To był utwór Nicolette Burzyńskiej, Natural Intelligence, na zespół kameralny. Grał Hashtag Ensemble, a słuchaliśmy nagrania z festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2025 roku. Sławomir Kaczorowski, kompozytor związany z Łodzią, profesor tamtejszej Akademii Muzycznej, w swojej twórczości doszedł do momentu, w którym sam siebie określił jako zabłąkanego w komputerowej epoce romantyka. Oto pochodzący z 2015 roku koncert na saksofon i orkiestrę smyczkową. Jako solista wystąpi Paweł Gusnar, towarzyszy mu zespół smyczkowy Orkiestry Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Dyryguje Jerzy Swoboda.

Usłyszeliśmy koncert na saksofon i orkiestrę smyczkową Sławomira Kaczorowskiego. Przypominamy wykonawców. Paweł Gustar, saksofon i zespół smyczkowy Orkiestry Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Dyrygował Jerzy Swoboda. Słuchaliśmy nagrania z koncertu inaugurującego Festiwal Muzyka Moderna w 2018 roku. Zmarły w 2001 roku Witold Szalonek był niestrudzonym poszukiwaczem nowych brzmień. Eksperymentował z instrumentami dętymi, w których odkrył możliwość wydobywania wielodźwięków. Stworzył własną wersję sonoryzmu. Ulubionym medium kompozytora był obój. Nie dziwi zatem tytuł utworu z 1999 roku, Le Bois Mon Amour. Obój, moja miłość. Na obój solo, smyczki, dwie harfy i perkusje. Utwór składa się z dwóch części granych attacca. Pierwsza, burzliwa, ukazuje ekspresyjne i sonorystyczne walory oboju, w tym dźwięki kombinowane, czyli wielodźwięki uzyskane dzięki specjalnemu zadęciu. Druga, spokojna, przywołuje motywy muzyki góralskiej. Sięgamy do albumu Anaklasis, poświęconego twórczości kompozytora. Na oboju gra Maksymilian Lipień, towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, pod dyrekcją Marka Mosia.

Maksymilian Lipień był solistą w utworze Witolda Szalonka Lot Bois Mon Amour na obój solo, smyczki, dwie harfy i perkusje. Towarzyszyła mu orkiestra kameralna miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Ukochanym instrumentem innego kompozytora, Kazimierza Wiłkomirskiego, była wiolonczela. Artysta był wybitnym wiolonczelistą, pedagogiem i kompozytorem. Wśród jego dzieł dominują, co zrozumiałe, utwory na wiolonczele lub z udziałem tego instrumentu. Dziś usłyszymy ukochany instrument profesora w formie zwielokrotnionej. Oto ballada i rapsodia na kwartet wiolonczelowy. Gra polski kwartet wiolonczelowy w składzie Adam Krzeszowiec, Krzysztof Karpeta, Wojciech Fudala i Tomasz Daroch.

Polski kwartet wiolonczelowy w składzie Adam Krzaszowiec, Krzysztof Karpeta, Wojciech Hudala i Tomasz Daroch wykonał balladę i rapsodię na kwartet wiolonczelowy Kazimierza Wiłkomirskiego. Cytowana w naszym programie Nicolette Burzyńska w swoim utworze Natural Intelligence na zespół kameralny dała wyraz niepokojom związanym z rozwijającą się technologią ogarniającą coraz szersze obszary działalności człowieka. Jacek Sotomski zdaje się nie mieć problemu z tym zjawiskiem. W utworze Transinstrumentalizm z 2022 roku kompozytor nawiązuje do tradycyjnej formy concerto grosso z udziałem instrumentów koncertujących i zespołu akompaniującego. Jedną z charakterystycznych cech utworu jest dźwięk werbla, instrumentu stojącego samotnie na estradzie. Werbel pełni bowiem tylko rolę rezonatora dla algorytmu przekazywanego przez system ukryty w komputerze, pełniącym rolę jednego z solistów. Partia komputera, poza uruchomieniem algorytmu na początku, nie zakłada żadnych ingerencji ze strony osób biorących udział w wykonaniu. Pozostali soliści to członkowie zespołu Quartludium: Dagna Sadkowska, skrzypce, Piotr Nowicki, fortepian, Michał Górczyński, klarnet i Paweł Nowicki, perkusja. Towarzyszy im Orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, dyryguje Krystian Danowicz. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2022 roku.

To był utwór Jacka Sotomskiego Transinstrumentalizm, koncerto grosso na 5 głosów solowych oraz instrumenty akompaniujące. Głosy solowe to Dagna Sadkowska skrzypce, Piotr Nowicki fortepian, Michał Górczyński klarnet, Paweł Nowicki perkusja oraz komputer. Instrumenty akompaniujące to Orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Dyrygował Krystian Danowicz, a słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2022 roku. Użytkownicy rozwiniętej technologii nie zawsze zdają sobie sprawę, jakie były początki pracy nad dźwiękiem przy użyciu aparatury elektroakustycznej. Podstawowym nośnikiem wytworzonych dzięki różnym zabiegom dźwięków była taśma magnetofonowa i właśnie w pierwszych latach rozwoju muzyki eksperymentalnej powstało wiele utworów, w których taśma jest jednym z równoprawnych instrumentów. Spośród wielu utworów z użyciem taśmy, skomponowanych przez jednego z pionierów muzyki eksperymentalnej, Andrzeja Dobrowolskiego, proponujemy wysłuchanie muzyki na taśmę magnetofonową i fortepian solo. To dosyć późny utwór, jak na historię współpracy kompozytora ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia. Powstawał w latach 1971-1972. Nagrało go kilkoro pianistów. My proponujemy znakomite wykonanie Zygmunta Krauzego z 1973 roku. Realizatorem partii taśmy jest Bogdan Mazurek, jeden z filarów warszawskiego studia w pierwszych latach działalności placówki.

To była muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian solo Andrzeja Dobrowolskiego. Na fortepianie grał Zygmunt Krause, partię taśmy zrealizował Bohdan Mazurek. W 2019 roku Zygmunt Krause skomponował trzeci koncert fortepianowy z podtytułem Okruchy pamięci. Ten utwór ma dla twórcy znaczenie osobiste, ale także społeczne, o czym artysta wielokrotnie mówił w wywiadach. W muzyce ukryte są ślady przeżyć z wielu lat poprzedzających powstanie dzieła. Jednocześnie zawarta jest w nim niezgoda na całe zło współczesnego świata i nadzieja na zwycięstwo dobra. Te myśli sygnalizują urywane słowa, wypowiadane przez solistę w trakcie wykonania. Emocjonalny charakter wielu fragmentów podkreślony jest przez użycie czterech instrumentów perkusyjnych o nazwie weme, wydających głęboki, szumowy dźwięk. Trzeci koncert fortepianowy Okruchy pamięci miał swoje prawykonanie podczas festiwalu Warszawska Jesień w 2019 roku. Był następnie z sukcesem wykonany we Francji. Istnieją także dwie wersje nagrania archiwalnego ze słowami wypowiadanymi w języku angielskim oraz polskim. My posłuchamy wersji polskojęzycznej. Oto wykonawcy. Zygmunt Krause, fortepian i narracja słowna oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyryguje Wilson Hermanto.

Seras. Saras. Na pewno.

teraz. Kiedyś. Na pewno. Kiedyś. Teraz. Zaraz. Na pewno. Ile? Ile razy? Zawsze. Na pewno. Teraz. Idę.

0: pamięć. Zawsze. Daleko. Jak daleko?
1: To był trzeci koncert fortepianowy Okruchy pamięci Zygmunta Krausego. Na fortepianie grał kompozytor, który jednocześnie wypowiadał słowa wkomponowane w tkankę utworu. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Wilson Hermanto. Sięgamy teraz pamięcią do czasów przełomu klasycyzmu i romantyzmu w muzyce polskiej. Urodzony w 1800 roku Józef Nowakowski był w latach 20. XIX wieku uczniem Józefa Elsnera i w tym czasie zaprzyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem. Na jednym z pożegnalnych koncertów 22 marca 1830 roku na prośbę Chopina wykonano drugą symfonię Nowakowskiego. Obaj przyjaciele spotykali się także we Francji. Tu również wysoko oceniono kwintet fortepianowy S-dur op. 17 Poczciwego Nowaka, jak Chopin nazywał w listach przyjaciela. Oto ów kwintet S-dur na fortepian, skrzypce, altówkę, wiolonczele i kontrabas Józefa Nowakowskiego. Części: Allegro vivace, presto vivace, romanza andante, rondo allegro. Wykonawcy: Kevin Kenner grający na kopii fortepianu historycznego z 1824 roku, Martyna Pastuszka skrzypce, Elżbieta Mrożek-Loska altówka, Krzysztof Karpeta wiolonczela i kontrabasista ze Słowacji Jan Priewoznik. Słuchamy nagrania z festiwalu Chopin i jego Europa z 2020 roku.

To był kwintet fortepianowy S-dur op. 17 Józefa Nowakowskiego. Przypominamy wykonawców. Kevin Kenner, grający na kopii fortepianu historycznego z 1824 roku, Martyna Pastuszka, skrzypce, Elżbieta Mrożek-Loska, altówka, Krzysztof Karpeta, wiolonczela i Jan Priewoznik, kontrabas. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Chopin i jego Europa z 2020 roku. Józef Nowakowski kształcił się w klasie Józefa Elsnera, gdzie poznał Fryderyka Chopina. Posłuchajmy teraz utworu sławnego pedagoga. Oto Symfonia C-dur op. 11 Józefa Elsnera. Części Adagio Allegro, Andante Allegro, Menuet Allegro, Rondo Allegro Moderato. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Janusz Przybylski.

To była symfonia C-dur op. 11 Józefa Elsnera. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Janusz Przybylski. Pozostańmy w aurze romantyzmu. Zapraszamy na recital pieśni w wykonaniu barytona Adama Szerszenia i pianistki Marii Szwajger-Kułakowskiej. Na początku zabrzmi pieśń Bartoszu Bartoszu, znana także jako Krakowiak Kościuszki. Słowa w 1837 roku napisał Marcelis Kałkowski. Ludową melodię opracował Stanisław Niewiadomski. Kolejna pieśń to Elfryda z muzyką Karola Kurpińskiego do słów Stanisława Okraszewskiego. Kolejna pieśń ze słowami Franciszka Karpińskiego nosi tytuł Doryda. Autor muzyki pozostaje nieznany. Do słów tego samego poety powstała pieśń Przypomnienie miłości. Usłyszymy następnie śpiew Jonka z pierwszego aktu opery Karola Kurpińskiego Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale, ze słowami Jana Nepomucena Kamińskiego. Kolejny utwór w recitalu to śpiew do Niemna, do słów Adama Mickiewicza z muzyką Karola Józefa Lipińskiego. Po tym nostalgicznym wspomnieniu usłyszymy pieśń do Ludmiły z muzyką Karola Kurpińskiego do słów Franciszka Ksawerego Godewskiego. Zabrzmi następnie dramatyczna Alpuchara z muzyką Marii Szymanowskiej skomponowaną do fragmentu poematu Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza. Na zakończenie usłyszymy pieśń Karola Kurpińskiego Bolesław Krzywousty do słów zaczerpniętych ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Przypominamy, śpiewa Adam Szerszeń baryton, towarzyszy mu na fortepianie Maria Szwajger-Kułakowska.

Feiger-Kułakowskiej słuchaliśmy polskich pieśni z okresu romantyzmu. Po pieśni Karola Kurpińskiego, którą Adam Szerszeń zamknął swój recital, posłuchajmy muzyki orkiestrowej współtwórcy Polskiej Opery Narodowej. Oto Bitwa pod Morzajskiem, czyli Wielka Symfonia Bitwę Wyobrażająca Karola Kurpińskiego. Przykład muzyki programowej odnoszącej się do wydarzeń historycznych. Części: Maestoso, Wielki Marsz, Batalia, Wielki Marsz da Capo. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Łukasz Borowicz.

To był utwór Karola Kurpińskiego Bitwa pod Możajskiem, czyli Wielka Symfonia Bitwę Wyobrażająca. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Łukasz Borowicz. Przypomnijmy teraz fragment recitalu Anny Mikołajczyk-Niewiedział i Roberta Morawskiego z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2023 roku. Artyści wykonali pieśni kompozytorów polskich komponowane w XIX i XX wieku do słów Adama Mickiewicza. Było to związane z przypadającą wtedy 225. rocznicą urodzin poety. Oto pierwsza część recitalu. Świtezianka Marii Szymanowskiej, Śpiew do Niemna Karola Lipińskiego, Pieśń zwierzy z szóstego śpiewnika domowego Stanisława Boniuszki, Te rozkwitłe świeżo drzewa Juliusza Zaremskiego, Moja pieszczotka opus 18 numer 3 Ignacego Jana Paderewskiego i jeszcze raz Te rozkwitłe świeżo drzewa, tym razem z muzyką Henryka Opieńskiego. Śpiewa Anna Mikołajczyk-Niewiedział, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Robert Morawski.

pieśni Marii Szymanowskiej, Karola Lipińskiego, Stanisława Moniuszki, Juliusza Zarembskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Henryka Opińskiego, do słów Adama Mickiewicza, śpiewała Anna Mikołajczyk-Niewiedział, sopran, z towarzyszeniem na fortepianie Roberta Morawskiego. To było nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2023 roku, który był rokiem Adama Mickiewicza, ogłoszonym w związku z 225. rocznicą urodzin poety. A teraz krótki utwór Zygmunta Koniecznego. Nie będzie to jednak żadna ze znanych pieśni krakowskiego barda, lecz kwartet smyczkowy o tytule Wiersz. Gra Antaria Quartet w składzie Barbara Mglej, pierwsze skrzypce, Elżbieta Mudlaw, drugie skrzypce, Magdalena Chmielowiec, altówka i Jakub Gajownik, wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Siedem Nurtów, który odbył się w Warszawie w 2016 roku.

Wybrzmiał wiersz na kwartet smyczkowy Zygmunta Koniecznego. Przypominamy wykonawców. Antaria Quartet w składzie Barbara

Glei, pierwsze skrzypce, Elżbieta Mudlaw, drugie skrzypce, Magdalena Chmielowiec-Altówka i Jakub Gajownik, wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Siedem Nurtów, który odbył się w Warszawie w 2016 roku. Dziś mija 104. rocznica urodzin Andrzeja Koszewskiego, kompozytora, muzykologa, profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu, zmarłego 17 lutego 2015 roku. Jedną z charakterystycznych cech twórczości kompozytora są sonorystyczne eksperymenty z fakturą chóralną, wzbogaconą o różnego rodzaju nietypowe efekty. Oto cykl czterech utworów na chór a cappella Gry, skomponowanych do tekstów Józefa Ratajczaka. Kolejne części: Baj Baj, Entliczek, Kotek, Wilk. Śpiewa chór Polskiego Radia, dyryguje Maria Piotrowska-Bogalecka.

0: Senza senza niente.
1: Gry. Cykl czterech utworów na chór a cappella Andrzeja Koszewskiego, skomponowanych do słów Józefa Ratajczaka, śpiewał chór Polskiego Radia, dyrygowała Maria Piotrowska-Bogalecka. Posłuchajmy na zakończenie suity symfonicznej op. 17 Pan Tadeusz Apolinarego Szeluty, skomponowanej w 1923 roku według arcypoematu Adama Mickiewicza. Oto części utworu. Powrót panicza Allegro, Polowanie z hartami na upatrzonego Scherzo, Spowiedź i śmierć Bernardyna Robaka Adagio, Koncert nad koncertami Animato, Polones, Ostatnia uczta staropolska Maestoso. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Michał Klauza.

Wysłuchaliśmy suity symfonicznej Pan Tadeusz, op. 17, Apolinarego Szeluty. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Michał Klauza. I tym utworem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękuję autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: reklama.
1: Nowe nazwy dla dobrze znanych abonamentów w Filharmonii Narodowej. Ten sam sprawdzony sposób, by zapewnić sobie stałe miejsce na koncertach, korzystniejszą cenę oraz pierwszeństwo zakupu biletów na koncerty nadzwyczajne. Wymiana abonamentów rozpocznie się 27 lipca. Sprzedaż nowych potrwa od 7 do 12 września, a bilety na wszystkie koncerty sezonu będą dostępne od 14 września. Szczegóły na filharmonia.pl. Patronat medialny, program drugi Polskiego Radia.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 7. Dzień dobry, słuchają nas Państwo w niedzielę, to 26 lipca, 207 dzień roku. Słońce w znaku Lwa wzeszło o godzinie 4:47, zajdzie o 20:37, dzień będzie trwał zatem 15 godzin i 50 minut. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do godziny 10. Imieniny obchodzą Anna, Grażyna, Hanna, Jacek, Joachim, Mirosław, Tytus i Wilhelm. Razem z nami w studiu jest też Katarzyna Sowińska, która przedstawi wiadomości kulturalne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam. Młodzi polscy artyści prezentują swoją twórczość w trakcie festiwalu Go On Stage w Poznaniu. W programie koncerty zarówno uczestników konkursu, jak i zaproszonych gwiazd, wyjaśnia Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
2: Festiwal, który promuje młode talenty, zespoły i muzyków, którzy tworzą w Poznaniu. W niedzielę usłyszymy koncert finałowy zespołu bądź muzyków, którzy zwyciężyli. To jest świetna okazja do tego, żeby posłuchać naprawdę młodych twórców lokalnych, którzy dopiero się wybijają, a liczymy na to, że w niedalekiej perspektywie będą absolutnymi gwiazdami na przynajmniej polskim polu muzycznym.
1: Festiwal Go On Stage w Poznaniu odbywa się po raz trzeci. Ze stolicy Wielkopolski przenosimy się do stolicy Tatr. W Zakopanem trwa 11. Zakopiański Festiwal Literacki. Czytelnicy spotykają się z autorami na Placu Niepodległości. W tym roku nowością jest nagroda mecenasa Festiwalu Literackiego dla najlepszej polskiej książki wydanej w ubiegłym roku, mówi dyrektor festiwalu Mariusz Koperski.
3: Chcemy otworzyć się na najlepszą literaturę współczesną, dlatego zaprosiliśmy do tego konkursu najlepszych autorów z Polski. Wśród naszych nominowanych byli również autorzy, którzy znaleźli się w tym szerokim wyborze do nagrody Nike. Traktujemy to jednak jako wyróżnienie i jako potraktowanie poważnie naszej nagrody.
1: Po południu poznamy także laureata literackiej Nagrody Zakopanego za najlepszą książkę o tematyce zakopiańskiej i tatrzańskiej. W amerykańskim San Diego trwa Comic Con, jeden z największych na świecie festiwali komiksu i popkultury. Organizatorzy spodziewają się w sumie około 140 tysięcy uczestników. Największym wydarzeniem jest prezentacja studia Marvel. Dla wielu odwiedzających Comic Con pozostaje jednak przede wszystkim świętem komiksu. To kolekcjonowanie, czytanie, po prostu przyjemność z posiadania komiksu to sztuka, to wszystko. Lata czekania, żeby tu trafić. W końcu przyszedłem z tatą. To dla nas kapitalne doświadczenie. W programie są spotkania poświęcone m.in. Simpsonom i serialowi Heartstopper. Zaplanowano także dyskusję z udziałem twórców i aktorów głosowych. Zza oceanu wracamy na koniec na stary kontynent. Kultura jako sposób na upały. Rzym w ramach projektu Wielki Chłód otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców oraz turystów, którzy szukają schronienia przed wysokimi temperaturami.
4: W 11 klimatyzowanych kinach dwa razy dziennie można za darmo oglądać włoskie filmy. Chłodem kusi też 11 rzymskich bibliotek, gdzie nie tylko wypożycza się książki. To także duże przestrzenie, w których mieszkańcy mogą przebywać razem. Czasami żartuję, ale jest też w tym i trochę prawdy, że najlepsze wesela odbywają się w bibliotece. Dlaczego? Bo są to miejsca, do których ludzie naprawdę chętnie przychodzą, gdzie czują się mile widziani, a od teraz także znajdą tam świeżą wodę i przyjemną, chłodną atmosferę. Mówi Simona Cives, dyrektorka rzymskiej sieci bibliotek i centrów kultury. Przed słońcem w Rzymie można schronić się także w Pałacu Wystaw i Teatrze Argentina. Jest tam przestrzeń do czytania, nauki, pracy zdalnej i odpoczynku w chłodnym wnętrzu. Projekt Wielki Chłód potrwa do 4 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam Państwa o 9.00.

0: pogoda.
1: My w Polsce nie musimy wprowadzać programu Wielki Chłód. My mamy polskie morze, ale o tym za chwilę. Ciśnienie w Warszawie niskie, a co gorsza dla meteopatów ma spadać w południe. Wyniesie w Warszawie 992 hektopaskale. W niedzielę, czyli dziś, zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe burze. Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północy, około 30 stopni Celsjusza w centrum, do 32 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem od 19 do 24 stopni, wiadomo, sezon urlopowy. A jak sezon urlopowy, to też i kąpiele w Bałtyku. Mam nadzieję, że mają Państwo już zarezerwowane pianki albo własne pianki, bo temperatura w morzu waha się od 15 do 18 stopni. Najchłodniej w Juracie i Jastarni, tam 15 stopni właśnie, Dębki i Mrzeżyno 16 stopni, Karwia, Rozewie oraz Darłówko 17-18 stopni, najcieplej w jednej z moich ulubionych miejscowości w Ostrowie 18 stopni, ale żeby z Ostrowa zejść nad morze, to trzeba pokonać wielką górę, a potem pod tą górę się z powrotem wspiąć. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
2: Autopromocja.
3: 29 lipca Jacek Bocheński skończy 100 lat. W tygodniu urodzinowym o wybitnym pisarzu i działaczu opozycji demokratycznej mówią jego przyjaciele.
4: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem. U niego nie ma takiego podziału, jak wszyscy teraz mają, na słuszne, niesłuszne, po tej stronie, po tamtej stronie. Tylko jest opowieść o sytuacji. Takie przyglądanie się raczej z ciekawością niż z moralnym wznieceniem.
3: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
2: Autopromocja.
1: Słuchają Państwo Dwójki, jest 7 minut po godzinie 7. Zaczynamy od Bacha, wiadomo, od Bacha skomponowanego na strun 4, ale wykonanego na strunach 6.

0: Chińska gitarzystka, jedna z największych wirtuozek tego instrumentu, Xiufei Yang, wykonała fugę z sonaty skrzypcowej G-moll Jana Sebastiana Bacha, choć trochę ułatwiła sobie sprawę. Była to transkrypcja z tonacji G-moll na A-moll, no ale gitara jednak jest w stroju kwartowym. Tu dwójka, letni, niedzielny poranek, który do godziny 10 w Państwa domach, mam nadzieję, i właśnie mam nadzieję, że leniwy. A jak lato, to niektórzy z Państwa sięgają po Lato w Dolinie Muminków. Ja bym jednak chciał Państwu polecić inną książkę Tove Jansson. Ta fińska pisarka, malarka pisywała też książki dla dorosłych. Uważana za najlepszą z nich jest Księga Lata, znów tematycznie. Mamy 1972 rok, małą wyspę w Zatoce Fińskiej. Głównymi bohaterkami są babcia i 6-letnia wnuczka. No, praktycznie w książce nie dzieje się nic, ale pod spodem, między wierszami, aż buzuje, jest tam wszystko. I śmierć, i starość, i właśnie ta bardzo ważna wyspa. Książka została właśnie wznowiona. Posłowie do tego wydania napisała Sofia Jansson, ta sama, która jest bohaterką książki i jednocześnie jest siostrzenicą Tove Jansson. Między innymi o tym nowym elemencie nowego wydawnictwa opowiadała w Dwójce w czwartek w Rozmowach na Lato Dorota Koman, redaktorka wydania, zakochana bez dwóch zdań w Muminkach, tak bardzo zakochana, że nawet nazwała swojego psa Ryjek, ale teraz nie o psie Ryjek, a właśnie o Księdze Lata i o nowym posłowiu Państwu opowiem.
1: Przede wszystkim ta książka, Księga Lata, jest bogatsza właśnie o tę część i kiedy już skończyłam redagować książkę, samą tę część główną, zaczęłam czytać, powiedziałabym, taki bardzo prywatny list. Ja wiem, że to nie list, ale taki bardzo prywatny list o życiu Sofii, która mówi: ja nie wiem, czy to jestem ja. Pamiętajmy, Tove Jansson nie miała wnuczki, choć kiedy ja pierwszy raz czytałam Lato, jeszcze w tłumaczeniu Zygmunta Łanowskiego, sądziłam, że Tove Jansson, no tak, oczywiście to nie są te czasy, kiedy dziś w 5 minut sprawdzamy, kto, gdzie, co, z kim i ile miał dzieci, wnuków, no więc Tove Jansson nie miała dzieci, pisała dla dzieci i dla dorosłych. Niektórzy nawet mówią, że bardziej dla dorosłych niż

0: dla dzieci, malowała, rysowała, a największą sławę przyniosło jej to, co pisała właśnie dla dzieci i dla dorosłych. To jest genialne w tym. Ale wracając do tego listu, do tego tekstu, posłowia powiedzmy, Sonia mówi, nie wiem, czy to ja, ale kiedy to czytam, jestem kolejny raz na wyspie. Ponieważ to jest ta różnica między zapisywaniem życia, które było zapisywane rzeczywiście przez Tuwę w listach. Ona bardzo dużo pisała, odpisywała swoim czytelnikom, korespondowała z bliskimi. Natomiast ciekawe jest to, że sama Sonia ma świadomość, że to nie jest przecież zapis jeden do jednego. To jest fantastyczna książka o trzech bohaterkach, czyli o babci, Soni i o wyspie. Ale jest też piękną książką o docieraniu, dorastaniu obu pań do siebie. Tej małej dziewczynki, która przecież co sekundę się buntuje, która nie jest grzeczniutką dziewczynką, ale nie chcę powiedzieć, że jest niegrzeczna, to nie o to chodzi, ale nie jest z tych takich dzieci cichutkich i ułożonych, które chyba nie wiem, czy wytrwałyby na wyspie.
1: Jest jedną z takich bohaterek, które są w literaturze dla dzieci tej skandynawskiej, takie typowe powiedziałabym, czyli takie dziewczynki, które wsiadają na rower, który jest za duży i próbują nim jechać na przykład. Wiedzą,
0: tak,
1: że wpadą
0: oczywiście
1: w krzaki, ale jadą.
0: Tak, i nie ma żadnego lęku. Nie ma lęku przed... Jest na pewno lęk przed śmiercią, ale jest też ta ciekawość, prawda? To, żeby zobaczyć prawdziwe morze, nie morze na obrazku, nie landszafciki. Ona widzi prawdziwe obrazy, prawdziwy obraz burzy. No wszystko jest, wszystkiego dotyka, jest ciekawa i jednocześnie jest trochę z tym sama, bo babcia z kolei nie jest babcią z bajek, która prowadzi za rękę. Babcia bardziej obserwuje niż prowadzi za rękę, a sytuacje będą czasem naprawdę trudne. Ja uwielbiam ich rozmowy ze sobą, to raz. To jest to, co przy pierwszym czytaniu, jeszcze kiedyś, ale i teraz, bardzo mnie poruszało. A z drugiej strony uwielbiam malarskość Tuwy Jansson i to w tym nowym tłumaczeniu pani Haliny Tylwe jest przepięknie oddane, przepięknie. Dlatego, że myślę, że też z wiekiem, kiedy coraz więcej dzięki swojej pracy też, przede wszystkim swojej pracy, poznawałam faktów, poznawałam historii o Tuwę Jansson, zaczęłam zastanawiać się, że patrzę obrazami i piszę obrazami. A o tym, jak pisze, pisała sama w swoich opowiadaniach. I to, co ja uwielbiam w Tuwę Jansson, to jak to, co pisze, się dopełnia. Księga Lata jest takim dopełnieniem opowiadania, gdzie na przykład jest opowiadanie, jak ona pisze i nagle rozumiemy, dlaczego to jest czasem chrupawe. Chrupawe jest, kiedy trzeba zapisywać uczucia na przykład. Ile można oddać dialogiem. Bardzo dużo oddaje, prawda? Tymi sporami czasem, albo milczeniem nagle Soni, albo milczeniem babci. Przecież babcia też potrafi, nie być cały czas zgodna.
1: Babcia jest bardzo ekscentryczna. Albo szuka
0: najlepszego tego słowa
1: szczęki, albo mówi
0: tak się
1: rzeczy
0: zaczyna.
1: Niestosowne, wchodzi tam, gdzie nie powinna, a nawet namawia wnuczkę do pewnego aktu nieposłuszeństwa, czyli otwarcia okna, okiennicy właściwie domu, w którym ma zamieszkać nowy sąsiad, by zobaczyć, jak urządził salon.
2: Kto by nie chciał zajrzeć do sąsiada? Kto nie zagląda do sąsiada? To jest inne pytanie. O wznowionej książce Księga Lata w rozmowie z Małgorzatą Nieciecką-Mac opowiadała Dorota Koman, redaktorka nowego wydania. Polecamy Państwu książkę. Polecam Państwu też całą rozmowę dostępną na naszej stronie internetowej. Wystarczy w którąkolwiek z popularnych wyszukiwarek wpisać frazę rozmowy na lato dwójka i tam od razu pojawi się ta rozmowa. A skoro pojawiła się też Tuwę Jansson i skoro pojawiły się muminki, to proszę mi wybaczyć, ale nie mogą się powstrzymać, by nie sięgnąć do kultowej bajki muzycznej. Lato muminków. Bajka, której słuchały pokolenia Polaków. Ciekawa jestem, czy państwo też słuchali. Gustaw Hołoubek, Ryszard Hanin, Zygmunt Kęstowicz. Wielu wspaniałych aktorów, wielu z tym jeszcze dawnym L. I muzyka. Muzyka Tadeusza Woźniaka. Jego największe dzieło zaraz po Zegarmistrzu Świata. A śpiewała, no właśnie, kto śpiewał? Proszę posłuchać.
3: A co zaśpiewać? kołysankę.

0: Rano mama Muminka nakryła do śniadania w swoim nowym domu. Stół wyglądał trochę zagubiony. W dużym, obcym salonie wokół niego stały na straży krzesła, szafa z lustrem i bieliźniarka. Ale dalej pokój niknął w ciemnościach, ciszy i kurzu. Sufit zaś, z którego powinien zwisać jak ongiś w salonie abażur z czerwonymi pomponikami, roztaczający łagodne światło, sufit był najdziwniejszy ze wszystkiego. Ginął w tajemniczym mroku, a gdy dom kołysał się na wodzie, wysoko w górze coś wielkiego i nieokreślonego poruszało się i powiewało tam i z powrotem.
1: Cóż to był za dom? Cóż to za dziwny dom w Lecie Muminków? Śpiewała Krystyna Prońko. Jak państwo słuchali tej bajki na kasetach, na płytach winylowych, a może już na płytach CD? Każdy inaczej, chociaż ostatnio próbowałem kupić kasety, osiągają zawrotne ceny, ale w drodze nad zimne polskie morze jak najbardziej w każdej formie polecamy muzyczną bajkę Lato Muminków. Słuchają państwo Dwójki, jest 24, są 24 minuty po godzinie 7, co znaczy, że czas teraz na takie nasze mini kalendarium. Kartki z kalendarza. 26 lipca 1875 roku urodził się Carl Gustav Jung, szwajcarski psychiatra, twórca psychologii analitycznej oraz typologii osobowości. Wprowadził pojęcia ekstrawersji, introwersji, nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze. W 1928 roku urodził się Stanley Kubrick, amerykański reżyser, scenarzysta, montażysta i producent filmowy. Wyreżyserował m.in. obrazy Lolita, Spartacus, 2001 Odyseja Kosmiczna, Oczy szeroko zamknięte, Lśnienie i Mechaniczna pomarańcza. 83 lata temu urodził się Mick Jagger, wokalista, gitarzysta, kompozytor.

kompozytor, autor tekstów oraz producent nagrań, współtwórca rzecz jasna zespołu The Rolling Stones, wraz z tą grupą odniósł jeden z największych sukcesów komercyjnych w historii muzyki. On i gitarzysta zespołu Keith Richards stworzyli większość repertuaru Stonesów. W 2003 roku królowa brytyjska Elżbieta II uhonorowała go brytyjskim tytułem szlacheckim i orderem Imperium Brytyjskiego. Podobno wtedy po raz pierwszy Mick Jagger założył krawat i garnitur. Z innego kalendarza, choć równie ciekawe, 1947 rok, właśnie 26 lipca, w Stanach Zjednoczonych powstała Centralna Agencja Wywiadowcza, czyli po angielsku CIA, utworzona przez prezydenta Harry'ego Trumana. Agencja zajmowała się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach i osobach, a także organizowaniem operacji wywiadowczych, w tym interwencji wewnętrzne sprawy innych państw, jak na przykład zamachu stanu w Iranie w 1952 roku. No i kto wie, czym się dzisiaj zajmuje, zapewne znów Iranem. Zostańmy przy USA. 55 lat temu rozpoczęła się załogowa misja księżycowa Apollo 15. Była to czwarta misja, podczas której astronauci wylądowali 30 lipca 1971 roku na powierzchni Księżyca. W czasie wyprawy zebrano 77 kg próbek gruntu księżycowego. Astronauci po raz pierwszy użyli specjalnie skonstruowanej dla tej potrzeby misji Apollo pojazdu LRV. Przebyli odległość 28 km. No i tak myślę, że największym problemem było to, że by do tego łazika nie wstawić silnika V8, tak słynnego w amerykańskich samochodach, bo po pierwsze w tlenu w kosmosie próżno szukać, a po drugie no nie byłoby go słychać w tej przestrzeni kosmicznej. Przenosimy się do Polski. W 1974 roku zmarł Jan Żabiński, organizator i dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, autor licznych artykułów i książek z dziedziny nauki biologicznych. Popularyzował akcję przewracania żubra w przyrodzie. W czasie II wojny światowej w opustoszałych pomieszczeniach zoo ukrywał Żydów z terenów warszawskiego getta. W przemycie tym Żabiński osobiście brał udział, odwiedzając getto pod pozorem poszukiwania odpadów do karmienia świń, hodowanych wówczas na terenie ogrodu. W ciągu 3 lat przez zoo przeszły setki uciekinierów, niektórzy z nich mieszkali w piwnicy, w willi Żabińskich, znajdującej się na terenie ogrodu. Tę działalność doktora Żabińskiego i jego żony uhonorował Izraelski Instytut Yad Vashem, nadając obojgu w 1965 roku tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na koniec tego mini kalendarium w dwójce wydarzeń 26 lipca przenosimy się do Irlandii. 170 lat temu urodził się tam George Bernard Shaw, irlandzki dramatopisarz, krytyk i publicysta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1925, a także zdobywca Oscara w roku 1938 za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu Pygmalion, co czyni go jedyną osobą w historii uhonorowaną Oscarem i Nagrodą Nobla. To się chyba już nigdy nie zdarzy. Z kolei w 2023 roku zmarła Sinéad O'Connor, irlandzka piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów. Urodziła się 8 grudnia 1966 roku. Skoro na koniec kalendarium tyle było o Irlandii, to może niech zabrzmi jedna z najbardziej znanych i najpiękniejszych irlandzkich melodii. Wykonają Jess Gillam, Tour Down the Love.

0: Tour Dome de Love, choć to, jak się czyta ten tytuł, absolutnie nieodzwierciedlone jest tym, jak on jest zapisany. Proszę nie pytać mnie, dlaczego tak to się czyta, ale tak właśnie jest. Łatwiej byłoby go znaleźć pod po prostu Give Me Your Hand albo Podaj Mi Swoją Dłoń po polsku. Grała Jess Gillam. Słuchają Państwo Dwójki, jest 7:32.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry. Przed mikrofonem Małgorzata Glabisz. Ojcowie jezuici prowincji wielkopolsko-mazowieckiej świętują w tym roku wyjątkowy jubileusz stulecia istnienia swojej prowincji zakonnej. Z tej okazji przygotowano wystawę Posłani Razem w Chrystusie, która ukazuje historię prowincji wielkopolsko-mazowieckiej od jej utworzenia aż do czasów współczesnych. Tytuł ekspozycji odwołuje się do wspólnej misji jezuitów, którzy realizują charyzmat świętego Ignacego Loyoli, podejmując posługę na rzecz Kościoła i społeczeństwa w duchu jedności, odpowiedzialności oraz gotowości do odpowiadania na wyzwania zmieniającego się świata, mówi ojciec Krzysztof Dorosz, dyrektor Archiwum Jezuitów w Warszawie.
3: Jak wiemy, zakon jezuitów powstał dużo, dużo wcześniej, bo w 1540 roku, kiedy papież zaaprobował pierwszą konstytucję zakonu przedłożoną przez świętego Ignacego Loyolę. Ale jak pamiętamy może z historii, w 1773 roku miało miejsce bolesne bardzo dla jezuitów wydarzenie kasaty zakonu. Po tej kasacie niewielka część jezuitów przetrwała na terenie Rosji pod opieką, no nie cieszącą się dobrą sławą w historiografii, ale jednak w wypadku jezuitów to było trochę inaczej, pod opieką carycy Katarzyny. I ta niewielka część jezuitów tam zachowała swoją strukturę, odrębność i też prowadziła pewne prace, ale w 1820 roku jej wnuk, car Aleksander I, ten pogromca Napoleona, wypędził jezuitów z Rosji.

I wtedy ci jezuici znaleźli przystań w ówczesnym zaborze austriackim na terenie Cesarstwa Austriackiego, później Austro-Węgier. I działali do czasów I wojny światowej w sposób, powiedzmy, taki w miarę swobodny. I wojna światowa, jak wiadomo, zburzyła dawny układ.

0: wiek i spowodowała też w wypadku jezuitów, że mogli oni z Galicji wyruszyć na tereny byłych dwóch zaborów, rosyjskiego i niemieckiego, dawniej pruskiego, gdzie działalność jezuitów była zakazana. Jezuici podczas zaborów mogli działać tylko na terenie Galicji. Oczywiście przechodzili, przenikali przez te granice zaborców i próbowali też działać w sposób, powiedzmy, półlegalny czy nielegalny na terenach pozostałych zaborów, ale formalnie nie mogli zakładać placówek, domów i tak dalej, obejmować kościołów. To wszystko się zmieniło, gdy Polska odzyskała niepodległość i gdy jezuici wyruszyli na tereny, gdzie ich wcześniej nie było, przynajmniej formalnie nie było, na tereny dawnych zaborów rosyjskiego i pruskiego, i tam zaczęli zakładać placówki, domy, a prowincja wtedy, która nazywała się prowincją galicyjską, zmieniła nazwę na prowincję polską. No i proszę sobie wyobrazić, że już na początku lat 20. mamy kilkanaście domów jezuickich na terenach, powiedzmy, gdzie zaczęło funkcjonować państwo polskie. Tu jak spojrzymy na mapę Polski przedwojennej, czyli mapę II Rzeczpospolitej, no to widzimy, że tych placówek jest już sporo na początku lat 20. No one są w różnych miastach, poczynając od stolicy Polski, Warszawy, poprzez Poznań, Łódź, Kalisz, Piotrków Trybunalski, przez jakiś czas, bo później ta placówka została zamknięta, przekazana diecezji, ale funkcjonowała kilka lat. No i tereny wschodnie, które dzisiaj już nie należą do Polski. Wilno, Pińsk, Dubno. No i tu jest Albertyn, Misja Wschodnia.
1: Kolejny ważny etap w dziejach zakonu jezuitów. To są lata przedwojenne 1926-1939. Przypomnijmy, mówimy o prowincji wielkopolsko-mazowieckiej ojców jezuitów.
0: Powiedzmy w ten sposób, że ten 26 rok był bardzo ważny dla historii jezuitów polskich. Dlatego, że ta jedna prowincja obejmująca cały teren ówczesnej II Rzeczpospolitej została 15 sierpnia 1926 roku decyzją generała zakonu ojca Włodzimierza Leduchowskiego podzielona na dwie osobne jednostki administracyjne. I te jednostki to prowincja, w zakonie taka jednostka nazywa się prowincją, tak jak diecezja czy archidiecezja, tak tutaj nazywa się to prowincją. I powstały dwie prowincje, prowincja małopolska i prowincja wielkopolsko-mazowiecka. Prowincja małopolska w zasadzie już istniała wcześniej. To była ta dawna prowincja galicyjska, która w zasadzie troszkę zmieniła swoje granice i zmieniła nazwę. Ale te domy w dalszym ciągu pozostały, należące do niej w Krakowie, Nowym Sączu, Starej Wsi, czy we Lwowie, czy w innych miastach. Natomiast nowym bytem była prowincja druga, czyli powiedzmy nasza, ta do której ja należę, prowincja wielkopolsko-mazowiecka, która objęła tereny Polski, powiedzmy, północnej, ta część północna i część południowa, ale tak naprawdę to kierowano się granicami metropolii kościelnych, więc prowincja wielkopolsko-mazowiecka rozciągała się na terenach metropolii gnieźnieńsko-poznańskiej, warszawskiej i wileńskiej, ówczesnych metropolii kościelnych. Natomiast prowincja małopolska obejmowała obszar metropolii kościelnych krakowskiej i lwowskiej. Czyli było to łatwiejsze do jakby wyznaczenia, wytyczenia tych granic, kto gdzie ma swój teren działania. I teraz od tego 26 roku toczą się dzieje obu prowincji jakby równolegle obok siebie. Każda z nich ma swoje władze, swego prowincjała, swój zarząd zależny bezpośrednio od generała zakonu, który rezyduje w Rzymie. No i rozwija swoją działalność.
1: Wybuch II wojny światowej całkowicie zmienił położenie zakonu jezuitów w Polsce. To czas martyrologii i heroizmu.

0: wielu Polaków, również jezuitów.
1: Tak, w sierpniu 1939 roku młoda prowincja wielkopolsko-mazowiecka liczyła 385 jezuitów żyjących i pracujących na 12 placówkach rozrzuconych na dużym obszarze Polski w jej ówczesnych granicach. W ciągu 5 lat trwania wojny prowincja straciła ponad 90 członków, z których wielu zmarło w obozach koncentracyjnych, wielu zostało rozstrzelanych albo zginęło z przyczyn wojennych. Większość domów zakonnych, prowadzonych dzieł, zwłaszcza na terenach wschodniej Polski, zostało bezpowrotnie straconych. Podczas wojny jezuickie placówki były zajmowane, a majątek rekwirowany przez armię okupacyjne, już to niemiecką, już to sowiecką. Jezuici zamykani w więzieniach, obozach albo wypędzani. Jeśli chodzi o okres II wojny światowej, nie sposób nie wspomnieć o brutalnej masakrze, jaka miała miejsce 2 sierpnia 1944 roku, w drugim dniu powstania warszawskiego, właśnie w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej, gdzie hitlerowcy zamordowali dużą grupę jezuitów i świeckich, która schroniła się w domu pisarzy, no właściwie bez wyraźnego powodu, pod pretekstem, że pomagali powstańcom, co nie było prawdą, ale zostali tam brutalnie zamordowani. Kilku jezuitom udało się jakoś uratować i opowiedzieć później o tym, co zaszło, jak to wyglądało. Ale też wielu siedziało w obozach koncentracyjnych, głównie w Dachau, w Oświęcimiu, Auschwitz. I inni też uczestniczyli w ruchu oporu, w strukturach Armii Krajowej. Także był to czas z jednej strony martyrologii, a z drugiej strony czas wielkiej odwagi, wielkiego heroizmu.
0: Kończy się wojna. Ważnym obszarem jezuickiej działalności były i są duszpasterstwa akademickie prowadzone na terenie całego kraju. Tak było i jest do dnia dzisiejszego.
1: Można powiedzieć, że to było takie oczko w głowie jezuitów. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, w historii jezuici bardzo mocno stawiali na pracę z młodzieżą. Dawniej były szkoły, kolegia jezuickie. W okresie międzywojennym funkcjonowały te bardzo dobre, prestiżowe szkoły w Chyrowie, w Wilnie. Rozpoczęła działalność szkoła w Gdyni, która po wojnie została zamknięta. No ale w okresie PRL-u takich szkół nie można było prowadzić. Natomiast była wielka ideologizacja młodzieży w szkołach publicznych, państwowych. No i co mogło być tą przeciwwagą? Mogło być duszpasterstwo młodzieżowe, duszpasterstwo akademickie, gdzie młodzież nie tylko otrzymywała katechezę, ale również mogła być jakoś dokształcona w różnych dziedzinach poprzez mądre wykłady, konferencje, no też poprzez taką formację duchową i intelektualną w tych różnych ośrodkach. I może szczególnie warto podkreślić działalność ośrodków akademickich, no, skierowanych do studentów. Takie ośrodki były prowadzone w Gdańsku, w Lublinie, w Łodzi, Szczecinie, Toruniu, w Warszawie. No i mieliśmy znakomitych duszpasterzy, którzy dzisiaj są wymieniani jako tacy, no, szczególnie zasłużeni. No, między innymi był nim ojciec Hubert Czuma. Oczywiście taka działalność zwracała uwagę służby bezpieczeństwa i tych, powiedzmy, czynników, dla których duszpasterstwa były solą w oku. No dlatego na przykład ojciec Czuma był wielokrotnie wzywany na różne przesłuchania i ciekawe, jak on wspomina ten okres w jednym ze swoich wspomnień z tego czasu. Mianowicie pisze tak. W niedzielę na wszystkie msze święte przychodziło przeciętnie ponad 3000 studentów, głównie z UMCS-u, Akademii Medycznej i Akademii Rolniczej. Bo ojciec Czuma był wtedy duszpasterzem w Lublinie. Rozumiałem, że nie wolno mi w kazaniach czy konferencjach do studentów omijać problemów, którymi żył Kościół w naszej ojczyźnie i nasza ojczyzna. Ściągało to tłumy młodych i powodowało interwencje i groźby ze strony służby bezpieczeństwa. Byłem przez nią wzywany

0: wielokrotnie na przesłuchania i próby przekonywania, abyśmy zaprzestali tej działalności. Mówiłem im, że moim obowiązkiem jest mówić prawdę. To jest jakby takie streszczenie i obrazek ówczesnej działalności duszpasterzy, takich jak ojciec Schumann, ale spośród jezuitów można by jeszcze wymienić ojca Władysława Wołoszyna, który działał w Toruniu długie lata, ojca Władysława Siwka, który działał w Szczecinie, ojca Eugeniusza Chodaczka, który działał w Gdańsku, ojca Czesława Chabielskiego, który był założycielem ośrodka oazowego w Suchej na Pomorzu i pracował też w Bydgoszczy, ojca Józefa Majkowskiego, który prowadził ośrodek duszpasterski dla studentów w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. No to byli wspaniali duszpasterze i oni jakby wypełniali tę lukę edukacji młodzieży od strony właśnie takiej religijnej i patriotycznej. Mówi się, że wówczas duszpasterstwo akademickie było taką dodatkową katedrą w stosunku do uczelni wyższych, gdzie można było mówić rzeczy, których tam nie można było mówić. Młodzież ściągała tłumnie na te spotkania, zapraszano ludzi nie tylko duchownych, ale i świeckich, którzy byli, no można powiedzieć, elitą ówczesnego społeczeństwa i mieli dużo do powiedzenia. Zresztą wiele z tych osób później odegrało wielką rolę w historii Polski podczas przełomu lat 80. 90.
1: O wystawie Posłani razem w Chrystusie mówił ojciec Krzysztof Dorosz, dyrektor Archiwum Jezuitów w Warszawie. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie, który przygotowała i prowadziła Małgorzata Glabisz. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

Siciliana Espelhaça e Maisande, Gabriela Fore wykonała Orkiestrę de Chambre de Paris, dyrygował Thomas Zeitmeier. W niedzielnym poranku dwójki pozostaniemy przy muzyce symfonicznej. Przedwczoraj ukazał się pierwszy utwór, moglibyśmy powiedzieć nawet singiel, zapowiadający najnowszą płytę Los Angeles Philharmonic, którą prowadzi jej szef artystyczny, pierwszy dyrygent Gustavo Dudamel. Pikanterii dodaje fakt, że to z pewnością ostatnia płyta tego wenezuelskiego dyrygenta prowadzącego Los Angeles Philharmonic, przynajmniej w najbliższym czasie, gdyż Dudamel po 17 latach ustąpił z początkiem nowego sezonu z funkcji dyrektora tej zacnej orkiestry. Zastąpi go Daniel Harding w sezonie 2027-2028. Dudamel żegna się jednak z przytupem, wydając w sierpniu komplet symfonii Roberta Schumana. My słuchamy pierwszej zapowiedzi, czyli trzeciej części skerca z pierwszej symfonii wiosennej.

0: Trzecia część pierwszej symfonii Roberta Schumana, Los Angeles Philharmonic, wprowadził ją Gustavo Dudamel, który przeprowadzi się na drugi koniec Stanów Zjednoczonych i prowadzić będzie od nowego sezonu nowojorską filharmonię. Tu dwójka, za dwie minuty wybije godzina ósma.
1: Autopromocja. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski czy Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwu odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
2: Georgi Gospodinow, jeden z najczęściej tłumaczonych bułgarskich pisarzy, laureat Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus za fizykę smutku i międzynarodowego Bookera za schron przeciwczasowy. Niestrudzony badacz zakątków ludzkiej duszy będzie gościem Rozmów na lato.
3: In a way, kind of minotaurs.
4: Minotaury i labirynty są nie tylko wokół nas, ale także w nas, w środku. Jesteśmy więc minotaurami z wewnętrznymi labiryntami. Możemy się zagubić w samych sobie i to dopiero jest niebezpieczne.
2: Zapraszam w poniedziałek o 22:00. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Autopromocja.
5: Minęła ósma, słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy do wysłuchania ekumenicznego nabożeństwa Słowa Bożego w duchu Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania Effata. Nabożeństwo to nawiązuje do działalności ekumenicznej, którą przez wiele lat propagowała świecka działaczka ekumeniczna, katoliczka Danuta Baszkowska, a po jej śmierci kontynuuje bliskie jej

środowisko chrześcijan z różnych kościołów. Modlitwa koncentruje się na wspólnym rozważaniu Pisma Świętego oraz dziękczynieniu za dar Chrztu Świętego, który uznają wzajemnie kościoły tworzące Polską Radę Ekumeniczną oraz Kościół Rzymskokatolicki. Takie modlitwy odbywają się obecnie każdego 23 dnia miesiąca w Ewangelicko-Augsburskiej Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Nabożeństwo, które za chwilę nadamy, poprowadzi ksiądz Piotr Gaś, proboszcz parafii, a kazanie wygłosi ksiądz dr Ewa Jóźwiak z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi, niech będzie z wami. Siostry i bracia, gromadzimy się w 23 dnia miesiąca i chcemy dziękować Bogu za dar jedności w Chrzcie Świętym, który to dar wyznaliśmy i na nowo uświadomiliśmy sobie, także dzięki świadectwu naszych kościołów, które 23 stycznia roku pańskiego 2000 podpisały dokument, sakrament chrztu znakiem jedności na progu trzeciego tysiąclecia. Gromadzimy się także dzisiaj, by prosić Boga o doprowadzenie naszych kościołów do jedności w sprawowaniu Eucharystii. Jest jedna Wieczerza Pańska, jest jeden stół większy niż jakikolwiek partykularny nasz wyznaniowy. Prosimy Boga, by pomógł nam to odczytać, aby pomógł nam ten dar jedności przy stole pańskim przyjąć i żyć nim i cieszyć się nim. Przypomina nam o tym pusty kielich postawiony na ołtarzu i pusta patena jako wyraz naszej tęsknoty do wspólnoty w Eucharystii. Byśmy byli nie obok siebie, ale ze sobą dla siebie przy naszym Panu i Zbawicielu, który jest gospodarzem jednego stołu. Serdecznie was witam na dzisiejszym nabożeństwie. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do wspólnej modlitwy. Witam was zebranych w tym miejscu, w Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy na Placu Machowskiego w Warszawie, gdzie podpisano ten dokument o chrzcie. W liturgii czytania i modlitwy będą sprawowali, zacznę od nieordynowanych, ale przecież ochrzczonych i powołanych do służby powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących, wszystkich ochrzczonych. Są to redaktor Grzegorz Polak i Mieszko Bonder. Spośród duchownych będą usługiwali dziś ksiądz Ewa Jóźwiak, ksiądz Daniel Wiśniewski. Specjalnie nie mówię, z jakich kościołów jesteście i jesteśmy, powiem, zdradzę, ale pewnie się domyślacie, wszyscy są z Kościoła Powszechnego, czyli tego chrystusowego, chrześcijańskiego, do którego wszyscy należymy dzięki Chrztowi Świętemu, przez który Bóg nas włącza, wszczepia w Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Witając was wszystkich serdecznie i przedstawiając usługujących, chcę podkreślić, że są także osoby, które

Chyba po raz pierwszy są dzisiaj wśród nas na naszym nabożeństwie. Cieszymy się z waszej obecności, że dołączacie do nas. I przypomnę, że wyjątkiem był maj, ale zwykle i normalnie, że tak powiem, spotykamy się co miesiąc 23 dnia miesiąca o godzinie 19 w tym miejscu. W tym miejscu jeszcze parę spraw porządkowych. Będziemy słuchali Ewangelii głoszonej wedle świadectwa Ewangelisty Łukasza, 15 rozdziału, wersety od 1 do 3 i od drugiej części wersetu 11 do wersetu 32. Przypomnę również, że w tym roku sprawujemy liturgię comiesięczną wedle porządku zaproponowanego i przyjętego przez kościoły chrześcijańskie w Armenii. To stały porządek, wedle którego się modlimy. Witamy naszych braci, którzy też w strojach dla lektorów są wśród nas, typowych dla kościoła ormiańskiego. Teraz proszę, byśmy powstali do modlitwy. Od poranku po zmierzch, od wschodu aż po zachód, błagajmy Boga, aby wybawił nas od grzechu i pokus tego świata. Niech Pan przyjmie prośby naszych serc. Wszechmogący Panie, nasz Boże, tchnij w nas ducha i zmiłuj się nad nami.

pochylmy głowy przed Panem. Odwieczny wiekuisty Panie, Boże nasz, przyszedłeś jako światłość na ten świat i rozproszyłeś mrok naszego grzechu. Wkroczyłeś w nasze ziemskie życie, napełniając je darami Ducha Świętego. Bądź pochwalony wraz z Ojcem i Duchem Świętym, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen. Od poranku po zmierzch, od wschodu aż po zachód, błogosławiony jesteś, Stwórco, którego imię czci cały wszechświat. Niech nasza modlitwa będzie miła Tobie. Niech Twoja sprawiedliwość wzniesie się ponad naszą słabość, a Twoje najświętsze imię niech będzie uwielbione, abyśmy trwając w Twoich przekazaniach godnie oddawali cześć i chwałę Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pokój z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Czytanie lekcji apostolskiej z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wersety od 12 do 17. Jestem wdzięczny temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że okazał mi zaufanie, powołując mnie do służby, mnie, który wcześniej byłem bluźniercą, prześladowcą i człowiekiem zuchwałym, lecz dostąpiłem miłosierdzia, gdyż postępowałem nieświadomie jak niewierzący. Bardziej jednak zaobfitowała łaska naszego Pana z wiarą, miłością, odnosząc się do Chrystusa Jezusa. Nauka ta jest godna wiary i całkowitego przyjęcia, gdyż Chrystus Jezus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dlatego też dostąpiłem miłosierdzia, żeby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał swą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w przyszłości z Jego powodu uwierzą w życie wieczne. Królowi wieków zaś, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1: Pan jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i pełen łaski. Alleluja.

Słowa Ewangelii Świętej. Czytam zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15, w wersetach od 1 do 3 i od 11 do 32. Przychodzili do Niego też celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać, a faryzeusze i nauczyciele prawa szemrali. Ten przyjmuje grzeszników i jada razem z nimi. Opowiedział im wtedy taką przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich oznajmił ojcu: Ojcze, daj mi przypadającą na mnie część dóbr. Wtedy on podzielił majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn zabrał wszystko, udał się w odległe strony i roztrwonił swój majątek, gdyż prowadził rozwiązłe życie. Kiedy stracił wszystko, nastał w tym kraju wielki głód, a on zaczął odczuwać niedostatek. Poszedł więc i wynajął się u jednego z zamożnych tej krainy, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął tam zaspokoić głód strąkami, którymi karmiono świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy pomyślał: tak wielu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu umieram z głodu. Wstanę i udam się do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Wstał więc i wrócił do swego ojca. Gdy był jeszcze w oddali, jego ojciec ujrzał go, wzruszył się do głębi, pobiegł, rzucił się mu na szyję i ucałował. Wtedy syn powiedział do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec jednak powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, zjemy i będziemy się radować. Ten mój syn bowiem był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się cieszyć. A jego starszy syn był na polu. Kiedy zbliżał się do domu, usłyszał,

słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i dopytywał się, co się stało. Ten powiedział do niego: twój brat powrócił, a ojciec zabił tłuste ciele, gdyż odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i zapraszał go. A on odpowiedział swemu ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, a ty ani razu nie dałeś mi koźlęcia, abym mógł się cieszyć z przyjaciółmi. Kiedy zaś wrócił twój syn, ten, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Ojciec mu odpowiedział: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba się cieszyć i radować, ponieważ ten twój brat był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Tyle słów Ewangelii Świętej. Za tę Ewangelię chwalimy Cię, Panie Jezu.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tekst, który jest podstawą dzisiejszego rozważania, pochodzi z księgi proroka Micheasza, z rozdziału 7, trzy ostatnie wersety, od 18 do 20. Który Bóg jest jak ty, który przebacza winy i odpuszcza występek reszcie swojego dziedzictwa? Nie żywi na zawsze swojego gniewu, gdyż ma upodobanie w miłosierdziu. Znowu zmiłuje się nad nami, zmarze nasze winy. Ty wrzucisz w głębiny morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, którą przysiągłeś naszym ojcom od najdawniejszych czasów. Tyle słów Pisma Świętego, a Ciebie, Panie i Boże nasz, chcemy prosić, abyś raczył pobłogosławić słuchanie i zwiastowanie Twojego Słowa. Ty bądź z nami, prowadź i błogosław.

Amen. Usiądźmy. Chcę bardzo podziękować za to zaproszenie dzisiaj w tej innej trochę roli, w roli kaznodziei na nabożeństwo ekumeniczne, bo to zawsze trochę jest inaczej, kiedy stajemy przed Bożym Słowem, kiedy trzymamy Go w ręku i musimy swoimi refleksjami, tym, co z tego Słowa do nas przemawia właśnie tu i teraz, podzielić się z całą naszą wspólnotą ekumeniczną, tak licznie zgromadzoną dzisiaj. Te nasze nabożeństwa ekumeniczne są wyjątkowym darem. Warszawa jest takim wyjątkowym miejscem, może jednym z wielu wyjątkowych miejsc w kraju, ale myślę, że warto, abyśmy zawsze to doceniali, że mamy takich możliwości spotkań przy Słowie Bożym w gronie sióstr i braci z różnych środowisk, z różnych kościołów, w różny sposób na co dzień wyznających swoją wiarę, że mamy tych możliwości tak wiele. Słowa prorockie z księgi, która bardziej nam kojarzy się z okresem Adwentu, bo to wtedy właśnie czytamy tę piękną opowieść o tym, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Chyba z tym najbardziej kojarzymy proroka Micheasza, z tą zapowiedzią mesjańską. A dziś końcówka tej księgi, tak nietypowa dla ksiąg prorockich, bo przeważnie gdy myślimy o prorokach, to myślę, że takim pierwszym skojarzeniem jest to, że prorocy grzmią, prorocy zapowiadają różne nieszczęścia albo właśnie reflektują nad tymi, które dzieją się nad ludem Izraela. Prorocy przypominają o ludzkiej grzeszności, o tym, że człowiek, z którym jedyny Bóg zawarł przymierze, nie dotrzymuje tego przymierza. Ze swej strony jest niewierny. A tutaj, któż jest Boże jak Ty? Ten zachwyt, który uderza od pierwszego zdania, od pierwszych słów tego dzisiejszego fragmentu, w zasadzie towarzyszy nam nie tylko w tym czytaniu ze Starego Testamentu. Towarzyszy nam również w obu czytaniach, które słyszeliśmy, czytaniach z Nowego Testamentu. Prorok Micheasz, który był współczesny Izajaszowi, prorokował mniej więcej w tym samym czasie, i jednak kończy w inny sposób tę swoją księgę. Tyle radości wnosi te kilka zdań w nasze postrzeganie tego, kim jest Bóg. Że nie skupiamy się tylko nad tym, że Bóg jest wielki i wspaniały, a człowiek jest niegodny. Człowiek jest niewierny. Ten zachwyt powinien przepełnić nas i przepełniać nas w każdej chwili. Takim kluczowym słowem, nad którym można się tutaj zatrzymać w tym dzisiejszym tekście, to jest słowo łaska. Tak oddano hebrajskie słowo, słowo chesed, które pojawia się w Starym Testamencie około 140 razy. Tak więc jeśli ktoś tylko w taki sposób widzi i postrzega i pamięta Boga Starego Testamentu jako tego, który grzmi, który chce karać i który no, jest nie do przyjęcia dzisiaj, to jest nieprawda. Trzeba umieć otwierać się na Boże Słowo, trzeba umieć dostrzec, ile dobra jest pokazane na kartach

nie tylko Nowego Testamentu, ale i Starego Testamentu, bo w zasadzie od pierwszej karty, od pierwszej opowieści o stworzeniu czytamy, jaki Bóg jest dobry, jaki Bóg jest łaskawy. Nasz prorok pisze: Ty, Boże, nie chowasz gniewu na wieki, ale masz upodobanie w łasce. Co to znaczy, że Bóg ma upodobanie w łasce? Nasze potoczne rozumienie łaski jest zupełnie inne niż to biblijne. Bo gdy mówimy, że ktoś nam robi łaskę, to wiadomo, że mamy na myśli, że no, robi coś, czego nie chce, no ale już trudno, w jaki sposób nam ustępuje albo przychyla się do tego, na co oczekujemy. A tu jest mowa o zupełnie innej łasce. To słowo chesed, ono jest bardziej wieloznaczne niż polskie słowo łaska. Można je oddać i oddaje się je jako miłosierdzie, jako wierność albo wierną miłość. Oddaje się je też jako miłującą dobroć. To wszystko i oczywiście to polskie łaska można zawrzeć w tłumaczeniu słowa chesed. Gdy myślimy o naszym zbawieniu, to my, ewangelicy, chętnie przypominamy sobie, jak to nasi reformatorzy o tym myśleli, jak o tym mówili, co o tym mówili. Oczywiście nawiązywali też do tych słów, że Bóg nie chowa gniewu na wieki, ma upodobanie w łasce, ale zarówno Luter, jak i Kalwin podkreślali, że zbawienie od początku do końca jest dziełem Bożym. Nie jest naszym dziełem, nie zależy od nas w najmniejszym stopniu. Nawet gdybyśmy się całym sobą i podczas całego swojego życia starali, to jest dar, to jest Boży dar. Gdy Micheasz mówi o resztce dziedzictwa Bożego, o resztce swojego dziedzictwa, które Bóg zachował, to nie myśli o tym, że no, jakaś garstka lepszych ludzi się uchowała i tych właśnie Bóg specjalnie wybrał. Ta resztka Izraela przetrwała nie dlatego, że była wierniejsza, ale dlatego, że Bóg zachował sobie lud według swojej łaski. Podobnie apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza. Paweł wspomina swoją własną przeszłość. To słyszeliśmy przed chwilą. Widzi siebie jako bluźnierce, jako prześladowcę, jako gwałtownika. Tak o sobie mówi i nie przedstawia siebie jako człowieka, który w pewnym momencie odnalazł Boga. Nie. Nie odnalazł Boga dzięki własnej duchowości, na pewno. A był bardzo pobożnym człowiekiem i doskonale wykształconym. Wręcz przeciwnie, apostoł pisze, że on został pochwycony przez Bożą łaskę. Te same akcenty, które w księdze proroka Micheasza. Paweł mówi: dostąpiłem miłosierdzia. To jest właśnie język proroka, którego tekst dzisiaj słyszymy i rozważamy. Bóg przebacza winę, Bóg wrzuca wszystkie nasze grzechy w najgłębsze otchłanie mórz. I nie dlatego, że ten grzech jest jakiś mały, ale dlatego, że ofiara Jezusa Chrystusa jest doskonała. W teologii kalwińskiej przebaczenie nie jest jedynie emocjonalnym gestem Boga. Ono jest głęboko zakorzenione w dziele Jezusa Chrystusa. Bóg nie ignoruje grzechu, nie wyciera go jak gumką coś napisanego ołówkiem. On go osądza na krzyżu swojego Syna. Dlatego może być jednocześnie sprawiedliwy i usprawiedliwiający grzesznika. Kiedy Micheasz mówi, że Bóg wrzuci do głębin morskich nasze grzechy, tutaj w tym zdaniu już widzimy pełnię odpuszczenia grzechów. I Bóg nie

wyławia później naszych win przeciwko swoim dzieciom. Właśnie dlatego też i Ewangelia, ten fragment z rozdziału 15 z Ewangelii według Łukasza, jest tak poruszająca. Ten obraz syna marnotrawnego i miłosiernego ojca, bo tak zwykliśmy też nazywać tę przypowieść. Syn marnotrawny mógłby być oczywiście potępiony, bo wytracił wszystko to, co dostał. I taką naszą ludzką miarą, mierząc

mogłoby mu się należeć. A co się dzieje, gdy postanawia wreszcie przyjść i poprosić o to, aby być sługą we własnym rodzinnym domu swojego ojca? Ten ojciec wybiega mu naprzeciw. Jeśli choć trochę znamy realia czasów choćby Jezusa, czy czasów patriarchów, patriarchowie nie biegali, nie wybiegali. To jest sytuacja taka, aby przedstawić Boga jako tego, który wychodzi naprzeciw, wybiega niemalże naprzeciw każdemu, kto chce do Niego wrócić, kto chce wrócić do Boga. To nie jest ten groźny, straszny Bóg, który chce nas potępić i wrzucić gdzieś w otchłań, ponieważ jesteśmy grzeszni. To jest ten, który wybiega nam naprzeciw, który przytula i przywraca to właściwe miejsce tej osobie, która przychodzi ukorzona. Bóg ma upodobanie w łasce. To nam mówi Micheasz. Reformacyjna interpretacja tej przypowieści o synu marnotrawnym i o ojcu miłosiernym mówi nam jeszcze coś innego. Syn wrócił dlatego, że został przyciągnięty przez dobroć, przez miłosierdzie ojca. On na to liczył oczywiście, że ojciec się nad nim zmiłuje, że nie okaże się purystą prawnym i powie: słuchaj, dostałeś swój dział, dostałeś swój majątek, no przetraciłeś, radź sobie teraz. Nie. Liczy na to, że ten ojciec jednak przygarnie go do siebie. Łaska Boża nie tylko oferuje zbawienie, ona skutecznie prowadzi również grzesznika do pokuty. To widzimy i w tej przypowieści o miłosiernym ojcu, ale widzimy też w księdze proroka Micheasza. Gdyby Bóg pozostawił nas samych sobie, to pozostalibyśmy w tej dalekiej krainie, w dalekiej krainie naszego grzechu. Paweł mówi w liście do Tymoteusza: Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I zwróćmy uwagę, nie mówi byłem pierwszy, ale mówi jestem pierwszy. Człowiek wierzący nadal zna prawdę o swojej grzeszności. Reformacja nigdy nie uczyła triumfalizmu człowieka. Uczyła triumfu łaski. I dlatego właśnie chrześcijanin żyje jednocześnie w pokorze i w pewności. To pewien paradoks. Chrześcijanin żyje w pokorze, bo wie, że nie zasłużył. Ale żyje też i w pewności, bo zbawienie opiera się na wierności Boga, a nie na chwiejności człowieka. I właśnie tym kończy Micheasz. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi. Bóg pamięta o swoim przymierzu. Ludzie często zawodzą, ale Bóg pozostaje wierny. Gdyby nasze zbawienie zależało od siły naszej wiary, wszyscy byśmy upadli. Ale zależy ono na szczęście od Boga. Od Boga, który dotrzymuje danego słowa. Świat nam często dzisiaj mówi o przebaczeniu, ale mówi powierzchownie. A Biblia mówi o przebaczeniu, które jest powiązane z pewnym bardzo wysokim kosztem. Tym kosztem była krew Jezusa Chrystusa. Świat nas zachęca: spróbuj być lepszy. To wystarczy. A Ewangelia mówi: uciekaj do Chrystusa,

Świat mówi, Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie. A Pismo Święte mówi, Bóg zmiłował się nad nami. Dlatego nasze jedyne oparcie jest w Bożej łasce. Jeszcze jedna ciekawostka związana z imieniem proroka, którego dzisiaj słowa rozważamy. Jego imię oznacza to, co wypowiedział, napisał w tym pierwszym zdaniu, które czytaliśmy. Któż jest Bogiem jak nasz Bóg? To jest pewna gra słów między właśnie tą treścią, tą końcówką Księgi Prorockiej, a imieniem proroka, którym nazwana jest ta księga. Któż jest Bogiem jak nasz Bóg? Któż jest Bogiem, który przebacza winę? Któż jest Bogiem, który wrzuca grzechy w głębiny morza? Bogiem, który biegnie ku marnotrawnemu synowi? Bogiem, który uczynił z prześladowcy apostoła? Bogiem wiernym swojemu przymierzu? Mam nadzieję, że ten dzisiejszy tekst prorocki w powiązaniu z dwoma pozostałymi czytaniami zapadnie w nasze serca i to pytanie, ten zachwyt, któż jest Bogiem jak nasz Bóg, będzie nam towarzyszyło, a może stanie się naszym drugim imieniem. Nas, chrześcijan z różnych kościołów, tak bardzo tęskniących za jednością. Któż jest Bogiem jak nasz Bóg? Bogiem, który niesie tak wspaniałe dary łaski. Jemu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Usiądźmy i zaśpiewajmy kolejną z pieśni.

wielu kościołach po dokonaniu Chrztu Świętego przekazywana jest zapalona świeca z przypomnieniem słów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Dziś, pamiętając o tym, o służbie, którą Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, spełnia wobec każdej i każdego z nas, każdej i każdego w tym świecie, bez wyjątku. Chcemy dzielić się tą radością i służyć sobie nawzajem. Dziś w prosty, symboliczny sposób przekazujemy światło ze słowem i świadectwem. Światło Chrystusa. I zapalamy świecę.

Kompani w świetle Chrystusa, boskiej mądrości, razem wyznajmy naszą wspólną wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny

0: Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jako Kościół, ciało Chrystusa i świątynia Ducha Świętego, zanieśmy do Boga nasze pełne nadziei prośby.
1: Aby wszyscy ludzie poznali jednego Boga, Ojca wszystkich.
0: Amen. Niech się tak stanie.
1: Aby chrześcijanie ukazywali światu jedność w Panu, w darze jednej wiary i jednego chrztu.
0: Amen. Niech się tak stanie.
1: Aby pasterze Kościoła uzdalniali wiernych do posługi budowania ciała Chrystusa.
0: Amen. Niech się tak stanie.
1: Aby więź pokoju, przebaczenia i pojednania objęła nasze rodziny, ojczyznę i świat.
0: Amen. Niech się tak stanie.
1: Abyśmy postępowali w sposób godny naszego powołania, z całą pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.
0: Amen. Niech się tak stanie.
1: Jedno jest ciało i jeden jest duch. Jedna jest też nadzieja, że dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Jemu chwała na wieki wieków.
0: Amen. Amen. Prośmy Ojca Światłości, jak nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Miłosierny Panie, Boże wszystkich, przewodniku zagubionych, światło dla pogrążonych w ciemności, nasze oczy zwracają się ku Tobie, wysłuchaj naszych modlitw. Niech zajaśnieje słońce Twojej chwały, dając życie i światło wszystkim od poranku po zmierzch, od wschodu do zachodu i od północy do południa. Niech promienie Twojej wiecznej wiosny obudzą nas, oczekujących Twego przyjścia. Teraz jest miejsce na ogłoszenia.
2: Powtórzę, żebyśmy lepiej zapamiętali. Następne nabożeństwo 23 przypada w lipcu. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy będą w Warszawie, tutaj na miejsce, a ci, którzy będą na urlopach, jeśli połączycie się z nami, skorzystacie z transmisji tego nabożeństwa i złączycie się z nami w modlitwie. Będzie nam ogromnie miło. Jeśli nie będzie to możliwe, pamiętajcie, 23 o 19 modlimy się w każdym miejscu o pamiętanie, że jesteśmy złączeni jednym chrztem i że czeka na nas miejsce przy stole Pańskim i Bóg czeka, kiedy to odczytamy i na nowo to przyjmiemy.
0: Pan z Wami.

0: Było to nabożeństwo ekumeniczne Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiej parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Nabożeństwo, utrzymane w duchu Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania Effata, sprawował ksiądz Piotr Gaś, proboszcz parafii, a kazanie wygłosiła ksiądz dr Ewa Jóźwiak z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Na organach grał dr Damian Skowroński.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
2: Jesteśmy na miejscu. Magdalena Wojtulaniec i Andrzej Zieliński. Minęła godzina 9. Słuchają nas Państwo w niedzielę. To 207 dzień roku. Słońce w znaku Lwa wzeszło o godzinie 4:47. Zajdzie o 20:37. Dzień będzie trwał jeszcze przez 12 godzin i 37 minut. Imieniny dziś obchodzą Anna, Grażyna, Hanna, Jacek, Joachim, Mirosław, Tytus i Wilhelm. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Przed nami wiadomości kulturalne, które zaprezentuje Katarzyna Sowińska.
3: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj wieczorem w Leśniczówce Pranie nad Jeziorem Nickim już po raz 15 wręczono Nagrodę Poetycką Orfeusz imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Werdykt poznała nasza reporterka, która jest na miejscu.
4: Za najlepszą książkę poetycką roku 2025 kapituła

0: Pod przewodnictwem profesora Jarosława Ławskiego uznała tom Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego Przeszłość zagarnia swoje piękne dzieci.
1: Wygrał klasyk poezji polskiej tomem dojrzałym, innym od tych, które znaliśmy, a równocześnie kontynuującym jego wcześniejsze poetyckie rozwiązania.
0: Tradycyjnie przyznano też Orfeusza Mazurskiego, który trafił do Miry Lingi Cieleckiej za debiutancki tom Żona poety.
2: Ja jestem ciągle jakby w takim zaskoczeniu, mimo że już tę nagrodę dostałam, już byłam na scenie i podziękowałam. Ciągle nie wierzę, że te wiersze są w przestrzeni, że można je wypożyczyć i jeszcze w dodatku wyróżnione takim pięknym wyróżnieniem.
0: Kapituła przyznała też honorowego Orfeusza Adriannie Szymańskiej za całokształt twórczości. Z Leśniczówki Pranie dla Wiadomości Kulturalnych Dwójki Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
3: W Krakowie w rozmaitych zabytkowych przestrzeniach miasta odbywa się Festiwal Muzyki Polskiej. Dziś melomanów zaprasza Filharmonia Krakowska. Odbędzie się tam koncert Europa w połowie wieku. W programie między innymi kompozycje Kaserna i Tansmana. Solistami wieczoru będą oboistka Justyna Stanek i klarnecista Olek Malowiczko, a wystąpi Sinfonietta Krakowia pod batutą Grzegorza Breinera. Początek o 18:00. Przenosimy się na Podlasie. Do Czeremchy przybyli miłośnicy muzyki folkowej. Trwa tam etnofestiwal Czeremcha wielu kultur i narodów. Na festiwalowej scenie pojawili się już artyści z Serbii, Maroka, Haiti, Francji i Ameryki Południowej. Nie zabrakło także wykonawców z Polski.
4: To jest taka impreza, na którą się czeka cały rok. Przede wszystkim i ściągnięcie tak wspaniałych artystów i muzyki, to jest raz. No, a po drugie w ogóle ludzie, którzy tutaj uczestniczą, też zawsze masę znajomych, energia, dobry klimat.
5: Mam taką nadzieję, że ci, którzy tutaj przyjechali, żeby pokazać swoją kulturę, zjednoczą się z tymi, którzy tutaj mieszkają.
6: Organizatorka festiwalu Barbara Kurzup-Samosiuk.
5: I którzy też przyjechali, żeby poczuć Podlasie, ale też na przykład zobaczyć innych. Bardzo nam na tym zależy, żeby ten festiwal był taki wielokulturowy, ale też taki przyjazny dla każdego.
3: Dodajmy, że folkowe spotkania w Czeremsze potrwają do wieczora. Akrobatyka na wysokości, spektakle żonglerów i klaunów. W Lublinie trwa karnawał sztuk mistrzów. To największa tego typu impreza w Polsce. Skupia artystów, prestydigitatorów z całego świata. Cyrkową areną stały się m.in. ulice Lubelskiego Starego Miasta.
7: You wanna see fire?
8: Yeah. I am Chiquito, I came here with my partner Pauli.
9: Jestem Chiquito i przyjechałem tutaj z moim kumplem Paulo. Pochodzimy z Argentyny. Festiwal w Lublinie jest dużym wydarzeniem i bardzo ważnym wydarzeniem. Zresztą wiedzieliśmy, że jedziemy na festiwal, gdzie dostaniemy od publiczności spory feedback i spore oklaski. W Lublinie jest po prostu dużo dobrej energii.
10: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu.
11: Dzieje się dużo, jest bardzo fajnie. Właśnie ta różnorodność karnawału to jest jego siła, że nie wszystko jest nastawione na super efekt wow i zadziwianie widzów, tylko też właśnie czasem nawet na refleksję jakąś.
3: Karnawał sztuk mistrzów w Lublinie odbywa się po raz 17. To już ostatni dzień festiwalu Miasto z rzeką w Przemyślu. Ta impreza literacka gości nad Sanem dopiero po raz drugi. O szczegółach wyjątkowo barwnie opowie Jan Kanty-Zienko.
12: Zabytkowy dom ukraiński stojący w centrum Przemyśla zmienił się w dom literatów dla autorów i autorek prozy, poezji, reportaży i wszelkich innych odcieni literatury zza obu stron polsko-ukraińskiej granicy. Stąd publiczność i goście festiwalu kursują regularnie nad rzekę San, no bo na jej nabrzeżu stanęła plenerowa scena miasta z rzeką. Od czwartku Przemyśl odwiedzają autorzy i autorki związani z tematami etniczności, dialogu międzykulturowego i polsko-ukraińskiego pogranicza, mówi Żanna Słoniowska, autorka głośnej lwowskiej powieści Dom z witrażem.
7: Wiele osób teraz w czasie tej wojny widzi całą złożoność, jest w stanie też dyskutować. Rozmawiajmy teraz o wszystkim.
12: Jeszcze do dzisiejszego wieczora w Przemyślu będzie można słuchać dialogu polskich i ukraińskich twórców, wśród których będą m.in. Joanna Wilengowska i Jurij Andruchowicz. Oboje będą również gośćmi audycji Las Książek, którą na żywo wyemitujemy dla Państwa z Domu Ukraińskiego wspólnie z

0: Marcinem Gaczkowskim dla Wiadomości Kulturalnych. Jan Kantyzienko.
1: Dodajmy, że ta audycja prosto z Przemyśla już dziś o 11 na antenie Dwójki. To były Wiadomości Kulturalne, a ja zapraszam też Państwa do odwiedzania naszej strony dwojkapolskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Ciśnienie niskie i będzie spadać. W południe wyniesie 992 hektopaskale. Wschodnią ścianę Polskiego Radia pięknie oświetla słońce, niebo bezchmurne, ale jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Polsce dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską możliwe burze. No, czyli niezbyt optymistycznie, miejmy nadzieję, że nastąpiły nieoczekiwane zmiany i pogoda jednak będzie słoneczna, jak to ma miejsce teraz. Pocieszające jest to, że będzie ciepło, ale nieupalnie, czyli idealnie. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem od 19 do 24 stopni Celsjusza. Skoro mamy lato, to podam również odczyty temperatur wody w Bałtyku. Pozdrowienia dla wczasowiczów. Temperatura w morzu waha się od 15 do 18 stopni. Najchłodniej w Juracie i Jastarni, tam właśnie 15. Dębki i Mrzeżyno 16. Karwia, Rozewie oraz Darłówko 17-18. Najcieplej w Ostrowie, czyli w takiej wsi pomiędzy Jastrzębią Górą a Dębkami, czyli 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
4: Reklama.
5: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Reklama.
3: A tę godzinę niedzielnego, leniwego, jak tak sobie mówimy, poranka Dwójki, leniwego, mam nadzieję, że dla Państwa, rozpoczniemy od nowości płytowej. Nowość zresztą od jednej z naszych ulubionych dwójkowych wiolonczelistek, czyli Sol Gabetty. Jeszcze niedawno Sol Gabetta opowiadała Klaudii Baranowskiej o swojej najnowszej płycie poświęconej Liz Christiani, a właśnie ukazała się zapowiedź jej kolejnego albumu. Tym razem będzie to komplet koncertów wiolonczelowych Camila Saint-Saënsa i Edouarda Lalot. To nie pierwszy raz zresztą, kiedy Sol Gabetta nagrywa drugi koncert Saint-Saënsa. Pierwszy raz dokonała tego w 2006 roku, czyli 20 lat temu. Jednak od wielu lat koncertuje z zespołem Les Siècles w repertuarze francuskim najczęściej i możliwe, że właśnie to zmieniło jej postrzeganie muzyki Saint-Saënsa. Kto wie, z pewnością będzie okazja do porównań dwóch wykonań. O nowym albumie nie można jeszcze nigdzie nic przeczytać, jeszcze nikt na ten temat nic nie mówił, nikt jeszcze go nie prezentował, ale dwa dni temu pojawiła się pierwsza muzyczna zapowiedź, druga część właśnie drugiego koncertu Camila Saint-Saënsa. Oto ona.

Solgabetta i Le Siècle, prowadzone przez François Xaviera Rota, to nagranie drugiej części Allegro non troppo, koncertu, drugiego koncertu wiolonczelowego Demol Camilla Saint-Saënsa. Jest 9:16, co oznacza, że w dwójce za 44 minuty gościem będzie śpiewaczka, cymbalistka, kompozytorka, znana Państwu doskonale z naszej anteny, Ania Broda. Ona właśnie dziś będzie naszą bohaterką, Cafe Muza. Ania Broda pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej rodzice wywodzą się z Kurpi Białych oraz z Mazur. Od 16 lat prowadzi działalność celową skupioną wokół zgłębiania i popularyzacji muzyki w armii, reaktywowania również tradycji cembalistów i ludowych tradycji wokalnych regionu. O tym wszystkim, no właśnie, opowie Państwu za kilkadziesiąt minut i dla zachęty przygotowałem jeden jej utwór, Dzikie Wróżki, Ania Broda.

dzikie wróżki Ani Brody. W przeciwieństwie do tych udomowionych, Ania Broda będzie gościem audycji Cafe Muza, będzie gościem Aleksandry Tykarskiej o godzinie 10. Bardzo serdecznie Państwa na ten program zapraszamy i zachęcamy też do zadawania pytań Ani Brody. Z pewnością będzie taka możliwość. A przed nami w poranku dwójki kolejna nowość. Beethovenowski album 77-letniej japońskiej pianistki Mitsuko Uchidy, laureatki drugiej nagrody na 8. konkursie Chopinowskim, wówczas w 1970 roku w Warszawie, wygrał Gary Colson. Trzeci był Piotr Paleczna, a szósty Janusz Olejniczak. Nagrodę specjalną otrzymał Emanuel Lax, więc to była mocna odsłona konkursu Chopinowskiego, która z pewnością wpłynęła na całe życie, no przede wszystkim muzyczne Polski, bo wszyscy ci pianiści bardzo często, bardzo mocno związani są z Polską, nawet Gary Colson. Ale ten ósmy konkurs był też pierwszym, który odbywał się na jesieni. Zmieniono wówczas sporo roku z zimy, z lutego na październik. Tutaj ciekawe pytanie, dlaczego? A dlatego, że wielu zagranicznych pianistów nie najlepiej znosiło po prostu polską zimę i bywało tak, że na salę koncertową wkraczali z paczką chusteczek i, co gorsza, katarem. Trzeba było zmienić porę, by trochę bardziej złagodzić ten polski mocny klimat, który był wówczas właśnie w tym 70-tych, 80-tych latach chyba jeszcze bardziej dokuczliwy niż jest to obecnie. Ale wracając do płytowej nowości, to przed nami nagranie pierwszej części z ostatniej w życiu Beethovena sonaty fortepianowej, czyli 32. Gra Mitsuko Uchida, nagranie żywe z Tokio z zeszłego roku.

Beethovenowskie otwarcie jego ostatniej sonaty z opusu 110 grała japońska pianistka Misuko Uchida. 9.30, czas zatem teraz na sztukę w niedzielnym poranku dwójki.

0: kadra technologiczna, modelarze, formierze, którzy współpracowali z naszymi rzeźbiarzami i projektantami, ucząc ich, podpowiadając właśnie, jak ta forma musi być skonstruowana, zaprojektowana, żeby przeszła tak zwaną próbę pieca, czyli właśnie, żeby w tym piecu delikatne, pionowe formy ceramiczne się po prostu pod swoim własnym ciężarem nie zapadły.
1: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Przez dekadę, między 1956 a 1965 rokiem, wszystkie polskie fabryki porcelany produkowały niewielkie ceramiczne figurki. W założeniu rzeźby dostępne dla każdego. Porcelanowe pingwiny, małpy, czaple czy gołębie tworzone były w tysiącach egzemplarzy. Ich prototypy można teraz oglądać w Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w warszawskiej Królikarni na wystawie Rzeźba na meblościankę. Jej kuratorka Kaja Muszyńska, kustosz w zbiorach wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie, przedstawi nam dziś jeden z nich.
0: Gibbon, projekt Hanny Ordwein. Tutaj mamy w przypadku tej rzeźby ceramicznej do czynienia już z tym w pełni rozwiniętym stylem, który kojarzymy z całym zbiorem rzeźb ceramicznych, rzeźb porcelanowych zaprojektowanych przez czwórkę rzeźbiarzy: Henryka Jędrasiaka, Mieczysława Naruszewicza, Lubomira Tomaszewskiego i właśnie Hanny Ordwein w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Gibbon został stworzony, ten wzór, w 1958 roku. Właściwie możemy zaliczyć go do nurtów modernizmu organicznego, międzynarodowego stylu panującego wówczas właśnie we wzornictwie, ale także stylu modernizmu abstrakcyjnego w rzeźbie. I to tutaj wszystko mamy w gibonie. Wydłużony ogon, właśnie tak swobodnie poprowadzone linie po łuku. Nie ma tutaj w gibonie kątów prostych, ale również właśnie te ażury, prześwity, dialog z przestrzenią jest tutaj poprzez tę bryłę uzyskany właśnie dzięki tej ażurowości. A jednocześnie te rozwiązania formalne są zgodne z metodami produkcji fabrycznej, z właściwościami materiału porcelany, bo dzięki temu uproszczeniu, umownemu przedstawieniu gibona mogła sobie artystka pozwolić na też takie zabiegi techniczne, które pozwalały po prostu ustabilizować rzeźbę. Czyli mamy przednie te wydłużone ręce, dłonie gibona ze sobą połączone, co pozwala właśnie uzyskać solidną podstawę, także z tylną kończyną połączony ogon. No i jeszcze mamy tutaj właśnie zarysowaną takim drobnym, subtelnym gestem rzeźbiarskim jego twarz, taką wyodrębnioną na tle całej głowy.
1: To jest rzeźba, tak jak pani powiedziała, z 1958 roku. My się długo zastanawiałyśmy, którą z tych figurek wybrać jako taką przewodnią dla naszej opowieści i zdecydowałyśmy się właśnie na tego gibona, który gdzieś właśnie jest już, tak jak pani wspomniała, taką dojrzałą rzeźbą, ale tutaj obok możemy zwrócić się do gablotek i zobaczyć drogę do tego gibona. Ona nie była wcale prosta.
0: Tak, zdecydowanie. Zanim te formy zostały osiągnięte, rzeźbiarze prowadzili prace eksperymentalne właśnie z tworzywem, ale również z formą. Cała czwórka została zatrudniona w instytucie w 1955 roku. Pierwsze prace od początku do końca zrealizowane w zakładzie, w instytucie pochodzą z 1956 roku, te, które możemy zobaczyć na wystawie. One stylistycznie odbiegają od reszty zbioru, właśnie od tego w pełni rozwiniętego stylu. Szczególną uwagę tutaj przyciąga zupełnie odmienne podejście w rzeźbie pod tytułem Akt Końska Wenus. To jest takie zabawne przedstawienie, nawiązujące w tytule do tradycji, jednak z jakimś już dystansem, z właśnie humorem. Jest to po prostu przedstawienie takiego konika na takiej chmurze czy fali.

0: z rozwianą grzywą, więc jeszcze z jakimiś detalami, dość realistyczne, więc zupełnie odmienne od tych bardzo syntetycznych, organicznych form, z którymi mamy do czynienia już później.
1: No trochę nam przywodzi na myśl te figurki, od których de facto chcieli się uwolnić ci projektanci, prawda, bo oni gdzieś w opozycji stawali do tego, co wcześniej na meblach było ustawione.
0: Tak, formalnie.

0: właśnie do produkcji masowej, czyli po prostu taką formę, którą da się z największą wiernością powtórzyć w warunkach fabrycznych, w produkcji masowej, więc te detale, czy właśnie doklejane, jak w figurkach miśnieńskich, na przykład w poprzednich epokach, czy właśnie jakieś drobne szczegóły, to wszystko zostało wyeliminowane. I tutaj mieliśmy też już właśnie od tego 55 roku nasi artyści rzeźbiarze mieli swobodę i możliwość eksperymentowania, właśnie poruszania się w tych stylach międzynarodowych, nowoczesnych, bo to był ten moment zerwania z socrealizmem w sztuce. W Zachęcie organizowane są wystawy współczesnej, nowoczesnej, właśnie organicznej rzeźby zagranicznej, polskiej, artystek takich jak Barbara Zbrożyna czy Alina Ślesińska i Henry Moore, który brytyjski rzeźbiarz, który stał się zyskał po wojnie wielką międzynarodową sławę właśnie w tych późniejszych figurkach, rzeźbach ceramicznych z Instytutu. Bardzo wyraźnie widać jego wpływy.
1: Mówimy o tej produkcji przemysłowej, że te figurki miały być powielane. One trafiały do fabryk porcelany, a tam też jakaś ekipa się tym zajmowała, tak? Wychodziły spod ręki projektantów, ale potem dalej rzemieślnicy musieli nad tym pracować, nad każdą konkretną figurką.
0: Tak jest. Tak, ten proces produkcji fabrycznej w fabrykach porcelany właściwie nie różni się, do dzisiaj pozostał taki sam, czyli to są wszystkie te kroki właśnie i to polerowanie i później zdobienie, dekoracja malarska wykonywana na miejscu w fabryce, więc nawet jeśli fabryki dostawały formy odlewnicze stworzone według właśnie tych wzorów zaprojektowanych w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, no to tam w fabryce jeszcze wiele się mogło wydarzyć, od właśnie wlania tej masy porcelanowej do formy, wypalenia, a później wprowadzenia takiego gotowego już produktu na rynek, do sklepów. No i tak, i tutaj rzeczywiście w fabrykach różne rzeczy się działy, jeśli chodzi o dekoracje malarskie na przykład. W fabrykach zdobili je pracownicy, malarze, malarki na miejscu. No i ten nadzór artystyczny nad dekoracją istniał w teorii. Były zalecenia, były projekty na papierze właśnie tych dekoracji dostarczane do fabryk, dekoracji malarskich autorskich, ponieważ rzeźbiarze opracowali szereg różnych dekoracji, często po kilka dla jednego wzoru. Natomiast malarze, malarki w fabrykach niekiedy mieli własną wizję i wprowadzali po prostu autorskie swoje dekoracje, odmienne od tych zaproponowanych przez rzeźbiarzy projektantów z Instytutu. No i tutaj efekty były różne, czasem wiązało się to z niezrozumieniem idei, koncepcji właśnie formalnej tych rzeźb. Projektantom, rzeźbiarzom z Instytutu zależało, żeby ta dekoracja była również nierealistyczna, żeby podkreślała właśnie bryłę, jej płaszczyznę, natomiast w fabrykach czasem figurki dostawały realistyczną dekorację nawiązującą do anatomii, no albo czasem ciekawe, ale zupełnie odbiegające właśnie od tych zaproponowanych przez autorów wzory.
1: A nasz gibon, bo tutaj stoimy przed tym pierwszym i on w takich czerniach i bielach, grę światła bardzo dobrze one podkreślają. On tylko w tej wersji jest znany?
0: Nie. W naszych zbiorach, właśnie tych pochodzących z Instytutu, mamy rzeczywiście tylko w tej wersji kolorystycznej, więc być może tylko taką wersję kolorystyczną Hanna Ordwein dla gibona przewidziała. Natomiast w produkcji fabrycznej mamy przykłady gibonów, na przykład rudych, na przykład właśnie też z zaznaczonymi, namalowanymi oczami, co tutaj może też trochę właśnie zaburza tę wizję artystki i odciąga uwagę od tej niezwykle finezyjnej, wyrafinowanej formy. Więc tak, gibony dostawały różne umaszczenie.
1: A czy to, że większość tych figurek to są zwierzęta, to było oczywiste dla tej grupy rzeźbiarzy?
0: Czy to było dla nich oczywiste? Myślę, że stało się oczywiste, bo zorientowali się, że właśnie ten świat

0: Zwierzęcy oferuje największą różnorodność form. Oczywiście mamy w tradycji figurek z poprzednich epok czy z dwudziestolecia międzywojennego, nie tak odległej epoki, tradycję właśnie tej rzeźby ceramicznej, animalistycznej czy figurek przedstawiających zwierzęta po prostu. Więc z jednej strony wpisuje się to w tradycję, z drugiej strony ten repertuar, ta różnorodność gatunków przeróżnych, cała menażeria jest naprawdę wielka tutaj w wykonaniu właśnie rzeźbiarzy z Instytutu. Pracownicy Instytutu mieli jeden wolny dzień w tygodniu na pracę własną, na chodzenie po wystawach, na oglądanie przyrody i na wycieczki na przykład do warszawskiego zoo, gdzie musieli zaobserwować wiele gatunków właśnie tych nieeuropejskich, więc mamy tutaj przedstawione zwierzęta absolutnie ze wszystkich kontynentów, bo i lamę, i wielbłądy, i pawiany, i kolibry. Być może oglądali je również w atlasach przyrodniczych w bardzo dobrze wyposażonej bibliotece w Instytucie.
1: No, ale może nasz gibon właśnie z zoo pochodzi, prawda?
0: Tak, możliwe, że gibon pochodzi właśnie z zoo.
1: To jest dość krótki czas, kiedy te figurki powstają, około 10 lat. Wyczerpała się ta formuła? Co się wydarzyło, że gdzieś skończył się ten eksperyment?
0: Ciężko powiedzieć, dlaczego to był tak krótki czas. Wydaje mi się, że miało to pewnie związek ze zmianami zachodzącymi w Instytucie z jednej strony, z drugiej strony ze zmieniającą się modą, bo ta dekada, druga połowa lat 50. No i później lata 60. to był ten czas właśnie zachłyśnięcia się nowoczesnością, kolorem, tymi formami organicznymi. To był właśnie taki powiew świeżości i po wojnie, i po latach socrealizmu, stalinizmu. Być może po dekadzie zmieniła nam się moda, zmieniły nam się upodobania i w fabrykach zapadła decyzja właśnie o wstrzymaniu produkcji. Instytut też nie przygotowywał już właśnie po roku 65 nowych wzorów.
1: No to się pożegnajmy z naszym gibonem. On tutaj w kolejnej gablotce ma towarzystwo.
0: Tak, gibon tutaj dwa razy pojawia się w przestrzeni wystawy. W pierwszej sali jest wyodrębniony, jest gibon solo, w kolejnej sali ma małpie towarzystwo, jest w towarzystwie dwóch pawianów, pawiana w wydaniu Mieczysława Naruszewicza i niezwykle interesującego pawiana w wydaniu Henryka Jędrasiaka, składającego się z dwóch części, z odrębnego tułowia i nakładanej na niego głowy. Henryk Jędrasiak jako jedyny tworzył takie formy składające się z dwóch osobnych części, nazywał je rzeźbami kinetycznymi. Także tutaj te pozostałe dwie formy małpie korespondują i kontrastują z naszym gibonem, bo rzeczywiście każda z nich ma nieco inną charakterystykę i no możemy w tej gablotce też zobaczyć właśnie, jak w obrębie tego jednego, dość spójnego stylu artyści, rzeźbiarze eksperymentowali z formą i jak jednak różnorodna ona potrafiła być.
1: Gibona przedstawiła nam Kaja Muszyńska, kustosz w zbiorach wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawę Rzeźba na meblościankę można oglądać w warszawskiej Królikarni do 25 października. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.

dwójce wkroczyliśmy w świat muzyki dawnej, a jak takim krokiem się do niego wchodzi, to długo wyjść nie można. Niektórzy nie wychodzą wcale i wcale im się nie dziwię, bo świat Jordiego Savala wciąga. No szczególnie, gdy wykonuje Jordi Savall ten słynny marsz Liliego. Nas wciągnął jednak w dwójce ostatnio festiwal bachowski, zresztą nie pierwszy raz. Zresztą Jordi Savall na festiwalu bachowskim w Świdnicy występował przynajmniej dwukrotnie. I dziś kolejna transmisja ze Świdnicy, nie Jordi Savall, a recital Macieja Skrzeczkowskiego. Zapraszamy od godziny 19 do letniego festiwalu muzycznego. Wówczas transmisja z Kościoła Pokoju. Zapraszamy w imieniu Magdaleny Łoś i słuchamy właśnie Macieja Skrzeczkowskiego, znów w muzyce francuskiej, tym razem pana Couperena.

Passacaglia, suite C-dur Louis Couperena w wykonaniu Macieja Skrzeczkowskiego. Ten iskrzący się klawesyn będzie dziś górował w letnim festiwalu muzycznym, dlatego że dziś od 19:00 transmisja z festiwalu bachowskiego, właśnie recital klawesynowy tego artysty. Na koniec niedzielnego poranka kolejna nowość, ostatnia nowość, skandynawski młody kwartet smyczkowy opus 13, tak zatytułowany jest ten zespół, i trzecia część drugiego kwartetu smyczkowego Feliksa Mendelssohna, która już wybrzmiewa spod słowa. Za chwilę w dwójce Ania Broda, która jest już z nami w studiu emisyjnym. Za konsulatem pozostaje z Państwem Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 150 lat festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth to nie tylko nowe produkcje, ale też wyjątkowa retrospektywa spektakli z niemal całej historii inscenizacji na Zielonym Wzgórzu. Tetralogia Pierścień Nibelunga tego najlepszym przykładem. Walkiria, dramatu dzień pierwszy we wtorek 28 lipca. Wśród wykonawców Klaus Florian Vogt, Zygmunt, Elsa van den Heever, Zyglinda, Mika Kares, Hunding, Michael Folle, Wotan, Camilla Nylund, Brunhilda, Anna Kisch-Judith, Frika. Dyryguje Christian Tillemann. Początek transmisji o 15.50. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak.
3: A słuchają Państwo Dwójki w niedzielny poranek. Minęła 10.
0: Kafe Muza.
3: Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Aleksandra Tykarska przy mikrofonie, Andrzej Zieliński przy telefonach, które dzisiaj Państwo będą mogli do nas wykonać w takiej, można powiedzieć, świątecznej odsłonie audycji Kafe Muza. Słyszeli Państwo już w poranku, że dzisiaj imieniny obchodzą Anny. To jedno z takich ważniejszych okoliczności, jeżeli chodzi o kulturę ludową i obchody właśnie patronackie, imieninowe w kulturze ludowej. Święta Anna, babcia Pana Jezusa, znana jest we wschodniej tradycji, jako ten dzień jest znany jako zaśnięcie sprawiedliwej Anny. Związana jest z kultem Marii, ale także z kultem macierzyństwa, dobrobytu, ale także problemów z bezdzietnością, więc w taki szczególny sposób dotyczy tego, co bardzo bliskie, zwłaszcza kobietom. I dzisiaj w tej właśnie odświętnej, można powiedzieć, odsłonie Kafe Muzy gościmy Annę. Jest z nami Ania Broda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Dwójki.
3: Ania Broda.

0: Wokalistka, kompozytorka, pieśniarka, cymbalistka, multiinstrumentalistka z bardzo szerokim wachlarzem zainteresowań i umiejętności muzycznych, doświadczeń muzycznych także, które wiążą się z naszą bardzo bogatą sceną folkową i nie tylko, ale też związaną z muzyką tradycyjną. Aniu, ja zaczęłam od właśnie Świętej Anny. Czy ty, bliskie tobie jest w ogóle to imię jakoś i czy ty kojarzysz Świętą Annę na przykład przez lata imienin i czy ty obchodzisz w ogóle imieniny dzisiaj?
1: Od jakiegoś czasu myślę, że właśnie staram się pielęgnować taki dzień i myślę, że to w ogóle jest, powinno być nam bliskie i takie też jest moje życzenie Anio imieninowe, że jeżeli taki dzień możemy trochę skierować, też przekierować tą uwagę, to nie musi być wielka feta, ale to może być taki dzień trochę spotkania z samym sobą i dania sobie takiej uważności, o którą jest najtrudniej w dzisiejszym świecie, żeby się, wiecie, zatrzymać, żeby sobie powiedzieć, to jest wyjątkowy dzień, bo podkreśla to moje imię i mogę zrobić pauzę w tym momencie i mogę sobie pomyśleć o tym, jak chciałabym to podkreślić tego dnia. Na przykład będąc tutaj, myślę sobie, jakbym to chciała podkreślić muzycznie i czego będę jeszcze dzisiaj słuchać, a na pewno za chwilę będę słuchać bardzo pięknych rzeczy tutaj.
0: Będziesz słuchać też takich utworów, które sama zaproponowałaś i którymi będziesz się chciała dzielić ze słuchaczami. Natomiast też przypominam Państwu, że warto zapisać sobie do nas numer telefonu, bo dzisiaj w audycji będziemy zapraszać Państwa do udziału w rozmowie 22 645 22 22. Za kilkanaście minut zaprosimy Państwa właśnie do tych telefonów, ale zanim porozmawiamy też ze słuchaczami, to Aniu, ja chciałam zacząć z tobą takie przypomnienie od początków właściwie twojej drogi muzycznej, która w chwili obecnej bardzo łączy się z regionem, w którym mieszkasz. Mieszkasz w Olsztynie i poświęcasz się muzyce między innymi Warmii. Czy możesz zacząć od początku i powiedzieć, gdzie chodziłaś do szkoły muzycznej, gdzie się urodziłaś, jakie są, powiedzmy, twoje regionalne korzenie i czy to było dla ciebie ważne? Także duże pytanie na początek.
1: Tak. Urodziłam się w Olsztynie, ale wychowałam się i mieszkałam od dziecka w Jankowie, w takiej niedużej miejscowości gminnej koło Olsztyna, 20 kilometrów od Olsztyna, ale na tyle też takiej niesamowitej, że w okolicach Jankowa osiedliło się bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali z miasta i robili sztukę. Kiedy byłam w szkole podstawowej i w szkole średniej, właściwie w szkole podstawowej jeszcze tego nie wiedziałam, ale zawsze mnie ciągnęło do muzyki, zawsze to było jakieś narzędzie, które bardzo chciałam poznać na różne sposoby. To znaczy byłam dzieckiem, które jednocześnie właściwie musiało chodzić na chór szkolny, no bo wtedy wszyscy musieli chodzić na chór szkolny. Zresztą na chórze szkolnym w szkole podstawowej wiejskiej w Jankowie był wtedy bardzo nieatrakcyjnie dla mnie wykonywany materiał z muzyką warmińską, ale ja jej w ogóle nie rozumiałam. Ona w ogóle do mnie nie trafiła. Nie umiem tego połączyć. Jak to się stało, że potem stałam się interpretatorką pieśni ludowych, a wtedy będąc dzieckiem w szkole podstawowej, bardzo niechętnie uczestniczyłam w tych zajęciach, a jednocześnie szukałam jakiejś nuty, która by mnie z tą ziemią, z tym miejscem zakorzeniła w przestrzeni duchowej, bo akurat tak się zdarzyło, że był tam stary kościółek, w którym był stary ksiądz, który hodował owieczki. On był naprawdę takim dobrodziejem, bardzo ascetycznym. Nie lubił w ogóle z nami rozmawiać. Nie był takim, który tam po prostu spędzał dużo czasu z dziećmi i młodzieżą, ale jednocześnie miałam taki obraz jakiegoś człowieka z wartościami i bardzo pięknej przestrzeni niedużego kościoła starego, w której każde słowo zaśpiewane brzmiało, odbijało się tym dźwiękiem i to też tak zostało, że dla mnie śpiewanie pieśni duchowych już do końca życia jest przekazywaniem jakiejś treści. No i chyba wtedy się zorientowałam, że w ogóle śpiewanie i muzyka, mimo tego, że cały czas to jakby kontempluje fakt, że to jest ulotne, że coś, co zaśpiewamy i coś, co usłyszymy, to po prostu

0: ta fala dźwiękowa, czy też to wrażenie, ono ulatuje. Tego, nie możemy tego zatrzymać, nie możemy muzyki trzymać w rękach, nie mogę piosenki złapać w dłonie, a jednocześnie ona tak silnie potrafi cały czas na nas działać, że na przykład jest w naszej głowie przez bardzo długo, albo że nastraja nas jakoś. I od dziecka wiedziałam już i czułam to po prostu z doświadczenia, że w różnych momentach, kiedy jest mi smutno, źle, albo się czegoś boję, albo muszę przejść przez las na przykład, bo mieszkałam na wsi, więc na przykład, no nie wiem, szliśmy, załóżmy, na grzyby, czy na, po coś do lasu, że jeżeli mam jakiś lęk, jakąś niepewność, to melodia, którą sobie przypomnę, ona uspokaja moje serce i sprawia, że ja się czuję po prostu bardziej w rzeczywistości. Właściwie to też jest fenomen, że coś ulotnego sprawiało, że ja bardziej osadzałam się w rzeczywistości.
1: A powiedz, czy twoi rodzice, twoi dziadkowie też przekazywali tobie jakieś tradycje muzyczne, które już wtedy kojarzyłeś? No, wspomniałaś o tym, że ten repertuar warmiński wtedy do ciebie nie trafiał. A czy był taki, który trafiał, który u ciebie w rodzinie jakoś podtrzymywano?
0: Repertuar warmiński trafił do mnie z dużym opóźnieniem, bo tak naprawdę dopiero 2012-13 rok, czyli ja już byłam taką kompletną artystką, miałam już dokonania wcześniej Bractwo Ubogich, Kapela Brodów, zaczęłam robić swoje rzeczy indywidualne i wtedy zajęłam się bardzo muzyką warmińską, ponieważ przeprowadziłam się z Węgajt do Olsztyna w 2012 roku i pomyślałam sobie, że no bardzo fajnie, że jako Kapela Brodów wspaniale i cudownie, że graliśmy muzykę z wielu regionów, ale nie graliśmy muzykę z Warmii i że jeżeli ktoś przyjedzie na Warmię i powie do mnie, dobra Ania, no fajnie, fajnie, że grasz tą rzeszowską muzykę, bardzo, bardzo pięknie w ogóle grasz i śpiewasz, ale czy możesz mi zagrać coś stąd? To ja będę się czuła zakłopotana. I bardzo dużo czasu mi zajęło odczarowywanie takiego stereotypu, że muzyka warmińska kojarzyła mi się albo z niemieckością, albo właśnie z jakimś, z melodyką, która kompletnie do mnie nie trafiała. Ona oczywiście nie była tak interesująca na pierwszy rzut ucha jak muzyka kurpiowska. Poza tym przez to, że ona była martwa, że nikt jej nie grał, to nie mogliśmy usłyszeć jej tętna. Więc to zajęło mi dużo czasu. A znowu korzenie moje takie ze strony taty są w ogóle zupełnie mało znane. I to jest też jedna z rzeczy, która chyba powoduje, że tak wiele gatunków muzycznych tak naprawdę mnie interesuje, bo ja do tej pory nie znalazłam żadnych takich w rodzinie odpowiedzi na to, jakie są korzenie muzyczne i rodzinne ze strony mojego taty. To jest bardzo, bardzo... Są takie historie, prawda, rodzinne, które są zakamuflowane. Tata zmarł, jak ja miałam 6-7 lat. Od tego czasu nie mówiło się o tacie, wiecie, to się zdarza. I to obrosło taką historią. Ja tylko pamiętam, że tata był pięknym mężczyzną, który grał na gitarze, jak był w wojsku i który, on był na pewno osobą, która chciała, żebym ja chodziła jako dziecko w szkole podstawowej na lekcje akordeonu. Aczkolwiek te lekcje akordeonu potem okazało się, że akordeon był dla mnie dosyć ciężkim instrumentem i nie wiem dlaczego, ale czasami bawiłam się nim, że wkładałam w harmonijkę kartki, a tutaj pisałam na maszynie. Nie wiem, no może to mój kreatywny gen się jakoś tak objawiał. W każdym razie to ze strony taty. Natomiast ze strony mamy, w czasach, kiedy z Witkiem w Kapeli Brodów żeśmy eksplorowali muzykę, nagrywali muzykę, uczyli się muzyki, to wtedy się okazało, że babcia moja, macocha mojej mamy, była śpiewaczką pogrzebową i kościelną i że od niej tak wiele repertuaru przyszło. Między innymi jedna z pieśni, która jest teraz bardzo znana, Gwiazdo Jasności, pieśń maryjna, która naprawdę dla mnie to jest ogromne wzruszenie patrzeć, że różne jazzowe osobowości na przykład interpretują tą pieśń, to ja nawet czasami piszę tak, ale nie żeby komuś tak napisać, że to jest moje, bo to nie jest moje, to jest pieśń ludowa, ale to jest pieśń

0: się od mojej babci. Mnie to tak cieszy, że ta pieśń, która znalazła się na płycie Pieśni Maryjne, stała się potem kanonem ważnych pieśni, ważnych śpiewanych modlitw religijnych, bardzo dawnych. A no, wiemy, że te modlitwy, te pieśni, te stare pieśni religijne, one bardzo często zapisują, tak jak pieśni obrzędowe, zapisują taką melodię, która powstała naprawdę, naprawdę dawno, dawno temu, bo ludzie potrzebowali takiego sposobu ekspresji, takiego sposobu komunikacji z siłą wyższą, więc są, jest to taka część muzyki, która zakrawa już o archeologię.
1: Ja mam dzisiaj razem z Anią dla Państwa specjalny prezent, bo z okazji imienin Anny mamy dla Państwa prezent płytowy. To jest płyta, można powiedzieć, jubileuszowa, bo minęło 10 lat. W tym roku mija 10 lat od wydania tej płyty. Płyta się nazywa Thousand Lakes. Aniu, to jest wyjątkowa dla ciebie płyta.
0: Tak, to było właśnie to, to takie głębokie spotkanie z muzyką mojego regionu.
1: Płyta jest specjalnie dla Państwa podpisana. Będzie czekać w prezencie. Jak ją zdobyć, powiemy za kilka chwil. Natomiast teraz w audycji sięgamy po pierwszy utwór w takim razie. I to jest właśnie utwór z tej płyty Owczarek. Z płyty Thousand Lakes, Ania Broda.

0: Owczarek w audycji Cafe Muza z płyty Thousand Lakes, z płyty nagranej przez naszą dzisiejszą bohaterkę, Anię Brodę. Aniu, czym jest Owczarek?
1: Owczarek jest tańcem, który spopularyzował się, jak widać, we wszystkich regionach, mimo że nie mieszkam w regionie tak górzystym, żeby trzeba było na górę iść z fujarką, to jednak ten taniec zakorzenił się tam i był jednym z utworów z miejscowości Gieczwałt, w której właśnie najwięcej było tych śladów polskiej muzyki i polskiej nuty. Teraz z perspektywy lat wiem, że z Gieczwałdu właśnie dużo takich melodii, które mają konotacje z polskimi tańcami, z polonezami, z mazurkami, że tam mogę je znaleźć.

0: znaleźć i szukając po miejscowości w zbiorach, no to właśnie okazuje się, że Gieczwałt jest, jak widać, źródłem bijącym na wiele sposobów.
1: Gieczwałt to też jest miasto, do którego zapraszałam Państwa we wtorkowym wydaniu magazynu Źródła, bo w tej audycji słuchaliśmy zapisu spotkania z cymbalistą, panem Stanisławem Kondratem, właśnie z Gieczwałtu, cymbalistą, który jest, myślę, bardzo mało znany jednak jeszcze w świecie muzyki tradycyjnej, która sama w sobie jest niszowa, a pan Stanisław, myślę, jest, no, mało znane, nawet w kręgach osób, które są dość zainteresowane. I to dla mnie to było szczególne spotkanie i też je zawdzięczam tobie, bo to ty byłaś taką przewodniczką trochę w tym spotkaniu po to, żeby móc wejść do domu państwa Kondratów, porozmawiać z nimi. To nie jest takie zupełnie oczywiste, żeby po prostu wejść komuś w ciągu dnia i nagrywać się rozmowy na zupełnie intymne tematy, takie jak chociażby muzyka czy przesiedlenia powojenne. Pan Stanisław Kondrat jest wyjątkową osobą i to składa się też chyba w twojej filozofii twórczości, w której ty mówisz, że dla ciebie najważniejsze jest spotkanie. Czy to prawda?
0: Tak. Ja się też przyznaję, że dosyć późno w ogóle trafiłam do pana Stanisława. Jakoś wcześniej właśnie, nawet nie chcę mówić, że to jakiś błąd był, bo po prostu tak to się ułożyło. Czym innym byłam wcześniej zajęta. Ale udało mi się tego nie przegapić dzięki Kasi Żytomirskiej też, która robiła taki projekt o cymbalistach i wtedy jakoś właśnie ten temat pana Stanisława i że on jednak jest moim sąsiadem i że mieszka niedaleko, wrócił do mnie. I chyba właśnie od Kasi miałam jakiś taki, nie wiem, kontakt i się do niego wybrałam. I okazało się, że to jest taka osoba i w ogóle w tym Gieczwałcie to się tak właśnie przydarza, że nagle znajdujesz się tak jakbyś wchodzisz na podwórko, gdzie jesteś 100 lat do tyłu, tak? A jednocześnie otwartość i serdeczność tego człowieka, jego skromność, nawet zastanawiam się, czy to może jakaś taka warmińska, można utkać jakąś taką
1: cechę.
0: Cechę, mhm. Tak, że jednak warmiacy, wiecie, jeśli chodzi o teren, to naprawdę to nie jest duża przestrzeń, to nie jest duży obszar geograficzny, a jednocześnie w tych wszystkich dołkach, pagórkach, za tymi lasami, między tymi jeziorami kryją się różne rzeczy, które cały czas odkrywam. Ja cały czas je odkrywam, niby znam to, a jednak cały czas odkrywam. I pan Stanisław jest taką perełką, taką osobą, która im dłużej ją znam, tym bardziej jestem zadziwiona, jak on w ogóle rozmawia ze mną i on mnie słucha tak, jakbym to ja była dla niego odkryciem, a on dla mnie jest odkryciem. I zawsze mam takie wrażenie, że najpierw widzi człowieka, opowiada oczywiście te historie muzykanckie, ma cymbały zawsze na wierzchu. To jest też takie niesamowite, że 90-letni człowiek ma pokoik jeden odświętny, w którym cymbały po prostu są zawsze na wierzchu. To takie niesamowicie wzruszające, w ogóle dające mi dużo do myślenia. No i też to zanurzenie się w ten kontekst w ogóle opowieści, dlaczego się grało, jak się grało, ale to wynika z takiej po prostu rozmowy przy herbacie. To musi tak popłynąć, bo ten rodzaj muzyki, muzyka w ogóle ludowa, ona jest prawdziwa dzięki temu, że miała swoją funkcję i była potrzebna. Nie była muzyką, którą się zamawiało, bo robimy dzisiaj akademię, robimy dzisiaj występy, więc nauczmy się pieśni ludowych. No właśnie to jest to wspomnienie ze szkoły, że ja nie rozumiałam tego, dlaczego ja w szkole jako dziecko śpiewam pieśni ludowe, a ich w ogóle nie czuję, tak? I jest to jakaś aranżacja z panem, no bardzo sympatycznym na pewno, tylko że to był pan wojskowy, który w wojskowy sposób aranżował to wszystko i to po prostu było bardzo przycięte. A z panem Stanisławem i z takimi osobami, którzy są depozytariuszami tradycji, z nimi masz wrażenie, że po prostu wchodzisz w obraz, do środka, w ten obraz, który widzisz, nagle po prostu jakby stajesz się częścią tego, możesz wejść i zobaczyć, że to wszystko jest żywe, że te sytuacje, że to, że on jechał gdzieś na motorze, że potem kogoś spotkał, że z tego wynikła jakaś sytuacja, że zasnął przy cymbałach, kiedy grał, a brat go budził. To wszystko nagle ożywa.

0: I okazuje się, że to jest niesamowite, że oni sami w wolności zresztą, bo to też jest rzecz, która mnie zawsze fascynowała, że muzyka ludowa pokazała mi, że sztuka, co oczywiście też myślę, że wielu artystów awangardowych i różnych artystów się z tym zgodzi, że jest to taka przestrzeń wolności. Jedna z niewielu przestrzeni wolności, które mamy w naszym życiu codziennym. Bo mamy mnóstwo ról różnych społecznych, życiowych, zawodowych i mamy zasady, których musimy pilnować. Tak? Ja, żeby tu dojechać, muszę pilnować zasad ruchu drogowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle jest właśnie sztuka i nagle jest muzyka, która jest właśnie nieuchwytna, nie widzisz jej. Możesz być niewidomy, jak Jacek Mielcarek, wspaniały artysta i grać niesamowicie. Nie musisz nawet tego widzieć. Twoje ciało jest instrumentem, nie tylko kiedy śpiewasz, kiedy grasz, też twoje ciało jest instrumentem, więc tu jest przekaźnik jakiś właśnie przez ciało. Tu jest ta fala dźwiękowa, fizyczna i fala dźwiękowa, metafizyczna z tekstem lub bez tekstu i taka wolność, że możesz coś zatrzymać, zwolnić, możesz zacząć w różnym miejscu, możesz się z kimś spotkać i zarezonować z nim grając wspólnie. W ogóle grania z panem Stanisławem były takie, nie wiem czy zauważyłaś, że jak my śpiewaliśmy razem, przecież tego nie ćwiczyliśmy, to byliśmy jakby jednym głosem. Ja z nim też coś takiego przeżywam, że z ludźmi, z którymi się dobrze czujesz, bo to taki chyba jest wyznacznik, to też dobrze brzmisz.
1: Płyta Thousand Lakes, Ania Broda z roku 2016. Dzisiaj czeka na Państwa. Teraz ją można zdobyć dzwoniąc do nas, do czego Państwa bardzo zachęcam. 22 645 22 22. Można zadzwonić po płytę, można zadzwonić, żeby podzielić się wrażeniami Państwa, refleksjami dotyczącymi muzyki, czy to Ani Brody, czy to muzyki warmińskiej, czy jakiejkolwiek innej. Można też zadzwonić i złożyć życzenia wszystkim Annom. Czekając na Państwa telefony, poproszę Ciebie, Aniu, jeszcze o powiedzenie w takim razie, w którym momencie to się zmieniło, że Ty zauważyłaś, że z muzyki warmińskiej, która była niezrozumiała i trudna, nagle stała się dla Ciebie bardzo inspirująca do tego stopnia, że teraz jesteś, można powiedzieć, specjalistką od tego, jak brzmi muzyka warmińska.
0: No to też na pewno był proces. Jednak, żeby być w prawdzie przed Państwem, wydaje mi się, że nie ma takiego za bardzo magicznego momentu, w którym coś się po prostu zmienia. Są momenty, w których się zatrzymujesz i patrzysz na coś, na co patrzyłeś długo. Myślę tutaj też o muzyce na przykład, że coś, czego słuchałam wcześniej, słyszę to inaczej. To są na pewno błogosławione momenty, żeby nie popaść w rutynę i nie zostawać w głowie z założeniem, że wszystko jest tak, jak już wiem, że jest. Ponieważ to, że mówimy, że coś jest obiektywne lub subiektywne, zawsze patrzymy na coś subiektywnie, zawsze słuchamy subiektywnie, zawsze odbieramy coś subiektywnie. A to, że się zatrzymamy i chcemy zobaczyć więcej w jakimś obrazie, w jakiejś muzyce, no to poszerza nam, myślę, że też wewnętrznie bardzo nasze horyzonty. I z tą muzyką było tak, że ja po prostu się wstydziłam, przeprowadziwszy się właśnie z Węgla i do Olsztyna, wstydziłam się tego, że ja nie znam tej muzyki i że po prostu, jakim to ja jestem specjalistą od muzyki folkowej, jeśli ja nie gram swojej muzyki. Bo chcę się czuć warmiakiem. Ja po prostu bardzo chciałam się zakorzenić. O dziwo, musiałam się przeprowadzić do Olsztyna. To było dla mnie, to wciąż jest takie w ogóle fascynujące, że potem sobie tak mówię, no dobrze, no to dobrze, że przeniosłam się z Węgajt, chociaż kocham wieś, uwielbiam wieś i za każdym razem, jak jestem na wsi, to po prostu tam powstała piosenka Jak wygląda wiatr na przykład, tak, na wsi. Wieś daje tyle w ogóle poetyki w kompozycjach i to, że uspokajasz się patrząc na drogę i słyszysz jakąś muzykę inną trochę niż ją słyszysz, kiedy siedzisz w swoim mieszkanku i pod twoimi oknami ktoś idzie drogą, ktoś idzie chodnikiem i stukają jakieś buciki. A tutaj ta muzyka, zaczęłam ją bardzo w niej grzebać, w tych zbiorach muzyki tradycyjnej, szukać jej. Szukałam też z takiego klucza, że bardzo mnie fascynowało, że nie wiedziałam, jak do tego podejść.

0: wejść i nagle zafascynowało mnie to, że patrzę, że są utwory i że znam te miejscowości. Na przykład na tej płycie jest biwak ze Stawigudy. No i przez Stawigudę, chcąc, nie chcąc, nawet jadąc do Warszawy, zawsze gdzieś się jedzie obok Stawigudy, kiedyś się jeździło przez Stawigudę. I nagle się okazuje, że z tej miejscowości jest taki wspaniały utwór instrumentalny, który właśnie jest na tej płycie.
1: A z Elbląga jest słuchacz, który się do nas zadzwonił. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry. Piotr Krupski się kłania.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry, bardzo miło słuchać.
2: Składam oczywiście najserdeczniejsze życzenia obydwu Aniom. Przede wszystkim muzyczne, żeby ten dzień przede wszystkim upłynął tak pięknie, jak płynie czysta melodia z cymbałów.
0: O, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
1: To takie bliskie spotkanie. Pan Piotr Krupski również cymbalista.
0: Właśnie, właśnie. To jest jakiś, na pewno to nie jest przypadek.
1: To od razu może, mając też pana Piotra Krupskiego na antenie, to zapytamy o to, czy jak cieszy się i jak patrzy na to, że tyle ostatnio mowy o cymbałach wileńskich, czy to u nas dzisiaj w audycji, czy w ogóle?
2: No, bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie, ale i w ogóle dwójka opiekuje się cymbalistami, głównie tutaj z północy Polski. Co jest bardzo budujące, ponieważ tych cymbalistów aż tak wielu nie mamy i każde działanie Polskiego Radia w tym kierunku jest oczywiście bardzo mile widziane. Tu chciałem dodać jeszcze właśnie odnośnie muzyki cymbałowej Ani Brody, że bardzo się cieszę, że odnalazła właśnie swój kierunek w grze na cymbałach. Nie jest to wyłącznie muzyka tradycyjna, ale również ona ma swój styl i to jest oczywiście bardzo cenne. No i oczywiście bardzo się cieszę też z tej przyjaźni, którą razem już darzymy wobec pana Stanisława Kondrata z Getrzwałdu.
1: Tak, który też z pana polecenia, ja też muszę przyznać i powiedzieć, że to pan Piotr Krupski też podpowiadał o tym, że jest taki wspaniały muzykant mieszkający w Giedrzwałdzie i że warto go odwiedzać, bo jest wspaniałym muzykantem, który jest też chętny do gry. Dziękujemy bardzo za telefon.
0: Tak, ale jeszcze mam takie pytanie, to takie śmieszne i imieninowe, ale właśnie, czy ty masz jakąś odpowiedź na to, bo ja tak główkuję, uwielbiam tak główkować, dlaczego tak się mówi, że właśnie jesteś cymbałem, że to jest takie pejoratywne w tym popularnym naszym języku, tak? Że się mówi, ja jakąś taką mam, wiesz, swoją trochę odpowiedź wymyśloną, a ciekawa jestem, czy ty właśnie się nad tym zastanawiałeś, dlaczego tak się mówi na kogoś, ty cymbale, i to tak jakby się mówiło, że jesteś takim głupkiem, czy coś, a przecież jest to tak brzmiący pięknie instrument, który, jak to ostatnio moja przyjaciółka powiedziała, to jakby było 1000 dzwoneczków, że one mają i ten ambient, i tą przestrzeń taką. Dlaczego tak się mówiło, ty cymbale, tak jakoś właśnie... Z czym byś to skojarzył?
2: Czas, tak, przez pewien czas też zastanawiałem się nad tym dość długo. Okazuje się na przykład, że na Wileńszczyźnie tam i obecnie na Litwie absolutnie nie ma to tego znaczenia, więc tam... Powiedzenie nawet do kogoś cymbał w ogóle nie jest rozumiane w ten sposób jak u nas. Ja natomiast sobie tak to przetłumaczyłem, że cymbał to jest jakiś przedmiot uderzany, z tego co wiem o etymologii po prostu tego wyrazu. I wydaje mi się, że może kiedyś jacyś tacy ludzie głupkowaci, nierozgarnięci, dopiero reagowali, odzywali się w momencie, jak może ktoś takiego człowieka, nie wiem, jakoś popchnął, uderzył, zmotywował go do jakiejś wypowiedzi i może to właśnie w ten sposób zostało tutaj przeniesione na to słowo cymbały. Nie mam pojęcia. Tak jeszcze dodam, że przez wiele lat, jak mój dziadek właśnie jeszcze grał na cymbałach, to ja wstydziłem się powiedzieć kolegom, że mój dziadek jest cymbalistą, bo zaraz moi koledzy mogliby zacząć mnie nazywać cymbałem.
0: Jednak.
2: I dopiero po wielu, wielu latach, jak sam zacząłem grać na cymbałach, to moi nawet najbliżsi koledzy dowiedzieli się wówczas, że mój dziadek też był cymbalistą.
1: Dzisiaj na szczęście ta sztuka wraca i to w bardzo pozytywnym znaczeniu. Pan Piotr Krupski z Elbląga, dziękujemy bardzo za telefon.
0: Dziękujemy.

0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: 22 645 22 22. Zapraszamy Państwa też do udziału w rozmowie, a wracamy do rozmowy z Anią Brodą. I może teraz zrobimy kolejną przerwę na muzykę.
0: Koniecznie.
2: Po której wytłumaczysz też swoje inspiracje, swoje wpływy muzyczne. To są propozycje od ciebie. I tak. To jest pierwsza z nich.
0: Tak.

0: Kafe Muza, muzyka z innego regionu niż Warmia. Aniu, przypomnij proszę, co to za utwór i czemu właśnie ten podałaś jako jeden z ważniejszych dla ciebie w życiu?
1: To jest utwór zespołu Kalijak i to jest teraz, tak jak go słucham, utwór, który bardzo często słuchałam, wchodząc w ogóle do tej rzeki z muzyką tradycyjną. To pewnie był rok 93-94, wtedy Bractwo się zaczęło grać wspólnie, czyli wszystkie te osobowości, które też bardzo bym chciała wymienić, ale jeszcze wrócę do tego Kalijaka. Więc raz, że tak jak słyszeli państwo, to jest w ogóle muzyka jakaś wspólnotowa. To powodowało, że my się czuliśmy w ogóle, ja się na pewno czułam częścią jakiejś wspólnoty. Trochę jakbym była w jakimś harcerstwie muzycznym, ale to nie było harcerstwo, tak? To wszystko do mnie trafiło w niezwykłych okolicznościach warmińskiej przyrody i może właśnie ta warmińska przyroda też odpowiedziała na to spotkanie, także potem poprowadziła mnie swoją ścieżką. Ponieważ to wszystko się działo w Teatrze Węgajty, a w ogóle się okazało, że dzisiaj Wacek Sobaszyk ma urodziny, więc składamy mu życzenia Teatrowi Węgajty. I w Teatrze Węgajty spotkaliśmy wtedy, i ja spotkałam wtedy zarówno Andrzeja Bieńkowskiego, ja ze swoją historią zbierania muzyki i z tym, co nam pokazał, oraz Teresę Mirgę, która przyjechała zrobić warsztaty właśnie na początku lat 90. I to był dla mnie przełom w śpiewaniu, ponieważ wcześniej, co państwa może zdziwić, chodziłam na śpiew operowy. Mhm. Fascynował mnie.

Nie taki może bardzo niemiecki styl śpiewania, ale ten właśnie taki kantylenowy, delikatny. To niezwykle mnie fascynowało, jak oni to robią. Właśnie fascynowała mnie siła i delikatność.

0: zespołu Kaliak. One śpiewają bardzo lekko. One nie śpiewają tak bardzo mocno, a jednocześnie jest siła tego, że oni wszyscy razem pukają, stukają. W ogóle to jest też takie organiczne. No i właśnie te warsztaty z Teresą Mirgą, fascynującą postacią muzyki romskiej w Polsce, one sprawiły, że ja zaczęłam śpiewać białym głosem po raz pierwszy.
1: Dzwonią państwo do nas i teraz z przyjemnością odbierzemy kolejny telefon. Pani Izabela się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam obydwie panie serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja to zacznę od tego, że chciałam pani złożyć życzenia imienowe jak wszyscy. Dużo szczęścia, życzę zdrowia, sukcesów zawodowych. Natomiast
0: dziękuję.
2: Chciałam pani podziękować za jedną ważną rzecz, którą pani podkreśliła. I ja często moim znajomym to podkreślam, że muzyka ludowa najpiękniej brzmi w kontekście ludowym. Oderwana z tego kontekstu trochę traci. Oczywiście ja tu nie chcę żadnych artystów ujmować żadnym artystom, ale jednak jest to bardzo ważne, żeby słuchać tam, gdzie ona powstaje. I za to bardzo serdecznie pani dziękuję. Natomiast jeszcze chciałam w kwestii tego cymbała. Mnie też to intrygowało kiedyś.
0: Wspaniale.
2: Ja doszłam do innego wniosku niż państwo doszliście, bo większość instrumentów ludowych ma przestrzeń, tak? Czyli skrzypce mają pudło rezonansowe, nie wiem, akordeon też ma przestrzeń, natomiast sam ten taki, no nie wiem, element cymbałów jest pusty, tak? Bo to jest tylko kawałek albo drewna, albo metalu. Ja myślę, że to się odwołuje do tego, że kojarzą nam się osoby mniej utalentowane, że mają pustą głowę. Być może z tego to wynika, ale też nie, jakoś tak nie zgłębiłam tego aż tak za bardzo, ale niemniej tak mi się wydaje, że to chyba...
0: To wspaniale. Tak. Właśnie chodzi o tą burzę mózgów, bo to jest bardzo ciekawe. To, co pani mówi, to będziemy to przemyśliwać na pewno. Wspaniale w ogóle, że pani się tym podzieliła i że można zobaczyć, jak ktoś inaczej widzi coś.
2: To znaczy, ja powiem tak, ja z wykształcenia jestem etnologiem, ale ja studiowałam dla czystej przyjemności. Nie pracowałam nigdy w zawodzie. I czasami usiłuję moim znajomym wyjaśnić, no ale ciągle słyszę, bo ty podchodzisz naukowo. Ja mówię, no nie, no właśnie ja wam wyjaśniam, jak to naprawdę jest. No ale to tak, taka misja pozazawodowa.
1: Pani Izabela do nas zadzwoniła. Bardzo dziękujemy,
0: dziękujemy
1: za telefon.
0: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję również pani, też wszystkiego dobrego.
1: I jeszcze jeden telefon, pan Zdzisław. Halo, halo?
3: Halo, halo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie Zdzisław.
0: Dzień dobry.
1: Witamy w audycji.
3: Serdecznie obie panie. I tu się dowiedziałam, że pani ma chyba imieniny, więc oczywiście dołączam się z życzeniami.
0: Ja już zawsze chcę mieć imieninę w radiu twójce.
3: Imieninowimy. Teraz nawiązując do cymbałów, do muzyki na ten instrument ludowej. Jakoś wykształcony w zasadzie jestem gitarzystą klasycznym, ale nie wyobrażam sobie, może inaczej powiem, od chyba małego dziecka związane były z muzyką, nie wiem, słuchałem różną muzykę i nadal słucham. I ta muzyka ludowa czy folkowa, bardziej ludowa, zainspirowała mnie do stworzenia i napisania i nagrania, płyta już jest w przygotowaniu, 12 polskich tańców narodowych, które będą. A na temat cymbałów, to pamiętam, jak pierwsze studia robiłem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie profesorka mówiłem, że jak omawialiśmy dzwonki, to powiedziała, że cymbałem należałoby nazwać tą osobę, która wymyśliła właśnie te dzwonki, te słynne cymbałki dla dzieci. To mi się
0: tak, bo to też jest ciekawy kontekst.
3: Co pani na to właśnie, na tą nazwę cymbałki?
1: Wszyscy traumę z tego, żeby tak nie mówić, to chyba wszyscy.
0: Ja muszę państwu powiedzieć, panu, panie Zdzisławie, że dzieci w Szombruku na Warmii, w przedszkolu i w żłobku w Stawigucie mają kontakt z cymbałami, lirą korbową, kantelami, ponieważ prowadzę od kilku lat rytmikę, więc myślę, że rośnie taka rzesza małych takich ludków, takich elfików z Warmii, które będą mówiły, nie, nie, to jest instrument drewniany, to jest instrument z pałeczkami. Na to

0: Natomiast staram się wprowadzać taką zgodę między właśnie to, że mylą się te nazwy, chociaż dzwonki, dzwon, materiał, z którego zbudowane są dzwonki, to jakby już od razu wydaje się, że tutaj jest to jasne, powinno się to kojarzyć. Cymbały, zauważmy, że inaczej na przykład no, po angielsku to jest hammer dulcimer. Dulcimer to jest w ogóle instrument taki z jakichś starożytnych obrazów, gdzie w muzyce dawnej były wykorzystywane cymbały. Więc jakoś ta nazwa cymbały właśnie trochę jest czasami myląca i ciekawe, że ona bardziej się zagnieździła niż obraz tego instrumentu. Że bardziej ta nazwa stała się rozpoznawalna i nie było tego skojarzenia jednak z tym, jak wygląda ten instrument, tak?
1: Panu Zdzisławowi dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A ja od razu nawiązując do tego, co pan Zdzisław powiedział o nowej płycie, to chciałabym zapytać ciebie o nowe nagrania, bo ty jesteś świeżo po nagraniach nowej płyty, a mówiąc świeżo mam na myśli wczoraj.
0: Tak, tak, jestem bardzo, bardzo w emocjach i też tak, nie wiem, czy to słychać, jestem w niezwykłych emocjach, bo nigdy nie nagrywałam w taki sposób, bardzo w szybkim tempie nagraliśmy płytę, która tak naprawdę w głowie mojej, ten repertuar w moim głosie, w mojej praktyce jest obecny od wielu, wielu lat. On po prostu czekał na to, żeby zostać oprawiony, tak jak się wyłowi jakąś perłę i potem przyjdzie jakiś złotnik albo jubiler i po prostu zrobi do tego jakąś oprawę. I tak też się stało. To są pieśni wielkopostne, bardzo stare, bardzo piękne. Niezwykle poruszające pieśni. Jest to też część naszej historii muzyki, historii kultury polskiej. To są to jest niematerialne dziedzictwo po prostu polskie, tak? I te pieśni nagraliśmy w takim niesamowity sposób, bo to było nagranie zrobione w domu niedawno zmarłego przyjaciela, którego słyszeliście też państwo w pierwszym utworze z płyty Thousand Lakes, bo okazało się, że mnóstwo rzeczy, które ja robiłam, nagrywałam też z Jackiem Milcarkiem, wspaniałym klarnecistą, saksofonistą, też multiinstrumentalistą, radiowcem z Opola, który niedawno odszedł. I nagrywaliśmy w jego domu muzycznym z jego synem, wirtuozem kontrabasu, jazzowym, wspaniałym muzykiem, nie tylko jazzowym, bo on na stałe gra w różnych składach, między innymi w kapeli Niwińskich i w różnych innych. Dołączył do nas jeszcze też taki niesamowity perkusista Łukasz Stworzewicz z Andrychowa, który tak dziwne dźwięki tam wydawał i to jest taki materiał, który się na bardzo dużym skupieniu nagrywa, ponieważ ciężar gatunkowy tych słów, które śpiewasz, nie może cię nie poruszyć. Po prostu nie możesz tego zaśpiewać, nie spotykając się jakby z tym, o czym śpiewasz. I w tym miejscu, które też wywołuje dla mnie wiele wspomnień, w takim ogranym domu, w którym Jacek bardzo dużo grał, to coś takiego niezwykłego powstało, że pierwszy raz miałam dreszcze w czasie nagrań, takie dreszcze naprawdę emocji. Byłam w jakiejś takiej niezwykłej burzy w ogóle dźwięków, bo też takie bardzo awangardowe w ogóle te nagrania powstały, a jednocześnie pomysł no, dość prosty też. Ja nie chciałabym na pewno jakoś udziwniać tej muzyki, ale też szliśmy za tym, jak po prostu czuliśmy to i chcieliśmy się wyrazić jako artyści, ponieważ uważam, że jeżeli już długi czas, a ja się tym zajmuję, proszę państwa, 30 lat, to jest po prostu, i dożywocie w ogóle, na pewno będzie dożywocie, wspaniałe dożywocie mnie czeka w ogóle muzyczne. To jest najwspanialszy wyrok, jaki w ogóle mogłabym sobie zażyczyć. Proszę, proszę jeszcze więcej. I wyobraźcie sobie, że no po tych latach ja i każdy artysta, jeśli się długo czymś zajmuje, każdy, kto się czymś, artysta życia swojego zajmuje czymś długo, to potrzebuje po prostu wyrazić też siebie w tym, tak? Być prawdziwy, nie może cały czas odtwarzać, jak muzeum musi coś dodać od siebie. Nawet jeżeli ktoś powie, nie, no ale to zawsze trzeba robić tak samo. Zresztą tradycja

0: tradycja, tutaj nie wiem, może nie wszyscy się ze mną zgodzą. Ja uważam, że tradycja jest właśnie rzeczą żywą. W pewnym momencie to zauważyłam też ze spotkań właśnie z ludźmi na wsi, że oni nie grają tak samo za każdym razem, że oni nie mają w ogóle takiego skojarzenia. Oni wiedzą, że chcą coś odtworzyć, ale oni nie są identyczni za każdym razem. Że to jest rzeka po prostu. Że oni są, czasami wydaje mi się, że oni byli bardziej otwarci na to, żeby na przykład wszedł jakiś nowy instrument, niż ktoś, kto badał tą muzykę i chciał zachować coś, oczywiście dla dobra też, zachować i przechować jakieś brzmienie. A okazuje się, że jednak właśnie to jest jak rzeka. Po prostu to płynie.
1: Wspomniałaś Jacka Mielcarka. Myślę, że to jest taki moment, w którym powinnyśmy chyba powiedzieć kilka słów o tych, którzy odeszli w ostatnim czasie, a tak bardzo związani byli z środowiskiem i z muzyką, którą ty się zajmujesz, bo i Jacek Mielcarek w lutym tego roku, a zaledwie kilka dni temu Joanna Spowińska.
0: Tak, też mnie to bardzo poruszyło i byłam na tym pożegnaniu i nie wyobrażałam sobie trochę, żeby mnie tam miało nie być, chociaż nie byłyśmy w tak niezwykle bliskiej zażyłości, ale miałam wrażenie, że mnóstwo nas łączy, że to jest moja po prostu koleżanka po fachu, że wiele razy czułam się gościem bardzo zaproszonym przez festiwal Rozstaje, że była to przestrzeń, gdzie mogłam właśnie zagrać między innymi ten materiał, właśnie Thousand Lakes był zagrany na festiwalu Rozstaje, że była to zawsze taka właśnie przestrzeń, która witała nowe twory na bazie tradycji i że otwartość Joanny i całego tego, i całej jej rodziny niesamowitej zawsze mnie poruszała i jest to dla mnie bardzo ważna postać.
1: Wspomniałaś tak kilka razy zaledwie Bractwo Ubogich, Kapelę Brodów. Dzisiaj rozmawiamy o twojej muzyce, ale chciałabym jeszcze zapytać ciebie o te dwa wielkie rozdziały, nie tylko w twoim życiu, ale w ogóle w naszej scenie muzycznej, tak, folkowej. Jak ty się w nich znalazłaś? Co było dla ciebie tak na początku najbardziej fascynujące? Co im zawdzięczasz?
0: Wszystko im myślę, że zawdzięczam. Tak sobie kontemplowałam dzisiaj w nocy właśnie, co tak naprawdę na mnie wpłynęło muzycznie. Z jednej strony faktycznie ja się trochę ulepiłam, słuchając różnych rzeczy i będąc w różnych środowiskach, bo tak było. A z drugiej strony to, że miałam taką możliwość, byłam troszkę młodsza od ekipy moich kolegów, że mogłam z takimi ludźmi jak Jacek Hałas, jak Remek Mazurhana, jak Adam Struk, jak Janusz Prusinowski z Agatą Hartz, z Alicją Choromańską Hałas, że i z Witkiem Brodą oczywiście, że miałam takie szczęście spotkać się z tymi ludźmi. Myślę, że to była taka dawka informacji, że ja wtedy w ogóle jeszcze nie miałam pojęcia. To byli ludzie, każdy miał swój świat muzyczny. I w ogóle sobie tak w nocy dzisiaj wyobrażałam, że to po prostu był taki kocioł, który musiał wykipieć. To jest po prostu niemożliwe, żeby w ogóle każdy też nie poszedł w swoją stronę, bo to było bardzo, bardzo dużo silnych osobowości, ale ten moment, w którym my wszyscy jakby właśnie przeżyliśmy taką inicjację, że poczuliśmy wszyscy, że tak głęboko kochamy tą muzykę i zaczynamy ją rozumieć na poziomie komórkowym muzykę polską, że ona zaczyna w nas grać dzięki Andrzejowi Bieńkowskiemu. To są momenty no, kluczowe i właściwie mogę powiedzieć, że te różne fascynacje w moim życiu były z jednej strony, że coś usłyszałam na przykład, że byłam na jakimś festiwalu w Starym Sączu, potem w Jarosławiu, lub też, że współpracowałam z takimi osobowościami ogromnymi. Oczywiście myślę, że może się różnie taka droga potoczyć, bo silne osobowości też powodują, że ty tak naprawdę nie masz też odwagi opowiedzieć tego, co masz w środku, no bo jest już tyle opowiedziane i to są tak silne głosy, że jakby siedzisz najpierw i słuchasz i myślisz, że to po prostu już jest tak zapełniona przestrzeń, ten eter, że nie ma miejsca na coś innego. A jednak okazało się, być może dlatego musiałam też jakoś przejść kawałek swoją drogą, żeby się okazało,

0: że tak naprawdę wszystkie te lata, wszystkie te współprace, wszystkie te osobowości wspomniane, one mnie kształtowały. Ja uważam, że Bractwo Ubogich było moim uniwersytetem prywatnym. Że to były moje studia muzyczne. To, że mogłam pracować z tymi ludźmi i że oni mi tyle też pokazali.
1: Powiedz, kiedy możemy się spodziewać płyty z pieśniami wielkopostnymi, po pierwsze, a po drugie, powiedz jeszcze, czym się teraz najchętniej zajmujesz, co cię najbardziej motywuje do pracy, co jest inspiracją dla ciebie, co jest nieznane, co byś chciała eksplorować muzycznie.
0: No, ja eksploruję teraz jeszcze inny temat, zaraz o tym powiem. No, płyta właśnie, będziemy ją niebawem miksować. Oczywiście troszeczkę chcemy poczekać, szukamy też możliwości wydania, więc o, może tutaj na antenie od razu powiem, może materiał jest przepiękny, oczywiście będę go pokazywać osobom, które by chciały wydać tą płytę. Będziemy szukać teraz sposobu na wydanie tej płyty. Również będziemy, myślę, że będę starała się i z Polskim Radiem o tym rozmawiać, bo materiał jest zrobiony, będziemy go miksować. Takich interpretacji nie było jeszcze. Na pewno jest to awangarda, jest to tradycja. Płyta na pewno powinna się pojawić przed Wielkim Postem. No, wiemy, że to jest materiał związany z częścią roku obrzędowego, ale jednocześnie część tego materiału pojawia się, może się pojawić również wokół zaduszek. Także no, chwilę jeszcze na pewno odczekamy, żeby po prostu wejść z tą płytą w takim momencie, w kontekście właśnie. A z drugiej strony to, nad czym teraz pracuję i do czego wrócę teraz właśnie po tych nagraniach. Jestem bardzo podekscytowana, bardzo jestem podekscytowana, ponieważ robię teraz taki projekt z pieśniami weselnymi warmińskimi. I to jest bardzo trudny projekt. To nie jest wcale łatwy projekt. I nie chodzi o to, że melodie są trudne, tylko bardzo trudno jest znaleźć coś. Ja w ogóle, powiem państwu, mam, wydaje mi się, że nie mam takiego daru dużej cierpliwości. Znaczy, ja się nie zniechęcam łatwo. Ja potrafię godzinami jechać samochodem na koncert. Ale tak naprawdę trudno mi jest czasami coś tak dłubać. Wiecie, jak ktoś tak po prostu siądzie i będzie z benedyktyńskim spokojem coś dłubał. A jednocześnie to też tak jakoś wisiało nade mną, że chciałabym spróbować dotknąć jakiegoś takiego kontekstu obrzędu właśnie w tej muzyce z Warmii. No i właśnie to się tak ożywia teraz, że po pierwsze śpiewam z dziewczynami z okolicy, jak również właśnie z tej gminy, z której pochodzę, z Jankowa, z dziewczynami z Pupek. One się uczą już tych pieśni. Ożywiamy tą skalę, która jest skalą warmińskiej muzyki, gdzieś tam przebrzmiewa czasami właśnie polski taniec ludowy, ale też przebrzmiewa coś, co jest bliższe muzyce niemieckiej. I to jest w ogóle też niesamowite. I ja teraz będę robić pieśni też, które są z Jonkowa, z tej miejscowości. Wiecie, do czego wracam? To jest naprawdę niesamowite. Wracam do tego, że chcę bardzo pokochać i ożywić pieśni, których nie lubiłam, kiedy byłam dzieckiem i chodziłam na ten chór. I że nie to jest ważne, czy ta pieśń jest właśnie taka atrakcyjna w tym swoim pierwszym właśnie, że ona mi się tak pokaże, że ona ma taką melodię, tylko że jak ja w nią wejdę, w tą pieśń, że ją będę tak długo śpiewać i tak się z nią zintegruję, że wyjdzie z niej ten drugi właśnie podkład tego piękna wewnętrznego. Więc teraz jestem w takim momencie, że zbieram te pieśni. Jest pieśń na przykład, będzie w tym Weselu Warmińskim pieśń o wianku luwendrowym, którą zresztą 10 lat temu, ponad 10 lat temu, 11 lat temu zaśpiewałam na lawendowym polu w Nowym Kawkowie i nie mogłam uwierzyć, jak to jest możliwe, że w pieśniach warmińskich jest pieśń o lawendzie, a przecież tej lawendy nigdzie nikt nie uprawiał. Dopiero Asia zaczęła uprawiać lawendę 11 lat temu. I takie rzeczy mnie teraz spotykają. Bardzo mnie to fascynuje. Bardzo mnie to fascynuje, jak jeszcze bardziej wiąże się ze swoim miejscem przez to. Bardzo chcę teraz już, nie to, żebym, wiecie, już tam do grobu się składała, ale bardzo bym chciała przekazywać. Czuję, że to już jest ten moment, że właśnie trzeba budować też wspólnotę, przekazywać to dalej.
1: Ania Broda, dzisiaj w audycji Cafe Muza o powrotach, o Warmii, o muzyce, która inspiruje, o muzyce, która cię uczyła, o życiu, o

spotkaniach byłych i też, które cię czekają. Dziękujemy bardzo za spotkanie w audycji. Państwu dziękujemy za udział w audycji, za telefony. Życzymy miłego dnia. Aleksandra Tykarska, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
1: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 11:00.

0: Las książek.
1: Dzień dobry Państwu. Kłaniają się Państwu prosto z Przemyśla Jan Kantyzienko
2: i Marcin Gaczkowski.
1: Pozdrawiamy Państwa z domu ukraińskiego w Przemyślu, gdzie jesteśmy na festiwalu Miasto z Rzeką. No i choć właśnie jesteśmy w mieście, to nasze myśli nad rzekę, czyli nad San, się teraz przenoszą. Posłuchajcie Państwo z nami plusków tej rzeki.
2: Co tu robisz? Nagrywasz rzekę?
3: W ogóle nagrywaliśmy razem z młodymi poetami z Charkowa rzekę na taśmę, wiesz, na taką oldschoolową dużą. Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim, wiesz, hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa, nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Jeden robił dźwięk, wiesz, z wodą się bawił, z kamieniami, nie? A drugi czytał te wiersze. A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. To jest taśma jednego wybitnego ukraińskiego poety. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać. Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję. Jesteś po prostu skupiony. Żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów. Po prostu wracamy na rzeki. Rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji i w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad Rzeką.
2: Włodymyr Olszański. Miasto Lwów, wydawnictwo Audio Stories, Stowarzyszenie

0: pogranicze. Tak jest, wróciliśmy nad rzekę, towarzyszy nam poezja, towarzyszy nam słowo, szemrze nam san, a z Jankiem w ukraińskim domu w Przemyślu.
1: Вони бігли, і кожен з своїм героєм, він прям...
2: Діти бігли до своїх недзвятків, до тих ролей, яких виконують. Кожен з них цілував і притулював свого сценічного міша. Для них то огромна фрайда споткатися з правдивими примиськими мішами. Рок тому навіть не мажилищме, що так ще видаже. Хоча ж мотивувалищме їх, мовлячи, що якщо будуть добре відкривати роли, то кедись в прийшлості удамо ще до Przemyśla. Але то був тільки такий фортель, і не очікувалищме, що то мажені, тиле рази повтажане, так швидко ще сполні. То для них попросту вау.
3: Мене звати Шаманська Віра, я з Херсону, і Маргарита теж з Херсонської області, але з Новокаховки.
2: Віра Шиманська, акторка з Херсоня. Jestem z Chersonia, a moja bohaterka Margaryta pochodzi z obwodu chersońskiego, z miasta Nowa Kachowka. Ona jest bardzo radosną, emocjonalną dziewczynką. Bardzo lubi zabawki, a zwłaszcza swojego misia Fedźka. Kiedy wysadzili w powietrze kachowską tamę, to niedźwiadkę razem z całym domem zmył Dniepr. Wówczas Margaryta z mamą wyjechały do polskiego Przemyśla.
3: Były w nas już występy u Chersonie, dwa razy, jeden raz dla rodzinnych.
2: Dwa razy już występowaliśmy w Chersoniu. Dla bliskich oraz dla publiczności występowaliśmy też w Mikołajowie, Mukaczewie i na Słowacji. A obecnie przyjechaliśmy do Przemyśla. Ludzie byli zainteresowani. Przyszli, żeby obejrzeć spektakl, więc zobaczyli. To było ciekawe. Jak tańczyłam na końcu, to byłam szczęśliwa, bo bili mi brawa. To było bardzo wzruszające.
3: Дуже була щаслива, бо мені аплодували, бо це дуже для мене було приємно. Ну, ми проводимо репетиції не там, де ми проводили, бо...
2: Обіцяння маємо проби в іншому поміщенні, ніж вчасній, бо наш театр зостав дуже знищений. Там є дуже небезпечно. Завше літа там множество дронів, там гинуть люди. Діти мріють про життя під безпечним небом, а не під дронами. Mamy próbę w Tawryjskim, tam jest nieco spokojniej, jednak też nie do końca bezpiecznie. A w Polsce czuję się wspaniale, spokojnie, choć tęsknię za domem.
3: A tu w Polsce już, no, już mnie podobrze i ja sobie dobrze już poczuwam.
4: Mnie zwódź Iryna Korolowa, ja reżyserka.
2: Iryna Korolowa, reżyserka Chersońskiego Muzyczno-Dramaturgicznego Teatru imienia Mykoły Kulisza. Przyjechaliśmy na festiwal z naszymi dzieciakami, które obecnie w czasie wojny mieszkają w Chersoniu. I razem z nimi stworzyliśmy spektakl autorstwa Iryny Feofanowej Margaryta i Niedźwiadki. Warunki, w których żyją mieszkańcy Chersonia, o wiele się pogorszyły w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy zaczęliśmy pracować nad przedstawieniem. Drony polują na ludzi. Obecnie Cherson nazywają miastem, gdzie odbywa się ludzkie safari.
4: Zależało od rodziców, którzy na swój ryzyk przywozili dzieci u shelter, gdzie odbywały się repetycje.
2: Ogromny szacunek dla rodziców, którzy na swoje ryzyko przewozili dzieci do shelteru, gdzie robiliśmy próby. Wątpię, że gdybyśmy teraz zaczynali pracę nad przedstawieniem w warunkach ogromnego zagrożenia życia, to nam by się to udało. W ubiegłym roku były chociaż jakieś przerwy między ostrzałami, można było się schronić, a ostatnie pół roku my z dziećmi nawet nie wchodzimy do teatru, bo budynek jest w czerwonej strefie. Czyli to jest strefa, gdzie nie możesz zamówić taksówki, nie możesz tam podjechać, tam nie jeździ żaden miejski transport. Więc zawsze musisz się ukrywać, żeby ucalić życie dzieciom. To są dzieci, ale inne, te, które ani na chwilę nie mogą zapomnieć o wojnie. Właśnie z tego powodu w ostatnim monologu główna bohaterka

0: Margaryta czyta listy od niedźwiadków. Proszą ją, żeby jak najszybciej przyzwyczaiła się do zwykłego życia, nawet będąc poza domem, w innym kraju. Najważniejsze przesłanie, że dzieci mają żyć tam, gdzie czują się bezpiecznie. Dzieci mają żyć bez wojny.
1: Jan Kantyzienko i Marcin Gaczkowski. Nastał wieczór i poranek, dzień czwarty. Jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Literackim Miasto z Rzeką, a z nami w Ukraińskim Domu w Przemyślu jest dyrektorka festiwalu Katarzyna Komar-Macyńska.
2: Dzień dobry, gorąco witam wszystkich słuchaczy dwójki.
3: Mieliśmy okazję usłyszeć kilka takich impresji festiwalowych. Ta ostatnia, najdłuższa, to był spektakl, który przyjechał wprost z Chersonia. Najpierw zapytam panią, może nie jako dyrektorkę, tylko po prostu jako taką odbiorczynię sztuki, jak pani się tutaj obcowało z tym teatrem powstającym w takich okolicznościach, z jednej strony improwizowanych, z drugiej strony pełnych determinacji.
2: No, jestem bardzo wzruszona, ponieważ te dzieci mają ogromny talent i mimo okropnych okoliczności wojennych, w których żyją na co dzień, potrafią zachować dziecięcą radość i są niesamowicie twórcze, i jak z nimi rozmawiam, są pewne siebie i planują swoją przyszłość, widzą swoją przyszłość, chcą być aktorami, chcą być muzykami, są wspaniali.
3: Jest jeszcze ta warstwa znaczeniowa, no bo to jest tekst, który powstawał w ramach rezydencji, prawda, które organizuje Dom Ukraiński w Przemyślu. Przemyśl jest takim centrum właściwie życia ukraińskiej mniejszości. Tutaj tworzy się ta kultura zarówno ludzi, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, jak i tych Ukraińców i Ukrainek, którzy żyją w Polsce. To chyba idealne miejsce na taki festiwal dialogu między literaturami Polski i Ukrainy, nie sądzi pani?
2: Oczywiście, tak mi się wydaje, i oprócz tego, że jest to ważne miejsce dla społeczności ukraińskiej w Polsce, to jest też miejsce, w którym staramy się ludzi trochę wyciągnąć z tego tranzytu, bo dla wielu obywateli Ukrainy Przemyśl kojarzy się wyłącznie z dworcem, nigdy tutaj nie byli, więc dla nas jest to bardzo ważne, aby ich pozytywnie zaskakiwać i pokazywać, jak niesamowity potencjał ma to miejsce.
1: No właśnie o tym mówi bardzo wielu uczestników, bardzo wiele uczestniczek festiwalu, że po raz pierwszy mogli się zatrzymać i zobaczyć Przemyśl, ten Przemyśl, który ma wiele oblicz. Mówi różnymi językami i różnymi językami niewątpliwie też mówi ta rzeka, która nam patronuje. A spektakl o dziewczynce Małgorzacie, Margarycie i jej mamie przypomniał chyba o sprawach najważniejszych. Czy festiwal, nie będziemy jeszcze podsumowywać, bo jeszcze trwa, jeszcze wiele przed nami, ale widzimy uśmiech na twarzy dyrektorki, więc chyba się udaje.
2: Udaje się. W końcu wyszło słońce. W końcu jesteśmy nad rzeką. Co nie znaczy oczywiście, że przez dwa dni było źle, bo mamy wspaniały, piękny, niesamowity dom ukraiński, w którym jesteśmy w stanie pomieścić wszystkie wydarzenia, gdy leje i grzmi. No ale gdy już jesteśmy nad Sanem, to jest takie płyniemy spokojnie z tym nurtem i widzimy, jak wiele dają te nieśpieszne rozmowy.
3: Ja miałem takie wrażenie, będąc tutaj po raz pierwszy, ale nie czuję się też bardzo spóźniony, bo to dopiero druga edycja tego festiwalu, sam początek tej historii. I wrażenie opisałbym w skrócie tak, jakby łyżeczką zacząć jeść wielką górę. Tak dużym, doniosłym, ciągle rozwijającym się i zmieniającym tematem wydaje mi się polsko-ukraińskie pogranicze i wzajemne oddziaływania tych kultur, literatur na siebie. Czy pani też ma takie wrażenie, że właściwie te kolejne tematy na kolejne na przykład edycje tego festiwalu jakoś same się z tej przyszłości wyłaniają? No bo wszyscy tym żyjemy, chodząc po ulicach, chodząc na wydarzenia kulturalne, te środowiska artystyczne Polski i Ukrainy są w tej chwili wymieszane i chyba chcemy, żeby te relacje dalej takie były.
2: W relacjach polsko-ukraińskich jest tak, że mamy górki i dolinki. I teraz wydaje mi się, że w ogólnym takim publicznym dyskursie mamy więcej tej dolinki niż górki. My pokazujemy właśnie, że dobre spotkania wymagają czasu, wymagają przestrzeni, wymagają zatrzymania się. I faktycznie to też musi dziać się w czasie. Tak jak powiedziałeś o tym jedzeniu łyżką góry, mamy nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będziemy mogli budować ten pozytywny dialog i że będziemy też widzieć, jego pierwszy efekt.

0: wcinać tą górę.
1: Dialog trwa po tych wszystkich napięciach ukraińsko-polskich, o których słyszymy. Jestem tutaj czwarty dzień i wreszcie czuję się normalnie, ale nie zapominam, że wkrótce wracam do Warszawy. Jesteśmy w pięknym gmachu, w pięknej sali. Za nami jest napis Dim dla wszystkich. To jest o ukraińskim domu w Przemyślu. Jest domem dla wszystkich? Czy jest centrum kultury i dla Ukraińców, i dla Polaków?
2: Myślę, że najlepiej powiedzą odbiorcy tego wydarzenia, ale my ze wszystkich naszych sił staramy się, żeby tak właśnie było. Bardzo budujące jest to, gdy spotykamy osoby, które przyjeżdżają tutaj specjalnie, aby zademonstrować, że potrzebują właśnie tego typu podejścia do rozmowy polsko-ukraińskiej, że nie chcą tkwić i nie chcą być zakładnikami dyskursu jednej albo drugiej strony, chcą przełamać ten schemat polaryzacyjny. Wiedzą, że poza tematami trudnej historii jest jeszcze multum innych wyzwań tożsamościowych, o których należy rozmawiać i poznawać się coraz bardziej.
0: I chyba taką misję nieśpieszną, właśnie tak jak rzeka powolutku cicha brzegi rwie, tak właśnie literatura, tłumaczenia, spotkania i dialog mogą to robić i chyba ten styl festiwalu właśnie taki nadrzeczny, nieśpieszny i nie pełen jakichś deklaracji, manifestów, a bardziej spotkań. Myślę też, że takiego networkingu między pisarzami, tłumaczami i osobami zajmującymi się kulturą to jest tego festiwalu misja. Na koniec chciałem panią zapytać jeszcze o takie festiwalowe marzenie pani jako dyrektorki na najbliższe lata.
2: Chciałabym, żeby on trwał. Nie chciałabym, żeby był ogromny, żeby był takim literackim openerem. To nie jest moje marzenie. Chciałabym, aby San ciągle był wartki, ciągle płynął w swoim nieśpiesznym nurcie i abyśmy mogli spotykać się każdego roku i znajdywać dobre tematy do rozmów.
0: Na więcej spotkań z gośćmi, gościniami festiwalu Miasto z Rzeką zapraszamy państwa już za kilka minut, a te kilka minut spędzimy w towarzystwie zespołu Hajdamaki na stepach akermańskich.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, audycji Las Książek, audycji wyjazdowej, którą wspólnie z Marcinem Gaczkowskim nadajemy dziś dla Państwa prosto z Przemyśla, z domu ukraińskiego. A przez okna, no prawie, że gdyby kilku budynków nie było, widzielibyśmy San, no bo festiwal nazywa się Miasto z Rzeką. Witamy gościnie tego festiwalu i gościnie naszej audycji, panią Grażynę Bochenek i panią Joannę Wilęgowską. Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pozwolę sobie przez bliskość tej rzeki zacząć od pani Grażyny, autorki książki, reportażu pod tytułem San. Z dopiskiem rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli. Rzeka pani bliska, prawda?
1: Rzeka bliska o tyle, że to jedna, największa rzeka Podkarpacia, w którym mieszkam, w którym się wychowałam. Wydawało mi się, że dużo na temat tego miejsca wiem, ale praca nad tą książką pokazała mi to, że wiele jest do odkrycia i że czasem, a może nawet często, nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby zrobić właśnie takie odkrycia, żeby dowiedzieć się czegoś o świecie i o sobie samym, tylko trzeba się rozglądać blisko siebie, wśród ludzi, których ma się w swoim najbliższym otoczeniu. No a San w tym zbiorze reportaży jest takim łącznikiem, przewodnikiem trochę, to jest oś, wzdłuż rzeki podróżujemy razem z moimi bohaterami, razem z czytelnikami od źródła do prawie do ujścia. No i przyglądamy się temu, jak kiedyś ludzie na tym terenie żyli, jak żyją teraz, co myślą o przeszłości, co z tej przeszłości i z wielokulturowości zostało.
3: Skomplikowaną ma biografię rzeka San. Rzeczywiście, jak wspomniał Janek, teraz go nie widzimy, ale czujemy jego obecność. San to jest taka rzeka, która ma kiepską prasę, ponieważ w historii częściej dzieliła niż łączyła. O tym też czytamy w pani książce. Czy jest szansa na to, żeby San rzeczywiście połączył?
1: To jest bardzo często zadawane mi pytanie i ja zazwyczaj to pytanie kieruję z powrotem do czytelników, do osób, które w spotkaniach uczestniczą, bo to po prostu od nas zależy, co my zrobimy z tym bagażem z jednej strony trudnej historii, a z drugiej strony jednak zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać. Ale no, ja nie udzielę tutaj, pozwólcie Państwo, że nie udzielę odpowiedzi na to pytanie, natomiast no, odpowiedzialność jest po naszej stronie, co zrobimy z tym dziedzictwem.
0: No na pewien walor rzek chyba nigdy pisząc książki, czy je czytając nie będziemy mieli wpływu, no bo w oczach generałów rzeki zawsze będą doskonałymi liniami obrony i okopywania się. Na to nie mamy niestety wpływu. Natomiast mamy wpływ na to, jaką refleksję, jakie zrozumienie będziemy kierować ku tożsamości, zwłaszcza takiej tożsamości lokalnej, etnicznej. Pani Grażyna Bochenek opowiedziała nam o takim pływie wzdłuż rzeki San i takim spojrzeniu reporterskim, a pani Joanna Wilęgowska w swojej książce Król Warmii i Saturna udaje się w głąb jednego człowieka, który taką właśnie niejednoznaczną, skomplikowaną i właśnie zupełnie nie państwową, nie nacjonalistyczną tożsamość, tylko taką tożsamość w swoją własną, lokalną, opowiada tak naprawdę narratorce tej książki.

0: chciałem panią zapytać, pani Joanno, jak to jest z tymi podróżami w głąb pamięci takiej lokalnej, która jest w ludziach, w tych miejscach, w których oni żyją, jakie lęki albo jakie odwagi niosą ze sobą te miejsca z pani doświadczenia pracy nad Królem Warmii Saturna?
1: Tak, moja książka jest książką osobistą, nie reportażową, ale książką, no powiedziałabym, bardziej literacką czy eseistyczną, jak niektórzy chcą. I rzeczywiście jest to podróż niełatwa, podróż do wnętrza pewnego człowieka i jakaś próba przyjrzenia się jego tożsamości w regionie o tych tożsamościach bardzo skomplikowanych, zniuansowanych i myślę, że też niechcianych. I to jest jakaś podróż do krainy, która do końca chyba jest nieopowiedziana. Nadal, pomimo tylu książek i tylu prób takiego rodzaju opowieści. No to jest historia z Warmii i Mazur, a bardziej z Warmii. Ja może przypomnę, że nasz region to jest region, który został w 90% zamieszkany przez obecną ludność po roku 45, a Olsztyn niemal w 100% posiadł nowych mieszkańców po roku 45, więc nastąpiła absolutna wymiana i zerwanie z historią, próby nawiązania jakiegoś porozumienia z tymi dawnymi dziejami nie są łatwe. Tym bardziej, że myślę, że w oglądzie tak jakby z Polski, to my jesteśmy nadal jakimiś dziwakami, którzy mieszkają gdzieś tam u krzyżaków, nadal przedstawianych jakoś tak karykaturalnie, groteskowo, jako bohaterowie niemal tacy komiksowi, jak u Sienkiewicza, jako takie szwarc charaktery tej historii. A co było więcej? Jacy Warmiacy, jacy Mazurzy, jacy niemieccy Żydzi na przykład w Olsztynie. Są to bardzo rzeczy interesujące, ale też trudne do opowiedzenia.
0: No i tutaj trochę dochodzimy do sedna, czyli do tego, jak pisać o terytoriach, które były po prostu wysiedlane. No bo przecież tu, gdzie jesteśmy, czyli okolice Przemyśla, o czym pisze pani Grażyna, to są również doświadczone przez XX wiek terytoria, gdzie całe dziesiątki tysięcy ludzi były pozbawiane swoich domów, wysiedlane w jedną i drugą stronę. Opisuje pani taki przypadek Ukraińców deportowanych ze wschodniej Ukrainy w to miejsce, którego z kolei Ukraińcy byli deportowani na tak zwane ziemie odzyskane. No, do takich kuriozów dochodzi.
2: Znaczy tutaj trafiali przede wszystkim ci polscy mieszkańcy dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, którzy uciekali przed zbrodniami, to jest na przykład przypadek mojej rodziny, i trafiali do wsi, które już zdążyły być opróżnione właśnie przez rodziny ukraińskie, ale też część mieszkańców tutaj tych terenów była przesiedlana na wschód, tak, w latach 44-46 albo w akcji Wisła na przykład właśnie na tereny Warmii, więc no, te wymiany. Dodajmy jeszcze do tego społeczność żydowską, tak, doświadczoną przez zagładę, która potem bardzo często nie wracała na swoje tereny, bo było to jednak dosyć niebezpieczne i sąsiedzi krzywo patrzyli na tych, którzy chcieli wrócić do swoich własnych domów. I ja na to patrzę trochę jak na takie historie równoległe i bardzo do siebie podobne, niesamowicie podobne. I to, że my czasem pamiętamy, znaczy czasem, zazwyczaj pamiętamy o swoich własnych krzywdach i niesprawiedliwościach, no możemy to troszeczkę odwrócić, odmienić. To znaczy zobaczyć, że inni doświadczyli tak naprawdę czegoś bardzo, bardzo podobnego i te doświadczenia utraty swojego domu, wędrówki w nieznane, takiego poczucia niepewności i potem próbowania osadzenia się w nowym miejscu, to jest coś, co może nas tak naprawdę połączyć, tak? Możemy znaleźć w sobie empatię do tego, żeby popatrzeć na innych, że doświadczyli tak naprawdę tego samego, co my, że jesteśmy ludźmi wszyscy i jesteśmy bardzo w tym podobni.
3: No, to chyba jeden z największych problemów, że historia tego regionu jest co prawda opowiedziana, ale na różne sposoby. I może też chodzi o to, żeby te narracje się spotkały, a żeby opowieść żydowska została przywrócona do życia, bo ta chyba została zapomniana najbardziej. Ja podobnie jak pani Joanna jestem patriotą ziem zachodnich i północnych. Tych ziem skazanych na klątwę wiecznego początku, zaczynania od zera, snucia swojej historii. Jestem bardzo ciekaw, jak pani odbiera tutejszy, miejscowy, podkarpacki krajobraz kulturowy, opowieści i ten splot ukraińsko-polski jako ktoś, kto przybył z krainy lasów i jezior.
1: Tak, no musimy wspomnieć o jeziorach, prawda? No bo jak mówimy o motywach akwatycznych, to mamy malutką rzekę Łynę, ale mamy mnóstwo jezior, których tu nie ma po prostu.
2: Przepraszam, mamy Solinę oczywiście.
1: Tak, okej, dobrze.

0: Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Z jednej strony Warmia i Mazury to kraina wiecznego początku, czyli opowiadania historii po 45, ale to nie do końca prawda, no bo ja jestem warmiaczką i mój ojciec był warmiakiem i mieszkali tam przed 45, więc nasza rodzina korzeniami sięga tam stuleci i jesteśmy mocno zakorzenieni i to jest mi bliskie, poczucie ciągłości. Z drugiej strony rzeczywiście jesteśmy przypadkiem tej historii innej, która jest jakąś ością w gardle historyków opowiadających tę ogólnopolską historię centralną, warszawską, więc nasza historia jest inna, nasze mundury chociażby w czasie wojny były inne. Z trzeciej strony jest bardzo interesujące podróżować poprzez Polskę. Ja przyjechałam tutaj z innego festiwalu, z festiwalu Szalom mimo wszystko w Orli na Podlasiu. Wędrowałam z Warmii, przez Mazury na Podlasie i w dół mapy aż do Przemyśla. Jest to zupełnie co innego niż możemy zobaczyć okrążając Polskę chociażby od strony Odry, więc ta wielokulturowość tutaj widać, to jest po prostu czytelne. Polska nie jest jednorodna, nie jest takim zhomogenizowanym jakby do końca terytorium. Te odmienności są czytelne, wielokulturowości są czytelne. W Orli napisy cyrylicą i alfabetem łacińskim. Tutaj też widać, chociażby widziałam przez nią synagogę. Tak, to jest wszystko bardzo czytelne. To trzeba otworzyć oczy i to po prostu widać, że mimo prób jakby zmiksowania nas bardzo dokładnego, wyrównania tych górek i dołków. Jesteśmy bardzo różnorodni, no i to jest wspaniałe.
1: No i dochodzimy do takiego pytania, które chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jestem bardzo ciekaw odpowiedzi obu pań na to, bo czasy wojenne, które po prostu drzwiami i oknami gdzieś takim przeciągiem dostają się do naszej świadomości, są czasami, w których bardzo trudno jest utrzymać taką złożoną, pełną subtelności tożsamość, kiedy często ludzie muszą decydować, co jest czarne, co jest białe, co jest dobrem, co jest złem, po której stronie się opowiedzą. Jaki byłby pań jakiś taki sposób, czy taka myśl, która pozwoliłaby na to, żeby nie stracić tych subtelności, tych właśnie lokalności, tych małych historii, spotkań wobec wyzwań, które często przychodzą ze stron różnych ogromnych opowieści, różnych ogromnych instytucji, które każą nam się jakoś po prostu na tej mapie dobra i zła zdefiniować.
2: No my chyba dzisiaj żyjemy jednak w takich czasach spokojnych, prawda, w których mamy taki komfort, żeby pozwolić sobie na te zniuansowania, tak, i na tą wielowarstwowość. I właśnie ten czas wojny był takim czasem, kiedy tutaj ludzie, przecież ludzie, którzy tutaj żyli, bardzo często się określali jako tutejsi, tak, oni nie mieli takiej świadomości, czy są Rusinami, tak, Głębkami, Bojkami, Ukraińcami tym bardziej, czy nawet Polakami. Oni po prostu wszyscy czuli się stąd, to wojna kazała im wybierać. Dzisiaj mamy czas pokoju jednak, mimo tych różnych napięć, które obserwujemy. Nie pozwólmy sobie wydrzeć tego prawa do tego, żeby być cały czas z wielu warstw zbudowanych. Tak? Nie musimy określać, nie musimy wybierać tylko tej jednej. Takie jest moje poczucie jako mieszkanki tego konkretnego regionu, który tak doświadczył tej tragedii związanej z wymuszaniem jednoznaczności odpowiedzi, kim jesteś.
0: No tak, to jest mi bardzo bliskie. Ja bym nie szatkowała ludzi na narody w ogóle i bliska mi jest po prostu taka humanistyczna perspektywa, w której wszyscy jesteśmy ludźmi, koniec, kropka. Po prostu jesteśmy przedstawicielami gatunku Homo sapiens i tyle. I tak jakby to dalsze szatkowanie budzi we mnie po prostu lęk.
1: A jeżeli chodzi o wpływ wojny w Ukrainie na pań warsztat literacki, na pań pisanie, dobór tematów. Poczułyście panie, że to się jakoś zmieniło po 22 roku? Jakieś inne decyzje, jakieś inne kierunki, inne tematy?
0: No to wszyscy czujemy chyba jakiś złowrogi powiew, prawda? Jakieś grozy, o której nie przypuszczaliśmy, że będzie tak blisko nas. I myślę, że to ma wpływ, nawet jeśli nie wprost na teksty, to ma to wpływ na nasze myślenie też o wydarzeniach przeszłych i przyszłych.
2: No tak, no nawet obcując z tymi opowieściami właśnie wojennymi czy powojennymi, no to one brzmią dzisiaj zupełnie inaczej, one brzmią niesamowicie aktualnie i widzimy równoległość jakby tych opowieści.

0: Więc może też taka większa wrażliwość jest w nas, prawda, że czujemy, że to nie jest jakaś zamknięta historia, tylko że ona cały czas może się dziać i to jest dla nas ważne.
1: Ja na przykład opisuję rok 1945 i wejście Armii Czerwonej do Prus Wschodnich i tę masakrę, którą ona tam zrobiła na ludności cywilnej. I myślę, że dla wielu czytelników tego rodzaju obrazy stały się zrozumiałe, bo oni już widzieli podobne czy jakoś symultaniczne rzeczy po prostu po wejściu Rosjan na Ukrainę.
2: Zmienia się literatura, inną wagę mają słowa, powstają też książki, które w innych okolicznościach z całą pewnością by nie powstały. Olga Solarz, badaczka, antropolożka, pracowała na uczelni. Wojna w Ukrainie zmieniła jej życie. Posłuchajmy.
3: Jestem stałą wolontariuszką brygady, która nazywa się Dzikie Pole, a jednocześnie wszystko to odbywa się na tym terenie, które kiedyś miało nazwę Dzikie Pole. Zupełnie inne jest postrzeganie wojny z perspektywy też kobiety od środka, a zupełnie inne z perspektywy analityka wojskowego czy osoby, która na przykład tylko przyjeżdża, a tam nie mieszka, ponieważ ja głównie mieszkam w tej strefie przyfrontowej razem z żołnierzami, to też jakby zupełnie inaczej odbieram ten świat wojenny, bo ja po prostu żyję tym, tam jestem.
4: Troszeczkę zwichnięta, ale jednak codzienność, prawda?
3: Znaczy ta codzienność jest bardzo ważna, dlatego że to jest fundament, który przypomina chłopakom, o co oni walczą i do czego oni chcą wrócić. Bez tej codzienności, która polega na przypominaniu sobie o pewnych rytuałach takich, które są w normalnym świecie poza wojną, czyli proste rytuały, tak? Nie wiem, mycie zębów, pranie ubrania. Jak się mieszka w jakimś domu, ktoś nas wpuszcza i my płacimy na przykład, bo tak to wygląda, że żołnierze sami w różnych miejscach dyslokacji szukają sobie miejsca i na przykład w tym domu jest pies, to dbanie o tego psa. Albo jak jest kwiatek w doniczce, to żeby tego kwiatka podlewać. To są takie drobne rzeczy, tak? Ale one nas pionizują i przypominają, czy żołnierze przypominają, że oni wyszli z normalnego, cywilnego świata, w którym wszystko było uporządkowane. Większość z nich to ma, chłopaki mają normalne rodziny, żony, dzieci i oni jakby nie zapominają, bo to są bardzo ważne takie codzienne rytuały, tak? Czyli zrobienie wspólnego posiłku, wspólne zjedzenie, mówienie sobie smacznego, zachowanie pewnych norm kultury osobistej, nie wchodzenie sobie nawzajem w przestrzeń, ale jednocześnie też wszystko to, co jest poza wojną, jest na wojnie, tak? Czyli też są zdrady, są kochanki, to ja myślę, że statystycznie jest pewnie podobnie, tylko tutaj jest zupełnie inne podejście. Ja też tak patrzyłam na to, analizowałam, doszłam do wniosku, że na wojnie mniej się ocenia. To znaczy jest mniej tego moralizowania i mniej ocennych takich osądów, tak? Na zasadzie, że on tego nie powinien robić. Jeżeli ktoś coś takiego robi, to raczej jest to przemilczane i uznawane, że to jest jego sprawa. To też wynika w dużym stopniu z tego, że my żyjemy, czy ludzie na wojnie żyją jednym dniem czy jedną sekundą. I jakie może być moralizowanie, skoro nie wiesz, czy jutro będziesz żył? No to jest zupełnie inna perspektywa. I też jest zupełnie inne łapanie codzienności. Czyli ja bym powiedziała nawet najadanie się codziennością, najadanie się życiem. Naprawdę łapanie tego, te carpe diem, tak? Łapanie tego wiatru w żagle i nasycenie się. Na przykład dla mnie takim ciekawym doświadczeniem było przeżywanie urodzin na froncie, gdzie w cywilnym życiu jakby tych urodzin wielu z chłopaków nie celebrowało, ja sama też, ale na froncie urodziny są niemal czymś obowiązkowym. Wyłamać się z tego jest niefajne i nieładne, bo na froncie liczy się, jak to my zawsze mówimy, to nie jest minus jeden, tylko plus jeden, tak? Znaczy w tym sensie, że plus jeden jakby życia, że nie jestem starszy, tylko mam o jeden rok więcej żyję, tak? Czyli jakby to się liczy pozytywnie, bo my przeżywamy urodziny jako osoby, które powiedzmy się, nie wiem, starzeją, coś mija i tak dalej, a tutaj jest zupełnie odwrotnie, jak coś dodanego. Więc i te urodziny są wręcz obowiązkowe, to nawet jakby ktoś nie chciał mieć tych urodzin, to i tak inni mu zrobią urodziny.
4: Już nie przedłużając, w krótkich żołnierskich słowach pani plany na tę jesień. Wraca pani do Ukrainy?
3: Tak, w przyszłym tygodniu, w środku tygodnia wyjeżdżam już na front, na odcinek zaporoski. No i piszę trzecią część Dzikiego Pola, dlatego że ja tylko tam mogę pisać. I tak moje plany, teraz miesiąc siedzenia w strefie przyfrontowej, pisanie, później miesiąc w Polsce, później znowu miesiąc tam. I tak będę jeździła między Polską a Ukrainą i będę tam pisać.
2: Mówiła Olga Solarz, ubrana w strój wojskowy, z wojskowym plecakiem. Ta odmienna perspektywa zaczyna się bardzo blisko od Przemyśla, zaledwie kilkanaście kilometrów stąd. Olga Solarz, osoba z całą pewnością

0: złożona więcej niż z jednej warstwy, a tak się złożyło, że również bohaterka wspomnianej książki poświęconej rzece San, Grażyna Bochenek.
1: Tak, to prawda, jestem zaszczycona, że Olga jest taką bohaterką, bo jej historia jest niezwykła i tak, o której tutaj Państwo mogli wysłuchać, to zaangażowanie Olgi w działania na froncie, to jest to, przed czym ja chylę czoła.

0: kto ma czarne podniebienie, tak? Kaszubi mają czarne podniebienia, według niektórych, Ukraińcy również. Ona jako dziecko czuła się zagubiona, bo już nie wiedziała, kto faktycznie jakby jest gorszy w tym zestawieniu. Ale Olga też mówi takie piękne słowa o tożsamości rzeczpospolitańskiej, tak? Że ona się czuje właśnie, że ma taką tożsamość i tak by chciała też, żebyśmy tożsamości różne i te wszystkie warstwy sami traktowali.
1: Pani Joanna Wielęgowska, chciałem panią zapytać, jak pani interpretuje taką jakby misję tego rodzaju spotkań właśnie konkretnie w dialogu między polską a ukraińską literaturą, bo one są blisko bardzo, są teraz przemieszane w pewnym sensie, jest taki ferment na tym pograniczu tych dwóch literatur i zastanawiam się, jak pani myśli, jakie jeszcze potencjały, jakie wartości drzemią w tym wzajemnym takim oświetlaniu tych swoich pól literackich? Nawet dla pani, jako dla pisarki, czy coś panią jakby w tym wschodzie tak nurtuje?
2: To jest zawsze bardzo ciekawe, kiedy się dotyka tego spojrzenia trochę innego, tej innej kultury, to wzajemne oświetlanie się rzeczywiście coś daje, bo no po prostu to jest nam konieczne, żebyśmy się nie zamknęli w tych swoich oglądach jakichś jednorodnych i po prostu spłaszczonych. Więc to jest ważne. Ważne jest opowiadanie tych swoich regionów z perspektywy naszej. Ważne jest popatrzenie na nie oczami innych. No to jest po prostu jakoś, wydaje mi się, oczywiste i konieczne.
0: A ja mam takie doświadczenie, że właśnie teraz trwa spotkanie o wierze, w której udział biorą Tomasz Terlikowski z Polski i Wolodymyr Stanczyszyn z Ukrainy. I dla mnie na przykład ciekawe byłoby spotkanie właśnie z Tomaszem Terlikowskim, bo go znam, a dla Swietłany Oslawskiej, znakomitej reportażystki, z którą spotkanie było wczoraj, rozmawiałam z nią dzisiaj podczas śniadania. Ona jest bardzo ciekawa właśnie tego spotkania z ukraińskim gościem, więc ona dzięki temu spotkaniu pozna Tomasza Terlikowskiego, a ja poznam właśnie tego, tą osobę, o której ona mówiła. I ta wymiana, która tutaj się odbywa, to jest coś absolutnie niesamowitego, bo ja przyznam szczerze, że dla mnie większość tych nazwisk ukraińskich jest nieznana. Ja je poznaję tutaj.
1: No i o takie przestrzenie dialogu chodzi. Jest jeszcze jeden aspekt bardzo interesujący, z którym za moment się z Państwem podzielimy. Aspekt też takiego, no biuro literackie powiedziałoby połowu, można powiedzieć na rybku literackiego, dlatego że nie tylko doświadczeni po publikacjach autorzy i autorki odwiedzają ten festiwal, ale tak jak Państwo słyszeli na początku, mają tutaj okazję wystąpić na przykład aktorzy, amatorzy z Herskońskiego Teatru, ale również początkujący poeci i poetki. Za moment oddamy im głos, a tymczasem chcieliśmy bardzo panią podziękować naszymi gościniami w audycji Las Książek, którą nadajemy dla państwa z Domu Ukraińskiego w Przemyślu, z festiwalu Miasto z Rzeką. Były pani Grażyna Bochenek, autorka książki San. Dziękujemy pani bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: I pani Joanna Wielęgowska. Pani spotkanie za moment się rozpoczyna tutaj w Przemyślu, prawda?
2: Tak, o 13:00 będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo.
1: Także Państwu spragnionym jeszcze głosu od pani Joanny Wielęgowskiej rekomendujemy przyjście na 13:00, a tymczasem oddamy głos komu, Marcinie?
3: Młodym poetom, którzy wstrząsnęli sceną ukraińskiego domu w Przemyślu.
1: Posłuchajmy.
4: Цей вірш написано по вибухах і протягом бомблення.
5: Ten wiersz napisałem po wybuchach i w trakcie pojawiającego bombardowania Charkowa.
4: Пересохли словники в лимани, вичерпалося фонетичне річище. Розтанули семантичні льодовики. У мовчанці квітнуть червоні грона. Беззвучно полюють хромовані хорти. Кришиться без хрускоту хорда січня. Змелює непотрібні зуби березень. Тихо в місті залягла тиша. Чекає на травень, на полкове повітря місто. Знерухомлені в чаділі вулиці спрагли до теплого дощу. Запелюжені вуличні коти вигріваються на бетонових плитах, поміж яких висуються грицики і зарості пирію. Притушені провулки чекають на свою нову мову, багатоповерхівки на фіранки в чорнілих вікнах. Ти перетворюєшся, знуджуєшся, розправляєш плечі і чекаєш на вигрітих, віднімілих, відталих, виснажених інших.
1: То була молода поезія z Charkowa, z charkowskiej sceny poetyckiej, z takiej bardzo interesującej grupy ujawników. Za chwilę o tym, co to po ukraińsku oznacza, jakie

0: są dwuznaczności tego słowa, powie Państwu Marcin Gaczkowski, ale ja muszę się najpierw podzielić takim wrażeniem z niesamowitego, intymnego, pięknego wieczoru poetyckiego, który tutaj w sali teatralnej, swoją drogą przepięknej, zabytkowej sali teatralnej Domu Ukraińskiego w Przemyślu, zafundowali nam właśnie ujawnicy, którzy przyjechali tutaj w grupie kilkunastoosobowej ze swoimi dwoma kuratorkami, które są takimi spiritus movens z tego ruchu, który zachęca młodzież z Charkowa do tego, żeby spotykała się, slamowała poetycko, pisała wiersze, zajmowała się sztuką, która pomoże im w jakiś sposób opowiedzieć o tych trudnych doświadczeniach, które są codziennością dla mieszkańców i mieszkanek Charkowa. No i teraz kształtują tę scenę artystyczną tego miasta. Ujawniki, co to znaczy, Marcinie, tak właściwie? To są chyba dwa słowa zaszyte, prawda?
1: Młode poetki, młodzi poeci z Charkowa rzeczywiście zaskoczyli publiczność, ponieważ oni czytali swoje wiersze całym ciałem. Wkładają wszystko, co tylko mają w czytanie poezji. Bardzo mądre osoby. Na pytanie, kiedy powstała ta grupa Ujawnik, usłyszałem odpowiedź, że mniej więcej wtedy, kiedy powstała Ujawa, czyli wyobraźnia w języku ukraińskim. Odpowiedź dająca do myślenia, a z Jankiem i ze mną w naszym zaimprowizowanym studiu jest już ukraiński pisarz Jurij Andruchowicz, wspominany tutaj na scenie nad Sanem jako autorytet, również autorytet w dziedzinie poezji. Panie Juriju, jak to jest, że w czasie wojny ukraińska poezja rozkwita?
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do tego miłego studia, w jakimś sensie improwizowanego. A jak to jest z poezją? No, prawdopodobnie poezja jest po prostu taką naturalną odpowiedzią na najbardziej okrutne, straszne, tragiczne wyzwania doby wojennej. Nie wiemy do dzisiaj, czy powstaną jakieś wielkie, genialne powieści o tej wojnie, bo to potrzebuje jeszcze jakiegoś czasowego dystansu i nawet moim zdaniem potrzebuje przede wszystkim zakończenia wojny i potem dopiero zaczyna się odliczanie czasu dla tego dystansu. Natomiast poezja rodzi się bez żadnego planu, koncepcji jakiejś tam racjonalistycznej i tak dalej, rodzi się po prostu jak oddech, jak śpiew i to jest taka reakcja może w dużym stopniu spontaniczna. Ten fenomen bardzo młodej poezji charkowskiej, o której przed chwilą tu wspominaliście, to jest też jak gdyby nieprzypadkowo dokładnie tam, dokładnie w Charkowie, w mieście, które dziennie i nocnie cierpi już piąty rok od ataków przy pomocy strasznej zabijającej broni i w mieście, które ma w swoim doświadczeniu taki wielki literacki boom literatury rozszalonego odrodzenia. Czyli ta młodzież przychodzi już ze świadomością, że oni mieszkają i tworzą w mieście z bardzo potężnym literackim mitem. A tu używam słowa mit oczywiście nie w sensie nieprawda, tak? To jest, ja nie zgadzam się, że to ma jakieś przede wszystkim terapeutyczne znaczenie. Ja bym tak nie poniżał znaczenie poezji do jakichś spraw terapeutycznych, ale to jest po prostu taka spontaniczna reakcja duszy, a nawet i ciała, bo słyszałem, że to był świetny performance, na może taki sposób na przeżycie, to tak, oczywiście, sposób na przeżycie i na realizację jakiejś swojego ja, swojej osobistej sprawy w czasach najtrudniejszych.

0: Myśli pan, że ta metafora, która patronuje pomysłowi na ten festiwal, ta metafora rzeki, ona jest taka płodna, dobra do rozmowy, do dialogu, do porozumienia? Ona coś otwiera, co bez niej byłoby zamknięte?
1: Tak, oczywiście. No, rzeki to są takie chyba arterie, jakieś drogi. A rzeki nie są do pomyślenia bez mostów. Tu mamy taką kolejną metaforę jakiegoś pojednania, łączenia czegoś z czymś. Poezja moim zdaniem też polega na takim łączeniu, jednaniu, przerzucaniu takich mostów od rzeczy na taki pierwszy zwykły rzut oka, bardzo od siebie dalekich. Tak, poezja łączy jakieś takie rzeczy, które wydają się w ogóle, że są zupełnie w różnych światach. Nie potrafię dokładnie wymienić nazwisko tego poety, chyba portugalskie, a może argentyńskie, już teraz nie pamiętam, ale bardzo mi podoba się jego definicja poezji, że poezja pojawia się tam, gdzie dwa słowa spotykają się między sobą po raz pierwszy.
0: To bardzo piękne. Ja też się podzielę taką obserwacją, słuchając tych spotkań na scenie nad Sanem, gdzie dzisiaj również pan będzie opowiadał, być może też czytał wiersze. Przypomniała mi się scena z Orlando Virginia Woolf, kiedy na zamarzniętej rzece jest ustawiona cała epoka elżbietańska i potem następują roztopy i wszyscy ci ludzie, ich pozycje społeczne, ich problemy, ich ubrania, ich towary, po prostu razem z tą rzeką czasu przechodzą w jakiś niebyt. No właśnie pytanie, czy w niebyt, po prostu przemijają i myślę, że rzeka też daje nam do myślenia o tym, gdzie możemy siebie na skali różnych zjawisk umiejscowić, nie sądzi pan?
1: No tak, rzeka też, rzeka jest metaforą czasu. Tu od razu musimy sobie przypomnieć też o tej rzece przemijania, tak właśnie wspomniał pan przed chwilą. Ale ja chciałbym też nawiązać do specyfiki miasta i miejsca. Teraz chyba pora najwyższa powiedzieć, że Przemyśl jest bardzo szczęśliwy ze swoim położeniem, jeśli chodzi o rzekę, bo ona płynie po prostu przez miasto i dzięki temu są te piękne wybrzeża z dawniejszą zabudową przeważnie i to stwarza już bardzo taki przyjemny, ale też bardzo ważny chyba koloryt dla miasta. Ja niestety w Iwano-Frankiwsku nie mam takiego szczęścia, nikt z nas nie ma, chociaż my mamy aż dwie rzeki, ale żadna z nich nie płynie przez miasto, czyli obie już jak gdyby poza miastem. Gdzieś są tam na jego granicach, dlatego nasze rzeki w Iwano-Frankiwsku nie są takim elementem właśnie miejskiego krajobrazu, jak jest San tu w Przemyślu.
2: Jurij Andruchowicz opiewał różne rzeki. Jest pisarzem rzek, a która z rzek jest mu dzisiaj najbliższa?
1: No ja mogę powiedzieć, że Dunaj był i zostaje dla mnie najważniejszą rzeką. I nie tylko dlatego, że on geograficznie jest tak ważny dla Europy i jest taki w swoim rodzaju, jest rzeką unikalną pod tym względem, że jedna z nielicznych rzek, która nie płynie nie jest zorientowana na kierunek północ-południe albo odwrotnie, tylko zachód-wschód. Czyli dzięki tej takiej specyfice Dunaj jednoczy zachód Europy ze wschodem, jednoczy wszystkie rodziny językowe obecne w Europie. No i może być taką metaforą jakiejś tam

0: ogólnoeuropejskiej wartości. I ma też to, co dla mnie jest bardzo ważne też, że on ma taką głęboką swoją obecność historyczną w ukraińskiej kulturze. To jest takie dziwne trochę, że my w pieśniach ludowych nie mamy Dniepra. My wszędzie mamy tylko Dunaj. I tak podejrzewam, że to jest w ogóle synonim jakiejś po prostu takiej dużej, wielkiej, szerokiej rzeki, która tam, gdzie można zobaczyć ten drugi brzeg tej rzeki, stojąc na swoim brzegu, ale rozumieć, że tam, na tym drugim brzegu, już jest jakiś inny świat.
1: Łatwiej dojrzeć jednak drugi brzeg, kiedy stoi się na brzegu Sanu w Przemyślu. Niektórzy językoznawcy mówią, że San również znaczy tyle, co po prostu rzeka. To też jedna z naszych rzek. Zaczęliśmy od poezji, od młodej poezji z rozpostartymi skrzydłami. A chcieliśmy jeszcze dopytać, czy Jurij Andruchowicz, patriarcha ukraińskiej poezji, pisuje jeszcze wiersze?
0: Niestety nie mogę tym się pochwalić, ale nie tracę nadziei, że kiedyś przyjdzie taka chwila, kiedy na pytanie, czy ja piszę ciągle wiersze, ja odpowiem tak i akurat przyniosłem swój świeży, najnowszy wiersz do studia i zaraz go przeczytam. Ja myślę, że już mówiłem zresztą parę minut temu, że nie da się zaplanować, nie da się jakoś sformalizować pisania wierszy w jakimś projekcie. Więc oni albo przyjdą, albo nie. Ja ze swojej strony jestem przygotowany, mam włączone anteny, odpowiednie radary i tak dalej. W każdej chwili mogę zacząć ich zapisywać, ale oni jeszcze czekają.
2: No, czekają jeszcze wiersze, nie pisane teraz na bieżąco, ale wiersze, które już powstały. Przed nami jest pana tomik poezji z wydawnictwa A5, wiersze w przekładzie Tomasza Różyckiego.
1: Ale dziś usłyszymy ekskluzywnie nową prozę Jurija Andruchowicza w Przemyślu.
2: Teraz jestem w pełnej konsternacji. O czym to będzie opowieść?
0: Jeśli mogę, nie będę tu opowiadał w jakichś detalach, ale w każdym razie to będzie krótki fragment z nowej powieści. Ja ciągle jeszcze pracuję nad jakimiś detalami, szczegółami w całej powieści. Ten fragment, który zabrzmi, jest raczej już w 100% gotowy. I mam nadzieję, że w następnym roku ukaże się ta książka.
2: No właśnie, w następnym roku. To jest takie pytanie, wydaje mi się, że dosyć istotne na sam koniec. Myśmy już o to pytali panią Katarzynę Komar, dyrektorkę festiwalu Miasto z Rzeką, o potencjał ukryty w ogóle w takim pomyśle na transgraniczny polsko-ukraiński festiwal literacki. Na ten temat przeogromny, ja to porównałem do jedzenia góry łyżeczką i że po prostu tematów, wątków i spraw na kolejne edycje takiego festiwalu jest bez liku. Czy sądzi pan, że Przemyśl właśnie jako to miasto, no, polsko-ukraińskie, tak samo jak o polsko-ukraińskim Lwowie się mówi. Tutaj padło w czasie oprowadzania po domu ukraińskim takie zdanie, że często w dyplomacji kulturalnej pewne ustępstwa na rzecz mniejszości polskiej we Lwowie były traktowane na zasadzie równowierności z ustępstwami na rzecz mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, że panowała taka, no wiadomo, w dyplomacji musi być zasada wzajemności. Więc czy sądzi pan, że Przemyśl właśnie jako też jedno z centrów takiego kulturalnego życia ukraińskiego w Polsce jest dobrym miejscem na kontynuowanie tego dialogu, tym bardziej, że od 22 roku tych tematów i tych związków, po prostu tych punktów stycznych między naszymi społeczeństwami, naszymi literaturami jest z dnia na dzień coraz więcej.
0: Ja po prostu powiem, że pomysł na taki festiwal dokładnie tu, w Przemyślu, że ja uważam, że to jest po prostu pomysł genialny i tak podejrzewam, że przez dłuższe lata właśnie brakowało jakiejś takiej podobnej inicjatywy. Ja nawet w swoim czasie, mając tam dziesiątki różnych spotkań,

0: spotkań na terenach Polski. Ja to formułowałem w niektórych miastach jako taki paradoks, że byłem wszędzie tam, od Szczecina po Wrocław, Warszawa, Suwałki i tak dalej. Tylko jedyne miasto, w którym nie miałem nigdy spotkania, to było najbliższe do Ukrainy i do mnie geograficznie najbliższy Przemyśl. Tak? I jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, cieszę się bardzo, że prawdopodobnie z tym festiwalem ten zły paradoks zostanie jakoś w przeszłości.
1: Niechaj festiwal Miasto z rzeką trwa, w przeciwnym razie nastąpi jego koniec. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku. Uśmiechnięty Jurij Andruchowicz rozpoznał parafrazę swojego tekstu, a to był Los książek z Przemyśla.
2: Audycję przygotowaliśmy dla Państwa wspólnie z Marcinem Gaczkowskim. Ja nazywam się Jan Kantyzienko. Naszym gościem i gościem Festiwalu Miasto z Rzeką był poeta, prozaik Jurij Andruchowicz, który dziś, przypomnijmy i zaprośmy, o której spotka się z publicznością w Przemyślu.
0: Spotkamy się o godzinie 19. Moim partnerem w rozmowie będzie właśnie dawny przyjaciel i wybitny polski poeta Tomasz Różycki. Mam zapowiedzieć, że Marcin Gaczkowski też poprowadzi to spotkanie. 19 godzina i jeżeli się nie mylę, to scena nad Sanem, tak?
2: Zapraszamy nad San. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Dobiega południe, ukłony. Jeszcze raz Marcin Gaczkowski.
1: Do usłyszenia.
2: Jan Kantyzienko, kłaniamy się.
3: Autopromocja. Dwa filmy Andrzeja Wajdy, które na trwałe zapisały się w historii polskiego kina. Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Opowieści o odwadze, manipulacji i poszukiwaniu prawdy, które do dziś nie tracą na aktualności. Dlaczego stały się symbolem swoich czasów i wciąż poruszają kolejne pokolenia widzów? O znaczeniu i ponadczasowym przesłaniu tych filmów porozmawiamy w kolejnej audycji z cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w środę o 22:00. Marcin Pesta. Autopromocja.
4: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 12:00.
3: Quodlibet niedzielny.

studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa gorąco i zapraszam na dwugodzinne spotkanie w naszym niedzielnym programie. Dziś 26 lipca, imieniny Anny, no to na początek taka właśnie wakacyjna dedykacja dla wszystkich solenizantek.

La Danza, czyli słynna tarantella Gioachina Rossiniego z cyklu Suere Musicale, bo to pieśń wieczorna, dziś w specjalnej wersji z dedykacją dla wszystkich świętujących solenizantek, a śpiewała jakże zmysłowo Giulia Semenzato. U jej boku brytyjsko-chorwacki gitarzysta Jadran Duncan i grający na tamburynie Maxim Pidu. Autorem tej aranżacji jest Matteo Carcassi, a więcej takich smakowitych kąsków w postaci pieśni i muzyki gitarowej z płyty Corde di Luna już jutro w letnim kanonie dwójki, na który gorąco Państwa zapraszam. Dziś zaś jeszcze do 14:00 kilka płyt, które pojawiły się w ostatnim czasie. Będzie m.in. najnowsze nagranie orkiestry z Pittsburgha, świetnego amerykańskiego zespołu, który już w sierpniu usłyszymy na festiwalu Chopin i jego Europa. Niedzielny kwodlibet dwójki zaczęliśmy dziś tanecznym krokiem. Teraz dla odmiany Mozart ze swoim koncertem klarnetowym. Utworem, który znalazł się na nowej płycie z udziałem młodego wirtuoza o nazwisku Blaž Šparovec. Artysty, który dołączył niedawno do grona muzyków promowanych przez szwajcarską fundację Orfeum. Jeszcze podczas nauki w ojczystej Słowenii Blaž zwyciężył w konkursie Concertino Praha, potem jako student François Bendy wygrał konkurs imienia Karla Nielsena, a dziś dzierży fotel pierwszego klarnecisty orkiestry w Kolonii. Współpracuje także gościnnie z czołowymi niemieckimi zespołami, jest również członkiem orkiestry festiwalu w Bayreuth. A to oznacza, że będziemy go słuchać w tym tygodniu w transmisjach z Zielonego Wzgórza. Ale można również usłyszeć Blaža Šparoveca na płytach po debiutanckim albumie z utworami m.in. Claude'a Debussy'ego. Krytycy rozpływali się nad jego dźwiękiem, frazowaniem i radością gry. No i można spodziewać się, że Mozart to także świetna okazja do zaprezentowania talentu tego klarnecisty. Blaž Šparovec gra tu z Orkiestrą Symfoniczną Radia Austriackiego ORF z Wiednia, którą dyryguje niestrudzony Howard Griffiths, a przed nami koncert klarnetowy A-dur Kachel 622 w swoich trzech znanych częściach: Allegro, Adagio i finałowe Rondo.

Blaże Śparowec na klarnecie i orkiestra radia austriackiego ORF pod dyrekcją Howarda Griffisa. W takim właśnie wykonaniu zabrzmiał dziś niezmiennie kochany koncert klarnetowy A-dur KHL 622 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jedno z ostatnich dzieł kompozytora pisane, jak pamiętamy, dla wybitnego klarnecisty Antona Stadlera. Utwór niezmiennie zachwycający urodą środkowego adagia, ale też wdziękiem allegra i beztroską finałowego ronda. No i aż trudno uwierzyć, że kilka tygodni po ukończeniu swojego koncertu Mozart musiał rozstać się z doczesnym światem. Idealna, można powiedzieć, muzyka na wakacje, których półmetek właściwie za chwilę za nami. Trochę żal, że czas mija tak szybko, no ale lato to przecież także pora festiwali. Posłuchamy dzisiaj amerykańskiego zespołu, który uświetni nam jeden z nich, tegoroczny festiwal Chopin i jego Europa. Ale najpierw inni przybysze zza oceanu i nasz dobry znajomy Charles Richard Amelin, kanadyjski laureat konkursu chopinowskiego, wrażliwy artysta, który wciąż porusza nas głębią swych interpretacji, czego dowód dał nie tak dawno w Żelazowej Woli. Grał tam Charles 31 maja, a dzień wcześniej miałam przyjemność spotkać go na koncercie Marcina Maseckiego, bo jak się okazuje, to przyjaciele z Berlina, stąd też obecność Charlesa na jazzowym koncercie w Warszawie, a przy tej okazji porozmawialiśmy sobie chwilę o Chopinie Marcina Maseckiego, no i oczywiście o tym, co słychać u samego Charlesa, a słychać nową płytę, o której wtedy wspominał. Płytę kameralną, kolejną już, którą pianista nagrał w duecie z kanadyjskim skrzypkiem Andrew Wanem, liderem Orkiestry Symfonicznej z Montrealu, a więc zespołu, który także będziemy gościć niebawem na festiwalu Chopin i jego Europa. Czeka nas prawdziwy wysyp gwiazd. Tymczasem Andrew Wan i Charles Richard Amelin tworzą duet artystyczny od 2018 roku. Wtedy też nagrali na płyty komplet sonat skrzypcowych Beethovena, później także sonaty Schumana, a teraz przyszła pora na Brahmsa. Jego trzy sonaty na fortepian i skrzypce, utwory których urody i zalet nie musimy sobie nawzajem zachwalać. Dziś sięgam po pierwszą z nich, sonatę skrzypcową G-dur op. 78, sonatę, której pasja i dyskretna melancholia w tym wykonaniu zyskują stosowną równowagę i powściągliwość emocji. Części Vivace Manon Trop

Muzyka Johannesa Brahmsa, jego pierwsza sonata skrzypcowa G-dur opus 78 w nowym nagraniu, pod którym podpisali się pianista Charles-Richard Amelin i znakomity skrzypek Andrew Won. Harmonia temperamentów i doskonałe, jak Państwo słyszeli, porozumienie obu kanadyjskich muzyków to uderza od pierwszych dźwięków tego nagrania, którego premiera odbyła się w początkach czerwca. No i jest to kolejna kameralna płyta w dorobku Charlesa Richarda Amelina, pianisty, który na razie koncertuje w Azji, zaś Andrew Wona, koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej z Montrealu, usłyszymy już niebawem na festiwalu Chopin i jego Europa, gdzie ten słynny zespół wystąpi w tym roku dwukrotnie i to już na inaugurację wydarzenia. Koncerty uświetnią występy laureatów ostatniego konkursu chopinowskiego, Kevina Chena i Erika Lu. No a potem zagrają nam w Warszawie inni znakomici goście zza oceanu. Orkiestra symfoniczna z Pittsburgha, jeden zatem z czołowych amerykańskich zespołów symfonicznych, nie należący może do tej ścisłej wielkiej piątki amerykańskich orkiestr, ale mogący się poszczycić wspaniałą tradycją i galerią kapelmistrzów na czele z Fritzem Reinerem, Andrew Previnem i Lorinem Mazelem. Szefem muzycznym orkiestry od 2008 roku pozostaje ceniony Austriak Manfred Honeck i on też poprowadzi oba koncerty zespołu na festiwalu Chopin i jego Europa. Jako soliści wystąpią dwie inne gwiazdy młodej pianistyki, Bruce Liu i Aleksander Kantorow, a w wykonaniu orkiestry z Pittsburgha zabrzmi muzyka Szymanowskiego, Rachmaninowa, Johannesa Brahmsa, Dymitra Szostakowicza i Antonina Dworzaka. Jego dziewiąta symfonia, przesławne dzieło, które muzycy właśnie nagrali na płytę. Premiera tego albumu miała miejsce 3 lipca, więc zupełnie niedawno. No i jest on dzisiaj z nami. Jest też okazja przekonać się, z jakiej klasy zespołem i jakim poziomem wykonawstwa będziemy obcować w Warszawie już niedługo. Części symfonii e-moll opus 95, czyli słynnej symfonii z Nowego Świata, to Adagio Allegro Molto, Largo, Molto Vivace i Allegro con Fuoco. A słuchamy nowego nagrania Orkiestry Symfonicznej z Pittsburgha pod dyrekcją Manfreda Honecka.

wspaniały przepych orkiestrowych barw na finał 9 symfonii e-moll opus 95 symfonii z Nowego Świata Antonina Dvořáka. Dzieła, które 50-letni kompozytor pisał w 1893 roku podczas swego pobytu w Nowym Jorku w rozkwicie sławy, która wzrosła też niepomiernie po premierze nowej symfonii. Utworu imponującego symfonicznym rozmachem i dynamiką, będącego, jak wiemy, próbą uchwycenia idiomu muzyki amerykańskiej, odkrycia i zakodowania w dźwiękach jej narodowej tożsamości, tego charakterystycznego pulsu, rytmicznej energii i oryginalnego kolorytu utożsamianego przez Dvořáka z pieśniami Negro Spirituals i muzyką amerykańskich Indian. Za nami kapitalne nowe nagranie Orkiestry Symfonicznej z Pittsburgha, świetnego zespołu, który pod batutą Manfreda Honecka przyjedzie do Warszawy, wystąpi 29 i 30 sierpnia na festiwalu Chopin i jego Europa. A my, miejmy nadzieję, będziemy mieli okazję Państwu te koncerty w jakiejś formie przekazać. Wtedy też będzie okazja docenienia jakości gry amerykańskich muzyków w wielkich dziełach europejskiej symfoniki, w tym także tej słuchanej przez nas, nagranej właśnie na płytę 9 Symfonii Dvořáka. No i to już prawie wszystko w dzisiejszym Quodlibecie. Na zakończenie jeszcze zaproszenie na kanon dwójki, letni kanon dwójki, w którym będę spotykać się z Państwem codziennie od poniedziałku do czwartku. Zatem na pożegnanie jeszcze jedno nagranie z tego nowego albumu Orkiestry z Pittsburgha, światowa premiera fonograficzna utworu czarnoskórego kompozytora Carla Simona. Holy Dance, kończący czteroczęściową suitę Four Black American Dances. Róża Świadczyńska, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Bachowski w Świdnicy trwa już ponad tydzień. Gościmy na nim słuchając transmisji, opowieści wykonawców, zapowiadając kolejne wydarzenia i przedstawiając te, które nagraliśmy, by nic Państwa nie ominęło. Inauguracyjny koncert zespołów Lupę Marmonik i kapeli Krakowiensis z muzyką Marc-Antoine'a Charpentiera usłyszymy.

0: Proszę Państwa, w środę o 19:15. Zapraszam, Magdalena Łoś.
1: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Adam Woronowicz.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 14:00.

0: co ma w środku lalka.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej audycji z tego cyklu. Dziś tematem będzie polityka, a w studiu w Katowicach profesor Ryszard Koziołek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No i dzisiaj temat, tak mi się wydaje, najbardziej kontrowersyjny przed nami, bo będziemy rozważać takie dwie postawy wobec rzeczywistości, jaką reprezentują Wokulski i Rzecki. Wyznaczyliśmy takie dwa wydarzenia jako te determinujące życie obu panów w różny sposób, czyli rok 1848 i 1863. Trzeci, czyli wielkie zrywy europejskie i narodowe. To jest akurat chyba istotne, że jeden jest międzynarodowy, drugi jest lokalny. Ale właśnie tutaj ścierają się nam różne koncepcje władzy, a przez to różne koncepcje polityki. Jakbyśmy mogli określić te cechy naszych głównych bohaterów, oczywiście po pierwsze Stanisława Wokulskiego, ale także Ignacego Rzeckiego, który w pamiętniku Starego Subiekta często nawiązuje do różnych wydarzeń historycznych, które kształtowały jego myślenie o świecie.
2: Ta kwestia nie przestaje dawać mnie do myślenia, a myślę, że wielu, wielu pokoleniom czytelników lalki, to znaczy lalka jako powieść polityczna. I co by było, gdyby Prus mógł pisać w wolnym kraju, nie troszczyć się o cenzurę rosyjską, albo po prostu był pisarzem imigracyjnym, bo chyba tak trzeba by o tym pomyśleć, ponieważ gdyby była wolna Polska, to nie byłoby lalki, nie byłoby ogromnej części klasycznej, kanonicznej polskiej literatury. Więc inaczej postawmy problem. Spróbujmy się zastanowić, gdyby Prus był, tak jak Mickiewicz, jak Słowacki, jak Norwid, byłby pisarzem imigracyjnym i napisałby powieść Lalka jako emigrant, czyli nie troszcząc się o to, że cenzura mu coś wytnie albo w ogóle nie dopuści do druku. Czy to byłaby powieść polityczna? Czy mielibyśmy w lalce pałac namiestnikowski na krakowskim przedmieściu? Czy Belweder, który był rezydencją carską? Czy obserwowalibyśmy cerkwie? Czy oglądalibyśmy koszary rosyjskie albo patrole kozackie na ulicach? A przede wszystkim, czy mielibyśmy napisy rosyjskie wszędzie, między innymi na sklepie Wokulskiego? Podglądałem, jak pewnie wielu z państwa, scenografię na krakowskim przedmieściu, zbudowaną na potrzeby jednej z ekranizacji lalki, i tam napisy rosyjskie były. Ale nie wystarczy wprowadzić same napisy. Decyzja adaptatorów o tym, żeby rosyjskość Rosjan w lalce filmowej pokazać, jest decyzją o ogromnych konsekwencjach. Dlatego, że wcale nie jesteśmy tacy pewni, czy za decyzją Prusa stoi wyłącznie cenzura, czy też raczej próba takiego prowadzenia narracji, takiego budowania świata przedstawionego, który ignoruje obecność Rosjan w Warszawie i w Polsce. A nawet moglibyśmy powiedzieć, że Prus realizuje jedno i drugie. Czyli próbuje opowiadać o społeczeństwie polskim tak, jakby nie było w nim Rosjan. Czyli inaczej mówiąc, portretuje polskie życie społeczne, polskie życie publiczne, ekonomiczne, uczuciowe, klasowe, bez kontekstu politycznego.
1: Czy bez kontekstu politycznego to właściwie jest gest polityczny, że nie ma tego kontekstu?
2: No właśnie. I co on na dobrą sprawę znaczy? Czy jest to taki gest o charakterze pewnego prestidigitatorstwa, prawda? Że oto czary mary i usuwamy Rosjan albo ekskludujemy.

0: My ich ze świata powieściowego, lalka tylko dla Polaków, mówiąc żartobliwie. Ale pytając o to, co polityczne w lalce jest i co jest wypowiedziane i wyrażone, no to zdecydowanie te dwa poważne wątki, poważne tematy wcielone, uosabiane przez Ignacego Rzeckiego i Stanisława Wokulskiego, czyli ich udział w kampanii węgierskiej 1848 roku, to pierwszy, i udział w powstaniu styczniowym.
1: To Wokulski.
0: To Wokulski. I Prus rozwiązał te wątki radykalnie odmiennie. One są inaczej nacechowane, one są inaczej wartościowane, one są innymi emocjami opatrzone. Otóż udział Wokulskiego w powstaniu styczniowym jest tytułową dla późnego rozliczeniowego utworu Prusa omyłką. Wokulski uważa, że dał się oszukać, że dał się nabrać na idee patriotyczne i niepodległościowe przez grupkę ludzi, którzy o nim zapomnieli, ale to, co chyba bardziej go boli i napawa goryczą, a nawet dziwnym chwilami pragnieniem zemsty, obojętność społeczeństwa, za które, dla którego, tak mu się wydawało, walczy o Polskę, a następnie przebywa 7 lat na zesłaniu. Mhm.
1: No właśnie, i tutaj padają te obrazoburcze słowa. Odetchnął, mowa o Wokulskim, odetchnął dopiero na Syberii, tam mógł pracować, tam zdobył uznanie i przyjaźń.
2: Oto miniatura kraju, myślał, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo, nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic. Potem w wielkich konturach przyszła mu na myśl jego własna historia. Kiedy dzieckiem, będąc, łaknął wiedzy, oddano go do sklepu z restauracją. Kiedy zabijał się nocną pracą, będąc subiektem, wszyscy szydzili z niego, zacząwszy od kuchcików, skończywszy na upijającej się w sklepie inteligencji. Kiedy nareszcie dostał się do uniwersytetu, prześladowano go porcjami, które niedawno podawał gościom. Odetchnął dopiero na Syberii. Tam mógł pracować. Tam zdobył uznanie i przyjaźń czerskich, czekanowskich, dybowskich. Wrócił do kraju prawie uczonym, lecz gdy w tym kierunku szukał zajęcia, zakrzyczano go i odesłano do handlu. Taki piękny kawałek chleba w tak ciężkich czasach. No i wrócił do handlu. A wtedy zawołano, że się sprzedał i żyje na łasce żony z pracy minclów.
0: No więc te słowa rzeczywiście są bluźniercze, bo powiedzieć nie tylko, że byłem bardziej wolny w więzieniu czy na zesłaniu, ale że tam spotkał się z prawością, z rzetelnością, z uczciwością, z pomocą nie tylko ze strony samych współwięźniów czy współzesłańców, ale także ze strony Rosjan, no bo przecież tam zaczęła się przyjaźń z Suzinem, bardzo bogatym kupcem, który prawdopodobnie poddał Wokulskiego edukacji, właśnie tej edukacji kapitalistycznej, ale też, co by nie powiedzieć, cynicznej. Dla Suzina, podobnie jak później dla Wokulskiego, nie liczą się kwestie polityczne, liczy się wyłącznie kwestia pieniądza. To jest o tyle intrygujące, że Prus nie potępia powstania styczniowego jako, chociaż może inaczej, nie potępia, czy nie ironizuje, czy nie kwestionuje sensowności akcesu do powstania styczniowego. Właściwie wszyscy, którzy w powstaniu brali udział, czyli powieściowi bohaterowie, czyli Wokulski, czyli Henryk Schlangbaum, czyli Schumann, wszyscy oni są bohaterami pozytywnymi w lalce. Inaczej mówiąc, do powstania szli ludzie szlachetni. No, sam Prus, który brał udział w powstaniu, został ranny w głowę, a jego brat, który był emisariuszem rządu narodowego, wysłanym na Litwę, wrócił stamtąd w stanie głębokiej zapaści psychicznej i do końca życia nie wyzdrowiał, a ilekroć widział Prusa, który go odwiedzał, reagował jakimś krzykiem i skrajnymi emocjami. Więc ta pamięć o powstaniu, pewnie też agorafobia Prusa, była takim mocnym stemplem traumatycznym, nie ma co tutaj używać słabszych słów, który pisarz niósł ze sobą. Więc z jednej strony powstanie styczniowe jest omyłką, jest źle przygotowane, źle przeprowadzone, jest szafowaniem ludzkimi istnieniami bez szansy na powodzenie. I

0: historia jest dla Wokulskiego zamknięta.
1: Tutaj się pojawia ta deklaracja, że jest wyleczony z polityki, czyli właściwie jako przestrzeń idei polityka dla Wokulskiego nie istnieje.
0: Tak, ta sprawa jest zakończona, ilekroć Rzecki w rozmowie próbuje go naprowadzić na politykę, to Wokulski właśnie ironicznie, żeby nie powiedzieć wzgardliwie, mówi, chciałeś, żebym był tureckim Wallenrodem, jednoznacznie dyskredytując. Rzecki bierze to za dobrą monetę, uważa, że Wokulski go ochrania, żeby przypadkiem nie stał się powiernikiem jakiejś tajemnicy politycznej, która mogłaby przysporzyć mu kłopotów z policją, ale to my wiemy, że nie. My wiemy, że Wokulski się z polityką pożegnał raz na zawsze i więcej, bo ta lekcja powstania styczniowego, którą odebrał Wokulski, ona się rozszerzyła na jego rozumienie polityki w ogóle. Kiedy tu przynosi świeże wiadomości Rzeckiemu z wojny i mówi, w jaki sposób nastąpi nowy podział porządku europejskiego i Rzecki słucha tego oniemiały, mówiąc, jak to państwa dzielą sobie inne państwa na kawałki, w tym jest oczywiście polska historia, to,
1: no,
0: trzeba,
1: więc
0: to jest
1: właśnie,
0: oczywiście, tak, to jest krypto.
1: Przeszła, ale także jakaś prorocza.
0: Ale oczywiście to jest rozmowa o rozbiorach Polski. I Rzecki nie może
1: potem o Jałcie.
0: A potem o Jałcie. I Rzecki nie może zrozumieć, jak Wokulski może takim spokojnym głosem mówić, czy silniejsi po prostu parcelują sobie jakieś państwo.
1: Znowu ten darwinizm.
0: Absolutnie. A Wokulski wzrusza ramionami, mówi, zbyt często płakałem z innymi, prawda, albo nad sobą, żeby się teraz wzruszać tym, co spotyka innych. I to jest rozejście radykalne. A zatem 63 to jest czarna dziura, to jest trauma, to jest gorycz, to jest poczucie oszukania, to jest poczucie ślepej drogi w gruncie rzeczy w myśleniu zarówno o sobie, o zaangażowaniu politycznym, jak i o przyszłości Polski.
1: A na biegunie tego wszystkiego jest Ignacy Rzecki, który pozostaje wierny pamięci Wiosny Ludów. Ten jego pamiętnik Starego Subiekta jest właściwie pełen odwołań do tej dawnej kampanii, do samego generała Bema, ale także do wspólnoty wysiłku różnych narodów w imię obalenia monarchii absolutnych. I tutaj ważnym elementem tej układanki jest także przyjaźń z Kacem, a później jego śmierć, samobójcza śmierć. To wszystko w Rzeckim cementuje takie przekonanie, że polityka jest przede wszystkim sprawą ofiary i solidarności ponad podziałami, także narodowościowymi.
0: Och, to jest pułapka ten Rzecki. Właściwie nie znam prawie nikogo, kto by się nie nabrał na safanduowatość Rzeckiego i na wizerunek jego samego jako fantasty politycznego, jako spóźnionego napoleonistę. Bo Rzecki z jakimś obsesyjnym uporem twierdzi, że Napoleon, trochę jak Elvis, żyje, uważa, że Napoleon żyje, może nie Napoleon I, ale jego krew, jego tradycja, jego spadek, jego ród jest tą siłą osobową, ale i nieosobową, która przeobrazi świat, a przede wszystkim przeobrazi Europę. I w pewnym momencie tego nauczył go jego ojciec, napoleoński żołnierz, i Rzecki pozostaje wierny tej religii Napoleona, bo tak trzeba o tym mówić. I mówi, w późniejszym życiu przekonałem się, jak proroczymi były poglądy ojca. Wszyscy widzieliśmy drugą gwiazdę napoleońską, która obudziła Włochy i Węgry, a chociaż spadła pod Sedanem, nie wierzę w jej ostateczne zgaśnięcie. Co mi tam? Bismarck, Gambetta czy Beaconsfield? Niesprawiedliwość dopóty będzie władać światem, dopóki nowy Napoleon nie urośnie. I teraz czytelnicy, ale też komentujący lalkę, no muszą sobie zadać pytanie, czy to jest na poważne z tym Napoleonem? Czy to jest rzeczywiście przejaw niewinnej obsesji politycznej? Czy w tym jest coś poważniejszego? I ja z uporem od pewnego czasu, a im więcej o tym myślę i czytam, tym bardziej jestem co do tego przekonany, to jest absolutnie na poważnie. I udział Rzeckiego razem z Kacem w Wiośnie Ludów, czyli w tym paneuropejskim powstaniu, ukształtuje go na zawsze.
1: No, jego przyjaciel był Żydem, to też ma w jakimś sensie tak znaczenie, że także osoby z narodu żydowskiego postanowiły walczyć w tym celu. No to jest oczywiście końcówka XIX wieku, więc te nowe idee już się pojawiały, natomiast no, jest to ważny gest.
0: Oczywiście. I co to znaczy? Bo żebyśmy mieli jasność, że moim zdaniem to są poglądy samego Prusa, który nie jest militarystą, który wie, czym jest wojna, który nie posyła Rzeckiego na wojnę z tych samych powodów, z których idzie, mimo wszystko, który idzie Wokulski, ponieważ to, o co walczy o co walczy Rzecki Prus, to jest powszechne głosowanie, to jest wolność słowa.

0: prasy, to jest demokratyzacja urzędów, zniesienie kary śmierci, centralizacja banków, kolei i tak dalej, popieranie handlu i przemysłu, zabezpieczenie robotników przed wyzyskiem i tak dalej, i tak dalej. To są treści, które się pojawiają w publicystyce tego czasu, między innymi w Trybunie Ludów Mickiewicza, który był głębokim orędownikiem tych wartości. Kłopot polega na tym, że Prus sobie uświadamia, że ten rodzaj ewolucji społeczeństwa w stronę tych wartości jest niemożliwy sam przez się. To jest szalenie ciekawy moment, dlatego że Prus odkrywa wstydliwą pokusę czy fantazję oświeconej przemocy. Czyli coś, z czym my dzisiaj niebezpiecznie flirtujemy. Także dlatego, że ta przemoc jest mało oświecona. Ale
1: głównie dlatego.
0: Co rusz pojawia się nam wizerunek czy widmo autorytarnego przywódcy, lidera, prezydenta, silnego człowieka, oczywiście zawsze mężczyzny, który narzuci pewne wartości jakąś siłą. Na razie siłą prawną, czy siłą manipulacji prawnej, ale to jest kolejne doświadczenie nasze polityczne, które pozwala zobaczyć w lalce coś podobnego. Otóż, drodzy państwo, Prus fantazjuje o oświeconej przemocy. Napoleon, tradycja napoleońska, figura napoleońska jest figurą rozumu w służbie polityki, albo oczywiście rozumu, który narzuca politykę wartości, te, o których mówiliśmy. Wartości same w sobie szlachetne i pożyteczne, ale bez wsparcia przemocy Prus zdaje się mówić niemożliwe do zrealizowania.
1: No bo ludzie nie dorośli do demokracji, rozumianej jako odpowiedzialne rządzenie. Czy to nie jest paradoks w kontekście idei, które jako uczestnik Wiosny Ludów wyznawał Rzecki? Jak on to wszystko był w stanie połączyć tak, aby mu się zgadzało? Bo tutaj wspólnota, bycie razem, polityka czynu też, ale właśnie wspólnotowego, a tutaj nagle taki jeden, co to wszystkim pokieruje.
0: Myślę, że była w tym sprzeczność i Prus musiał sobie z tego zdawać sprawę, dlatego że Prus wstępujący jako pisarz, intelektualista, publicysta, to jest Prus, który uważał, że ewolucja i postęp, także demokratyzm, postęp naukowy, oczywiście Prus jest fanatykiem inwencji naukowych, wynalazczości naukowej, wierzy, że nauka, edukacja są tą najważniejszą siłą zmieniającą świat. Natomiast uważa, że ten proces jest jednokierunkowy i on nie ma alternatywy, dlatego że on wynika z praw rozwojowych, tych, które Darwin dla natury odkrył i których nie można lekceważyć. To znaczy, Prus stwierdził, albo społeczeństwo się podda ewolucji, albo będzie w niej uczestniczyć, tej doskonalającej oczywiście ewolucji, które pozwolą mu na siłę, na potężny rozkwit, albo po prostu zginie. No i teraz nagle pojawia się taka refleksja, no dobrze, ale jeśli to społeczeństwo z jakichś powodów nie chce, nie jest dość zdolne do tego, żeby się doskonalić w tym procesie ewolucyjnym, no to ktoś musi tego dopilnować. Więc ja bym powiedział metaforycznie, że ten oświecony autokrata to jest taki pasterz ewolucji. Pasterz ewolucji. On po prostu pilnuje, żeby proces ewolucyjnego doskonalenia się ludów i stosunków społecznych i gospodarek dokonywał się pod czujnym okiem napoleońskim.
1: No tak, ale pan profesor powtórzył słowo, ten epitet, że to ma być oświecona siła.
0: Och, nie ma wątpliwości. Prus nie jest za nagą siłą, za siłą dla samej siły, podobnie jak kapitałem dla kapitału. Prus jest trochę jak Hegel, który pewnie ironicznie, częściowo, a może i nie, określa Napoleona jako rozum na koniu. Prus by się chętnie pod czymś takim podpisał. Jest dowód na tym, bo państwo mogą widzieć we mnie obsesję podobną jak u Rzeckiego, że z uporem twierdzę, że to jest poważne, podczas gdy Prus humorysta po prostu dworuje sobie trochę ze swojego cudownego pod tym względem także bohatera, ale ja mam, myślę, mocny dowód. Otóż w bardzo późnej kronice, a właściwie w eseju z Tygodnika Ilustrowanego z 1911 roku pod znamiennym tytułem „Czego nas nie nauczyły dzieje Napoleona”, Prus wraca do, po 100 latach od sukcesów Napoleona, wraca i nie podziwia w nim genialnego wodza, ale podziwia im, i to jest cytat, mistrza i nauczyciela ludzi i ludów, którego prace, i tu teraz bezpośredni cytat, należały do najwyższych, najrozleglejszych i najtrudniejszych

0: jakie podejmowała ludzkość. On bowiem postawił na gruzach królestwa zburzonego przez rewolucję nowe państwo, w którym panowałby spokój, dobrobyt, oświata, harmonia, sprawiedliwość i rozwój. Z całą pewnością też możemy nazwać Napoleona jednym z największych, jeżeli nie największym działaczem, jacy zajaśnieli kiedykolwiek na globie ziemskim. I to mówi Prus swoim głosem, bez ironii. I na dodatek jeszcze, wkrótce w tym samym eseju pojawi się projekt człowieka napoleońskiego, czyli pewnej postawy, pewnej zdolności, pewnej cnoty, która mówi ni mniej, ni więcej, że każdy człowiek, młody czy stary, byleby był zdrowy na umyśle, jest w stanie zarządzać swoim życiem, podobnie jak Napoleon. Czyli toczyć zwycięskie wojny z przeciwnościami, ze swoim lenistwem, ze swoją nieuczciwością itd., itd. To jest niezwykle klarowna i precyzyjna definicja pewnej siły politycznej, do której Prus tęskni po prostu. I teraz jeśli wrócimy z powrotem te 20 lat ponad wcześniej do lalki z tym esejem o człowieku napoleońskim w oczach, to myślę, że spojrzymy na Rzeckiego, jego fantazje polityczne o wiele poważniej.
1: Zaczęliśmy od tego, że lalka, będąc też powieścią polityczną, przedstawia nam dwie różne koncepcje władzy, a przez to także dwie koncepcje przyszłej Polski. To jakie to są koncepcje? Ta widziana przez Ignacego Rzeckiego i ta widziana przez Stanisława Wokulskiego.
0: Chyba łatwiej odpowiedzieć na tę drugą, bo jej nie ma. To znaczy Wokulski wydaje się być skrajnym pesymistą politycznym, ponieważ zdaje się w ogóle nad tym nie zastanawiać. Co prawda on mówi o tęsknocie do kraju, ale to są pseudonimy Izabeli. Chciałbym powiedzieć, że właściwie Wokulskiego z krajem nie łączy nic. Z Polską. Poza młodością, którą oczywiście można sobie wyobrazić, że w jakimś momencie życia reaktywuje to doświadczenie młodości, wróci do niego sentyment i rzeczywiście będzie ktoś jak emigranci w Paryżu czytający Pana Tadeusza. Notabene zresztą ma zadatki, bo kiedy przebywa w Paryżu, to właśnie Mickiewicza czyta, ale czyta wiersze liryczne, które mu natychmiast przywołują na myśl jego miłość, więc trudno widzieć w tym jakieś tęsknoty polityczne. To jest intrygujące, bo myślę, że Prus z całą bezwzględnością pokazał pewien typ umysłowości ludzi wybitnych, ludzi nieprzeciętnych, których musiał znać, którzy odpowiedzieli sobie negatywnie na pytanie o możliwość odrodzenia Polski. I ta odpowiedź była, tak jak wspomniałem, negatywna, czyli trzeba żyć tak, spróbować żyć dobrze, sensownie, pożytecznie, szczęśliwie, ze świadomością, że Polski nigdy już nie będzie.
1: Bo ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę on, tracąc to zainteresowanie polityką, całą energię ofiaruje ekonomii. To znaczy on swoją postawą projektuje w jakimś sensie inną przyszłość Polski. No, używam sformułowania, używam słowa Polska, ale być może powinnam użyć słowa kraj albo na pewno nie ojczyzna. No bo to jest taki konstrukt, który mógłby być silny ekonomicznie, nowoczesny, powinien być pewnie oparty też na pracy, otwarciu na naukę dla różnych klas społecznych, co gwarantowałoby pewnie, tak myślę, jakąś zmianę struktury społecznej, a on sam jest jednym z tych, którzy próbowali przekroczyć granice klasy, w której się urodził. Więc może nie ma takiego planu na Polskę, ale na funkcjonowanie w jakiejś takiej rzeczywistości, która nie ma może takiej narodowej idei nadrzędnej, chyba jest jakiś pomysł.
0: W przypadku Wokulskiego mamy takie prześwity, ale które natychmiast zatrzaskują się. Prześwity czegoś, co my nazywamy patriotyzmem gospodarczym. W kilku miejscach w powieści toczy się namysł lub dialog nad tym, co sprzyja rozwojowi rodzimego przemysłu i kiedy Wokulski, to jest jedna z takich uzasadnień, być może czysto fasadowych, kiedy uczestnicy czy wspólnicy, członkowie spółki do handlu z cesarstwem motywują swój akces, mówią między innymi, że to dla kraju, nasz biedny kraj, powtarza książę, potrzebuje właśnie takich ludzi jak Wokulski, takich firm, które by chroniły polskie majątki, pozwoliły im się rozwijać.

0: jakby rywalizując, prawda, z innymi tutaj głównie niemieckimi czy żydowskimi, bo to też jest rzecz istotna, że w tej rywalizacji gospodarczej to Żydzi triumfują i lalka w niepokojący sposób gęstnieje takim pewnym mrokiem antysemickim w swoim finale. Być może jeszcze przyjdzie o tym powiedzieć. Ale Wokulski nie jest patriotą gospodarczym, choć przez chwilę wydaje się, że mógłby kimś takim być. Dla niego nie ma problemu sprowadzać, dokonywać reeksportu tkanin z Rosji, grając różnicą ceł, zamiast kupować je na miejscu w Łodzi, to okazuje się, że bardziej opłaca się mu je kupować w Rosji i na wyrzuty swojego rozmówcy wzrusza ramionami, mówi, jeśli nie zrobię tego ja, to zrobi to inny kupiec i bez najmniejszych skrupułów, więc nie, Wokulski kimś takim nie jest. Natomiast, jeśli pytamy o Polskę Rzeckiego, no to na pewno to jest Polska w Unii Europejskiej. To jest Polska, która jest w gronie narodów europejskich, oczywiście tych, które przechodzą tę odnowę, której próbą była Wiosna Ludów, ale gdyby Rzecki, Prus widzieli Unię Europejską, to zobaczyliby w niej ten projekt, który w Trybunie Ludów kreślił Adam Mickiewicz, a za który poszedł się bić, za Polskę w Europie poszedł się bić Rzecki z Kacem.
1: Ze swoim żydowskim przyjacielem.
0: Ze swoim żydowskim przyjacielem. Ja bym jeszcze się zatrzymał na chwilę nad innymi bohaterami i pytaniem o ich polityczność, ponieważ my często koncentrujemy się, co jest zrozumiałe, na postaciach pierwszoplanowych, ale przecież pamiętajmy, że mamy socjalizujących czy socjalistów studentów, że mamy Kleina, że mamy właśnie subiektów w sklepie Wokulskiego, gdzie ewidentnie mamy do czynienia z sympatykami czy po prostu uczestnikami ruchu socjalistycznego, więc lalka w powieści to nie jest tylko polityka niepodległościowa, to jest także polityka społeczna, polityka klasowa i też zaleta i wartość prusowej powieści, że nam ten świat pod tym względem różnicuje. Natomiast pierwszy plan jest zdecydowanie dla mieszczaństwa, dla burżuazji. Pod tym względem niezwykle znamienny jest finał lalki, kiedy pada to ważkie pytanie, które pojawia się w finale lalki, któż tu w końcu zostanie? I odpowiedź pada my, a tej odpowiedzi udzielają Maruszewicz i Szlangbaum. Czyli postacie z drugiego planu, postacie ludzi, no chyba bym ich określił za muzilem, ludzi bez właściwości, którzy rzeczywiście swój horyzont działania sprowadzają do własnego interesu, do pewnej wygody życia, którzy nie mają tych dylematów, które są udziałem głównych bohaterów. To też daje do myślenia, to znaczy ta scena publiczna, scena gospodarcza, scena polityczna zostaje w rękach ludzi, którzy kręcą się wyłącznie wokół własnych interesów. Mhm. Czy to jest gorzkie? Tak, na pewno. Prus z jednej strony pokazuje bankructwo wielkich idei, zarówno romantycznych, jak i także tych pozytywistycznych o wielkiej postępowej przemianie świata. Ale alternatywa w postaci no właśnie jakiejś demokracji bez wielkich idei, powiedzielibyśmy demokracji ciepłej wody w kranie, to nie jest żadna propozycja. I ostatecznie zostajemy z tym pytaniem, jaka Polska, bo w istocie to jest to pytanie, to znaczy jaka ma być przyszła Polska, dostajemy odpowiedź, Ochocki milczał. Polska jest milczeniem.
1: Ciąg dalszy tej sceny jest taki, że doktor, wskazując na zwłoki Rzeckiego, mówi: ostatni to romantyk. Jak oni się wynoszą. Dla tych z ideami po prostu już nie ma miejsca.
0: Tak, i trudno powiedzieć, czy to jest, czy Prus wie, czy koniec epoki, zamykając w jakimś sensie ten wielki XIX wiek, wiek wielkich zrywów niepodległościowych, których jest uczestnikiem, których jest świadkiem i jednocześnie wskazując na to, że ta energia się skończyła, że ona uległa wyczerpaniu, także dlatego, że przedstawiciele tych pokoleń przenikniętych wielkimi ideami, czy niepodległościowymi w przypadku Polski, czy demokratycznymi w przypadku całej Europy, czy tej postępowej Europy, że to się jakoś kończy, że triumfują państwa autorytarne na czele z Prusami, rzecz jasna z Rosją, i nie widać znikąd nadziei na to, aby te wielkie idee mogły się ziścić.
1: Zamykamy odcinek audycji Co ma w środku lalka, w którym profesor Ryszard Koziołek opowiadał o polityce, o polityce.

0: Droga przez mąkę.
1: Dzień dobry, Łukasz Modelski. Tak się składa, że Morze Egejskie, jak Państwo zauważyli, wylewa się z każdej szafy i lodówki. Pływa sobie po tym morzu Odyseusz. Wszyscy oglądają film Nolana oraz wszyscy czytają nowe przekłady Odysei oraz wszyscy opowiadają o książce o Homerze profesora Marka Węcowskiego. No, jednym słowem, zapanowała prawdziwa homeromania. I na fali, czy na falach Morza Egejskiego przypływa do nas również nowy polski przekład Odysei. Przekład, którego dokonała Anna Maciejewska, właśnie wyszedł w wydawnictwie Homini. I jest to przekład poprzedzony wstępami, opracowaniami, wzbogacony o mapy i wyjaśnienia, za którymi stoi przede wszystkim profesor Tomasz Mojsik, ale także profesor Aleksandra Klęczar, filolog klasyczna, wykładowczyni w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w sprawie Odyseusza i tego, jaki też prowiant mógł mieć na jednym z 12 statków, a może na wszystkich 12 statkach, oraz o tym, co zdarzyło mu się uszknąć po drodze, jest dziś w drodze przez mąkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wiadomo, że Odyseja jest cała o jedzeniu. Tam się między kwestiami spożywczymi dzieją jakieś drobiazgi, jakieś przygody, ale wiadomo, że jest to utwór poświęcony jedzeniu z istotną, bardzo wzruszającą sceną związaną z szaszłykami. Scena jest ważna, bardzo powoli opowiadana, poruszająca. Myślę o spotkaniu powracającego Odysa z Eumajosem.
2: Tak, i to nie jest jedyna u Homera scena, kiedy ktoś robi grilla albo robi szaszłyki. Tam przy tej scenie z Eumajosem to w ogóle też nawet nie jest, no tak jak słusznie zauważyłeś, to nawet nie jest jedyna scena, w której Eumajos kogoś czymś karmi. Mamy tutaj do czynienia ewidentnie szerszym elementem pewnego rodzaju kultury jedzenia. Bo w ogóle jak się przyjrzymy temu, jak wygląda u Homera, autora Iliady czy autora Odysei, kimkolwiek by nie był, i jak wygląda kwestia w ogóle jedzenia, to ono bardzo rzadko jest po prostu spożywaniem posiłku. Jest po prostu napełnianiem żołądka, żeby człowiek mógł dalej funkcjonować albo jakąś przyjemnością. Ono zazwyczaj pełni jakieś funkcje społeczne. I tu w tej scenie też tak jest, dlatego że dostajemy owszem scenę przyrządzania pożywienia,

0: jednocześnie dostajemy scenę spotkania, prawda, i tego dzielenia się posiłkiem, które okazuje się być w tym kontekście emocjonalnie ważne, prawda, ważne dla samych bohaterów, ważne dla samych postaci. Pamiętamy pewnie, że Eumaius jest świniopasem, prawda, zajmuje się zwierzętami, w związku z czym on na bieżąco wykonuje jakby całe przygotowanie do posiłku, od schwytania i zaszlachtowania tych zwierząt, w tym przypadku młodych zwierząt, które posłużą za posiłek, przez oprawienie, przygotowanie mięsa, przyprawienie go solą i upieczenie. Mamy zresztą bardzo podobną scenę w Iliadzie. Myślę, że dla wielu Polaków może być takim powodem do, nie wiem, braterstwa duchowego, jakie poczujemy ze starożytnymi Grekami, fakt, że tam przygotowywaniem mięsa na grillu zajmuje się nie ktoś ze służby, tylko sam Heros, i to nie byle jaki Heros. Kiedy Achilles przyjmuje u siebie w namiocie w gościach Diomedesa, Odyseusza i swojego dawnego mistrza Foiniksa, to mistrzem grilla jest Patroklos, który na polecenie Achillesa przygotowuje mięso. Nawet wiemy konkretnie jakie. Można by w zasadzie odtworzyć tę recepturę i przygotowawszy to mięso, kroi je, nakłada na rożny, opieka i dopiero gotowe podaje gospodarzowi, by ten rozdzielił je między gośćmi. Prawdziwi mężczyźni zajmują się gotowaniem. To w przypadku Homera jest rzeczą absolutnie oczywistą.
1: No, ale u Eumaiosa, ty powiedziałeś, że to są młode prosięta. U Eumaiosa w tej świniopaskiej chatynce jest taka sytuacja, że Eumaios ubolewa nad tym, że podaje anonimowemu starcowi, który trafia do niego w gościnę, młode prosięta, ponieważ boleje nad tym, że te stare prosięta zżerają zalotnicy.
0: Zalotnicy, jak najbardziej.
1: Co fatalnie świadczy o jego guście kulinarnym jednak, umówmy się.
0: Tak, ale powiedzmy sobie, że dobrze świadczy o jego rozumieniu gospodarczej roli wieprzy i świń. Częścią problemu, i to samo w pewnym momencie mówi Telemach, jest to, nie to, co oni jedzą, jaki kawałek wieprzowiny w danym momencie zjadają, tylko to, że oni zjadają zwierzęta, są zmuszeni. Mieszkańcy pałacu są zmuszeni zjadać młode zwierzęta, które normalnie byłyby hodowane na zastąpienie stada, prawda? W sytuacji, w której te starsze zostałyby zjedzone. Ale apetyt zalotników jest tak ogromny, że nie ma w zasadzie możliwości odnowienia tego majątku. A od bardzo, bardzo wczesnych czasów, to na pewno nie jest nowość u Homera, miarą bogactwa, jedną z miar bogactwa Herosa są stada, które posiada. Znacznie bardziej niż złoto, które ma zgromadzone w skarbcu, to są to przede wszystkim stada zwierząt, które posiada. Bydła, świń, kóz, owiec przede wszystkim.
1: Oto wybuchła wojna trojańska.
0: No, po części o majątek wybuchła wojna trojańska, to jest prawda. Natomiast nieprzypadkowo, w zasadzie w ogóle w całej europejskiej czy indoeuropejskiej tradycji heroicznej mamy taki motyw w życiu Herosa, że on wyprawia się, żeby porwać czyjeś stado, ukraść komuś stado krów i przepędzić je do siebie. Herakles czy jakiś Castor i Pollux wybierają się, żeby komuś ukraść stada i przepędzić je na swoje terytorium, w ten sposób powiększając majątek swój własny i swojego rodu.
1: Przy Eumaiosie, dlatego że może mały fragmencik w najnowszym przekładzie, czyli w przekładzie Anny Maciejewskiej, pośpieszył do chlewów, gdzie były zamknięte prosięta. Przyniósł stamtąd dwa, zarżnął oba, opalił szczecinę, potem na kawałki pokroił i nabił na rożny. Gdy się upiekły, wziął wszystko i przed Odysem położył, jeszcze gorące, na rożnach. Posypał białym jęczmieniem. Wino słodkie jak miód umieszał w kubku drewnianym. Usiadł naprzeciw gościa z takimi słowami zachęty. Teraz, gościu, jedz to, co słudzy mają dla siebie. Mięso prosiaka, tuczniki są przecież dla zalotników, którzy się bogów nie boją i w sercach nie znają litości. Ty się wypuściłaś, Olu, na wycieczkę makroekonomiczną, a ja chciałem się zapytać o jęczmień, dlatego że Odyseja jest cała o jęczmieniu. Tam właściwie nie ma innych rzeczy, tylko opowieści o

0: jęczmieniu zwróciłaś na pewno na to uwagę. Skąd ten jęczmień?
1: No to jest jedno z tych zbóż, które z jednej strony są dość szeroko używane, z drugiej strony, które odgrywają bardzo dużą rolę nie tylko w kuchni, nie tylko w, powiedzmy sobie, szeroko pojętym życiu gospodarczym, ale także w życiu

0: kuchnię starożytną. To jedną z podstawowych rzeczy, jeśli chce się to zrobić solidnie, jest przynajmniej próba znalezienia historycznych, starych odmian zbóż. Prawda? Jeżeli próbuję, kiedy ja próbowałam sama, i to próbowałam półamatorsko, bo nie wysilałam się na bardzo szczegółowe rekonstrukcje, ale kiedy próbowałam, kiedy piekłam rzymskie chlebki, tak zwane trakta, to piekłam je z mąki z płaskórki albo z mąki orkiszowej, bo on, powiedzmy sobie, to jest wersja tego ziarna nieco bliższa niż pszenica, którą mamy normalnie na co dzień w postaci mąki pszennej dostępną w sklepach. Więc tu też musimy o tym pamiętać.
1: Atena pod postacią mentora do Telemacha mówi: udaj się teraz do domu, obracaj się wśród zalotników, ale przygotuj prowiant, zapakuj wszystko do naczyń, weź do amfor wino, a jęczmień szpik dla człowieka, zaszyj porządnie w skóry. No, dlaczego w skóry, to wiadomo, podróż morska, ale ten jęczmień rzeczywiście jest, no, jest jakimś najważniejszym zbożem, które przez cały epos się przewija.
0: Zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętać o tym, że ten chleb, o którym jest tutaj niejednokrotnie mowa, to jest tak naprawdę coś w rodzaju podpłomyka. To nie jest wyrośnięty, pieczony przez wiele godzin chleb, taki jak nasz, dość puszysty w środku. To jest rodzaj podpłomyka, zwykle powstałego z mąki, z soli i wody po prostu. W związku z czym zabranie ze sobą takiego półproduktu jest znacznie mniej kłopotliwe, niż gdybyśmy sobie wyobrażali, że to my w podróży morskiej mamy piec chleb, prawda, jako taki. Tutaj jest to jednak łatwiejsze do wykonania. Przy czym dodajmy jeszcze jedno greckie słowo siton, które znaczy chleb. Ono w ogóle znaczy jakiś rodzaj przetworu z mąki. Może znaczyć samo ziarno, takie zmielone grubo. Może oznaczać już gotowy wypiek. Więc to jest czasami kwestia dość kłopotliwa. Gdzie jest granica między półproduktem a już gotowym, wykonanym pożywieniem?
1: Jęczmień i chleb, wiadomo, mięso wieprzowe i mięso wołowe też wiadomo. Nawiasem mówiąc, już starożytni dziwili się, że nie jada się ryb podczas wyprawy Odyseusza. Wszystkich to jakoś zadziwia przez
0: No, w końcu
1: stulecia.
0: tak podpadli Posejdonowi, że przypuszczam, że wcale im nie było łatwo z tymi połowami ryby.
1: Ale tam chyba w ogóle nie ma takiej intencji.
0: Nie, zupełnie nie. Troszkę niepoważne było, oczywiście.
1: Natomiast jest też napój, który pojawia się i w Iliadzie, w słynnej pieśni 11, ale pojawia się i w Odysei, mianowicie Kykeon. I może byśmy o nim sobie powiedzieli, dlatego że jest to napój, to jest szejk właściwie.
0: Mamy co najmniej dwie możliwe
1: Tak.
0: interpretacje, już nie tyle u Homera, co w ogóle w kulturze greckiej. Z jednej strony mamy realny jakiś rodzaj napoju. To, co tutaj mamy opisane w Odysei u Kirkę, gdy Kirkę częstuje towarzyszy Odysa napojem, no to jest coś, co dziś byśmy się pewnie troszeczkę zastanawiali, jak te składniki pasują do siebie. Bo co Kirkę robi? Kirkę zmieszała ser, żółty miód i kaszę jęczmienną z winem z Pramne. Do strawy dodała ziół niebezpiecznych. To jest znowu przekład Anny Maciejewskiej. A więc mamy ser, czyli zapewne jakiś ser twarogowy, kaszę i miód. Czy kaszę uprażoną zapewne, czy jakąś w ogóle grubą mąkę uprażoną, co jest częściej w innych wariantach. I to wszystko wymieszane z winem. To rzeczywiście trochę wygląda jak jakiś nieziemskie połączenie między szejkiem a koktajlem alkoholowym. Nam te wszystkie składniki wyglądają razem dosyć dziwnie, ale szczerze mówiąc, jak sobie przypomnę polewkę piwną w Panu Tadeuszu, to nie jest aż tak strasznie daleko, szczerze mówiąc.
1: No, tu jest tylko to mieszanie. Wydaje się, że w tym jest trochę jakiegoś ważnego tropu, dlatego że nie wiemy, jak bardzo można je wymieszać. Oczywiście Kykeon wielu odtwarzało, wielu kucharzy historycznych i wielu historyków jedzenia usiłowało ten Kykeon zrobić i wersje były, no, takie, że po prostu mieszają to sobie wszystko łyżką, no, taki gęściejący właściwie płyn, albo wręcz to blendują, ucierają, no i wtedy powstaje z tego taka breja.
0: Jeżeli nawet mamy, a mamy

0: trochę źródeł dotyczących kulinariów grecko-rzymskich, choć większość tych źródeł jest oczywiście dużo późniejsza niż epoka archaiczna. One nam podają składniki, ale nie podają nam dwóch rzeczy, które znajdziemy w współczesnych książkach kucharskich. To znaczy nie podają nam ani proporcji tych składników, ani nam nie podają metody wykonania. Przynajmniej nie bardzo szczegółowo. W związku z czym tutaj w zasadzie jesteśmy skazani na domysły i na pytania, jak to mogło działać. Czy to należy bardzo mocno utrzeć? Jaki jest w ogóle stopień płynności? Czy to jest jak napój taki, powiedzmy, nie wiem, typu napój na jakichś ziołach? Czy to jest jak właśnie jak gęsty szejk, czy jak gęsty sok owocowy? Jaka jest konsystencja tego, prawda? Tego wszystkiego nie wiemy,
1: nie
0: tego
1: wiemy.
0: Nam źródła nie mówią. To jesteśmy skazani na nasze własne domysły. A do tego dochodzi jeszcze jedno, bo do tego dochodzi ten drugi Kykeon. Kykeon, który znamy już nie z Homera, znamy go z tych nielicznych tak naprawdę dokumentów dotyczących misteriów eleuzyjskich,
1: tak,
0: gdzie mamy Kykeon pity podczas tych misteriów inicjacyjnych. I tam jest ogromna ilość teorii, co on zawierał. Teorii, które bardzo często obracają się wokół kwestii, że być może był to jęczmień skażony sporyszem.
1: Tak.
0: Tak, sporyszem, który ma właściwości halucynogenne.
1: Oczywiście. I kwas lizergowy, czyli
0: tak,
1: takie
0: jest.
1: Prawie LSD, ale też nawet jeżeli byśmy z tym jęczmieniem i sporyszem się zgodzili, co jest zupełnie możliwe, no to tak czy siak wiemy, że jednak ser, kozi, prawdopodobnie wino, owiec, miód, być może cebula w Eleuzis i ziółka. Te zioła, które Kirke również domiesza.
0: I one już mają ten charakter, powiedzmy sobie, wyraźnie magiczny. Tak? To, co zamienia nam napój ewidentnie znany ze źródeł i używany w napój magiczny, no to jest dodatek tych ziół niebezpiecznych, które Kirke tam domieszuje. Oczywiście jak zazwyczaj w takich sytuacjach, podobnie jak w przypadku, nie wiem, sceny, kiedy Medea, skądinąd bratanica Kirke, dokonuje swoich magicznych zabiegów, też wkłada jakieś zioła do kotła i bezpiecznie nam autor nie mówi, co to za zioła były.
1: Tutaj jest jeszcze to wino spramne, jak chce Anna Maciejewska. No chodzi o Pramnos. To wiadomo, że na tej górze się uprawiało na Ikarii winnice, tak, które dawały jakieś bardzo mocne, ciemne, taniczne wino. Nie wiadomo, co to mogło być, ale one też miały jakiś taki charakter sakralno-leczniczy, zdaje się.
0: Zgadza się. Później wśród popularnych win, tych, które powiedzmy w okresie już klasycznym się cieszą popularnością, dominują inne wyspiarskie wina, niekoniecznie właśnie wino pramnijskie, choć ono też się czasami pojawia.
1: Jest też w Odysei krótkotrwała wprawdzie i jakby mimochodem przedstawiona, ale jednak obecna pochwała wegetarianizmu, dlatego że lotofagowie podają bardzo przyjemnie smakującą roślinę.
0: Tak, roślinę. Jeśli mówimy tutaj o lotosie, to my nie wiemy, co to było. Na pewno nie był taki lotos, jaki sobie teraz powolutku rośnie tu za oknem u mnie w oczku wodnym. To raczej nie był święty lotos z Indii. Co to było? Nie mamy pojęcia. Są ogromne, no ogromne ilości artykułów spekulujących, o jakiej roślinie mówimy. Mniej więcej konsensus jest taki, że musiała ona mieć jakiś rodzaj halucynogennych właściwości, relaksacyjnych być może lekko otępiających, ale czym tak naprawdę jest lotos, to nie do końca wiemy. A ja chciałam tutaj zahaczyć może nie o weganizm sensu stricto, co o takie, powiedzmy sobie, jarskie bardziej zamiłowania i powiedzieć parę słów o cyklopie. Mm-hmm. Bo on się nam wcale nie kojarzy z jarskim jedzeniem, zważywszy na to, jak pożera towarzyszy Odysa. Ale wcześniej, kiedy oni wchodzą do jego jaskini, widzą, że tam ktoś mieszka. No, są tam zagrody, w tych zagrodach są osobno jagnięta, osobno młode koźlęta, rozdzielone według wieku, te najmniejsze osobno, te większe w grupkach. Ale przede wszystkim, co zwraca uwagę, to jest ogromna ilość różnego rodzaju serów, które tam się znajdują. Produktów mlecznych, jest masło, jest ser. Mamy bardzo wyraźnie pokazane, że to jest pewnie podstawa, obok mięsa, podstawa diety. I to by się zgadzało bardzo ładnie z tym, co my znajdujemy, bo może powiedzmy sobie jeszcze od razu jedną rzecz. Te uczty

0: na których bohaterowie spożywają ogromne ilości mięsa. Mięsa różnych zwierząt, przy czym rzadko ptactwa. Znacznie częściej jednak zwierząt hodowlanych. To jest pewna fantazja, bo ja nie próbuję powiedzieć, że nie jadano mięsa. Oczywiście, że nie jadano i było ważnym elementem diety. Ale kiedy słuchacze Homera zapoznawali się z tymi opowieściami, to dla nich były takie historie z gatunku i ja tam byłem, miód i wino piłem, prawda? Troszeczkę pewne fantazje o epoce, w której mięso jadało się stale, codziennie, do każdego posiłku, w której ono było bardzo łatwo dostępne, bo to niekoniecznie zawsze były realia greckie. I to nie jest tylko kwestia bogaci versus ubodzy, to jest w ogóle kwestia pewnego rodzaju przystosowań kulinarnych, także umiejętności przechowywania mięsa. Zresztą nieprzypadkowo, jak już się rozgadałam na ten temat, bardzo często te wielkie uczty, bo żartujemy sobie, że Odyseja jest o jedzeniu, ale i Odyseja i Iliada w dużym stopniu takim jednym z łączących je spoiw jest ta pewna kultura ucztowania. One bardzo często odbywają się w związku z jakąś ofiarą dla bóstw. Dlaczego? Dlatego, że wtedy zabija się zwierzęta na ofiarę, przygotowuje się tę część ofiary, w zależności od tego, jaka okazja, jakie bóstwo, tę część ofiary, którą się bogom odkłada, po czym resztę się spożywa.
1: Skoro zaczęłaś o Polifemie, to jeszcze powiedzmy, że on, ceniąc sobie mięso, był przede wszystkim serowarem i te jego serowarskie działania są całkiem zgrabnie opisane. Ten sam przykład, mleka białego połowę zaprawił tak, że się ścięło, czyli robił twaróg albo panir, albo jakiś taki rodzaj sera, po czym...
0: Jakiś rodzaj mozzarelli nawet być może ją się też podobnie przecież produkuje.
1: Dobrze, tak. Po czym wycisnął ser i powkładał do form uplecionych. Drugą połowę zostawił w naczyniach, by móc go zaczerpnąć, kiedy tylko zechce i popić sobie posiłek. No czyli Polifem nie stroni od sera, który popija mlekiem i taki jest łasy na swoją zgubę, na słodkie wino, bardzo, bardzo skoncentrowany, zdaje się, bardzo, bardzo gęste i mocne, którym ostatecznie poi go Odyseusz. Ono jest tak słodkie, że na jedną część wina, uwaga, bierze się 20 części wody, no więc to jest jakaś maksymalna koncentracja.
0: Słodkie, ale być może w związku z tym również mocne. To może iść jedno z drugim, bo jak tak popatrzymy na ten świat cyklopów, to on jest światem bez praw, ale jednocześnie istnieją spore podobieństwa między światem cyklopów, tym jak oni żyją, ich sposobem życia, a takimi opisami tego pierwotnego złotego wieku, początków ludzkości, zanim pewne wynalazki cywilizacyjne, tym między innymi wino, a w tym świecie naprawdę zaistniały. Cyklop tak naprawdę wina nie zna.
1: Jest dla niego czymś,
0: On
1: godnym
0: zostaje nim
1: pożądania.
0: zaskoczony,
1: Tak.
0: tak?
1: No tak, słodkie wina są zdradliwe, wiadomo. Pamiętajmy o Polifemie. Profesor Aleksandra Klęczar z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego brnęła z nami dziś przez mąkę. Bardzo dziękuję.
0: Ja również serdecznie dziękuję.
2: Tafel Muzyk.
1: To będzie historia długa i kręta, jak nie przymierzając, peregrynacja naszego bohatera. Otóż w roku 1970 wszedł na ekrany Francji film pod tytułem Szczęśliwy jak Ulises, tak to brzmi w polskim przekładzie. Była to ostatnia, wzruszająca, wspaniała, wielka rola Fernandela, który, przypomnijmy, prowadzi swojego konia imieniem Ulises przez bezdroża Prowansji i Camargue, po to, by na końcu tej drogi znaleźć mu bezpieczne schronienie, by ocalić go przed rzeźnią. Tak się złożyło, że piosenkę tytułową, czy piosenkę towarzyszącą temu filmowi, napisał sąsiad Camargue i sąsiad Prowansji, czyli pochodzący z Set, leżącego na brzegach Étang de Thon, Georges Brassens. Dodajmy do tego jeszcze to, że motyw szczęśliwy jak Ulises jest w obszarze czy w domenie języka francuskiego doskonale znany dzięki Joachimowi.

Dubele, czyli jednemu z XVI-wiecznych plejad, z grupy poetyckiej, na którą też spoglądał Jan Kochanowski. No w każdym razie tak zaczyna się jeden z wierszy Joachima Dubele, na którego podstawie Henri Colpi, czyli reżyser filmu z roku 1970, napisał swoją piosenkę, czy swój wiersz o podróży, która odbywa się między Prowansją a Camargue. I tę piosenkę właśnie zaśpiewał w filmie Georges Brassens i ja z Brassensem Państwa zostawiam. Do usłyszenia. Łukasz Modelski.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 15.
1: Dwójka na fali.
0: Dzień dobry Państwu. Nasz program realizuje Zofia Kruszewska, a przed mikrofonami
2: Mariusz Gradowski
0: i Grzegorz Dąbrowski. Dziś zapraszamy na spotkanie z falami niskich stanów o niskiej częstotliwości, za to dobrze masującymi i relaksującymi. Słowem, muzyka na bas i kontrabas, solo i w zespole, będzie melodyjnie, będzie też trochę zamyślenia, co nie znaczy, że nie zaprosimy Państwa do tańca.
2: A zaczynamy od wezwania, które nas zainspirowało. Sharp pan bas.

0: Jaka to jest szkoła, jakie to jest wspaniałe wykonanie. Mogłoby nas inspirować także do utworów, w których wymagana jest nieskazitelna dykcja. I kto wie, może kiedyś w taką ścieżkę wejdziemy, ale tym razem jednak kontrabas. Sharp Pan Bas. Pokażemy, że pani też szarpie bas. Duet Przybora Wasowski śpiewała niezrównana Barbara Kraftówna. My pamiętamy, drodzy państwo, że utwór ten pojawił się w wieczorze 10. Kabaretu Starszych Panów w programie zatytułowanym Niespodziewany koniec lata, ale u nas lato ma się dobrze. O końcu w ogóle nie myślimy. Natomiast ciekawi jesteśmy, o czym państwo myślą, gdzie nas państwo słuchają. Prosimy pisać dwójka na fali @polskieradio.pl. Sprawdzamy też Facebooka i chętnie sięgamy po muzykę tych, co szarpią basy.
1: Nie wiem jak ty, Mariuszu, ja prócz klucza basowego poszedłem też drogą pewnej samowystarczalności. Kontrabas czy w ogóle instrumenty basowe kojarzą się z pewnym ograniczonym spektrum możliwości i jest to mit, który na szczęście artyści już od wielu lat, żeby nie powiedzieć dekad, z powodzeniem obalają, traktując kontrabas jako instrument solowy o możliwościach właśnie bardzo szerokich. I dziś takich czarodziejów kontrabasu i gitary basowej możemy państwu obiecać. Ponadto temat naszej audycji to świetna okazja, by raz jeszcze wrócić do mistrza francuskiego kontrabasu jazzowego Henri Texiera i jego doskonałej płyty Varec z 1977 roku, no, czyli lekką ręką licząc płyty sprzed 50 lat. Texier wymyka nam się trochę tej samowystarczalności kontrabasu, bo artysta prócz tego instrumentu na płycie Varec gra m.in. na lutni ud, na flecie, na instrumentach perkusyjnych, również śpiewa, a w całość łączy to cud techniki fonograficznej. Jeden człowiek, wiele ścieżek dźwiękowych. Przed nami Le Laba Henri'ego Texiera.

0: Le Laba, utwór otwierający album Warek i jeden z chyba z najsłynniejszych solowych utworów Henri Texiera.
1: Bardzo cieszę się, że wybrałeś ten utwór, bo ja nie musiałem go wybierać. Bardzo lubię tę płytę, ale dzięki temu otworzyła się przestrzeń, aby mógł wybrać coś innego. Nie wiem jak państwo, ja szarpanie basu lubię szczególnie wtedy, gdy porywa ten instrument do tańca. Może nie jakiegoś bardzo szybkiego, takiego wystarczająco ruchliwego, by nóżka zaczęła chodzić, ale też takiego, żeby się nie zmęczyć za bardzo, żeby się tak może w tańcu zrelaksować, odpocząć troszeczkę. Jest taki utwór, który to moim zdaniem świetnie ilustruje, a jednocześnie odpowiada na ważne pytanie, po co nam stopy. Bodaj Eric Idle z latającego cyrku Monty Pythona powiedział, że stopy są potrzebne po to, żeby się nogi nie strzępiły na końcach, ale jednak zespół Ezra Collective ma inną odpowiedź. God gave me feet for dancing. Bóg dał mi stopy, abym mógł tańczyć.

0: God gave me feet for dancing. Bóg dał mi stopy, abym mogła tańczyć. Z płyty Tańcz, gdy nikt nie widzi, Dance, No One's Watching, rok 2004. To trzeci studyjny album kwintetu Ezra Collective z roku, jak powiedziałem, 2024. W Polsce ten zespół znany jest od lat, bo chociażby w roku 2018 wystąpili na Jazz Jamboree, a dziś zabrzmieli w dwójce na fali. Dodam tylko, że gościnnie w tym utworze wystąpiła Jasmine Lacey. To ona tak cudownie śpiewała.
1: Ezra, znany także jako Ezdrasz, postać biblijna, była inspiracją dla nazwy Ezra Collective, ale tak się składa, że jest również nazwiskiem znakomitego izraelskiego kontrabasisty Adama Ben Ezry. Samouk, multiinstrumentalista, zaczynał jak chyba każdy muzyk jazzowy od występów w barach i kawiarniach, stopniowo tradycyjnymi metodami budując swoje nazwisko i nawet pewien rozgłos. Ale prawdziwą sławę zyskał Adam Ben Ezra dzięki internetowi, bo umieszczał tam swoje nagrania, na których między innymi wyczyniał karkołomne rzeczy z kontrabasem, udowadniając, że przy odpowiedniej dozie kunsztu i talentu może ten instrument stać się medium samowystarczalnym. I emblematycznym przykładem jest singiel Can't Stop Running z 2012 roku. Jak się okazuje, stopy przydają się nie tylko do tańczenia, można też za ich pomocą biegać. Ale żarty na bok i wracając do utworu Adama Ben Ezry, proszę mi wierzyć, ten artysta gra tu zupełnie sam, nie korzysta z loopera, nie dogrywa ścieżek, jest tylko on i kontrabas.

0: Adam Ben Ezra. Can't Stop Running w wersji singlowej, tej, którą świat poznał za pośrednictwem platformy YouTube w roku 2012. A mówię o tym dlatego, że na płycie 3 lata późniejszej, z roku 2015, zatytułowanej zresztą tak samo, Can't Stop Running, ten utwór również się pojawia, również ten album otwiera i jest, no brzmi troszeczkę inaczej, jest dużo bardziej rozwinięty.
1: Tak, co też pokazuje, że to jest po prostu bardzo dobra kompozycja, nie tylko tak efektownie zagrana, ale po prostu nadająca się do tego, aby coś z nią jeszcze dalej robić, aby czynić z niej swoisty standard. Grześku, tempo mamy dobre.
0: Tak, najbardziej.
1: Ale pozwolisz, że zmienimy kontrabas na gitarę basową.
0: Pozwolę.
1: Dodamy dużo soulowego śpiewu.
0: Zgoda.
1: Funkowego feelingu, osadzonego w tej precyzyjnej maszynie rytmicznej zwanej groove'em. No i wychodzi na to, że sięgamy po przykład z debiutu Jaco Pastoriusa z roku 1976. 50 lat temu. Utwór Marzenie, ale drodzy państwo, przypomnijmy sobie, kto tam zagrał. Saksofon altowy i solo David Sanborn. Saksofon tenorowy Michael Brecker. Saksofon barytonowy Howard Johnson. Trąbki Randy Brecker i Ron Tully. Puzon basowy Peter Graves. Konga Don Alias. Perkusja narada Michael Walden. Klawisze Herbie Hancock. Śpiew Sam and Dave. No i wreszcie gitara basowa, aranżacja instrumentów dętych, Jaco Pastorius. Utwór nosi tytuł Come On, Come Over.

0: Uff, jaka to jest muzyka, jaki to jest utwór, jakie to jest wykonanie z debiutu Jaco Pastoriusa, Come On, Come Over, rok 1976, 50 lat temu.
1: Tak, tak, rewelacja. Nóżka nam, nie tylko mnie, ale i Mariuszowi chodziła. Ja od siebie mogę powiedzieć, że swego czasu słuchałem tej płyty wzdłuż i wszerz i gdyby to nie był nośnik cyfrowy, to pewnie z płyty lub kasety dziś nie zostałoby już nic. I jako niedoszły basista też mogę dodać, że no, Pastorius był dla mnie zawsze takim artystą, który inspirował mnie do grania czegoś więcej. Więcej niż tylko jakieś basowe sekcje. Hmm.
0: To zostańmy jeszcze przy basistach, którzy mają rękę do piosenek. To polski przykład będzie. Wszyscy kojarzą tę piosenkę, która za chwilę zabrzmi, z Ewą Bem. I właściwie to bardzo dobrze, bo to jej śpiew zapada w pamięć. Kto wie, jakby się złożyły słowa Jacka Skubikowskiego z tą melodią, gdyby nie Ewa Bem. Ale bohaterem, moim zdaniem, jest tu także Krzysztof Ścierański, legenda polskiej gitary basowej. Bo Krzysztof Ścierański i napisał tę muzykę, i świetnie zagrał. A który to utwór, spytają państwo, odpowiadam, pomidor. A właściwie pomidory.

0: Lato, pomidorów w bród. Mamy nadzieję, że miłości też i że ani jedno, ani drugie się nie przejada, no bo jak to tak? Swoją drogą, Grześku, pomidor to nie jest taki bardzo oczywisty wybór do zilustrowania miłości, przyznasz.
1: Powiedziałbym, że zdecydowanie nie. Ja, kiedy myślę miłość, raczej myślę o czerwonym winie wytrawnym, o malinach z chruśniaku,
0: tak. Truskawki z bitą śmietaną. No, moglibyśmy tak długo, ale może właśnie takie zestawienie słów Jacka Skubikowskiego, tej myśli z muzyką Krzysztofa Ścierańskiego sprawiło, że piosenka Pomidory tak bardzo zapada w pamięć i tak dobrze kojarzy się z letnią porą.
1: No to teraz pozwolą państwo na drobne ochłodzenie w audycji Dwójka na Fali, bo wybieramy się na Islandię. Jest to kraj, który wydał na świat genialnych muzyków. Sigur Rós, Olafur Arnalds, Víkingur Ólafsson, no, mógłbym wymieniać długo. I na tej liście znaleźliby się również Johan Johansson i Hildur Gunnadóttir. To nazwiska doskonale znane słuchaczom audycji Muzyka w kadrze. Tych dwoje wymieniłem też na końcu, ponieważ z nimi właśnie wielokrotnie współpracował islandzki basista Skúli Sverrisson. Basista i kompozytor, bo prócz roli muzyka sekcyjnego jest także twórcą i wykonawcą własnej muzyki. Charakterystyczne jest dla niego brzmienie głębokie, pełne oddechu i melancholijnej zadumy połączonej z taką surowością elektroniki. No ale też bądźmy szczerzy, że do takich brzmień właśnie przyzwyczaili nas Islandczycy. Na przykład ci wcześniej przeze mnie wymienieni. Więc Skúli Sverrisson świetnie się wpisuje w brzmienia muzyki

Johanna Johanssona czy Hildur Gulnadottir, a ja teraz sięgam po jego solową, autorską płytę Seria 2 i utwór Instance, na której Skúli Sverrisson, przepraszam, gra solo na gitarze basowej.

Instance. Kompozycja i wykonanie z kuli Sfery Shona z płyty Seria 2, rok 2010. Na tej płycie grają również inni artyści, w tym no, wówczas jeszcze mało znana artystka, późniejsza zdobywczyni Oscara za muzykę do filmu Joker, no i jak dotąd jedyna osoba z Islandii ze statuetką Amerykańskiej Akademii Filmowej na wiolonczeli, Hildur Gulnadottir. Wcześniej słuchaliśmy Jaco Pastoriusa, no i nie mam wątpliwości, że ten amerykański artysta zainspirował wielu muzyków, albo niedoszłych muzyków, z niżej podpisanym, ale do takich rasowych muzyków należy Avishai Cohen, który pod wpływem Jaco Pastoriusa porzucił naukę gry na fortepianie na rzecz właśnie gitary basowej, a później kontrabasu. Dla mnie, kiedy słyszę hasło kontrabas jazzowy, od razu ewokuje w głowie nazwisko Avishaia Cohena. Z płyty z roku 2005, z płyty zatytułowanej At Home, wybieram bardzo dobrze znany utwór Remembering.

trio Avishaya Cohena i utwór Remembering. Lider na kontrabasie, na fortepianie Sam Barsz i Mark Giuliana na perkusji, ale jeśli państwo dobrze się wsłuchali w ten utwór, to Mark Giuliana wcale nie grał na bębnach, a jedynie na talerzach. Zresztą, Mariuszu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale te przesunięcia rytmiczne, które są w utworze Remembering tak wyraźne, no, mogłyby zaklasyfikować ten utwór do naszej jeszcze nie powstałej, ale kto wie, może już powstającej audycji Dwójka na fali, właśnie poświęconej połamanym rytmom. Tym bardziej, że z późniejszej płyty tego tria, Gently Disturbed, to jest rok 2008, Avishai Cohen skomponował tam utwór Eleven Wives, który jest na 11 ósmych. Jest to no, karkołomny rytm, no ale też wiedząc, jakim backgroundem Avishai Cohen do nas przychodzi,

0: jest artystą urodzonym w Izraelu, więc muzyka Bliskiego Wschodu, która też z niejednoznacznymi rytmami ma wiele, wiele wspólnego. No, pokazuje, że jest to artysta bardzo, bardzo wszechstronny.
1: Właściwie możemy uchylić ten rąbek tajemnicy. Będzie audycja poświęcona rytmom nieoczywistym, tak, które się trudno liczy, ale za to się bardzo łatwo i przyjemnie słucha.

zajęła Esperanza Spalding. Wspaniale gra, nie muszę przekonywać państwa do tego. Wspaniale śpiewa. I tutaj znów moglibyśmy dać wybór z jej solowych płyt, a jednak pomyślałem sobie o innej płycie. Oto swego czasu Esperanza Spalding nagrała płytę z Bobbym McFerrinem, z tradycyjnymi pieśniami kościołów afroamerykańskich, z pieśniami gospel, z pieśniami spirituals. Swing Low, cudowny, cudowny utwór. Jest w nim, w tym nagraniu szczególnie, jakaś taka delikatność, uważność, spokój, bardzo jasny nastrój. Jest tam niezwykle ważna rola basu Esperanzy Spalding i także jej delikatny śpiew gdzieś pojawia się. I to takie doskonałe uzupełnianie się artystycznych wrażliwości sprawiło, że sięgam po ten utwór. I pamiętam, że swego czasu wybrałem płytę Spiritual, tak się nazywa ta płyta, dla Bobbiego McFerrina, ale później wracałem do tej płyty właśnie dla Esperanzy Spalding.

0: Swing Low, Sweet Cherry-O. Wspaniała aranżacja, takie niebiańskie, rzekłbym, wykonanie tradycyjnej pieśni Spiritual. Bobby McFerrin, Esperanza Spalding z płyty Spiritual, rok 2013.
1: A ja sięgam teraz po ostatniego przeze mnie wybranego kontrabasistę, a jest nim francuski muzyk Renaud Garcia Fons. Wszechstronnie utalentowany artysta, który spośród wielu instrumentów, na jakich grał w ciągu swojego życia, właśnie wybrał kontrabas. I rzecz w świecie muzyki jazzowej, czy szerzej muzyki popularnej, raczej nietypowa, bo Renaud Garcia Fons nie tylko bas szarpie, ale także, a może przede wszystkim, gra smyczkiem. Z tego powodu bywa nazywany Paganinim kontrabasu. No i o ile porównanie wirtuoza jakiegoś instrumentu do Paganiniego jest, przyznasz, dość banalne, o tyle tu się sprawdza, bo raz, że kontrabas należy do tej samej rodziny instrumentów, ale też, bądźmy szczerzy, ze względu na swoje rozmiary, nie daje takiej łatwości wirtuozowskiego manewrowania smyczkiem, w przeciwieństwie do skrzypiec. Nawiasem mówiąc, są bardzo udane wykonania 24 kaprysu Paganiniego właśnie na kontrabasie. Miałem nawet w szkole muzycznej kolegów, którzy to wyzwanie podejmowali. A wracając do Renaud Garcia i Fonsa, no jest on zdecydowanie Paganinim kontrabasu. Sam gra na instrumencie pięciostrunowym, no ale zwykle kontrabasy pięciostrunowe mają dodatkową, niższą strunę. Natomiast to, co Renaud Garcia Fons ze swoim instrumentem zrobił, to dodał strunę wyższą, przez co jego kontrabas ma wyższą skalę, zyskuje swoiste brzmienie, momentami bardzo altówkowe. A jeśli dodamy do tego jeszcze zafascynowanie muzyką Orientu, dostajemy taką oto muzykę. Palermo Notturno.

0: Palermo Notturno, kompozycja Renaud Garcia Fonsa, otwierająca jego płytę solo z roku 2012, a ta płyta jest zapisem recitalu, jaki francuski kontrabasista dał w klasztorze Marzwol na południu Francji 24 i 25 września 2011 roku. No i tutaj Renaud Garcia Fons, jak państwo słyszeli, chętnie i bardzo zręcznie korzystał ze zdobyczy technologii, sam na bieżąco miksował ścieżki, dodawał je do loopera, wypełniał to brzmienie różnymi technikami, pizzicato, spiccato, no, pełna gama rozwiązań artykulacyjnych, które dają brzmienie pełne, kompletne, no i też dają wrażenie, jakby grał cały zespół, a nie tylko jeden jedyny artysta, w dodatku z kontrabasem.
1: To teraz zabrzmi cały zespół, nie tylko kontrabas. Ja przyznam, że na koniec szukałem czegoś, co mogłoby zabrzmieć, czegoś, co ma oczywiście bas w sobie istotny, ale też może jakieś odniesienie do fal, do ruchu. No i mam. Z jednej strony otwierający, mocny riff kontrabasu, a w refrenie ocean, może nieoczywisty, ale jednak mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Tak, tak, to spacerologia Mariusza Lubomskiego i jego wykonanie piosenki do słów Sławka Wolskiego na koniec naszej audycji, bo niestety czas już na to nadszedł. Za tydzień Grzegorz solo, ja na zieloną trawkę. Ale masz, Grześku, pomysł, co będzie grane, co zabrzmi?
0: Oczywiście, że mam pomysł, ale go nie zdradzę. A. Mogę jedynie powiedzieć, że będę prezentował muzykę artystów mało znanych,

0: albo w ogóle nieznanych, aktorzy robią naprawdę wspaniałe rzeczy.
1: No, bardzo to intrygujące. Z chęcią posłucham. Za 2 tygodnie będziemy już razem. A teraz cóż, bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Nasz program zrealizowała Zofia Kruszewska. Przy jednym wiośle siedział
0: Grzegorz Dąbrowski.
1: A przy drugim Mariusz Gradowski. No to co? Płyniemy, spacerujemy. Udanej niedzieli.
2: Chciałem zrozumieć wilka wycie. Zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie wewnętrzne.

piersiach mam. Zaglądam w lustro ze spokojem, bo wiem, że to jest światła gra. Gdy mi gorączka nagle skacze, w kieszeni mam dla pięści chłód.

0: Minęła 16.
1: Wieczór ze Słuchowickiem.
0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. 24 lipca minęła 35. rocznica śmierci Isaaca Bashevisa Singera, laureata literackiej Nagrody Nobla, który swoją twórczość uprawiał przede wszystkim w języku jidysz, ale poświęcał ją społeczności Żydów polskich. Przy tej okazji wracamy do słuchowiska zarejestrowanego w 1979 roku w reżyserii i w wykonaniu Aleksandra Bardiniego. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy Państwu znakomity monodram Andrzeja Łapickiego, dziś również w samodzielnej roli Aleksander Bardini. Opowiadanie Isaaca Bashevisa Singera, które stało się podstawą tego słuchowiska, nosi tytuł Gimpel Głupek.
2: Jestem Gimpel Głupek. Nie uważam się za głupiego, ale ludzie tak mnie przezywają. Zaczęli tak na mnie wołać jeszcze w Hederze. Miałem 7 przezwisk. Ciołek, Osioł, Kiep, Gamoń, Głąb, Dureń i Głupek. I to ostatnie przylgnęło do mnie. A na czym polegała moja głupota? Na tym, że łatwo można było mnie nabrać i łatwo oszukać. Gdy mi powiedziano: Gimpel, rabinowa urodziła i rabin odwołał na dziś naukę. Nie przyszedłem do Hederu. No i okazało się, że to było kłamstwo. A skąd ja mogłem wiedzieć? Bo nie miała brzucha. Miała, nie miała. Nie przyglądam się brzuchowi rabinowej. A czy to dowód głupoty? Ale łobuziaki śmiały się ze mnie, chichotały, struchały marchewkę na palcach, wykrzykując: Gimpel, pimpel, entele, pentele. I zamiast rodzynków, którymi częstuje się gości położnicy, wtryniono mi garść kozich bobków. A jak tak na mnie popatrzeć, to można się zorientować, że nie byłem chucherkiem. Gdybym wyrżnął kogoś w gębę, to by się zatoczył aż pod Kraków. Ale z natury nie jestem zabijaką. Niech stracę, mówię sobie. Raz wracając z Hederu, usłyszałem szczekanie psa. Nie boję się psów, ale też nie chcę z nimi zaczynać. Może się zdarzyć wściekły. A taki jak ci ukąsi, to umarł w butach. Wziąłem więc z nogi zapas, a tu wszyscy na rynku turlają się ze śmiechu. To nie był pies, tylko lejba złodziej jego gęś kopnie. No skąd mogłem wiedzieć? Ujadał jak prawdziwa suka. Gdy te szczury poczuły, że daje się nabierać, to każdy chciał sobie na mnie użyć. Gimpel, król przyjeżdża do Frampola. Gimpel, w Turobinie spadł księżyc. Gimpel, ta gapa chodełę znalazła skarb obok kąpieliska. A ja, bałwan, wierzyłem, bo po pierwsze, wszystko może się zdarzyć, jak to jest napisane w... Nie pamiętam gdzie. A po drugie, musiałem wierzyć. Jak wszyscy zawezmą się na człowieka, to co można zrobić? Gdy tylko próbowałem powątpiewać w ich prawdomówność, zaczynało się przysięganie, zaklinanie i wszyscy strasznie rozgorączkowani wołali: jakże to nie wierzysz? Masz cały Frampol za kłamców, a więc co miałem robić? Wierzyłem. I niech tym błaznom będzie na zdrowie.

sierotą byłem. Dziadek, który mnie chował, zezował już w stronę ziemi. W końcu oddano mnie do piekarza. Nie pytajcie, co tam ze mną wyprawiali. Każda dziewucha, każda mężatka, która przychodziła z ciastkami, żeby je upiec, albo przynosiła blachę z łazankami do wysuszenia, musiała choć raz mnie nabrać. Gimpel, na niebie odbywa się targ. Gimpel, rabin się ocielił i to w 7 miesiącu. Krowa przeleciała nad dachem i zniosła mosiężne jaja. Raz przyszedł jeden młodzik, żeby kupić świeży podpłomyk i nagle powiada: Gimpel, co z tobą? Ty tu przebierasz łopatą, a tam przyszedł Mesjasz. Odbywa się zmartwychwstanie. Jak to mówię? Przecież nie było słychać trąbienia wróg. Coś ty głuchy, woła. I wszyscy z miejsca mu potakują. Tak, to prawda, słyszeliśmy. I w tym momencie wchodzi Rajce, ta co z wosku świece ciągnie i swoim ochrypłym głosem wykrzykuje: Gimpel, twoje tatę, mamę wstali z grobu, szukają cię wszędzie. Mógłbym powiedzieć, że doskonale wiedziałem, iż to wszystko jest wyssane z palca. Ale przecież, skoro ludzie mówią, a może jednak, a co ja stracę? Wkładam kaftan i wychodzę na zewnątrz. No, zrobili mi taką kocią muzykę, że nie mogłem się pozbierać. Przysiągłem sobie nigdy więcej nie wierzyć. Ale i tak też było niedobrze. Skołowało mnie do tego stopnia, że już nie wiedziałem, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy. I udałem się do rabina po radę, a on powiada: jest napisane, bądź raczej głupcem przez wszystkie lata, niż przez godzinę nikczemnikiem. Ty nie jesteś, powiada głupcy. Głupcami są oni. A ten, kto w życiu doczesnym poniża drugiego, traci życie przyszłe. Mimo to nabrała mnie córka rabina. Gdy wychodziłem, zawołała mnie: czy pocałowałeś już ścianę? Mówię, że nie, bo i po co? A na to ona: jest taki przepis. Jak się przychodzi do rabina, to trzeba pocałować ściany. A niech tam, pocałowałem futrynę, czy to mnie co kosztuje? A ona, jak nie parsknie śmiechem, pokazała sztukę, utargowała u gimpla. Chciałem już uciec do innego miasta, ale ludzie zaczęli mnie swatać. Mało powiedzieć swatać. Obrywali mi poły, uszy mi puchły. Jedna była zamężna, wmawiano mi, że jest panną. Druga kulała, ale przekonywano mnie, że robi to dla dodania sobie wdzięku. Swatali mi też jedną, co miała bękarta, ale twierdzili, że to młodszy brat. Gadacie po próżnicy, powiedziałem. Z ladacznicą pod baldachim nie pójdę. No to oni: jak ty już tak ładnie mówisz, to zaciągniemy cię do rabina i zapłacisz karę za zniesławienie żydowskiej córki. Zrozumiałem, że już cało z ich rąk nie wyjdę. No i myślę sobie: pal sześć, nie można przecież do końca życia być jak ten kołek w płocie. No i udałem się do jej lepianki na piaskach, a jazgotliwa czereda poganiała mnie jak niedźwiedzia. Zatrzymali się jednak, kiedyśmy doszli do studni. Z Elkę nie chcieli zaczynać, znali jej niewyparzoną buźkę. Wszedłem do środka. Cały dom to był jeden pokoik

bez sionki. Na sznurach suszyła się bielizna, a ona stała bosa przy bali. Ubrana była w barchanową sukienkę, miała dwa warkoczyki zwinięte wokół uszu, jak nie przymierzając się za. I aż mi dech zaparło. Ona, to było jasne, wiedziała już, po co przychodzę, bo rzuciła na mnie okiem i powiedziała: przylaz, kocurek. A jednak pojawił się ten frajer, czort z tobą, weź stołek i siadaj. Powiedziałem jej wszystko, co o niej słyszałem i pytam: czy ty naprawdę jesteś dziewicą? I czyżby ten gagatek Jehiel był rzeczywiście twoim braciszkiem? Nie kpij ze mnie, proszę ją, bo jestem sierotą. A ja także jestem sierotą, mówi ona. I jeśli kpię z ciebie, to niech mi pypeć na języku wyrośnie. Ale niech nikt sobie nie myśli, że można mnie wystawić do wiatru. Chcę, mówi, 50 guldenów posagu i wyprawę. A jeżeli nie, to mogą mnie wszyscy w tego, jak to się nazywa, pocałować. Na to ja: posag daje przecież narzeczona, a nie narzeczony. A na to ona: ty się ze mną nie targuj. Tak to tak, nie to nie i wynoś się. Myślałem, że już z tej mąki chleba nie będzie. Ale jak trzeba, to ludzie pieniądze znajdą. Zebrali, ile żądała, i doszło do ślubu. Jaki to był ślub? Lepiej nie mówić. Baldachim ustawiono na cmentarzu obok kostnicy. Podczas spisywania warunków ślubu usłyszałem pytanie: czy narzeczona jest rozwódką, czy wdową? Jedno i drugie, odparła jakaś kumoszka. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ale co mogłem zrobić? Uciec pod baldachimu? Zagrali jak trzeba, odtańczyli co należy. Jakaś babcia chichocząc wręczyła mi weselny kołacz. Bractwo się popiło, weselny kawalarz odprawił modły, jakie odmawia się po zmarłym. A i zebrało się dużo podarków ślubnych. Stolnica, kilka mioteł, baran, dzieża, warzącheb, całe gospodarstwo. Patrzę, a tu dwóch chłopaków niesie kołyskę. Po co tu kołyska, pytam? Niech cię o to głowa nie boli, mówią. Tak powinno być, przyda się. Zaczynałem sobie powolutku zdawać sprawę, że mnie nieźle urządzili. Ale jeśli się nad tym zastanowić, to co straciłem? A zresztą pomyślałem: odczekam i zobaczę, co z tego wyniknie. Przecież to niemożliwe, żeby całe miasto zwariowało. W nocy przychodzę do mojej żony, a ona mnie nie wpuszcza do łóżka. No jakżeż to tak, mówię? Po to przecież braliśmy ślub. A na to ona: stałam się trefna. Trefna? Toż niedawniej, jak wczoraj, prowadzono cię z kapelą do oczyszczającej kąpieli w mykwie. Na to ona: dziś nie jest wczoraj, wczoraj nie jest dziś, nie podoba ci się, zabieraj manatki. Krótko mówiąc, czekałem. No i doczekałem się. Nie minęły 4 miesiące, a moja Elke zaczyna rodzić. Cały frampol śmiał się w kółak, ale co ja mogłem zrobić? Ona wiła się w bólach, darła paznokciami ścianę, gimpel krzyczała: koniec ze mną, wybacz mi. Pokój napełnił się kobietami, znoszono gary wody, a ona darła się w niebogłosy. Pobiegłem do burznicy odmawiać psalmy. Łobuzom więcej nie trzeba. Ja stałem w kącie, modliłem się do Pana Boga, a oni natrząsali się ze mnie. Módl się, módl się, od tego się w ciąży nie zachodzi. Jakiś wyrostek podsunął mi...

Pod nos garściana. Jedz, jedz, powiedział, barany to lubią. Ale co tu gadać? Swoją rację to on miał. Na szczęście urodziła wreszcie. Był to chłopiec. W piątek wieczór w Bużnicy Szames nagle wszedł na podwyższenie, uderzył w dłonią stół i obwieścił. Wielce majętny Reb Gimpel zaprasza wszystkich na uroczystość powitania syna. Cała Bużnica wybuchnęła śmiechem. Poczułem się tak, jak gdyby napluto mi w twarz. Ale co mogłem zrobić? Mimo wszystko do mnie należało patronowanie tej uroczystości. A zbiegło się pół miasta, nie można było szpilki wetknąć. Kobiety przyniosły groch z pieprzem, a z szynku przywieziono beczkę piwa. Jadłem i piłem tak jak wszyscy, goście życzyli mi szczęścia i pomyślności, a chłopcu nadałem imię po moim ojcu, niech spoczywa w pokoju. I kiedy wszyscy się rozeszli, zostałem sam z położnicą. Wychyliła głowę zza zasłony i zawołała, żebym podszedł. Gimpel, powiedziała, czemu nic nie mówisz? Okręt z kwaśnym mlekiem ci zatonął. A co mam mówić, odparłem, wystrugałaś mi dobry numer. Gdyby moja mama tego dożyła, to by umarła jeszcze raz. A na to ona, wariat jesteś, czy co? Jaki wariat, mówię. Jak można zrobić z mężczyzny takiego durnia? Co jest z tobą, zapytała, co ci po łbie chodzi? No i jasne było, że muszę się z nią rozmówić bez ogródek, więc powiadam, czy tak się postępuje z sierotą? Urodziłaś bękarta. A ona, wybij sobie z głowy te głupstwa, to jest twoje dziecko. Jakżeż to może być moje dziecko, kiedy urodziła się w 17 tygodni po ślubie? Na to ona zaczyna mi wmawiać, że dziecko jest 7-miesięczne. 7-miesięczne to 7-miesięczne, ale nie 5-miesięczne. Na to ona opowiada mi, że miała babkę, która nigdy nie była w ciąży dłużej niż 5 miesięcy, a ona Elkę wdała się w nią jota w jotę. Zaklinała się przy tym na wszystkie świętości i to tak, że gdyby goj na targu przemawiał takimi słowami, to człowiek musiałby mu uwierzyć. Ale ja, prawdę mówiąc, nie uwierzyłem. Nazajutrz rozmawiałem o tym z Mełamedem. Nauczyciel, pomyślałem, może mi coś wytłumaczy. I rzeczywiście powiedział mi, że taka sprawa wspomniana jest w komentarzu do Talmudu. Adam i Ewa weszli do łóżka we dwoje, a zeszli we czworo. No a każda kobieta, powiada, jest przecież prawnuczką pramatki Ewy. Czy Elke jest gorsza od pramatki rodu ludzkiego? Tak czy siak, zamącił mi w głowie. Zresztą co to można wiedzieć? Przecież powiadają, że Jezusek wcale ojca nie miał. Zaczynałem już zapominać o moim nieszczęściu, a polubiłem dzieciaka okropnie. I on mnie też lubił. Ilekroć mnie tylko zobaczył, wyciągał łapki, żem go wziął na ręce. Kiedy zanosił się od płaczu albo się krztusił, tylko ja mogłem go uspokoić. Kupiłem mu kościane kółeczko i czapeczkę w złoto wyszywaną. W każdy piątek i świątek rzucano na niego uroki, a ja latałem, żeby je odczyniać. Ujarowałem wtedy jak wół. Kiedy taki pisklak jest w domu, to potrzeby są większe. I wyznam szczerze, nie mogę powiedzieć, żebym Elkę nienawidził. Choć przeklinała mnie i wyzywała od ostatnich, gotów byłem ścierać pyłek sprzed jej nóg. Była w niej jakaś moc. Czasem

0: czasem to spojrzała tym swoim oczkiem, że człowiek cały drętwiał. A jak otwierała tę słodką buźkę, to ziało z niej ogniem i siarką, ale dla mnie to było tak pełne wdzięku, że całowałbym każde jej słowo. Ona dźga mnie pod siódme żebro, sypie mi sól na rany, a ja jestem w niebo wzięty. Codziennie prócz chleba i bułeczek przynosiłem chałkę, którą sam dla niej piekłem. Dla niej też stałem się złodziejem.
1: Tak, kradłem.
0: Co się dało? Tu kawałek ciasta, tam makaronik, stąd wydłubałem rodzynek, stamtąd migdałek. Wstyd powiedzieć, wykradałem z przynoszonych do piekarni szabasowych czulentów skrawki mięsa, odrobinę kugla, nóżkę kurczaka, plasterek nadziewanej szyjki, co tylko się dało. I ona to zjadała. I stawała się tłuściutka i coraz piękniejsza. Przez cały tydzień nie nocowałem w domu, dopiero w piątek wieczór przychodziłem do niej. Ale ona zawsze znajdowała jakiś wykręt. To ją gniotło w dołku, to kłuło w boku, albo męczyła ją czkawka, albo bolała głowa. No jeszcze różne babskie sprawy, diabli mnie brali. Na domiar złego ten jej brat, ten bękart, podrósł i bił mnie. A kiedy próbowałem mu oddać, to Elkę tak darła mordę, że mi się czarno robiło przed oczami. 10 razy dziennie straszyła mnie rozwodem. I na moim miejscu uciekłby, gdzie pieprz rośnie, ale ja jestem z natury ustępliwy. Zresztą, co można było zrobić? Widocznie Bóg po to dał plecy człowiekowi, żeby na nich dźwigać ciężary. Pewnej nocy zdarzyło się w piekarni nieszczęście. Piec popękał. I to tak, że omal nie doszło do pożaru. Nie można już było pracować, więc poszedłem do domu. Niech ja sobie choć raz pomyślałem, zakosztuję w środku tygodnia spania we własnym łóżku. Bałem się, że obudzę maleństwo, więc wszedłem do mieszkania na palcach. Wchodzę do pokoju i słyszę coś jakby podwójne chrapanie. Jedno jest cieniutkie, a drugie takie, jakby je wydawał zarzynany wół. I to mi się od razu nie podobało. Podchodzę do łóżka. I aż mnie zamroczyło. Obok Elkę leży mężczyzna. Inny na moim miejscu podniósłby taki raban, że pół miasta by się zleciało. Ale ja sobie pomyślałem, po co budzić dziecko? Co zawiniła ta biedna kruszyna? No cóż, wróciłem do piekarni i położyłem się na workach z mąką. Do świtu nie zmrużyłem oka. Trzęsło mną jak w febrze. Chyba dość już tego, pomyślałem sobie. Jak długo można być takim osłem? Gimpel, nie daj sobie więcej dmuchać w kaszę. Nawet głupota Gimpla też ma swoje granice. I rano udałem się do Rebego, żeby go spytać o radę. Od razu posłał po Elkę. W miasteczku zrobił się rwetes. Moja żona przyszła z dzieciaczkiem na ręku, jak to ona kłamała Rebemu w żywe oczy. On zwariował, krzyczała, nie mam zielonego pojęcia, o czym mówi. Obecni upominali ją, ostrzegali, walili nawet pięścią w stół, a ona upierała się przy swoim. To wszystko jest podło, oszczerstwo, wołała. A po jej stronie stanęli handlarze końmi i rzeźnicy. A jeden z nich, młody, podszedł do mnie i powiada: Gimpel, masz u nas krechę. Tymczasem dziecko się rozwrzeszczało, trzeba było biedactwu zmienić pieluchy. A że w pokoju rabinackiego sądu stała szafa arki przymierza ze świętymi rodałami, kazano Elkę wyjść. A i Rebe, mówię, co ja mam robić? A na to on: musisz się natychmiast rozwijać.

A jeżeli ona się nie zgodzi na rozwód, pytam. Jak się nie zgodzi, to będziesz miał związane ręce, powiada. No, dobrze, Rebe. Zastanowię się. Nie ma się nad czym zastanawiać, mówił rabin. Nie wolno ci być z nią pod jednym dachem. A jak zechce zobaczyć dziecko? Pytam. Nie powinieneś oglądać dziecka? Zostaw tę nierządnicę razem jej z bękartami. I rabin wydał wyrok, że nie wolno mi nawet przekroczyć progu jej domu. Nigdy! Jak długo będę żył? W ciągu dnia znosiłem to jakoś. No cóż myślałem, wrzód musiał pęknąć. Ale nocą, kiedy kładłem się na workach, było mi bardzo ciężko. Brała mnie tęsknota do niej, do dziecka. Chciałem się na nią gniewać, ale nie mogłem. To właśnie jest moje nieszczęście, że nie umiem się gniewać. Próbowałem sobie tłumaczyć. Po pierwsze, mało to głupstw człowiek popełnia. Ten drab pewnie zalecał się do niej, może dał jej jakiś podarek, a kobieta, wiadomo, ma długie włosy i krótki rozum, dała się złapać na lep. Po drugie, jeżeli ona tak zaprzecza, to może naprawdę mi się to wszystko przywidziało. Zdarza się, że człowiekowi zamajaczy jakaś postać, a jak podejdzie bliżej, to nikogo nie ma. Jeśli tak, to Elke dzieje się krzywda, pomyślałem i zacząłem płakać. Łkałem tak, że aż mąka zmokła. Nazajutrz poszedłem znowu do rabina i powiedziałem, że się pomyliłem. Popatrzył na mnie, zapisał to gęsim piórem i orzekł, że wyśle sprawę do rozpatrzenia innym rabinom. I ostrzegł mnie, że dopóki nie będzie odpowiedzi, nie wolno mi się zbliżyć do żony. Wolno mi natomiast posyłać jej pieczywo i pieniądze na utrzymanie. 3/4 roku minęło, zanim rabini doszli między sobą do porozumienia. Listy chodziły tam i z powrotem. A nie sądziłem, że nad taką sprawą można tak długo ślęczyć i że wymaga ona aż tyle mądrych studiów. A w tym czasie Elke zdążyła urodzić jeszcze jedno dziecko. A tym razem była to dziewczynka. W bużnicy w sabat odprawiłem modły za pomyślność położnicy. Wezwano mnie uroczyście do tory i małej nadałem imię mojej teściowej, niech spoczywa w pokoju. Cały Frampol bawił się moją hańbą. Wszyscy przychodzący do piekarni mieli o czym mleć swoimi prostackimi jęzorami. Ale nie słuchałem tego. Postanowiłem odtąd wierzyć we wszystko. Bo co wychodzi z tego, że się nie wierzy, ha? Dziś nie wierzysz żonie, jutro nie będziesz wierzył w Boga. Codziennie posyłałem jej przez czeladnika, który mieszkał w sąsiedztwie, żytni i pszenny chlebek, strucle, placek, kilka jajecznych obwarzanków, a jak się nadarzyło, to i kawał piernika, ciastko albo szarlotkę, wszystko co popadło. A czeladnik był chłopakiem o dobrym sercu. Nieraz dokładał jej ze swojego pieczywa. Dawniej czepiał się mnie, szturkał, dawał mi pszczyczka w nos. Ale odkąd zaczął odwiedzać mój dom, zmienił się nie do poznania i stał się jak do rany przyłóż. Hej, Gimpel, mówił, masz doskonałą żonę i dwoje miłych dzieciaczków. Niech mi Bóg wybaczy, ale nie jesteś ich wart. A co sądzisz o tym? Zapytałem go, co ludzie mówią na jej temat.

Ludzie mają długie jęzory, to i lubią nimi mleć, odpowiedział. Powinno cię to obchodzić tyle, co zeszłoroczny śnieg. Pewnego dnia wezwał mnie rabin i pyta. Jesteś pewien, Gimpel, że się myliłeś? No chyba, Rebe, mówię. No jakżeż to mówi? Przecież sam widziałeś. To chyba był jakiś cień, odpowiada. Cień? Pyta, czego? A ja wyjaśniam. Cień belki. No, powiada, możesz wracać do domu. Masz wszystko do zawdzięczenia rabinowi z Janowa. On wygrzebał z ksiąg Majmonidesa coś zapomnianego, co pasowało do twojej sprawy. Chwyciłem dłoń Rebego i ucałowałem. Chciałem od razu pobiec do domu. Tak długo przecież nie widziałem żony i dzieci. Potem doszedłem do wniosku, że lepiej iść do roboty i dopiero wieczorem wrócić do domu. Nikomu nie powiedziałem ani słowa, ale w mojej duszy było wielkie święto. Dziewuchy i mężatki jak zwykle nabijały się ze mnie, ale wcale się tym nie przejmowałem. Gadajcie sobie na zdrowie, prawda jak oliwa na wierzch wypływa. Jeśli u Majmonidesa jest powiedziane, że koszerne, to koszerne. I w nocy, kiedy już przykryłem ciasto, żeby rosło, wziąłem chleb, nasypałem do woreczka bielutkiej mąki i ruszyłem do domu. Jest zima, leży świeży śnieg, w górze stoi księżyc w pełni i niebo skrzy się gwiazdami. Idę raźnym krokiem, a przede mną biegnie długi cień. Chce mi się śpiewać, ale jest już późno i mógłbym pobudzić ludzi. Pogwizdywałem sobie, ale od razu przypomniało mi się, że w nocy nie wolno, bo można przywołać diabły. Milczę więc. Milczę i sadzę długimi krokami, byle szybciej do domu. Psy z gojskich zagród czekają na mnie, a ja sobie myślę, a możecie sobie nawet gardła uszarpać. Wy jesteście tylko zwierzaki, a ja jestem człowiek, mąż przyzwoitej żony i ojciec udanych dzieciaczków. Zbliżyłem się do mojego domu, a serce wali mi jak młotem. Nie czuję przecież strachu, a ono jednak... No. Ale trzeba wejść. Otwieram po cichutku drzwi i wchodzę. Elke już śpi. Okiennice są zamknięte, ale przez szpary przenika światło księżyca. Zatrzymuję się, zaglądam do kołyski. Widzę drobniutką twarzyczkę małej i od razu czuję, że ją kocham. Od razu w jednej chwili. Już bym wycałował wszystkie jej kosteczki. I potem zbliżam się do łóżka i cóż ja widzę? Elke leży, a obok niej mój czeladnik. W ciągu jednej chwili księżyc zgasł. Zrobiło mi się ciemno w oczach. Ręce i nogi zaczęły drżeć. Moja żona przebudziła się i pyta, kto tu jest. To ja, mruknąłem. Gimpel pyta, skąd się tu wziąłeś? Czy wolno ci tu przychodzić? Rabin tak orzech, odpowiedziałem, a rzuca mną jak w febrze. Posłuchaj mnie, Gimpel, mówi, wyjdź do komórki i zajrzyj do kozy. Ona zdaje się jest chora. Zapomniałem wspomnieć, że mieliśmy kozę. Usłyszawszy, że nie domaga, wyszedłem na podwórze. To było miłe stworzonko, przywiązałem się do niej, jak nie przymierzając do człowieka. Podchodzę chwiejnym krokiem do komórki i otwieram drzwiczki. Koza stoi na wszystkich czterech nogach. Obmacuję ją z lewej strony, z prawej. Ciągnę za rogi, dotykam wymienia. Nie znajduję nic złego.

Czego? Chyba nażarła się kory, myślę. Ej, dobranoc, kuzko, mówię, bądź zdrowa. To nieme stworzenie odpowiada mi swoim me, jakby chciało mi podziękować. Wracam i widzę, że czeladnik wyparował. Gdzie on, pytam? Gdzie jest ten drap? Jaki drap? Odpowiada pytanie moja żona. No jak to jaki? Ten czeladnik, przecież spałaś z nim. A niechże cię pokręci, ryknęła moja żonka. Niech wszystkie plagi egipskie spadną na twój łeb, oby cię darło i łamało do końca twojego żywota. A tu nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczył ten jej niby brat i tak mnie zdzielił pięścią w kark, że o mało nie złamał mi kręgosłupa. A ona wciąż krzyczy, ty kretynie, padaczka masz, kołtuna masz, ty nie dojdą. W ciebie chyba diabeł wlazł i zaćmił oczy. Wynoś się stąd, bo jak narobię rabanu, to cały frampol się zleci. A może pomyślałem sobie, coś ze mną nie tak i mówię... Nie rób mi takich kawałów. Jeszcze tylko tego brakuje, żeby ludzie gadali, że mam do czynienia z nieczystą siłą. Nikt wtedy nie dotknie mojego pieczywa. Krótko mówiąc, ja jakoś ją obłaskawiłem. No skończmy z tym, powiedziała, połóż się i niech cię szlak trafi. Nazajutrz wziąłem czeladnika na stronę i wyłożyłem mu wszystko, co miałem do powiedzenia. Patrzy na mnie, jakbym zleciał z księżyca. I co ty wygadujesz? Żebym tak zdrów był, mówi, że powinieneś iść do lekarza albo do jakiejś starej gojki. Obawiam się, powiada, że brak ci piątej chlebki, ale niech tam, daruje ci i nikomu nie pisne słówka, kamień wodę. I tak zostało. Będę się skracał. Przeżyłem z moją żoną przeszło 20 lat. Urodziła mi 6 dzieciaczków, 4 dziewczynki i 2 chłopców. Zdarzały się w tym czasie najrozmaitsze rzeczy. Ale ja nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Wierzyłem. Wierzyłem i kropka. Rabin powiedział mi kiedyś, dobrze temu, co wierzy, a napisane jest, cadyk swoją wiarą żyje. A tu nagle zaniemogła moja żona. Zaczęło się od drobnostki, malutki guzek na piersi, ale niestety nie było jej sądzone więcej lat. Wydałem na nią majątek. Zapomniałem wspomnieć, że byłem już wtedy właścicielem piekarni i zaliczano mnie we frampolu do tych bogatszych. Codziennie przychodził do niej felczer. Gdzie tylko była jaka znachorka, to ją sprowadzali do nas. Odczyniano uroki, stawiano pijawki i bańki. Przywieziono nawet doktora z Lublina. Ale było już za późno. Przed śmiercią wezwała mnie do łoża i mówi: Gimpel, wybacz mi. A na to ja. Co ja ci mam do wybaczenia? Byłaś wierną żoną. A ona powiada: niestety, Gimpel, ja cię przez wszystkie lata paskudnie okłamywałam. I chcę iść do Boga czysta i wiedz, że dzieci nie są twoje. I jakbym dostał pałką w łeb. A więc czyje? Pytam. Nie wiem, mówi. Wielu ich było, ale dzieci nie są twoje. Wyrzekła te słowa, główka jej opadła na bok

oczy zaszły mgłą. I koniec. Już nie było Elkę. Na bladych wargach pozostał uśmiech. Wydawało mi się, że jeszcze mówi: oszukałam Gimpla. I taki był dorobek wszystkich moich gorzkich lat.

i zwrócił się do mnie. Gimpel, czemu śpisz? Na to ja. A co mam robić, jeść pierogi? Na to on. Jeżeli cały świat oszukuje ciebie, to i ty oszukuj cały świat. Więc pytam, a jak ja mogę świat oszukać? Na to on. Sikaj do wiadra, nocą dolewaj to do zaczynu. Niech frampolskie mądrale żrą nieczystości. A co mnie za to czeka na tamtym świecie, pytam. Na to on. Nie ma tamtego świata. Wmówiono ci go jak w chorego jajko. No a Bóg jest? A on powiada, Boga też nie ma. A więc co jest? Głębokie bagno i tyle, odpowiedział. Jeszcze mi stoi przed oczami z kozią brudką, z capimi rogami, długimi zębami i ogonem. Usłyszawszy to gadanie, chciałem go chwycić za ogon, ale stoczyłem się z worków mąki i omal nie połamałem sobie żeber. I właśnie miałem wyjść za potrzebą. Gdy spojrzałem na dzieżę z ciastem, które jakby się prosiło, zrób to, zrób to. Krótko mówiąc, dałem się skusić. I nad ranem przyszedł zatrudniony u mnie chłopak. Uformowaliśmy bochenki, posypaliśmy kminkiem i do pieca. On poszedł, a ja usiadłem sobie wygodnie i dumam. No, zemściłeś się, Gimpel, za wszystkie zniewagi. Na zewnątrz był trzaskający mróz, a tu cieplutko, żar od pieca bił w twarz, głowa mi opadła i zdrzemnąłem się. I ledwiem zasnął. Przychodzi do mnie we śnie Elke, ubrana w śmiertelną szatę i woła, Gimpel coś zrobił. To wszystko twoja wina, mówię, i zaczynam płakać. Na to ona, ty głupku, jeżeli Elkę oszukiwała, to już wszystko na świecie jest kłamstwem. A w końcu czym było moje oszustwo? Oszukiwaniem siebie samej płacę za wszystko, Gimpel. Tam nic nie darują. I przyglądam się jej twarzy, czarna jak węgiel. Obudziłem się. Przez długą chwilę siedziałem oniemiały. Czułem, że mój los waży się na szali jeden krok i nie będzie dla mnie miejsca na tamtym świecie. Ale Bóg mi pomógł. Chwyciłem łopatę, wygarnąłem wszystkie bochenki z pieca, wyniosłem je na dwór i w zmarzniętej ziemi zacząłem kopać dół. Tymczasem wrócił chłopak, co robicie, panie, woła i blednie jak śmierć. Wiem, co robię, mówię. I zakopuje całe pieczywo, a chłopak stoi jak bryty. Pobiegłem do domu, wyjąłem ze schowka wszystkie moje pieniądze i rozdzieliłem je między dzieci. Dzisiejszej nocy, mówię, widziałem waszą matkę. Marnie z nią, biedaczką. Dzieci tak się tym przeraziły, że nie mogły wykrztusić słowa. Bądźcie zdrowi, powiedziałem do nich, i zapomnijcie, że kiedykolwiek istniał jakiś Gimpel. Wkładam moją kapotę, buty z cholewami, biorę sakiewkę z tałesem w jedną rękę, laskę w drugą i całuję na pożegnanie mezuzę przybitą do futryny drzwi. Wszystkich, których spotykałem na ulicy, ogarniało zdziwienie. Dokąd to? A ja odpowiadałem, w świat idę. W świat! I tak opuściłem Frampol. Wędrowałem po kraju, a dobrzy ludzie nie pozwolili mi zginąć. Minęły lata, zestarzałem się, osiwiałem. Nasłuchałem się wielu bajek, wielu kłamstw i zmyślonych historii. Ale im dłużej żyłem,

0: tym bardziej przekonywałem się, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. Jeżeli coś nie wydarzy się z jednym człowiekiem, wydarzy się z drugim. Jeśli nie dziś, to jutro, za rok albo i za 100 lat. A co za różnica? Najbardziej zmyślona historia ma w sobie źdźbło prawdy. Czasem sobie dumam, czemu jeden wymyśla to, a drugi owo. I chodząc po domach, zasiadając przy cudzych stołach, opowiadam często historyjki, bajdy o diable, wilkołaku, czarowniku, o wiatraku z duchami i licho wie jeszcze o czym. Dzieci biegną za mną, dziaduniu, opowiedz bajkę. Niekiedy mówią mi, o czym chciałby posłuchać, a ja spełniam ich prośbę, a niech im będzie. A raz powiada do mnie jakiś berbeć, dziadku, przecież to ciągle ta sama bajka. I żebym tak zdrów był, ten szajgiec miał rację. I to samo jest ze snami. Już tyle lat, jak opuściłem Frampol, a ledwo zamknę oczy, znów tam jestem. I jak myślicie, kogo widzę? Elkę. Stoi przy bali z bielizną, jak w dniu naszego spotkania, ale jej twarz jaśnieje. Oczy są pełne blasku, wyziera z nich sama prawość. Przemawia do mnie niezwykłymi słowami. I chociaż po przebudzeniu się niewiele pamiętam, czuję się szczęśliwy. Elke rozprasza wszystkie moje wątpliwości i to, co wydawało mi się niepojęte, okazuje się jasne i słuszne. Użalam się przed nią i błagam, zabierz mnie do siebie. A ona mnie pociesza, miej cierpliwość, Gimpel. Już jest bliżej niż dalej i czasem całuje mnie, obejmuje za szyję. Przytula i płacze, a kiedy się budzę, czuję jej wargi i słony smak łez. Ten świat jest na pewno światem kłamstwa, ale jest o krok od świata prawdy. Za drzwiami szpitala, gdzie leżę, poczyniono już przygotowania do obmycia mojego grzesznego ciała. Grabarz jest gotów do użycia łopaty, grób czeka. Robaki są głodne. Śmiertelna koszula leży w mojej torbie. Inny nędzarz czeka już na moją wiązkę słomy. I da Bóg, że gdy nadejdzie ta chwila, pójdę tam z radością. Co by tam nie było, wszystko jest uczciwe, bez krętactwa, bez szyderstwa, bez kpiny i szwindlu. I dzięki Bogu, tam nawet Gimpla nie można oszukać.
1: Było to słuchowisko Gimpel Głupek według opowiadania Izaaka Baszewisa Zingera w przekładzie Ludwika Górskiego, adaptacji, reżyserii i wykonaniu Aleksandra Bardiniego. Realizacja akustyczna Wojciech Truszczyński.

0: Autopromocja.
1: Brzmienie wakacji dla wielu ma kształt gitary Masayoshiego Takanaki. Choć artysta debiutował ponad pół wieku temu, dziś przeżywa drugą młodość. Jego koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych gromadzą tysiące słuchaczy, a kolorowe okładki i pełne energii nagrania podbijają serca młodych słuchaczy. W Nocnej Strefie powiemy o fenomenie gitarzysty, który sprawił, że Jazz Fusion brzmi jak niekończące się lato. Poniedziałek, godzina 22:30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
2: Georgi Gospodinow, jeden z najczęściej tłumaczonych bułgarskich pisarzy, laureat Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus za fizykę smutku i międzynarodowego Bookera za schron przeciwczasowy. Niestrudzony badacz zakątków ludzkiej duszy będzie gościem rozmów na lato.
3: In a way, kind of minotaurs.
4: Minotaury i labirynty są nie tylko wokół nas, ale także w nas, w środku. Jesteśmy więc minotaurami z wewnętrznymi labiryntami. Możemy się zagubić w samych sobie i to dopiero jest niebezpieczne.
2: Zapraszam w poniedziałek o 22:00. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Festiwal Wagnerowski w Bayreuth w tym roku obchodzi jubileusz 150-lecia. To tutaj od półtora wieku muzyka Wagnera cieszy słuchaczy i widzów pełnią swojego brzmienia i niepowtarzalnych kolorów. Na jubileusz nie mogło zabraknąć nowej inscenizacji Pierścienia Nibelunga, którą od strony muzycznej kreować będzie Christian Tilleman. Złoto Renu, prolog do dramatu już w poniedziałek, 27 lipca. Wśród wykonawców Michael Folle-Wotan, Klaus Florian Vogt-Loge, Anna Kisch-Judith Fricka, Jochen Schmeckenbecher-Alberek i Welgunda Natalia Skrycka. Początek transmisji o 17:50. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja.
5: Zbliża się 17:00, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
0: Słuchaj świata.
5: Za konsulatą Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. W dzisiejszej audycji Słuchaj Świata odwiedzimy różne części naszego globu. Przede wszystkim skupimy się na muzyce północy i właśnie od północy zaczynamy.

To Maria Mortensen, przedstawicielka tradycji Samów z dalekiej północnej Norwegii, utwór z jej albumu Balmaldach Kesne, który do tytułu dosłownie oznacza być splecionym. Nawiązuje tak dokładniej do dwóch warkoczów połączonych ze sobą i album zgłębia temat tego, jak nasze życie splata się z tkanką kultur, do których przynależymy, w których rośniemy i się rozwijamy. Maria Mortensen wystąpiła wspólnie z Danielem Herskedalem oraz Jakobem Janssonem podczas minionego festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku. A my dzisiaj w audycji właśnie na różne sceny festiwalowe powracamy, bo przypomnimy dzisiaj występ polsko-ukraińskiego składu Chrajbery, który jako laureat konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja z 2024 roku wystąpił na festiwalu Nowa Tradycja w tym roku. Chrajbery właśnie teraz jest na odbywającym się w Estonii festiwalu Viljandi Folk Music, dobrze Państwu znanym, na którym jest też Magdalena Teichma, która w jutrzejszych źródłach zaprezentuje najświeższe wrażenia z tego festiwalu, zapowiedzi i nowości muzyczne z północnej Europy głównie, ale nie tylko. My więc powrócimy do nowej tradycji, ale wrócimy także do Festiwalu Kultur Świata Globaltica, który odbył się w miniony weekend w Gdyni. Na tym festiwalu po raz pierwszy w Polsce gościł zespół z Kanady, zespół Kobotown, który prezentuje jednak świat muzyczny zgoła inny od tego północnego. Kobotown gra bowiem muzykę inspirowaną Calypso i ich wersji tej muzyki przysłuchiwać się dziś będziemy razem z liderem zespołu Drew Gonsalvesem, przenosząc się tym samym na Karaiby, które w jednej z wersji brzmią między innymi tak.

Island Woman w wykonaniu André Toussainta, haitański śpiewak, gitarzysta, który osiadł na Bahamach na początku lat 50. Tam śpiewał do śmierci w 1981 roku i jego utworu posłuchaliśmy jako ilustracji pięknej muzyki, bardzo różnorodnej, z których to jednej wersji związanej z Trinidadem przede wszystkim dzisiaj posłuchamy. Będzie to muzyka Calypso i muzyka między innymi zespołu Kobo Town. To w drugiej części audycji, wcześniej jeszcze zapowiadane Chrybery, a teraz muzyka ze Sri Lanki i muzyka właśnie w wykonaniu kompozytorki, improwizatorki, instrumentalistki Hani Ludhoofi ze Sri Lanki.

To Hania Luthufi, urodzona na Sri Lance, multiinstrumentalistka, kompozytorka, wokalistka, zakochana w przede wszystkim indyjskich ragach i tutaj w kompozycji Sagar razem z Pepe Franą na lutni ud i Kiro Montanarim na tabli. Z tego świata przenosimy się teraz na pogranicze polsko-ukraińskie i zapraszam Państwa teraz na retransmisję koncertu grupy Chrajbery, która to grupa zagrała koncert otwarcia tegorocznego festiwalu Nowa Tradycja. Chrajbery, jak Państwo na pewno wiedzą, przywracają do życia muzykę, która przez dziesięciolecia pozostawała w zapomnieniu. To brzmienia pogranicza polsko-ukraińskiego z przełomu XIX i XX. Muzyka, która rozbrzmiewała w karczmach, w gospodach, na miejskich placach galicyjskich, miasteczek i sztetli. Grali i tańczyli przy niej razem Rusini, Ukraińcy, Polacy, Żydzi, wędrujący Romowie oraz kupcy przemierzający lokalne szlaki handlowe. Repertuar zespołu to przede wszystkim muzyka taneczna. Kozaki, kozaczki.

Polki, Kołomyjki, Mazurki, Polki czy Ciuryły. Chrajbery korzystają z instrumentów zakorzenionych w tej tradycji od końca XVI wieku, tworząc brzmienie surowe, energetyczne i pełne rytmicznego napięcia, ale przede wszystkim jest to muzyka, która porywa do tańca i wspólnego świętowania. Chrajbery jako laureaci nagrody programu pierwszego Polskiego Radia podczas konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja 2024 zagrali właśnie w tym roku ten koncert inauguracyjny w składzie Maksym Nakoneczny na skrzypcach, Serhii Postolnikow na cymbałach, Marta Bodnar na skrzypcach i Agata Weber na bębnie obręczowym. Zanurzamy się teraz w świat muzyki pogranicza polsko-ukraińskiego. Naszym przewodnikiem po tym świecie i po utworach, które grupa Chrajbery zagrała podczas tego koncertu, będzie Maksym Nakoneczny. Zapraszam do słuchania.

Dobry wieczór. Przed Państwem Rajbery i dzisiaj pogramy dla Państwa trochę muzyki tradycyjnej muzyki tanecznej z okolic Przemyśla, z okolic

okolic Lwowa. Będą to utwory z terenów zamieszkałych niegdyś do II wojny światowej wspólnie przez Rusinów, Ukraińców, przez Polaków i przez Żydów. I poniekąd chcielibyśmy to dzisiaj oddać w ramach naszego występu. Otóż zagramy dla Państwa trzy sety, każdy prezentujący konkretne tradycje muzyczne regionu. Zaczynamy z setu muzyki ruskiej, czyli muzyki ukraińskiej. Zagraliśmy dla Państwa Kołomyjkę z okolic Starego Sambora, ze wsi Rakowa. Teraz zagramy parę kozaczków z Nadsanu. Kozaczki, tak jak kozaki, to są tańce improwizowane, polegające na tym, że tancerz, później również tancerka, pokazywali to, na co ich stać. Robili wszelkie akrobacje, prysiudy, przyskoki, przytupywania.

Dziękujemy. Napomknę tylko, że muzyka, którą gramy, jest to muzyka taneczna. W gruncie rzeczy i tylko i wyłącznie taneczna. A teraz zagramy coś spokojniejszego. To będzie taniec weselny. Ciuryło, znany też jako żuryło, dżuryło, czuryło, szuryło i tak dalej, i tak dalej. Taniec weselny, melodia którego jest rozpowszechniona w zasadzie po całej prawobrzeżnej dzisiejszej Ukrainie, chociaż najwięcej wariantów melodycznych zachowało się na dzisiejszym pograniczu polsko-ukraińskim. Taniec oryginalnie tańczony tylko przez mężczyzn, potem też przez kobiety, oryginalnie przez drużby, czyli bojarów weselnych. Wariant, który zagramy, pochodzi ze wsi Orzechowce pod Przemyślem.

zagramy zaraz Kozaka. Będzie to Kozak z nagrań Emigrantów, tych konkretnie spod Sanoka do Stanów Zjednoczonych. Z nagrania z 27 roku. Będzie to Kozak bądź Kozaczek. I jest tak, jest to ułamek materiału, który znajdzie się na naszej nowej płycie. Może tak.

Dziękujemy. To był Kozak. Teraz zagramy Kołomyjkę. W zasadzie Kozak i Kołomyjka to dwa takie najbardziej rozpowszechnione na pograniczu tańce. Jest to taniec kołowy, polegający na tym, że tancerze w bardzo szybkim tempie obracają się, przysiadając na jedną nogę. Kołomyjka, którą zagramy, będzie z północnego Nadsania, ze wsi Ruda Żurawiecka. Jest to najbardziej południowy skrawek województwa lubelskiego. Od skrzypka Wołodymyra Nazarowicza.

Występ, nasz koncert ma na celu pokazanie różnych tradycji muzycznych, które miały miejsce na pograniczu. Więc teraz przechodzimy do setu muzyki polskiej z pogranicza. Zaczniemy od wsi Komarno, która leży na

Dziękujemy. Wracając do Wołodymyra Nazarowicza, zagramy teraz Suwak. Suwak jest to taniec pochodzenia mazurkowego, taniec trójdzielny z tą różnicą, że jest powolny. Tak jak kujawiak, jak równy, wolny i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że był przeznaczony dla starszych gości weselnych, którzy już nie bardzo mogli podskakiwać, przytupywać, więc suwali się po ziemi, stąd też nazwa.

0: Dziękujemy. Brawa dla tancerzy!
1: Brawa dla tancerzy!
0: Tak się złożyło, że tak jak zmieniała się moda, zmieniała się muzyka, tak zmieniały się nazwy poszczególnych utworów. Tak w taki właśnie sposób wiele kozaków czy kołomyjek stało się Polkami. I tak samo było z krakowiakami, które też w pewnym momencie zaczęły być nazywane Polka przez nogę, bez nogę, po prostu Polka i tak dalej, i tak dalej. I właśnie taki przykład krakowiaka ze wsi Słonne, znanego już pod nazwą Polka przez nogę, chcielibyśmy teraz zagrać. Krakowiak z nagrania naszego dobrego przyjaciela Antoniego Pilcha, który w latach 70. nagrał dwóch wspaniałych muzykantów we wsi Słonne.

Yeah. To teraz zagramy jeszcze jednego suwaka. To będzie suwak z Poturzyna, okolice Tomaszowa Lubelskiego, od skrzypka Ignacego Bednarza.

Dziękujemy. Trudno mówić o kulturze wschodniej Galicji, nie wspominając o kulturze żydowskiej, o kulturze hasyckiej, więc teraz zagramy parę utworów i zaczniemy od Mitzwe Tanz, świątecznego tańcu, tańcu weselnego, nagranego w Brodach w 1906 roku. Jest to najstarsze fonograficzne nagranie, jakie znamy. Formalnie jest to Kołomyjka.

0: Normalnie to jest bardzo znany motyw pod Lwowem i we Lwowie czasem tak śpiewają.
1: Tak, praktykowany.
0: No, no i do teraz jeszcze śpiewają na ten motyw specjalną taką weselną piosenkę. Możemy zaśpiewać.

0: Dziękujemy. Następną melodią, którą zagramy, będzie Freihels, taniec i tak bywa nazywany. Od Naftule Brandweina, przedstawiciela jednego z największych dynastii hasyckich w Galicji, oryginalnie ze wsi Stratyn. Sam Naftule urodził się w Przemyślanach w okolicach Lwowa.
1: A to jest, jeszcze dodam tylko, to jest bardzo wybitny i faktycznie uważają, że to jest król takiego klejzmierskiego, żydowskiego klarneta. W sensie, no to jest taki człowiek, który jest bardzo ważny dla żydowskiej kultury i dla nas to jest też ważne, że on urodzony też na terenach, z których sporo jakby też fajnych i dobrych muzykantów już nie tylko żydowskiego pochodzenia wyszło i dalej jeszcze możemy zareklamować stratyńskich muzykantów, które jeszcze do teraz w Stratynie grają jako trójsta muzyka. I to jest też, oni już oczywiście nie grają tego repertuaru.
0: Niektóre melodie pokrywają się
1: no i dobrze.
0: Z muzyką Brandweina.

Dziękujemy. I wracamy jeszcze raz do Wołodymyra Nazarowicza. Zagramy taniec Chora, który Nazarowicz zapamiętał od hasyckich muzykantów z Rawy Ruskiej.

0: Dziękujemy. Grajbery, muzyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Agata Weber, Marta Bodnar, Sergii Postoł, Maksym Nakoneczny. Dziękujemy.
1: Tak grała grupa Chrajbery, polsko-ukraińska grupa, która 21 maja tego roku wykonała koncert inauguracyjny 27 Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Z pogranicza polsko-ukraińskiego przenosimy się teraz do Afryki, w świat muzyki griotów z Gwinei i z Mali.

Gitary Baro w audycji Słuchaj Świata. Gitary Baro, czyli trio wybitnych griotów z Gwinei i z Mali w składzie na dwie gitary i balafon. Gusu Kouyaté i Kerfala Diabaté na gitarach i właśnie mistrz balafonu Lassana Diabaté prezentują projekt oparty na wspólnym dziedzictwie muzyki griotów Mandé, czerpiąc z hipnotyzujących regionalnych stylów, a jednocześnie odwołując się do jazzu, i do rumby kongijskiej, do rocka, gwinejskich orkiestr tanecznych, muzyki kubańskiej, przywołując przeszłość i przyszłość muzyki. I takim połączeniem też ciekawym z nieco innej części świata zajmiemy się teraz w audycji. Wędrujemy bowiem do Kanady, do Toronto, gdzie i skąd jest zespół Cobotown. Wspominałam Państwu, że Cobotown po raz pierwszy w tym roku wystąpili na żywo w Polsce podczas minionego festiwalu Globaltica. Cobotown to taneczna mieszanka muzyki calypso, dancehallu, reggae, ska i brass bandów. Zespół powstał w 2004 roku. Od tego czasu dużo koncertuje, wydał 4 albumy, a Drew Gonsalves, z którym spotkamy się teraz w audycji, współpracował m.in. z Divą Calypso, czyli Calypso Rose, przy nagraniu jej płyty Far From Home. Skąd ta fascynacja luźnym, można powiedzieć, rozrywkowym, tanecznym gatunkiem muzycznym? Otóż wzięła się u niego z korzeni, bo Drew Gonsalves ma mieszane pochodzenie. Jego ojciec jest z Trinidadu, matka z Kanady, a wspomnienia z dzieciństwa spowodowały, że artysta sięgnął po ten repertuar, inspirując się właśnie muzyką legend calypso, wśród których jest nie tylko Calypso Rose, ale też między innymi Mighty Sparrow, którego za chwilę posłuchamy. Przenosimy się w świat muzyki Karaibów, Trinidadu i Tobago. Sięgamy po muzykę calypso i po opowieść Drew Gonsalvesa o muzyce z jego dzieciństwa.

0: I grew up in Trinidad in the Caribbean islands, and yeah, I lived there until I was in my teenage years, and then
1: Dorastałem w Trynidadzie na Karaibach. Mieszkałem tam do okresu dojrzewania, a następnie przeprowadziłem się do Kanady, gdzie żyłem w Ottawie i Toronto. Trinidad to oczywiście kolebka muzyki kalipso. Dorastałem więc nieustannie ją słysząc, choć jako dziecko niekoniecznie się nią interesowałem. Wolałem raczej grać w zespole heavy metalowym. Dopiero po wyjeździe za granicę na nowo odkryłem piękno i siłę muzyki kalipso oraz bogactwo mojej rodzimej tradycji. Myślę więc, że

0: Ogromny wpływ miało na mnie miejsce, w którym dorastałem, Karaiby, ale jeszcze większy wpływ wywarły na mnie sama przeprowadzka i późniejsze spojrzenie wstecz z tęsknotą na kulturę i dom, które zostawiłem za sobą.
1: To be honest, what I miss most were the people that I grew up with, you know, people who were dear friends and family. But I think that there was, it, you know, when you grow up anywhere, you take it for granted.
0: Ale najbardziej brakuje mi ludzi, z którymi dorastałem, bliskich przyjaciół i rodziny. Kiedy się dorasta w jakimś miejscu, traktuje się wiele rzeczy jako oczywistość, coś normalnego. Dopiero gdy wyjechałem, wszystko nabrało nowego kontekstu i zrozumiałem, jak wyjątkowe było to środowisko. Jedną z rzeczy, które uwielbiałem w Trinidadzie i w muzyce Calypso, było zamiłowanie do błyskotliwości, gry słów i humoru. Teksty utworów Calypso poruszają często bardzo poważne tematy społeczne i polityczne, zachowując przy tym jednak poczucie humoru i nie biorąc wszystkiego tak na poważnie. Myślę, że właśnie to na początku tak bardzo przyciągnęło mnie do tej muzyki. Wydaje mi się, że jako artysta staram się być przede wszystkim obserwatorem rzeczywistości. Odnoszę się w niej do tego, co widzę wokół siebie lub o czym czytam.
1: I read about, and different songs, of course, you know, deal with different topics. But like one of the things that I'm inspired by in the Calypso tradition is to turn those into stories, you know. And like for instance, one of the songs is called "Strange Dream," and the "Strange Dream" is a
0: Oczywiście różne piosenki poruszają różne tematy, ale jedną z rzeczy, które czerpią z tradycji Calypso, jest przekuwanie tych obserwacji w opowieści. Weźmy na przykład utwór zatytułowany Strange Dream. Jego akcja rozgrywa się w barze, w którym serwuje się rum. Pojawia się tam mężczyzna ubrany w strój, w gwiazdy i pasy, tańczący z kobietą, która trzyma pochodnie. Mężczyzna ten staje się chorobliwie zazdrosny, gdy ktokolwiek inny próbuje do niej podejść. To oczywiście analogia. Piosenka opowiada o Ameryce i demokracji. Jest jeszcze inny przykład, utwór King Sugar, mówiący o schyłku przemysłu cukrowniczego, ale w gruncie rzeczy nie tyle o samym jego końcu, co o wszystkim, co ten przemysł stworzył na Karaibach, o ludziach sprowadzonych z najdalszych zakątków świata, w czasach niewolnictwa czy systemu pracy kontraktowej, obejmującego choćby przybyszów z Indii. To wszystko wywarło ogromny wpływ na kształt regionu i niejako ciążyło nad nim. Tego rodzaju wątków jest mnóstwo, nie sposób oczywiście poruszyć je wszystkie, ale takie właśnie motywy inspirują mnie najbardziej.

0: In Toronto, yeah, they are countless. It's a very diverse city.
1: Teraz żyję w Toronto, w miejscu, gdzie przenika się bardzo wiele kultur. Ludzie przybyli tu dosłownie z całego świata i różne grupy przywiozły ze sobą swoją muzykę. Na tutejszej scenie muzycznej można usłyszeć dźwięki z każdego zakątka świata. Mamy świetnych artystów z Europy Wschodniej, jak choćby Lemon Bucket Orchestra. Mamy wspaniałych twórców z Afryki, prężnie działającą scenę hip-hopową. Jest Nuno Cristo, portugalski folklorysta, który sam buduje instrumenty i gra tradycyjną muzykę portugalską. W Toronto można znaleźć mnóstwo takich rzeczy. Choć z naszym zespołem nigdy nie planowaliśmy celowo tworzyć muzyki typu fusion, nasze inspiracje to głównie kalipso, ska i rytmy karaibskie, to jednak nie sposób nie chłonąć tych wszystkich pomysłów i dźwięków, którymi jesteśmy na co dzień otoczeni. A skoro mowa o kalipso, to chciałam zapytać o Calypso Rose. Ona jest legendą i symbolem tego gatunku, a ty miałeś okazję pracować z nią przy jednej z jej płyt. Jak ona jest prywatnie? Jak byś opisał swoje zetknięcie z Calypso Rose?
0: Sure, you know, I grew up listening to Calypso Rose. I remember my grandparents had all her records and, you know, years later when we started working together.
1: Dorastałem słuchając muzyki Calypso Rose. Pamiętam, że moi dziadkowie mieli wszystkie jej płyty, a lata później zaczęliśmy współpracę przy albumie Far From Home. Współtworzyłem go i produkowałem, brałem udział w nagraniach. Spotkaliśmy się, właściwie pracowaliśmy nad albumem wcześniej, ale potem spotkaliśmy ją w Miami. Widzieliśmy się na lotnisku, polecieliśmy razem do Belize na sesje nagraniowe. To był jak zew natury. Calypso Rose jest pełna pozytywnej energii i ciepła, a warto wiedzieć, że musiała pokonać naprawdę mnóstwo przeszkód i przebijać się w świecie muzyki. Przełamała wiele barier w swojej ojczyźnie, w Trinidadzie, ale także za granicą. Zabierała muzykę Calypso w miejsca, gdzie nikt o niej wcześniej nie słyszał, albo ludzie w bardzo małym stopniu w ogóle kojarzyli. Calypso Rose ma w sobie niezwykle ciepły, matczyny sposób bycia, który jest doprawdy piękny. Jest taka sama zarówno na scenie, jak i poza nią. Współpraca z nią była prawdziwym zaszczytem. Warto dodać też, że Calypso Rose zaczynała bardzo wcześnie, występując w tak zwanych namiotach Calypso, Calypso Tents. Muszę wyjaśnić słuchaczom, że nie chodzi tu o dosłowny namiot, choć w dawnych czasach faktycznie grano w namiotach. Dziś jednak mianem namiotu określa się każde miejsce, w którym wykonuje się tę muzykę. Calypso dorastała jednak w tym środowisku od najmłodszych lat. Za czasów złotej ery Calypso była młodą dziewczyną. Dzięki temu zna historię i zachowała żywe wspomnienia o takich postaciach jak Mighty Spoiler czy Growling Tiger i innych wielkich legendach, które kształtowały tę muzykę w tamtym okresie.
0: Mighty Spoiler and the Growling Tiger and all these great legends, you know, who shaped the music back then.

0: Sure. I mean, one Calypsonian once called Calypso the singing newspaper, right? And that I mean
1: Kalipso określa
0: in a
1: się czasem
0: way
1: jako
0: it's
1: śpiewaną gazetę i ja się w zupełności z tym zgadzam. Choć toczy się wiele dyskusji na ten temat, można powiedzieć, że kalipso to miejska muzyka ludowa Trinidadu. Gatunek ten ukształtował się przez długi czas, może nawet przez 200 lat i podlegał wielu różnym wpływom. Toczą się dyskusje, ile w muzyce kalipso jest elementów afrykańskich, ile europejskich, a trzeba przyznać, że bywa ona dość prosta w swojej budowie. Istotę kalipso stanowi rytm synkopowany oraz sposób interpretacji tekstu. Warto też dodać, że wiele utworów kalipso ma charakter satyryczny. Gatunek ten uwielbia grę słów, dwuznaczności i żarty. Moim zdaniem najlepsze utwory kalipso przypominają plotki. Brzmią tak, jakby ktoś po prostu opowiadał ci coś, co usłyszał od innej osoby. W tej muzyce jest pewna ujmująca, swobodna atmosfera. Jeśli chodzi o instrumenty, to w początkowym okresie muzyce kalipso towarzyszyły głównie instrumenty perkusyjne własnej roboty. W czasach kolonialnych na Trinidadzie zakazano używania bębnów, więc muzycy musieli improwizować. Wykorzystywano na przykład kawałki bambusa o różnych kształtach i rozmiarach, zwane tambu bambu, czyli dosłownie bambusowe bębny. Wiele wczesnych utworów kalipso wykonywano właśnie przy takim akompaniamencie perkusyjnym. Wczesne formy tego gatunku, zwane calendars, opierały się na zasadzie zawołania i odpowiedzi. Wokalista coś wyśpiewywał, a tłum odpowiadał, tworząc muzyczny dialog. Dopiero później zaczęto sięgać po skrzypce czy gitarę, tworzące składy przypominające zespoły smyczkowe. W latach 20. zaczęto stosować instrumentarium typowe dla amerykańskich orkiestr typu big band, rozbudowane sekcje instrumentów dętych i tak dalej. Uważam, że skład instrumentalny w muzyce kalipso zawsze odzwierciedlał różnorodne wpływy docierające na Trinidad z zewnątrz. Był okres, gdy w kalipso wyraźnie słychać było wpływy jazzu, a w latach 70. muzyki disco. Wcześniej z kolei silnie zaznaczały się wpływy z francuskich Antyli, co wynikało z migracji ludności z Martyniki i Haiti na Trinidad. Każda epoka wnosiła więc coś do tej muzyki, która nieustannie się zmienia.
0: There has been, has added something to the music, brought something into the music, which is always evolving and changing.
1: Zatem czym właściwie jest Kobo Town? Skąd ta nazwa?
0: Sure, Kobo Town, the name comes from a neighborhood in Port of Spain in Trinidad, which was a very important place in the birth.
1: Nazwa Kobo Town pochodzi od dzielnicy w Port of Spain na Trinidadzie, która była niezwykle ważnym miejscem dla narodzin muzyki kalipso. Dziś ta dzielnica już praktycznie nie istnieje. Gdy ludzie mówią Kobo Town, nawiązują do konkretnego skrzyżowania, a dawna społeczność, miasteczka czy tej dzielnicy

0: się rozproszyła. Jednak w tamtych wczesnych czasach miejsce to znajdowało się blisko wody, w pobliżu przystani rybackiej, gdzie na ląd schodzili marynarze. Przywozili oni ze sobą pieśni z innych stron i rozwozili je dalej po świecie. Tak właśnie w tamtym okresie, dzięki statkom i łodziom, muzyka rozprzestrzeniała się po wyspach. Cobo Town stało się też ośrodkiem sztuki walki na kije zwanej Kalinda. Przypominała ona nieco brazylijską capoeirę, łącząc w sobie elementy muzyczne i sztukę walki. Podczas pojedynków po obu stronach stali śpiewacy. Jeden wychwalał umiejętności zawodnika ze swojej dzielnicy czy grupy, a drugi szydził z przeciwnika i prowokował go. Ta muzyczna wymiana pełna przechwałek i drwin dała z biegiem czasu początek gatunkowi kalipso. Nazwaliśmy więc nasz zespół Cobo Town w hołdzie dla tych muzycznych korzeni, bo to sobie właśnie założyliśmy, zgłębić wczesne korzenie muzyki z Trinidadu i gatunku kalipso, a następnie nadać im współczesny wyraz.
1: Playing this music so far from its birthplace, you know, up in Canada.
0: Zaczynaliśmy grać tę muzykę tak daleko od miejsca jej narodzin, bo aż w Kanadzie. Kiedy podróżowaliśmy z koncertami, często zastanawiałem się, czy ludzie odbiorą, czy zrozumieją nasz przekaz. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu okazywało się, że niemal wszędzie muzyka sama w sobie stanowi uniwersalny język. Nie trzeba znać kultury ani kontekstu, by ją docenić. W zespole żartujemy, że zajmujemy się dostarczaniem radości. Ja sam przecież słucham różnego rodzaju muzyki, która mnie inspiruje, mimo że może nie do końca ją rozumiem. Z naszą muzyką jest tak samo. Nasi słuchacze, którzy przychodzą na nasze koncerty, mają milion innych rzeczy, które mogliby przecież robić ze swoim czasem. Mają zajęte życia, zmartwienia, lęki, stresy, obawy. Ale my wychodzimy z założenia, że tę godzinę czy 90 minut koncertu chcemy poświęcić na to, żeby wnieść w ich życie trochę radości, światła, szczęścia. Ja czuję ogromną satysfakcję, że mogę to robić. Jeśli mam poczucie, że słuchacz po naszym koncercie wychodzi z odrobinę mniejszym ciężarem na barkach, to uważam, że wykonaliśmy swoją pracę. A jest nią po prostu dawanie odrobinę radości.
1: Is a little bit of joy.

To muzyka zespołu Cobo Town z Kanady. Jego lider Drew Gonsalves opowiadał w audycji o muzyce Calypso, którą zespół po raz pierwszy na żywo w Polsce zaprezentował w miniony weekend podczas festiwalu Globaltica w Gdyni. A my w audycji przenosimy się teraz do Maroka.

To Malem Omar Hayat z Asawiry, przedstawiciel tradycji Gnała, strażnik muzyki przodków, wychowanek słynnego Mahmuda Gani, ale także miłośnik reggae. I czy to żywiołowa prezencja sceniczna, czy mieszanie elementów muzycznych, ale czy może uśmiech jego i energia przyniosły mu w każdym razie przydomek, jakim go niektórzy określają, Bob Marley Gnały. Tym kończymy dzisiejszą audycję Słuchaj Świata. Na finał już zupełny kompozycja Jana Garbarka, Anuara Brahema i Ustada Szokata Husajna. Ja, Aleksandra Tykarska, dziękuję Państwu za dzisiejsze wspólne spotkanie przy muzyce świata. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Brzmienie wakacji dla wielu ma kształt gitary Masayoshiego Takanaki. Choć artysta debiutował ponad pół wieku temu, dziś przeżywa drugą młodość. Jego koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych gromadzą tysiące słuchaczy, a kolorowe okładki i pełne energii nagrania podbijają serca młodych słuchaczy. W Nocnej Strefie powiemy o fenomenie gitarzysty, który sprawił, że Jazz Fusion brzmi jak niekończące się lato. Poniedziałek, godzina 22:30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy. Minęła 19. Przenosimy się na Festiwal Bachowski w Świdnicy. Łączymy się z Kościołem Pokoju, gdzie czeka na Państwa Magdalena Łoś.
3: Letni Festiwal Muzyczny.
4: Witam Państwa, jesteśmy rzeczywiście w tym głównym miejscu, sercu trwającego od ponad tygodnia 27. Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy, w Kościele Pokoju. Ta dzisiejsza transmisja to drugie z trzech festiwalowych wydarzeń, w których uczestniczą Państwo za naszym pośrednictwem na żywo. No, kolejne na żywo w piątek, to będzie msza Hamol, ale jeszcze w najbliższą środę retransmisja inauguracji Kapela Krakowiensis, Le Poem Harmonique i Muzyka Charpentier. Jesteśmy więc umówieni na kolejne spotkania, a teraz już przed nami kolejny solowy recital tegorocznego festiwalu. To będzie recital Macieja Skrzeczkowskiego, którego kariera rozpoczęła się absolutnie spektakularnie. Pamiętają Państwo? 3 lata temu wygrał konkurs muzyki dawnej w Brugi i to pierwszy polski klawesynista, który zdobył pierwszą nagrodę na tym bardzo prestiżowym wydarzeniu. Usłyszał wówczas o nim cały muzyczny świat, a ten początek międzynarodowej kariery miał tym większą wagę, że Maciej Skrzeczkowski miał tylko 22 lata. W długich dziejach konkursów Brugi niewielu wykonawców zdobyło laury w podobnym wieku. No tu muszę wymienić Christophe Rousset, 22 lata w 1983 roku. No i całkiem niedawno Jean Rondeau miał 21 lat, to był rok 2012. Wygrać Brugię to tak jak zdobyć Oscara. I mam dobrą wiadomość, bo to jest muzyk nie tylko wspaniały, jeśli chodzi o wykonawstwo, znajomość swojego instrumentu i repertuaru, ale także bardzo ciekawie opowiadający o tym, co robi artysta. Maciej Skrzeczkowski będzie naszym gościem w przerwie recitalu i opowie między innymi o tym wykonywanym dziś w Świdnicy programie, o instrumencie, na którym go będzie zaraz grać, no i o tym, co wydarzyło się w jego muzycznym życiu od ostatniego spotkania z Państwem, a to było 2 lata temu w Cafe Muza. Proszę zajrzeć do zasobów w internecie. To

o spotkanie jest wciąż możliwe do obejrzenia i posłuchania. To było jeszcze wtedy przed wydaniem płyty z muzyką Johna Bulla, częścią nagrody, jaką otrzymuje zwycięzca w Brugii. Jest właśnie wybrany przez siebie program nagrywany na płycie. Dwie kompozycje Johna Bulla, w którym wtedy Skrzeczkowski się zakochał, że tak to kolokwialnie ujmę, także dziś usłyszymy w drugiej części. A ten program, który przed nami, jak sam określił go artysta, jest kosmopolityczny. Jest rzeczywiście łączący twórczość francuskich i angielskich kompozytorów. Ukazuje bogactwo muzyki XVII wieku, nawet jeszcze końca XVI stulecia. Cały program zamyka się w okresie węższym niż 100 lat. Najstarsza w tym wyborze będzie fantazja Nicolasa Strogersa z połowy XVI wieku. No i więc mamy już Francuzi, Anglicy, muzyka Johanna Jakoba Frobergera, który uczył się u Włocha Frescobaldiego, znał się z Louis Couperin, to więc także ten wątek międzynarodowy. Louis Couperin to z kolei mistrz muzyki odwołującej się do ducha improwizacji, podobnie jak Froberger, i wyczucie tej dawnej improwizacji jest potrzebne w wykonywaniu ich muzyki. No a wspomniany już Anglik John Bull, owszem Anglik, ale mieszkał przez większość swojego życia w Antwerpii, więc to także łączenie stylów i też krajów, tradycji wykonawczych. Henri Dumont, autor muzyki, której również dziś będziemy słuchać, był flamandem i napisał utwór w stylu francuskim. Przedstawiony przez Macieja Skrzeczkowskiego już za chwilę w Świdnicy program to także konsekwencja tej fascynacji, którą było poznanie z okazji konkursu muzyki Johna Bulla, angielskich oryginalistów, no i podążamy z nim tą drogą, słuchając na początek muzyki Louis Couperina, ale w stylu muzyki Frobergera.

0: Maciej Skrzyczkowski i jego pierwsza część recitalu przedstawionego dziś na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy w Kościele Pokoju, gdzie gościmy, słuchając kolejnego wydarzenia tegorocznego festiwalu i bardzo misternie skonstruowany program. Słyszeli Państwo, że właściwie w jednym centrum, chciałoby się wziąć tonalnym, ale modalnym, te wszystkie kompozycje zostały zebrane, one tu płyną jedna w drugą przechodząc, a taka to zresztą zaraz nam Maciej Skrzeczkowski wytłumaczy, który powraca tu na estradę do swojego instrumentu, o nim także opowie. A ja szybko powiem, że słuchaliśmy najpierw prelude w stylu Frobergera, Louis Couperin i całą jego suite, Allemande, Courant, pierwsze, drugie, trzecie, Sarabande i La Piemontese. Później Luigi Rossi, niezwykle melancholijna Passa Caia. Dalej ten najstarszy utwór Nicola Strogers i Fantazja, połowa XVI wieku, a potem niesamowite ofertorium, to konstrukcja Tomasa Talisa, tak trzeba powiedzieć o muzyce królewskiego organisty działającego w Londynie w pierwszej połowie XVII wieku. Właściwie rodzaj tokaty wirtuozowskiej, niepokojąco wręcz imponującej także i formą, i wirtuozerią. Louis Couperin, fuga 61. Potem suita Johanna Jakoba Frobergera, zaczynająca się lamentem napisanym w Londynie, by przeczekać czas melancholii. Potem Kurąca Robande Gigue, znów fuga Louis Couperina i przed chwilą My Lady Nevers Grant. To jest taka kompozycja Williama Berda, znów elżbietańska Anglia, jeden z ulubieńców królowej Elżbiety. Zatem teraz zapowiadany gość, którego przed chwilą słuchaliśmy, nagrana przed recitalem rozmowa z Maciejem Skrzeczkowskim, który no, opowiada oczywiście, co wydarzyło się w jego muzycznym życiu od naszego ostatniego spotkania. Tak rozpoczyna się ta opowieść, czyli od jego powrotu do miejsca, w którym w 2023 roku wygrał słynny konkurs muzyki dawnej w Brugi.
1: Bardzo miło było wrócić do Brugi, oczywiście rok po zwycięstwie w tym konkursie. Natomiast muszę przyznać, że to był koncert jeden chyba z bardziej stresujących, jakie zagrałem kiedykolwiek, dlatego że ciążyła na mnie, no być może narzucona tylko i wyłącznie przeze mnie, presja udowodnienia tego, że na tę nagrodę zasłużyłem. No i też przyszło jury, które oceniało. No tak, to nie był to łatwy koncert, ale cieszyłem się też, że mogłem tam wykonać muzykę, która była na tamtym etapie życia moją największą pasją. No tak. Od czasu tego koncertu w Brugi, od czasu konkursu, to życie koncertowe się rozwinęło, ubogaciło na moment, to znaczy wykonałem te koncerty, które były częścią nagrody. Potem troszeczkę przystopowało i to był taki moment, kiedy chyba najbardziej się rozwinąłem jako klawesynista. To znaczy jakoś może ta presja związana z udowadnianiem swojej wartości też wpłynęła na to, że szukałem piękniejszego dźwięku na klawesynie, szukałem jakiejś takiej siły przekonywania w interpretacji. No i te plany koncertowe teraz jakieś się pojawiają. W tym roku byłem w Japonii, w Wielkiej Brytanii. Będę miał jeszcze 3 koncerty w Holandii w tym roku. Jeden na Majorce też, także sporo się dzieje.
2: Bardzo ciekawe, co pan powiedział. Wykonanie programu, który na tym etapie kariery życia pana fascynował, wtedy rok po wygraniu Brugi, to było co? To, co usłyszeliśmy później na płycie?
1: W zdecydowanej większości tak. To były głównie utwory Johna Bulla, ale też innych wirginalistów, mniej więcej z tego samego okresu, z tego samego pokolenia.
2: Uważam, że wybór muzyki Johna Bulla i taka piękna monografia, jaką pan zrealizował na dwóch wirginałach, to rzecz absolutnie wyjątkowa, która również świadczy o pana wyjątkowości jako artysty. Myślę, że dużo łatwiej dotrzeć do szerszej publiczności repertuarem późniejszym.
1: Oczywiście, tak. Wybór Johna Bulla jako głównego bohatera debiutanckiego albumu był dosyć odważny, ale wydaje mi się, że... No właśnie, tutaj trudno zdecydować, czy odważniejsze jest nagranie kompozytora mało znanego i mało nagrywanego, czy takiego repertuaru z głównego nurtu, bo nagrań wariacji goldbergowskich, czy partit Bacha, czy suit francuskich jest bardzo dużo. Więc łatwo jest być też porównywanym z innymi artystami. Natomiast, no właśnie, pomysł na taki program na płycie był całkiem spontaniczny, no i też kierowałem się emocjami jednak, bo w Johnie Bullu zakochałem się przy okazji konkursu. Fantazja Johna Bulla była utworem obowiązkowym i no to był pierwszy

0: pierwszy utwór tego kompozytora, jaki wykonywałem. I od samego początku pracy nad tym utworem chciałem więcej. No, wybór był naturalny.
1: John Bull to jest chyba też pierwszy w historii autor, no, zwłaszcza w tym angielskim nurcie wirginałowym, który już wymaga pewnej wirtuozerii. To jest taki etap nie muzyki dla amatorów, tylko rzeczywiście muzyki dla profesjonalistów. I myślę, że to także może być ciekawe wyzwanie, sięgnąć po muzykę tak dawną, a już tak rozwiniętą klawiszowo.
0: Oczywiście, tak. No, muzyka wirginalistów to jest, powiedzmy, że to jest repertuar sięgający połowy XVI wieku. To jest repertuar, no, pierwszy tego rodzaju idiomatyczny repertuar klawiszowy. Wcześniej możemy spotkać się z transkrypcjami utworów wokalnych, no, które nie są wirtuozowskie. Tutaj jednak ta muzyka jest pełna zabiegów typowych dla instrumentu klawiszowego, typowych dla wirginału właśnie. No i dla mnie to była taka podróż w nieznane z czysto technicznego punktu widzenia, dlatego że no, granie tego repertuaru wymaga innego sposobu palcowania chociażby. To jest palcowanie parami, trzeci, czwarty palec w górę powtarzany i trzeci, drugi w dół. W prawej ręce, w lewej ręce jeszcze inaczej. Postanowiłem się tego nauczyć, no więc na tej płycie nie oszukuję, nie używam kciuka w gamach. Oczywiście ma to wpływ na to, jak ta muzyka brzmi ostatecznie, ale był to dla mnie też pierwszy tego rodzaju eksperyment, więc co więcej powiedzieć. No, uważam to za całkiem odważny ruch.
1: Z tego bardzo względu. Udany. To jest rzeczywiście album, do którego bardzo chętnie wracamy, wymagający pewnego przygotowania, nie o każdej porze. Chcę się dzielić tą muzyką ze słuchaczami. To jest też bardzo charakterystyczne, że wymaga ona pewnego skupienia. Natomiast idealny punkt wyjścia to poświęcenia się muzyce XVII wieku, którą wykonuje pan dzisiaj w Świdnicy. Myślę o muzyce wielkich improwizatorów. Louis Couperin, Niemenzurowane preludia, czy Froberger. Znajdujemy ducha takiego tworzenia muzyki na uszach słuchaczy. Oczywiście to jest wrażenie, ona może być przygotowana znakomicie, ale ten duch stylus fantasticus, czyli rzeczywiście kapryśnych wręcz improwizacji, jest obecny w muzyce tych twórców, no jeszcze zupełnie innej niż ci wielcy klawesyniści, powiedzmy, pokolenia Bacha.
0: Mhm. Zgadza się, tak, tak. Dobór tego repertuaru i też połączenie kompozytorów francuskich z angielskimi w tym programie, to była dla mnie taka motywacja, żeby ukazać bogactwo muzyki tego okresu, bo cały ten program zamyka się w zakresie czasowym węższym niż 100 lat, zdaje się. Z najstarszą kompozycją, Fantazją Nicolasa Strogersa, napisaną mniej więcej w latach 1550. No i chciałoby się powiedzieć, że to jest program francuski i angielski w dużym uproszczeniu, jednak to jest program bardzo kosmopolityczny przez obecność Frobergera, który uczył się u Frescobaldiego, znał się z Louis Couperinem, spisał i po włosku, i po francusku, także po niemiecku. No i John Bull, który był Anglikiem, ale mieszkał przez większość swojego życia w Antwerpii. Henri Dumont, który był Flamandem, a napisał utwór w stylu francuskim.
1: Czyli to jest program, który możemy uważać również za kontynuację tej fascynacji dawniejszą muzyką wirginalistów. Mm. Idzie pan krok dalej. Czy właśnie ta wspaniała droga koncertowa pokonkursowa była dobrym bodźcem, żeby budować swój repertuar koncertowy? Czy to były zamówienia skierowane w stronę jakiegoś repertuaru? Czy mógł pan swobodnie wybierać, którędy pan będzie się dalej rozwijał?
0: To zależy od tego, kto zaprasza na koncert. Bo w Polsce zwłaszcza zauważyłem ogromną otwartość u organizatorów festiwali muzyki dawnej na repertuar rzadziej wykonywany. Na przykład w Gdańsku na festiwalu Actus Humanus wykonałem utwory Benjamina Kozyna, który był najprawdopodobniej uczniem Johna Bulla. I zdecydowana większość tego programu, może 90%, to były premiery. To były utwory, które nie były wykonywane przez ostatnie 400 lat być może, więc... Co też jest dziwne, bo te utwory znajdują się w tych samych rękopisach, co utwory Johna Bulla, Orlanda Gibbonsa, bo Kozyn zasłynął jako kopista głównie. Kopiował znane utwory wirginałowe. No i też program, który proponuję dzisiaj w Świdnicy, nie jest programem oczywistym. Nie są to utwory bardzo często wykonywane. Jest to repertuar wymagający zaangażowania od słuchaczy też. To nie jest muzyka, która jakoś wpada w ucho. No tak, wymaga ogromnego skupienia. Jest to też taki okres w muzyce, w którym wydaje mi się, że te utwory były pisane, motywowane takim wewnętrznym przekonaniem o tworzeniu jakiejś wyższej sztuki, powiedzmy. I są to utwory niekiedy przekombinowane, niekiedy bardzo schromatyzowane, czasami może nawet nieprzyjemne, ale bardzo...
1: Manierystyczne w tym.
0: Tak, tak, tak. Mój...

0: Posługiwanie się harmonią w ogóle też. Mhm. No i czasem, prawda? Jest dużym wyzwaniem granie muzyki niemenzurowanej.
1: Tak, tak, tak. To jest coś, co bardzo trudno ćwiczyć. Wiele tam zależy od nastroju danego dnia. Rzadko też, muszę przyznać, mam ochotę na granie takich utworów. To znaczy, to muszą nastąpić jakieś szczególne okoliczności. Najlepiej późnym wieczorem, w jakimś zupełnym wyciszeniu. No jest to muzyka szczególna.
0: I rzeczywiście w tym graniu poza tempem i Frobergera kompozycję, czy te niemenzurowane preludia Louis Couperina Stryja François, to jest niezwykłe pole wolności dla wykonawcy. Właściwie odtworzenie ducha tych dawnych improwizacji wielkich klawesynistów XVII wieku.
1: Zgadza się, tak, tak, tak. No, preludia niemenzurowane Louis Couperina były najpewniej zapisami improwizacji, albo były pisane na kształt improwizacji. I też są takie teorie, że tego rodzaju preludia improwizowano po to, żeby sprawdzić strój instrumentu. I na przykład pierwsze preludium otwierające dzisiejszy program, to jest utwór przechodzący, zdaje się, przez wszystkie tonacje, również te, które w stroju mezotonicznym, używanym najczęściej wtedy we Francji, brzmią bardzo źle. Więc sprawdzono nawet te najbardziej ekstremalne tonacje. Tak jak mówię, trudno jest wykrzesać z siebie też takiego ducha improwizatorskiego w utworach, w których trzeba wykonać każdą nutę z ogromną dokładnością i, no i też przemyśleć następstwo harmoniczne i melodyczne także. No są to bardzo wymagające utwory.
0: Zawsze mnie ciekawiło, czy w wypadku takiego repertuaru słucha się nagrań, podsłuchuje się innych wykonawców, czy to może być w sumie obciążające?
1: Trudno powiedzieć, bo staram się od dłuższego czasu nie słuchać nagrań, nie sugerować się tym, jak robią to inni. No i podejścia do tych utworów są bardzo skrajne. Niektórzy preludia niemezurowane grają bardzo szybko, niektórzy rozciągają czas w tych utworach do granic możliwości.
0: Medytują do
1: tak.
0: przerwy.
1: Więc sposobów interpretacji tych utworów jest bardzo wiele. No ale to, no właśnie, wszystko zależy od nastroju, od kontekstu też w programie koncertowym.
0: I od publiczności na koncercie.
1: Oczywiście.
0: To jeszcze jeden aspekt tego słuchanego dziś w dwójce w transmisji pana recitalu ze Świdnicy chciałabym poruszyć. Aspekt melancholii. Ona jest czasem w tytule, czasem jest to medytacja na temat przyszłej śmierci, gdzie melancholia jest oczywista. To także postawa artystyczna i moda w sztuce angielskiej w pewnym momencie, ale generalnie Europa wówczas przybierała maskę melancholii, żeby mówić o rzeczach bardzo ważnych.
1: Mhm. To się jakoś przypadkowo tak ułożyło w tej drugiej połowie programu dzisiejszego. Programu, który oryginalnie też miał być trochę od sasa do lasa. To znaczy w początkowym zamyśle to miała być kompilacja utworów od Berda do Haydna, bardzo różnych, troszeczkę na wzór pierwszych recitali klawesynowych, nagrywanych 50 lat temu na przykład, gdzie starano się pokazać przekrój repertuaru klawesynowego. Jakoś starałem się zawężać ten zakres czasowy, chociażby czy geograficzny wykonywanych utworów. No i zauważyłem też, z racji tego, że pierwsza połowa programu jest skonstruowana wokół tonacji amol, adur, a druga wokół D, zauważyłem, że jakaś jest specyfika tych poszczególnych tonacji. Tonacja amol, czy dźwięk la jako finalis, jako centrum tonalne, charakteryzuje się właśnie schromatyzowaniem, jakąś taką ekstremalną ekspresją. Natomiast utwory w D-moll albo w D-dur właśnie są przepełnione melancholią. Ciekawie było to zobaczyć, bo rzeczywiście potwierdza to słuszność teorii afektów i to, w jaki sposób mówiono o tonacjach utworu w tym okresie.
0: Warto o tym pamiętać, no bo to jest właściwie niezwykle istotny element całego repertuaru, którym się zajmujemy pod hasłem Muzyka Dawna. Proszę powiedzieć, jak te zamówienia koncertowe poza Polską, jak pan powiedział, otwartą, dającą swobodę wyboru, wolność wykonawcy, wpłynęły na pana budowanie repertuaru? Czy organizatorzy koncertów w Japonii mieli konkretne zamówienia, albo w Holandii?
1: W Japonii jest to zawsze Bach i trudno jest tam wykonać cokolwiek innego.
0: O, gdyby był pan pianistą, to byłby to Chopin.
1: No tak, tak, tak. Natomiast na klawesynie opcje są ograniczone. No i tak, zmotywowała mnie trasa w Japonii do budowania repertuaru właśnie w tym kierunku i nauczyłem się wielu nowych utworów Bacha. Ale starałem się sięgać też po utwory mniej grywane, tak jak suity lutniowe, czy transkrypcje utworów skrzypcowych, żeby jakoś uciec od tego repertuaru z głównego nurtu, od partit czy suit francuskich, chociaż suity francuskie też grałem w komplecie dwukrotnie. No więc tak, troszeczkę repertuaru powtarzam, też staram się wracać

0: z sentymentem do utworów, które grałem na początku swojej przygody z klawesynem. Wiele utworów z dzisiejszego programu jest.
1: Które to towarzyszą panu od początku?
0: Utwory Louis Couperena w tonacji demol, suity Frobergera także. No, Frobergera nie grałem, no miałem 5-letnią przerwę chyba od grania Frobergera publicznie, więc jest to bardzo miły powrót.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda wybór instrumentu. Słuchając recitali, nie mamy pojęcia, ile za tym stoi przygotowań, wyborów, kompromisów często z pana strony.
0: No tak, klawesyn to jest instrument o takiej naturze bardzo niewdzięcznej. Nie mamy luksusu jako klawesyniści bardzo często podróżowania z własnym instrumentem, zwłaszcza jeżeli mówimy o podróżach międzynarodowych. Specyfika tego instrumentu, jego raczej mała elastyczność dźwiękowa, to znaczy nie ma tam możliwości dynamicznych, nie da się kształtować dźwięku po naciśnięciu klawisza czy po szarpnięciu struny, tak jak to jest możliwe na instrumentach smyczkowych czy na instrumentach dętych. Te właściwości instrumentu powodują, że jesteśmy jako klawesyniści w 80% może, chociaż trudno to zmierzyć, ale w znacznym stopniu zależni od tego, na czym gramy. Jeżeli trafimy na okropny instrument, który bardzo często też się może zacinać na przykład, no nie pomaga to w interpretacji. W jakiś sposób też ogranicza ekspresję, no i powoduje, że nie brzmimy tak, jakbyśmy chcieli. Dzisiaj wykonuję koncert na instrumencie zbudowanym przez Bruce'a Kennedy'ego, który jest jednym z najbardziej cenionych obecnie konstruktorów klawesynów na świecie. Jest to instrument zbudowany według klawesynu Blanchetta z 1730 roku, więc instrument trochę późniejszy niż wykonywany dzisiaj repertuar. Natomiast no właśnie z racji tego, że jest to program kosmopolityczny, tak jak wspominałem wcześniej, to przyjęło się, że instrument francuski jest takim może nie tyle najbardziej neutralnym, co najbardziej odpowiednim dla wykonywania różnego repertuaru wewnątrz jednego programu.
1: To jeszcze na koniec chciałabym pana prosić o wskazanie kolejnych miłości repertuarowych. Może pan nas znowu wciągnąć w jakiś świat w programie monograficznym, który usłyszymy, nie wiem, na płycie, na kolejnym recitalu.
0: Cóż, mogę zdradzić, że następna płyta solowa będzie poświęcona kompozytorowi francuskiemu, późniejszemu. Na razie tylko tyle mogę powiedzieć. I będzie to cała twórczość tego kompozytora na jednej płycie. Podwójny album, to zapomniałem o tym wspomnieć, ale, no ale tak, François Couperin nie mieści się na podwójnym albumie.
1: 13 więc płyt chyba. Kiedy poznamy nagranie?
0: W 2028 roku.
1: To trzymam kciuki, żeby wszystko się udało. I
0: bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy za czas, który pan nam poświęcił. Zapraszamy teraz wszystkich na drugą część pana recitalu. Maciej Skrzeczkowski był gościem także w przerwie recitalu artysty, który transmitujemy dla państwa ze Świdnicy. Jesteśmy znów w Kościele Pokoju. 27. Festiwal Bachowski trwa i przed nami druga część recitalu artysty, który za chwilę powróci do instrumentu, również o nim państwu zdążył opowiedzieć. Kwadrans z Maciejem Skrzeczkowskim, przewodnikiem po tym niezwykle misternym programie, jak powiedział, kosmopolitycznym. To rzecz jedna bardzo ciekawa. No i losy tego wspaniałego artysty, młodego artysty, który zdobył Oscara w muzyce dawnej, przypominam o tym zwycięstwie, był pierwszym polskim klawesynistą, któremu się to udało na niezwykle prestiżowym konkursie muzyki dawnej w Brugii. Przed nami druga część, zgrupowane utwory, o których Maciej Skrzeczkowski teraz mówił, to tym razem centrum wokół dźwięku D, czy to tonacji powiedzmy durowej czy molowej, to oczywiście będzie zależało od efektów, które będzie nam tu dalej przekazywał. I po przerwie znów będą to kompozycje Louis Couperena, najpierw prelude, później zapowiadaną Rue du Monde, Pawana, cała suita utworów Louis Couperena, Courons, Robin Volt, La Pastorelle, Canaris i Chacon. Potem angielski rozdział, fantazja Williama Berda i John Bull, dwie kompozycje tego ukochanego, zaraz po konkursie się o tym mogliśmy przekonać, wyczekując monograficznej płyty autora Macieja Skrzeczkowskiego. No i na koniec Louis Couperin, fantazja i Froberger powie ostatnie słowo, Meditation sur ma mort future, to ten wątek powiedzmy nostalgiczny, medytacji na temat mojej przyszłej śmierci i dalej stylizowane tańce Żyj, Courons, Saraban. Maciej Skrzeczkowski powraca do instrumentu i ten właśnie program, o którym również opowiada.

Maciej Skrzyczkowski wykonał drugą część swojego recitalu, bardzo autorsko skomponowanego programu, tym razem wokół centrum tonalnego, którym tutaj tym centrum jest dźwięk D. No i to były kompozycje, które dopełniały się wzajemnie, przychodziły jedna w drugą, tworząc też opowieść o wykonawcy, fantastycznym młodym klawesyniście, który w tej części recitalu w Świdnicy na Festiwalu Bachowskim, a jesteśmy w Kościele Pokoju, wykonywał kolejno preludy Louis Couperena, Pavane, Henri Dumonta. Są suite stylizowanych tańców Louis Couperena, Courante, pierwsze i drugie Sorbonne, Volt, La Pastourelle, Canarie i Chaconne. Później elżbietańska Anglia i Fantazja Williama Berda. John Bull, trzy kompozycje, Melancholina, Pavana i Galliarda, a potem jeszcze osobno Galliarda, tego ukochanego kompozytora, Louis Couperin, Johann Jakob Froberger to przed chwilą, ale Maciej Skrzeczkowski wykona teraz pierwszy, myślę, że nie ostatni bis.

0: Inna epoka, to już późniejszy wiek, stulecie XVIII, wiek XVIII, Michel Corrette i Les Étoiles, czyli gwiazdy. No tutaj właściwie skrzące się jak gwiazdeczki, te migotanie świateł. No wiek XVIII, styl inny, a jednak Maciej Skrzeczkowski w tym pierwszym wybranym przez siebie bisie no pokazał, że XVIII-wieczną muzykę gra w ten sam quasi improwizowany sposób. To jest rzeczywiście niezwykle poruszające, ten jego dar jakby przekładania na swoją wrażliwość każdego wybranego utworu. Maciej Skrzeczkowski i francuski bis, bo Corrette był jednym z najbardziej rzeczywiście twórczych autorów muzyki XVIII wieku we Francji, tak zamknął ten swój fantastyczny, pięknie zakomponowany recital, który był naszą drugą propozycją z tegorocznego festiwalu bachowskiego w Świdnicy, drugą przedstawioną Państwu na żywo w transmisji, ale przypominam, że także odtworzenia retransmisji tego, co już się wydarzyło, co nagraliśmy, tak będzie w najbliższą środę w Letnim Festiwalu Muzycznym i Medytacje na czas Wielkiego Postu. Charpentiera, Marka Antoana Charpentiera, znów Francja i muzyka baroku, Capella Cracoviensis i Le Poème Harmonique Vincent du Mest poprowadził w tym samym miejscu, gdzie dziś byliśmy, w kościele pokoju, tą inaugurację tegorocznego festiwalu. No i tak żegnam Państwa z wielką satysfakcją, że mogliśmy tak długo gościć w tym niezwykle, jakby to powiedzieć, też niedostępnym na co dzień w takiej porcji medytacyjnym w świecie dawnej muzyki klawiszowej. Oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie, a za transmisję dziękuję realizująca dźwięk, reżyser dźwięku Gabriela Blicharz przez współpracę Marcina Kociemby i Wojciecha Białoskórskiego. Dziękujemy.
1: Dziękujemy i my, Magdalena Łoś ze Świdnicy, a tu z Warszawy przed mikrofonem Adam Suprynowicz, w reżyserce Iga Kamińska. Witamy. Jest 12, prawie już 13 minut po 21. Jak Magda wspominała, na festiwal w Świdnicy będziemy wracać w tym tygodniu jeszcze przynajmniej dwa razy. A dziś, a co jeszcze dziś właśnie w dwójce? O 22 wieczór płytowy oczywiście i wspaniały album Queen, koncert na Wembley w 1986 roku. Zapraszam w imieniu Przemka Psikuty i Krzysztofa Dziuby. Do tego czasu proponuję, abyśmy zanurzyli się w zupełnie innej muzyce. Będzie to kontrast zarówno wobec muzyki The Queen, jak i muzyki, której słuchaliśmy przed chwilą. Chociaż taki kontrast nie do końca, bo Ralph Vaughan Williams uwielbiał w swojej muzyce nawiązywać do dawnych form i w finale tego dzieła, którego posłuchamy za chwilę, jest wspaniała pasaka.

trwają promsy i dla złagodzenia bodźców sięgam po utwór, który właśnie na promsach miał swoją premierę wiele lat temu. To pastoralna, liryczna, ulotna, subtelna Piąta Symfonia D-dur Ralpha Vaughana Williamsa, która, jak mówiłem, miała swoją premierę na promsach w trudnym czasie, podczas II wojny światowej w 1943 roku. I coś jest takiego, że wiele muzyki, która powstaje podczas wojny, ma w sobie coś bardzo łagodnego, a często nawet pogodnego. Może dlatego, że kompozytorzy wyczuwają tę potrzebę ucieczki od trudnych doznań. A przed nami nagranie Piątej Symfonii Ralpha Vaughana Williamsa, niedawne, nowe nagranie London Symphony Orchestra, którą prowadzi Antonio Pappano.

Łagodność, ale i potęga. Piąta symfonia D-dur Ralpha Vaughana Williamsa w nagraniu London Symphony Orchestra pod dyrekcją Antonia Pappano. Letni festiwal muzyczny w Dwójce trwa i jednym z jego wątków będzie w przyszłym tygodniu wciąż festiwal bachowski w Świdnicy, ale równolegle czeka nas tydzień z prawie całą tetralogią Pierścień Nibelunga z festiwalu w Bayreuth. Już jutro o 18:00 Torenu. Od 17:50 będą z Państwem Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska, a ja na przedsmak proponuję finał bardzo rzadko grywanego dzieła Ryszarda Wagnera, jego symfonii C-dur. Gra Orkiestra Radia Norweskiego, dyryguje Ari Rasilainen.

taka ciekawostka. Finał rzadko bardzo słyszanej, bardzo rzadko na koncertach, symfonii C-dur Ryszarda Wagnera. Orkiestra Radia Norweskiego pod dyrekcją Ari Rassilainena. No cóż, Wagnera będzie bardzo dużo w przyszłym tygodniu. Dzisiejszy pełen wrażeń wieczór festiwalowy za nami. Przed nami pełen wrażeń wieczór płytowy. Ja dziękuję. Adam Suprynowicz, to jest Dwójka i jest 22:00.

0: Wieczór płytowy, kłaniamy się Państwu. Realizująca program Iga Kamińska oraz my w dwójkowym studiu.
1: Krzysztof Dziuba.
0: I Przemek Psikuta. 495. wydanie Wieczoru Płytowego dziś. No i dziś zabieramy Państwa na wielki stadion w Londynie, na stadion Wembley. Co prawda Mistrzostwa Świata, Mundial już za nami, dokładnie tydzień temu, prawda? Z Mariuszem, Krzysztofie, byliście tu o tej porze i słuchaliśmy wszyscy płyty argentyńskiej i płyty hiszpańskiej.
1: Przeżywaliśmy wspólnie ten finał i postanowiliśmy, że skoro będzie nam brakować tych Mistrzostw Świata, no pewnie nie wszystkim, ale na pewno dużej części słuchaczy, no to jeszcze choć raz powrócimy na stadion właśnie dzisiaj, właśnie w niedzielę 26 lipca na koncert, który odbył się 40 lat temu z małą nawiązką, bo to wydarzenie miało miejsce dokładnie 12 lipca 1986 roku. Ogromne przedsięwzięcie, wielki koncert, monumentalny, spektakularny. Jedna z najbardziej niezwykłych tras, jednocześnie ostatnia trasa zespołu Queen. Trasa Live Magic, na której zespół dał aż dwa koncerty na Wembley, dwa koncerty z rzędu. No i ten drugi koncert z sobotni, z 12 lipca, został zarejestrowany dźwiękowo i także wizualnie. My dzisiaj oczywiście tej strony dźwiękowej posłuchamy, czyli płyta Live at Wembley 86. Queen, rzecz wydana no już lata później, bo po śmierci Freddiego Mercurego w 1992 roku. Absolutnie wielkie przedsięwzięcie, czasy rocka stadionowego, tych wielkich koncertów, o których dzisiaj na pewno porozmawiamy, także z Państwem. Zachęcamy Państwa do kontaktu, do pisania na adres wieczorpłytowy@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku, facebook.com/dwójka, wieczór płytowy. No, dzisiaj liczymy na Państwa odzew, liczymy na to, że razem z nami pojawią się Państwo na stadionie Wembley, czyli na wówczas chyba najważniejszej takiej koncertowej arenie w Wielkiej Brytanii. Myślę, że też w całej Europie. No i domyślam się, że tych fanów grupy Queen jest wśród naszych słuchaczy naprawdę wielu.
0: Tak, zespół Queen, który oczywiście bardzo mocno przyczynił się do rozwoju także tego stadionowego rocka, jak powiedziałeś, Krzysztofie. Bardzo liczymy dziś tak, zarówno na młodszych słuchaczy, jak i na tych starszych, którzy pamiętają tamte lata, którzy pamiętają moment śmierci Freddiego Mercurego, no i ten też moment, kiedy ta płyta ujrzała światło dzienne już po jego odejściu. Ja należę jeszcze do pokolenia, które pamięta doskonale płytę Live Magic i ona mi się zapisała.

0: cała bardzo mocno. Byłem bardzo młody, ale pamiętam, jak ta płyta się ukazała w 1986 roku. Nagrywałem ją na kasetę właśnie z wieczoru płytowego.
1: I to był album, który zawierał bodajże fragmenty trzech występów z tego turnę.
0: Tak,
1: między innymi
0: tak.
1: Fragmenty no, tego słynnego występu w Budapeszcie. To był jedyny koncert Queen na tej trasie zagrany za żelazną kurtyną. Koncert z 27 lipca, czyli no, kilkanaście dni po Wembley, po tym koncercie, którego dzisiaj posłuchamy.
0: Ta trasa The Magic Tour, prawda, promująca album A Kind of Magic, trasa wyjątkowa. Bardzo liczymy dziś przede wszystkim na Państwa głosy. O tej trasie może dosłownie kilka faktów, jak to wszystko się odbywało. Pamiętajmy o Spike'u Ednim, muzyku wspierającym grupę. Grał na klawiszach, grał na gitarze. Trasa objęła 26 występów tylko w Europie. Niemal wyłącznie stadiony bądź wielkie plenery, więc sceny gigantyczne. No i audytoria również. 95 tysięcy słuchaczy w Dublinie, 85 tysięcy w Mannheim. Pierwszy koncert odbył się 7 czerwca 1986 roku w Sztokholmie. Zespół docierał na koncerty bezpośrednio śmigłowcem, dolatywał na te stadiony z tymi napisami wykonanymi czcionką z okładki A Kind of Magic na helikopterze. No i pojawiło się oczywiście mnóstwo bootlegów z tej trasy. Były sytuacje wyjątkowe. W Irlandii 200 osób zemdlało. Mercury musiał przerwać koncert, widząc to wszystko, co dzieje się pod sceną. Pojawiały się sytuacje też absolutnie nietypowe. Zginął jeden z fanów, został zasztyletowany podczas koncertów grup supportujących Queenów. Urodziło się pod sceną dziecko. Z jednego koncertu Freddie Mercury zbiegł helikopterem. Nie został z zespołem, tylko oddalił się tuż po zakończeniu. No, mnóstwo faktów nietypowych związanych z tymi koncertami. No i stadion Wembley, to był finał, 11-12 lipca. Koncert miał być rzeczywiście jeden. Dodano drugi, ponieważ wyprzedał się natychmiast. Łącznie 144 tysiące widzów. No i to były spektakle, prawda? To były spektakle, które historycy muzyki rockowej, popkultury oceniają jako absolutne wydarzenia, jako genialne akty rockowe.
1: No tak, każda trasa ma swoją historię, ale myślę, że trasa Live Magic grupy Queen to jest jedna z tych wyjątkowych tras koncertowych w ogóle, które zapisały się w historii rocka. Ja mówiłem o tym monumentalizmie, o tej wielkiej skali. No, tutaj jest jeszcze kilka dodatkowych faktów, którymi chciałbym się z Państwem podzielić, bo Queen w trakcie tego tournée zastosował wówczas największy zestaw świateł, jaki w ogóle stworzono z myślą o koncercie. Pojawił się tam system audio mocy ponad 500 000 watów. Ogromna scena na Wembley, która no, była szerokości tej węższej trybuny stadionu. Zasłaniała całą tę wielką trybunę Wembley. Scena, która ważyła także oczywiście swoje. Wybudowano specjalne fundamenty pod scenę na Wembley. No i to jest jeden z tych rekordów, jeden z tych elementów całego tego monumentalizmu, tego spektakularnego przedsięwzięcia. Warto dodać jeszcze, jeżeli mówimy o rekordach, to też koncerty w Wielkiej Brytanii, które odbyły się na tej trasie, sprzedawały się w rekordowym tempie. Ponoć koncert w Newcastle sprzedał się w niecałą godzinę. Natomiast w Manchesterze Nigdy wcześniej

0: wcześniej nie wywieszono w kasach tak szybko tabliczki, że już brak biletów. No, koncert na Wembley był kulminacją tej trasy, to niewątpliwie. Nie był to największy koncert, bo ten największy przyszedł dopiero na sam koniec, 9 sierpnia w Knebworth Park. Wówczas, żeby posłuchać grupy Queen, zebrało się 120 tysięcy słuchaczy. Proszę sobie to wyobrazić. No, są fantastyczne fotografie z tego koncertu, które pokazują nam całą skalę tego wydarzenia. Jeżeli znają Państwo dyskografię Queen i inne płyty koncertowe, to pewnie się zgodzą Państwo ze mną, że nie jest to najlepszy album koncertowy Queen. To znaczy, jeżeli chodzi o formę choćby wokalną Freddiego Mercurego, ale na pewno jest to najważniejszy album koncertowy, choćby z tego względu, jak zapisał się w historii, bo pojawiają się choćby tam no, te ikoniczne stroje Freddiego Mercurego, te zdjęcia, te obrazy, które no, zapisały się w historii muzyki rockowej, które kojarzymy do dziś z grupą Queen, czyli Freddie Mercury w tej krótkiej, żółtej kurtce, w białym t-shircie, później wychodzący na scenę z koroną. No i jeszcze do tego ta cała symbolika stadionu Wembley, najważniejszej areny sportowej w całej Wielkiej Brytanii, a także no, najważniejszej areny koncertowej wówczas w latach 80.
1: Tak, i Mercury wtedy po jednym z tych koncertów powiedział, stwierdził, że nie zamierza koncertować zbyt długo, bo stałby się parodią samego siebie, ale przecież mówiąc te słowa, i on, i nikt poza nim nie myślał, że to były ostatnie koncerty Queen przed publicznością w ogóle, prawda? Więc jeszcze muzycy dementowali te plotki. Mercury po zakończeniu trasy mówił, słyszeliśmy ostatnio plotki, że się rozpadamy. To bzdury, zapewniam was. Zostaniemy ze sobą, póki nie umrzemy. No i tak się stało. Potem były płyty oczywiście studyjne, potem było jeszcze mnóstwo pracy włożonej w wizerunek formacji Queen. Warto dodać, że później na tych kolejnych płytach studyjnych muzycy podpisywali wszystkie utwory już kompletem
0: płyty
1: nazwisk. The Miracle. Ta trasa bardzo ich zmieniła, zjednoczyła, no i pokazała w wielu miejscach fenomen zespołu Queen, jak chociażby właśnie za żelazną kurtyną 27 lipca w Budapeszcie. Ten koncert jest sfilmowany i też na pewno starsi fani pamiętają, w polskiej telewizji pojawiały się fragmenty tego wydarzenia.
0: Będziemy o tym koncercie jeszcze dzisiaj mówić i liczymy na Państwa wspomnienia. A być może jest wśród naszych słuchaczy ktoś, kto miał okazję być wówczas na jednym z koncertów tej trasy gdzieś w Europie Zachodniej, może w Budapeszcie. Liczymy na Państwa. Przypominam, wieczór płytowy @polskieradio.pl to adres, za pomocą którego można się z nami kontaktować.
1: Jeśli się nie mylę, to jest taka osoba i ta osoba już do nas pisała przy okazji prezentowania innych płyt Queenów. Gorąco zachęcamy. Może pojawią się kolejne głosy. Słuchamy, proszę Państwa, słuchamy tego występu w pełnym kształcie. W dodatku z płyt czarnych, z płyt analogowych, które można było dostać w naszym kraju.
0: Tak, tak, bo to jeszcze był ten czas, kiedy płyty ukazywały się w dwóch formatach. Rok 92 był zatem kompakt, który mieścił spokojnie no, na dwóch płytach te dwie godziny niemalże koncertu, ale była też płyta winylowa. Dwie płyty opublikowane na zachodzie w Wielkiej Brytanii przez EMI, a w Polsce na licencji EMI opublikowała to MJM Music.pl. Zatem mamy tutaj nasz polski wkład. Płyta też poszukiwana przez kolekcjonerów. Okazuje się, że to polskie wydanie MJM to jest dziś już niemalże biały król.

0: róg. I jesteśmy ciekawi, jak to dzisiaj zabrzmi po latach w wieczorze płytowym. Cztery strony, zatem dzisiaj Queen na Wembley w czterech rozdziałach. No i te kilkadziesiąt piosenek dobranych naprawdę w bardzo ciekawy sposób, bo to był koncert, który miał swoją dramaturgię i który, no myślę, że warto właśnie podzielić na te cztery rozdziały, bo każda ze stron to jest zupełnie inna opowieść, zupełnie inne oblicze brzmieniowe grupy Queen. Są stare przeboje, te z lat 70. Są oczywiście piosenki promujące najnowszą wówczas płytę, czyli A Kind of Magic. Są też piosenki spoza repertuaru grupy Queen. Stary, dobry rock and roll także się tutaj pojawi. No i jest wielki finał, w którym pojawiają się absolutne przeboje, przeboje stadionowe Queen, takie jak We Will Rock You, We Are The Champions, oczywiście Bohemian Rhapsody. To wszystko jeszcze dzisiaj przed nami.
1: I trzeba przyznać, że materiał z płyty A Kind of Magic świetnie się wkomponował w ten taki pełny, ułożony dramaturgicznie długi set. Moim zdaniem wiele z tych utworów zyskało w wersjach koncertowych. Płyta była w swoim czasie kontrowersyjna, kiedy wyszła, taka przez starych fanów uważana za zbyt może popową, za zbyt plastikową. Dziś podchodzimy, myślę, do niej też nieco inaczej, ale te wersje takie urokowione, żywe, no od razu pokazują nam, że to jest tak naprawdę stary, dobry Queen.
0: Absolutnie.
1: Już od samego początku to usłyszymy.
0: No dobrze, strona pierwsza przed nami, którą rozpoczyna piosenka z nowej płyty Kind of Magic, czyli One Vision. No i potem bez przerwy od razu z kopyta Tie Your Mother Down, piosenka jeszcze z lat 70. z albumu A Day at the Races. No mocne rockowe granie grupy Queen. In the Lap of the Gods, czyli jeden z takich pierwszych, raczej mniej popularnych hymnów tej grupy, z albumu Sheer Heart Attack. Następnie Seven Seas of Rye, czyli nadal jesteśmy w tych dawnych latach 70., w początkach grupy Queen. Potem mocny numer Tear It Up z albumu The Works. No a potem trzy przeboje, te trzy numery, które pokazują oblicze Queen z lat 80., czyli A Kind of Magic, Under Pressure, które poprzedza fantastyczna zabawa Freddiego Mercurego z publicznością, taki dialog, wspólne śpiewanie, wspólne no, powtarzanie tego, co Freddie Mercury zadaje publiczności do zaśpiewania. No, o tej całej chemii między Freddiem a publicznością jeszcze Państwu opowiemy. No i na koniec tej pierwszej części występu, pierwszej strony winylowego wydania koncertu na Wembley, Another One Bites The Dust.
1: Jeden z najważniejszych utworów zespołu Queen.
0: Każdy tu jest ważny, takie mam wrażenie na tej stronie.
1: Ale Another One Bites the Dust, publiczność, wiemy o tym, zawsze czekała, jak zabrzmi na żywo ten funkujący utwór Johna Deacona.
0: Grupę Queen na fortepianie, instrumentach klawiszowych wspierał na tym koncercie Spike Edney. No a w składzie grupy Brian May, Roger Taylor, John Deacon i Freddie Mercury.

my beauties? Is it happening? Is everybody okay?

0: Dirarirorero.
1: Fuck you.
0: Spines.

0: 12 lipca 1986 roku. Stadion Wembley, a na scenie po saporcie grup INXS, The Alarm, a także Status Quo, prawdziwa gwiazda tamtego wieczoru, czyli oczywiście grupa Queen. Queen Live at the Wembley 86, zapis koncertu, jednego z koncertów trasy Live Magic, dzisiaj w wieczorze płytowym. Nagranie koncertowe i pierwsza strona winylowego wydania tego albumu. Pierwsza strona, na której znalazło się 8 kompozycji. I tutaj duży ukłon w stronę tych starych, wiernych fanów grupy, bo sporo numerów z lat 70. Tak zaczęło się ostro, hardrockowo, jak to Queen w latach 70. One Vision, czyli wówczas najnowszy przebój z grupy z albumu A Kind of Magic, a później no właśnie to mocne granie 70-sowe, czyli Tie Your Mother Down, In the Lap of the Gods, Seven Seas of Rye, no i potem znowu lata 80, czyli Tear It Up, A Kind of Magic, Under Pressure, no i zagrany z niezwykłym wyczuciem funku Another One Bites the Dust. John Deacon tutaj, mam wrażenie, że pod koniec tej strony gra, no jeżeli nie pierwsze skrzypce, to przynajmniej jest tutaj naprawdę wybijającą się postacią, no bo to są numery napędzane właśnie przez jego gitarę basową. No nie wyobrażamy sobie Another One Bites the Dust bez tego basowego riffu stworzonego przez Johna Deacona w 1980 roku. A słuchamy dzisiaj winylowego wydania opublikowanego w 1992 roku na licencji EMI przez MJM Music Polska.
1: Tutaj oczywiście każdy z czterech muzyków ma swoje, no, co najmniej 5 minut, każdy z trzech, no bo Freddy oczywiście jest na froncie. Pan Andrzej przypomina nam, że dokładnie dzisiaj urodziny obchodzi Roger Meadows Taylor. Przyszedł na świat 26 lipca 1949 roku. Najbardziej znany jako perkusista grupy Queen. Ponadto był wokalistą The Cross. Nagrał 5 albumów solowych. Oprócz gry na perkusji potrafi śpiewać mocnym głosem o ciekawej barwie. Niejednokrotnie występował jako główny wokalista w utworach Queen. Pan Andrzej przypomina utwory Racket czy I'm in love with my car. Jest współtwórcą grupy, autorem przebojów Radio Gaga, A Kind of Magic. Już od pierwszego albumu Queen pracował na sukces z całym zespołem, pisząc i śpiewając. Na każdym albumie znajdował się przynajmniej jeden utwór napisany przez Taylora, a do 82 przeważnie to on był głównym wokalistą we własnych utworach. Ponadto gra na wielu instrumentach, włączając gitarę elektryczną, klasyczną, basową i instrumenty klawiszowe. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za ten wpis. Pan Andrzej nazwany tutaj queenologiem na naszym profilu facebookowym. No właśnie, o każdym z muzyków Queen można by dużo powiedzieć.
0: A Roger Taylor niezastąpiony na tych koncertach Queen, bo też wspierający Freddy'ego wokalnie w tych jednoosobowych chórkach.

0: Przed chwilą słyszeliśmy go w duecie Under Pressure, gdzie zastąpił Davida Bowiego. Oczywiście David Bowie śpiewa w tym oryginalnym, studyjnym nagraniu piosenki Under Pressure. To państwo wiedzą zapewne doskonale. No i oczywiście tak, no, cały motor napędowy, perkusyjny, ta moc grupy Queen. No, John Deacon, Roger Taylor. No to teraz przyjdzie czas na Briana Maya, bo mam wrażenie, że ta druga strona, druga część koncertu na Wembley, to jest strona należąca do Briana Maya. Tutaj w głównej roli, bo posłuchamy jednej z tych najbardziej popisowych solówek Briana Maya w kompozycji Brighton Rock.
1: Tak. May w świetnej formie, to oczywiście wiemy, był znakomity w zespole Queen, ale w tych nagraniach, prawda, z Wembley, wyjątkowo dobrze słucha się Maya w wielu fragmentach, które znamy na pamięć, zarówno solowych, jak i tych takich riffowych, no jego brzmienie niepowtarzalne.
0: No będzie tutaj zaraz taki ciekawy utwór Impromptu, trzeci utwór na drugiej stronie, czyli taki zupełnie nie queenowska kompozycja, no improwizacja, tak? De facto improwizacja. Każdy z muzyków, włącznie z Freddiem na wokalu, improwizuje. Także Brian May dorzuca tam swoje 3 grosze, no a potem to już przejdzie w ten no, prawdziwy rockowy popis, czyli Brighton Rock. Bardzo ciekawa strona właśnie, taka pokazująca zupełnie nie queenowe oblicze właśnie w tym Impromptu.
1: Queen w wersji koncertowej, która nie wszystkim z państwa przypada do gustu. Jeden z naszych słuchaczy napisał: nie lubię ani płyt z koncertów, ani samych koncertów, ale w porządku. Spróbuję zacisnąć zęby, wysłuchać, jakoś udawać, że nie słyszę całego tego tła. No, trudno tego tła się pozbyć tutaj, oczywiście, ale tak, płyty koncertowe rządzą się własnymi prawami. Queen od samego początku, wydając płyty koncertowe, rozumiał, że to ma być zupełnie inna estetyka. Life Killers są pierwsza płyta
0: ale
1: koncertowa,
0: absolutnie
1: głośna.
0: Ja rozumiem naszego słuchacza, o co mu chodzi, bo grupa Queen to jest album, to jest zespół, który rzeczywiście w studiu pracował, prawda? Naprawdę te płyty dopieszczał kompozycyjnie, aranżacyjnie, brzmieniowo. To były takie rzeczy, które często było bardzo trudno powtórzyć po prostu na koncercie live. Tak. A jeżeli jakoś się dało, to naprawdę wymagałoby to nakładu ogromnych środków. No, dowodem na to jest choćby ta słynna, tak zwana operowa sekwencja z piosenki Bohemian Rhapsody. Zespół nie wykonywał jej na żywo,
1: często,
0: tylko
1: tak.
0: Była odtwarzana w taśmie. Zespół wówczas schodził ze sceny, był pokazywany, jeżeli były ekrany, to były pokazywane gdzieś tam w tle fragmenty teledysku do Bohemian Rhapsody, no i grupa Queen wracała na tę finałową kodę, na to mocne uderzenie na koniec piosenki Bohemian
1: Rhapsody.
0: No tak,
1: to jest rzeczywiście przypadek zupełnie osobny, Bohemian Rhapsody, ale trzeba powiedzieć, że tak jak mówisz, Queen, zespół bardzo studyjny, płyty świetnie wyprodukowane, no kilka etapów, wiadomo, a na koncertach potrafili bardzo to wszystko wziąć w garść, tak urokowić i pokazać twarz bardzo taką dla publiczności, bardzo rock'n'rollową. No to jest kazus wielu, prawda, wykonawców. Wczoraj rozmawialiśmy o Prince'ie w Dużej Czarnej. To właśnie też ten przykład. Produkcje, płyty wyprodukowane, brzmiące niezwykle nowocześnie, a na koncertach, prawda, był lwem sceny, estrady i to wszystko przekuwał na emocje żywe. Pan Bartek napisał: jestem z rocznika 1986. Miałem wtedy 3 miesiące. Słucham świadomie tego zespołu od 90 roku. Pamiętam śmierć Freddiego. Po dzień dzisiejszy jest to mój ukochany zespół ever. Nie uznaję żadnych wyrobów queenopodobnych. Cieszę się, że ta muzyka nadal żyje, ale Adam Lambert to bardzo kiepski wybór. Co do Wembley, to jest album kultowy, ale nie najlepszy. O wiele bardziej kocham ten z Budapesztu. Niemniej dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: Ja myślę, że do tego Budapesztu to jeszcze dzisiaj powrócimy, bo piszą państwo na temat tego koncertu.

0: koncertu, na temat w ogóle formy Queen na tej trasie, bo bywało różnie. Oczywiście no, nie było jakoś bardzo fatalnie, ale były koncerty lepsze i gorsze. Dostaliśmy od Państwa już mnóstwo maili i wiadomości na ten temat. Przytoczymy je, myślę, po drugiej stronie.
1: Tak, ten Budapeszt rzeczywiście bardzo ważny, bo to był specjalnie wyreżyserowany film, który był grany w kinach. W Budapeszcie było szaleństwo. On nie schodził 7-9 pokazów dziennie w tych największych kinach. Niemal całą dobę był grany, kiedy wszedł na ekrany.
0: No a koncert, którego dzisiaj słuchamy, także oczywiście został zarejestrowany wizualnie. Był później retransmitowany dość szybko, kilka miesięcy później, jesienią 1986 roku. Fragmenty ukazały się na kasecie VHS w roku 90. W roku 92 zapis całego koncertu, którego dzisiaj słuchamy. No a ta pełna wersja wideo dopiero w 2003 roku na DVD, także z różnymi dodatkami, z fragmentami tego występu sobotniego z 11 lipca, który notabene niektórzy uznają, przynajmniej z tych osób, które tam były na żywo, za lepszy koncert nawet niż ten z 12 lipca, no ale no, tak już było, że akurat na 12 zespół Queen umówiony był na to, że całość będzie rejestrowana także wideo.
1: Pan Andrzej przypomina nam, że ten materiał na winylach pojawi się już za miesiąc. Kolejne wydanie, kolejne tłoczenie. Zdaje się, że przewidziane jest potrójne wydawnictwo, bo rzeczywiście materiał długi i na dwóch płytach no, musiało to zostać upakowane, na co zwraca uwagę pan Adam, pisząc, że ta jakość dźwięku z polskiego tłoczenia pozostawia wiele do życzenia. Dodając, szkoda, że nie gra dziś z płyty, ten materiał z płyty kompaktowej. To idealny nośnik dla płyt koncertowych. Panie Adamie, coś w tym jest. Płyty kompaktowe są z nami, to różne wydania. Pomyślimy, ale druga strona, druga część przewidziana jest również z czarnej płyty tak analogowe.
0: Chociaż no mam wrażenie, że to jest jakaś taka gratka, żeby posłuchać tego jednak z tłoczenia, które dziś nie jest popularne. Myślę, że no oczywiście łatwo teraz trafić na album w serwisie streamingowym. Myślę, że też wielu z Państwa ma płyty kompaktowe, ale chcieliśmy Państwu przedstawić ten album właśnie w tej wersji, w tej szacie brzmieniowej z płyty winylowej. 140 tysięcy złotych kosztował ten egzemplarz, Przemku.
1: I Innuendo później wyszło również na płycie MJM oraz kasety Taktu pojawiały się. Pamiętam, że ten koncert też był na podwójnej kasecie, po prostu na dwóch kasetach. No dobrze, to Brian May wkracza do akcji. Stronę B otwiera utwór Who Wants to Live Forever.
0: Czyli piosenka napisana na potrzeby filmu Nieśmiertelny.
1: Tak jest.
0: No de facto album A Kind of Magic był swego rodzaju ścieżką dźwiękową do tego filmu. No to nie była do końca płyta, która zawierała całą muzykę z tego obrazu, ale no, piosenki takie jak A Kind of Magic przewijały się w tym filmie. Oczywiście też tematy, które stworzył Queen na potrzeby tego filmu i na potrzeby albumu Kind of Magic. No szczególnie ten motyw metalowy, motyw głównego złoczyńcy w tym filmie. Już nie pamiętam, jak nazywała się ta postać, ale tam pobrzmiewa ta gitara Briana Maya. No Who Wants to Live Forever, wielki przebój, przejmująca piosenka, też nawiązująca oczywiście treścią do filmu Nieśmiertelny. Później, no cóż, chyba więcej nie ma co mówić o tym przeboju. I Want to Break Free z 1984 roku z płyty The Works. Następnie wspomniana przeze mnie Impromptu, improwizacja zespołu. No i potem długa, prawie 10-minutowa solówka z piosenką Brighton Rock Solo. No i na koniec tej strony nadal gramy mocno, gramy rockowo, gitarowo, czyli piosenka Now I'm Here.
1: Gitar-

0: wieczór płytowy w dwójce. Jesteśmy dokładnie na półmetku niezapomnianego koncertu zespołu Queen, który odbył się 12 lipca 1986 roku na stadionie Wembley. Za nami druga strona, Who Wants to Live Forever? I Want to Break Free. Impromptu, Brighton Rock, w zasadzie partia solowa do tego utworu i przed chwilą Now I'm Here, czyli Brian May w roli głównej.
1: Esencja koncertu stadionowego i esencja hard rocka na tej stronie. No, Brian May, prawdziwy popis w tych dwóch ostatnich utworach, absolutny mistrz gitary, jego Red Special w roli głównej. No ale nie zapominajmy też o publiczności, która przecież nadaje także ton tym koncertom, a Wembley to przecież miejsce wyjątkowe, niezwykłe, o czym przypomina nasz słuchacz, pan Paweł, który pisze tak. Na koncercie ważna jest nie tylko muzyka, ale też publiczność. Dobrze reagujący tłum słuchaczy niesie muzyków i dodaje mnóstwo smaku widowisku. Wembley to taka arena, że publiczność zawsze staje na wysokości zadania. Tak też jest na dzisiaj granym koncercie Queen. Czuje się tę atmosferę wielkiego wydarzenia. I to było wielkie wydarzenie, nie tylko ze względu na to, że no, zapisało się w historii, są te płyty, nagrania wideo, ale też na tych dwóch koncertach, które odbyły się 11 i 12 lipca 86 roku, w sumie na Wembley zjawiło się ponad 140 tysięcy osób, czyli tak mniej więcej po 70 tysięcy na koncert, tyle ile wówczas mieścił stadion Wembley. No ale to nie był rekord w historii grupy Queen. No przynajmniej na trasie Live Magic tym rekordem był ten ostatni koncert 9 sierpnia w Knebworth Park, który zgromadził aż 120 tysięcy osób. No jak się okazało, był to

0: ostatni występ grupy Queen z Freddiem Mercurym w składzie. Nikt wtedy jeszcze tego nie wiedział.
1: Pan Mateusz z Kielc pisze tak. Moje trzy słowa na temat prezentowanego albumu Queen. Co do koncertu tego zespołu Queen, to kiedy został on zagrany, nie było mnie jeszcze w planach. Słychać tu bijącą energię, zaproszenie do tańca. Zwracam uwagę na bardzo dobrą pracę Future Disc Systems w Hollywood i Ediego Schreiera, czyli ci, którzy materiał remasterowali. Mistrzostwo świata, bo nagrania brzmią tak świeżo, jakby odbyły się wczoraj, a nie nagrywane wiele lat temu. Czytałem, że album zawiera oryginalne poprawki studyjne w partiach wokalnych, które zespół naniósł krótko po koncercie, aby wygładzić potknięcia zmęczonego Freddiego. Swego czasu trafiła w moje ręce kaseta VHS tego koncertu, na której ze względu na pojemność nośnika wersja całość mocno okrojona. Tak pisze pan Mateusz.
0: A Michał pisze na temat formy Freddiego, na co też zwrócił uwagę. No, zwracają państwo uwagę w swoich wpisach. Faktycznie dla fanów, którzy znają bootlegi z tej trasy koncertowej, jest to dość powszechna wiedza, że akurat pechowo podczas samego Wembley Freddie nie był w swoim piku formy, nie był w najwyższej formie, jak choćby podczas koncertu w Budapeszcie. Natomiast zabawne, bo koncert uchodzący za jego taki sobie nadal śpiewany jest tak dobrze, że dziś mało kto dociera do tego poziomu zaśpiewania stadionowego, dwugodzinnego show. No właśnie, nie zapominajmy, że ten koncert trwał 2 godziny. To jest drugi koncert dzień po dniu na Wembley podczas trwającej ponad 2 miesiące trasy grupy Queen. Pani Katarzyna na naszym Facebooku pisze tak. Queen to mój ukochany zespół, ale Wembley, mimo że na swój sposób lubię, szanuję i rozumiem jego znaczenie w historii muzyki i popkultury, to jest hajpowany do granic możliwości. Najbardziej kocham koncerty Królowej z lat 70. I tutaj myślę, że pod tym wpisem pani Katarzyny na pewno dużo osób by się podpisało, zresztą też inni państwo piszą na temat
1: pisze
0: lat
1: właśnie
0: 70. Nie tak dawno przy okazji 400. wydania Wieczoru Płytowego słuchaliśmy albumu Live Killers. No rzeczywiście jest tam nieco inna energia. Freddie w lepszej formie wokalnej niż na Wembley, to na pewno.
1: No to był, wiesz, szmat czasu wstecz.
0: Tak, tak, to było 7 lat, tak? Live Killers to jest rok 79, o ile się nie mylę.
1: Wydanie płyty, tak, tak.
0: A tutaj właśnie mam rok 86. Natomiast zaletą Wembley jest to, że repertuar jest jeszcze szerszy, prawda? Że tutaj już mamy to Queen z lat 80, bo jednak ten rok 80 to była pewna cezura, kiedy na płytach Queen znika ten taki dopisek, że nagrywane bez syntezatorów, prawda? Queen zawsze chwalił się tym, że te płyty do albumu The Game nagrywane były bez żadnych efektów syntezatorowych, a brzmiały tak, jakby rzeczywiście tam muzycy coś majstrowali, no bo brzmienia były nieraz niezwykłe, niezwykle ciekawe, eksperymentujące, poszukujące. No a Queen od albumu The Game, kiedy pojawia się syntezator, to jest rzeczywiście nieco inna formacja, gdzieś tam podążająca za modami lat 80. No i fantastycznie, że właśnie na koncercie Live at Wembley mamy taką płytę live, gdzie mamy ten repertuar z lat 80. ukazujący nam to bardziej popowe oblicze grupy Queen.
1: Live Killers is the best, pisze pan Klaudiusz. Płyta Live Killers, oczywiście jako winyl, była moją pierwszą płytą koncertową. Ktoś mi wtedy przywiózł ją z Niemiec. Znakomita. Mam ją oczywiście nadal w stanie idealnym. To na niej jest moim zdaniem najlepsze nagranie koncertowe Love of My Life. Tamto z Ameryki Południowej jest niezrównane. Żadna inna wersja nie może się z nim równać. Oryginalnie nagrana podczas koncertu, bez dodatkowego mieszania, miksowania i tym podobnych. Najlepsze nagranie koncertowe forever. Choć oczywiście jest wśród nas wiele innych.

0: innych pięknych nagrań. A tak w ogóle to zespół Queen skończył dla mnie aktywność wraz ze śmiercią Freddiego Mercury'ego. Późniejsze występy z innymi wokalistami były dla mnie profanacją nazwy i zespołu Queen. Do dziś nie mogę pojąć, dlaczego May i Taylor sobie na coś takiego pozwolili. I pan Klaudiusz przypomina, że dziś urodziny ma także niejaki Mick Jagger.
1: To prawda. 83 zdaje się trzecie urodziny.
0: Tak. Chyba. I oczywiście nowa płyta na karku przed chwilą. Swoją drogą szkoda, to wielokrotnie też mówiliśmy o tym, słuchając koncertowych Queenów, że nie wykonywali już później, a wcześniej bardzo rzadko Somebody to Love. Ze względów kilku, ale tam ta partia wokalna, prawda, była tak wyśrubowana. No i...
1: No tak, do tego potrzebny był zespół gospel, ale już na tych koncertach w hołdzie dla Freddiego po jego śmierci w roku 92.
0: No właśnie chciałem do tej piosenki nawiązać. Tak. George Michael, prawda, zaśpiewał ją w sposób absolutnie wyjątkowy.
1: I z chórkiem, o ile się nie mylę, prawda? Chyba tam pojawił się zespół gospelowy właśnie w tej wersji George'a Michaela. No a teraz przekonamy się, jak Queen znajduje się w starym, dobrym rock'n'rollu, bo przed nami strona trzecia, której posłuchamy tym razem na życzenie jednego z naszych słuchaczy z kompaktu. To będzie wersja cyfrowa, kompaktowa albumu Life at Wembley. Strona trzecia, na której znalazło się 8 kompozycji. No i sporo właśnie spoza repertuaru Queen. Taka zabawa zespołu. No ale tutaj znowu w roli głównej Brian May, który tym razem zostawia swojego Red Speciala i zasiada na tobołku, na krześle z gitarą akustyczną. Obok niego Freddie Mercury i zaczyna się taka liryczna część tego koncertu. Love of My Life, czyli piękny, miłosny hymn grupy Queen, piosenka Freddiego Mercury'ego jeszcze z lat 70. z albumu A Night at the Opera. Też bardzo często wykonywana na koncertach z tym fragmentem wyśpiewywanym przez publiczność.
0: Tam prawie zawsze, Mercury, prawda?
1: Zawsze zostawiał tę przestrzeń dla publiczności, żeby oni sobie po prostu zaśpiewali tę piosenkę. No później taka gorzka refleksja na temat współczesności, czyli Is This the World We Created? Piosenka z albumu The Works, czyli rok 84. Piosenka, która rok wcześniej wybrzmiała na Wembley w trakcie tego słynnego koncertu Live Aid. No, koncert, podczas którego grupa Queen zrobiła absolutną furorę. Później przypomnienie dawnego rock'n'rolla. You're So Square, Baby I Don't Care. Następnie Hello Mary Lou, Goodbye Heart. No i Tutti Frutti, czyli piosenka Little Richarda w wykonaniu grupy Queen. Będzie całkiem zabawnie.
0: I dodajmy, że to akustyczny set, prawda? Bardzo, bardzo fajnie połączona ta suita. No i oczywiście
1: tak, Roger Taylor z tamburynem, Brian May z gitarą akustyczną.
0: Hołd dla starego rock'n'rolla.
1: Potem jeszcze takie szybkie interludium, Gimme Some Lovin' z repertuaru The Spencer Davis Group. No i wracamy do Queen, no z tych najlepszych czasów, Bohemian Rhapsody w wersji live, no a potem Hammer to Fall, czyli wracamy do mocnego, hard rockowego grania tej brytyjskiej grupy. Strona trzecia. 8 kompozycji. Przypominamy, 12 lipca 1986 roku, stadion Wembley, na scenie grupa Queen.
0: I wrzutka od pana Tomasza. Równo tydzień temu, 79 lat, skończył Brian May.

Okay, this is Ricky Nelson's song.

I need my fucking bottle, I don't care. Let's go!

All right, give us the right key. Fuck's sake.

0: Queen. Jesteśmy cały czas, proszę Państwa, na Wembley. Publiczność kupiona już kilkakrotnie, co słyszeliśmy. Za nami trzecia część prezentowanej dziś płyty Live at Wembley Stadium, a na niej kolejno Love of My Life, Is This the World We Created, You're So Square, Baby, I Don't Care, Hello Mary Lou, Goodbye Heart, Tutti Frutti, Gimme Some Lovin', Bohemian Rhapsody, no i przed chwilą Hammer to Fall Briana Maya. Jego riff i powrót do tej nowszej twórczości z lat 80. Queenie znani byli z tego, że kochali kontrasty i z biegiem lat mieli coraz więcej materiału, to oczywiste, i lubili te układanki podkreślać, prawda? Zestawiali ze sobą bardzo różne w charakterze utwory, także pod względem dramaturgicznym. No tu bardzo ciekawy ten akustyczny ukłon w stronę tradycji, ta tak zwana wiązanka, świetnie wykonana, z takim polotem.
1: Całkiem nieźle. No, udowodnili, że mają tego rock'n'rolla we krwi. No a potem po tej beztroskiej części już zupełnie na serio, czyli Bohemian Rhapsody, utwór, który no także na żywo, oczywiście w zupełnie innej postaci, robi wrażenie, robi ogromne wrażenie. Dla mnie to jeden z dowodów na wielkość zespołu, pisze nasz stały słuchacz Ari na naszym Facebooku. Pisze dalej, a także wyjątkowej charyzmy oraz energii Frediego. Koncert, który emanuje, fascynuje i tchnie budującą, niesamowicie budującą energię. Takich zespołów ze świecą dziś szukać, głosów i osobowości również. Dziękujemy Ari i pozdrawiamy. Pisze także dalej Michał jeszcze w temacie koncertu na Wembley, że tak naprawdę trasa Life Magic w ogóle miała szansę się wydarzyć w dużej mierze dzięki temu, że zespół płynął na fali entuzjazmu po Life Aid. Ciekawostka, Magic Tour była zaplanowana przede wszystkim z intencją zorganizowania koncertu na Wembley, bo Queen miało ambicje powtórzyć, a może nawet przebić show Live Aid. Przypadkowo niemal idealnie po roku. Moim zdaniem im się nie udało, ale to już inna sprawa. Dzięki Michale za ten wpis. No, absolutna prawda, no racja, tak zapewne było. Tak, koncert ten z 85 roku, też przecież ukazany w filmie Bohemian Rhapsody, zainscenizowany fantastycznie, absolutnie.
0: Tak, zwieńczenie, prawda, tego filmu.
1: Ja mam wrażenie, że chyba pod względem takiej ikoniczności to Wembley z 85 roku i Wembley na trasie promującej A Kind of Magic To są no, najważniejsze koncerty Queen, no, choćby ze względu na to, na ten aspekt też wizualny, prawda? Jakby te obrazy zapisały się w historii rocka. Stroje Frediego.
0: Symbole,
1: ten
0: absolutnie.
1: Biały podkoszulek z 85, żółta kurtka, także ten biała kurtka z trasy z 86. No i sama magia stadionu, na którym dzisiaj
0: tak
1: się
0: jest,
1: znajdujemy.
0: Albo pojawienie się Mercurego w szatach królewskich z koroną na głowie.
1: To już za chwilę.
0: Zaraz przecież do tego dojdziemy. W mediach komentowano, że tylko jemu coś takiego

0: mogło ujść płazem, a nawet więcej, prawda?
1: No, zespół nawet sobie pozwalał przecież każdy koncert kończyć hymnem God Save the Queen w swojej aranżacji, w tej wersji Briana opublikowanej Maya na płycie A Night at the Opera. To też było zawsze odtwarzane z taśmy w tej wersji.
0: A państwo przypominają wydawnictwa w naszym kraju. Liczne, to prawda, bo przecież wszystko zaczęło się od słynnej składanki Ton Pressu, The Best of Queen, którą jeden z naszych słuchaczy na profilu facebookowym pokazuje, pisząc, to były lata młodości, chyba pierwsza dobrze wydana zachodnia płyta u nas. Dobre tłoczenie, twarda okładka, no i hit i hity. Mam do niej ogromny sentyment. No i dyskoteki w szkołach.
1: Pan Bartek, wielki fan grupy Queen, pisze, że Hammer to Fall z Live Aid to było coś. Tak, tak, absolutna zgoda. Chociaż no rok później też naprawdę bardzo dobrze ten numer zabrzmiał, o czym przekonaliśmy się przed chwilą.
0: Kompakty wracają, ale winyle wciąż w modzie, jak napisał jeden z naszych słuchaczy. No i tutaj zdania podzielone. W czwartej części, powrócimy do brzmienia analogowego dziś w dwójce.
1: Tak, tak, powróćmy, bo w tej postaci no, nieczęsto usłyszą państwo album Live at Wembley 86, więc czwarta strona analogowo z płyty MJM. 7 kompozycji. No, Queeni lubili kończyć koncerty wielkimi hymnami. No, w istocie hymn zawsze na koniec, o czym już powiedzieliśmy, God Save the Queen, ale wcześniej dzieją się naprawdę wielkie, wielkie rzeczy. Te strony zaczynamy od Crazy Little Thing Called Love, wielkiego przeboju z albumu The Game. Następnie Big Spender, czyli kolejna tutaj kompozycja spoza repertuaru grupy. No i później już zaczynamy ten wielki finał z rozśpiewanym stadionem, z publicznością wyklaskującą do rytmu, unoszącą dłonie, Radio Gaga. Ten refren zrobił wrażenie już rok wcześniej na Live Aid.
0: Pamiętasz teledysk?
1: Wykonany. Absolutnie, uwielbiam ten teledysk. Ukłon w stronę Metropolis.
0: To był hit, tak.
1: Później, no cóż, mamy państwu powiedzieć. No, We Will Rock You oczywiście, także wykonany z publicznością. No, też na pewno zwrócili państwo na to uwagę przy pierwszym odsłuchu, bo fani to oczywiście znają doskonale, ale no, słychać ten pogłos na Wembley i te nieco opóźnione reakcje publiczności, do której dźwięk ze sceny dochodził z sekundowym opóźnieniem, te wejścia publiczności z refrenem We Will Rock You rzeczywiście trochę nie wchodzą w rytmie.
0: Tam były stosowane takie nowatorskie urządzenia, prawda, opóźniające dźwięk podczas tych koncertów.
1: Friends Will Be Friends, czyli wówczas nowy hymn grupy Queen, świetnie sprawdzający się właśnie w takich stadionowych warunkach. Też nic dziwnego, że trochę tak wcisnęli między dwa wielkie przeboje We Will Rock You i We Are The Champions tę właśnie piosenkę, bo zazwyczaj te dwa utwory
0: były
1: z roku 77 z albumu News of the World były zbite. We Are The Champions, wspomniane, no i finał z God Save The Queen. Tak zakończyła się tamta szalona lipcowa noc na Wembley w roku 86.

0: Tak się kończy pierwszy album Queenów wydany po śmierci Mercurego. Zmarł 24 listopada 1991 roku, miał 45 lat. No i kiedy ukazała się ta płyta, wzbudziła oczywiście wielkie emocje. W większości krajów europejskich znalazła się wśród 10 najlepiej sprzedających się płyt. Austria, Holandia, Szwajcaria dotarła do drugiego miejsca we Francji, gdzie album zyskał status platyny, także w Hiszpanii, a największy sukces poza oczywiście Wielką Brytanią to Włochy. Tam był numerem 1 i 5-krotnie pokrył się platyną.
1: Są koncerty, które świetnie brzmią na płytach i są takie, które definiują koncert rockowy dla całych pokoleń. Live at Wembley 86 należy właśnie do tej drugiej kategorii, mam wrażenie. Nawet ci, którzy nigdy nie byli fanami Queen, no, rozpoznają obrazy z tamtego wieczoru. Wspólne klaskanie podczas Radio Gaga, dialog Freddiego z publicznością, finałowe We Are The Champions, także te kreacje, stroje Freddiego Mercurego, to wszystko zapisało się nie tylko muzycznie, ale też wizualnie. No i tak, i ta świadomość, o której wspomniałeś. Dzisiaj trudno słuchać tego koncertu bez świadomości, co wydarzyło się później. Publiczność na Wembley widziała po prostu Queen u szczytu formy. No my wiemy już znacznie więcej, że to była ostatnia wielka trasa Freddiego Mercurego. No i ta wiedza nam zmienia perspektywę. Zwykły koncert stał się zapisem chwili, która już

0: nigdy nie miała się powtórzyć.
1: Tak, i kiedy słuchamy go po latach, nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Queen byli u szczytu formy właśnie wtedy na Wembley. A propos Wembley, za 2 lata Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Wielkiej Brytanii.
0: Czyli wrócimy na Wembley.
1: Wrócimy na Wembley. Wielka Brytania

0: No, być może wieczór płytowy też tam będzie, proszę państwa. Tymczasem dziękujemy za tę wspólną wizytę na Wembley, za to wspólne słuchanie, ale mamy jeszcze niespełna kwadrans do końca naszego spotkania. No i skoro to była trasa promująca album A Kind of Magic, no to sięgnijmy po fragment tej płyty. Przypomnijmy, ukazała się ona w czerwcu 1986 roku, dokładnie drugiego dnia tamtego miesiąca, czyli na samym początku trasy promującej ten album, trasy Magic Tour. Wylansowała wielkie przeboje, choć uważam i pewnie wielu z Państwa się ze mną zgodzi, że to płyta bardzo nierówna, no ale mająca te mocne strony właśnie w postaci przebojów, mająca też niezwykle mocny, niemal metalowy finał z piosenkami Gimme the Prize, Kerrigan's Theme, a także Princess of the Universe.
1: Napracowali się nad tym albumem, prawda? Miał być lepiej brzmiący od The Works, właśnie bardziej przebojowy.
0: Chociaż czasami za dużo cukru, trochę przesłodzony w wielu numerach.
1: No ja bym nawet powiedział, że nawet nie trochę, ale tak, ale taka jest ta płyta. Nierówna na pewno.
0: Nierówna, ale no, to Queen, no, jakby cały czas mam wrażenie, że słucha się tego fantastycznie. Z tej płyty utwór tytułowy, A Kind of Magic, a potem szybka podróż do finału albumu, czyli wspomniany utwór Princess of the Universe.

Urodziliśmy się, by być książętami wszechświata. Jestem nieśmiertelny, w moich żyłach płynie krew królów. Nie mam sobie równych, żaden człowiek nie może się ze mną

0: mierzyć, poprowadź mnie ku przyszłości Twojego świata. To fragment tekstu piosenki, która zabrzmiała przed chwilą, Princess of the Universe z albumu A Kind of Magic grupy Queen. No i jednocześnie fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Nieśmiertelny, który ten album również promował.
1: Pojawiał się
0: no i myślami wróciliśmy do tego obrazu. Wróciliśmy między innymi do postaci tego złoczyńcy, którego imienia zapomniałem, Kargana. Dziękuję naszemu słuchaczowi, panu Bartkowi, który przypomniał mi to jego imię. No i motyw Kargana tutaj też pojawiał się w gitarze Briana Maya.
1: Tej metalowej, tak, a ten temat pojawiał się w czołówce serialowej wersji i ukazał się na singlu w niektórych krajach europejskich i, uwaga, gdzie? W Japonii.
0: W Japonii, do której mam nadzieję niebawem powrócimy w wieczorze płytowym. Na pewno jutro w nocnej strefie z Masayoshim Takanaką, czyli z gitarą, ale w takiej wersji japońskiej w wydaniu wakacyjnym. Za dziś już Państwu pięknie dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie wpisy, za wszystkie maile. Dziękujemy, że byli Państwo z nami przez ostatnie 3 godziny w dwójce na Wembley z grupą Queen. No to już chyba była, nie wiem, 7 czy 8 płyta Queen, która pojawia się w wieczorze płytowym. A jest jeszcze do czego wracać. Także na pewno
1: zrobimy 2 lata przerwy.
0: Zrobimy jakieś przerwę, tak. I powrócimy.
1: Za 2 lata finał w niedzielę.
0: To będzie dobra okazja.
1: Na Wembley. Żeby... Pięknie Państwu dziękujemy. Dzisiejszą audycję zrealizowała Iga Kamińska. Kłaniamy się. Przemek Psikuta
0: i Krzysztof Dziuba.

Minęła godzina pierwsza, słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Zapraszam na pierwszą nocną fantazję polską w tym tygodniu. Przez cały tydzień będziemy słuchać w tej audycji utworów nawiązujących do kultury antycznej Grecji w ujęciu współczesnych polskich kompozytorów. To będzie nasz temat przewodni. Dziś

sporą część audycji wypełni muzyka klawesynowa, ale zaczynamy i przez cały tydzień tak właśnie będziemy zaczynać od sonetów Williama Szekspira w opracowaniu na sekstet wokalny. To przypomnienie projektu zespołu ProModern, zainicjowanego w 2016 roku, czyli w roku 400. rocznicy śmierci Szekspira. Z tej okazji muzycy ProModern przygotowali album Shakespeared, na który złożyły się utwory polskich twórców napisane specjalnie dla zespołu do tekstów sonetów szekspirowskich. I dziś na początek sonet 139 w opracowaniu Aleksandra Kościowa, O Call Not Me to Justify the Wrong, śpiewa zespół ProModern.

Aleksander Kościów, O Call Not Me, czyli sonet 139 Williama Szekspira w opracowaniu na sekstet wokalny, Lucja Szablewska, sopran, Ewa Puchalska i Ewelina Rzezińska, mezzosoprany, Aleksander Marusiak, tenor, Krzysztof Halimoniuk, baryton i Piotr Pieron, bas, czyli zespół Promodern, który w tym szekspirowskim repertuarze powracać będzie w naszych kolejnych spotkaniach w fantazji polskiej, podobnie jak kompozycje nawiązujące do imaginarium starożytnych Greków. I przed nami pierwsza z nich, Nimfy Weroniki Ratusińskiej Zamuszko. Charakter trzech kolejnych części tego cyklu o tytułach Nereidy, Oready i Driady nawiązuje do portretów nimfy z greckiej mitologii. Cykl oryginalnie został napisany na klawesyn i flet prosty, ale my posłuchamy jednak innej wersji obsadowej, którą kompozytorka opracowała później, wersji na klawesyn i saksofon sopranowy w interpretacji Aliny Radkowskiej i Pawła Gusnara. Ten duet muzyków znany jest z wieloletniej współpracy, której owocem są zamówienia kompozytorskie na ten cokolwiek nietypowy skład, klawesyn i saksofon. Instrumenty z, wydawałoby się, dwóch różnych światów, ale sama Alina Radkowska, pytana o nimfy, podkreślała szczególne dopasowanie obu instrumentów, bo snucie melodyczne saksofonu doskonale balansuje w tym cyklu krótkie wybrzmienie klawesynu, instrumentu traktowanego przez Weronikę Ratusińską Zamuszko momentami wręcz perkusyjnie. Słuchamy zatem nimf. Zabrzmią kolejno części Nereidy, Oready i Driady. Na klawesynie gra Alina Radkowska, a na saksofonie sopranowym Paweł Gusnar.

Tak kończy się cykl Nimfy Weroniki Ratusińskiej za muszką. Przed chwilą część trzecia Driady, wcześniej część druga Oready i część pierwsza Nereidy. Kompozycji wysłuchaliśmy w interpretacji klawesynistki Aliny Radkowskiej i Pawła Gusnara, który grał na saksofonie sopranowym. Zostaniemy jeszcze w idiomie klawesynowym. Przed nami suita na klawesyn i taśmę Elżbiety Sikory. Gra Gośka Ischording.

Klawesynową. Za nami suita na klawesyn i taśmę Elżbiety Sikory grała Gośka Ischording. I w interpretacji tej znakomitej klawesynistki wysłuchamy teraz kompozycji Włodzimierza Kotońskiego Aurora Borealis. To utwór na klawesyn i taśmę, którego tytuł odwołuje się do zjawiska zorzy polarnej. Włodzimierz Kotoński, jak sam zdradził w notce programowej, miał okazję zobaczyć to niezwykłe zjawisko na północy Szwecji. Gra Gośka Ischording.

Aurora Borealis na klawesyn i taśmę. Kompozycja Włodzimierza Kotońskiego w interpretacji Gośki Ischording. Na koniec dzisiejszej audycji klawesyn zamienimy na fortepian. Ostatnia kompozycja to trio fortepianowe Marcela Chyżyńskiego Betelgeuse. Tytuł odwołuje się do gwiazdy Betelgezy, czerwonego nadolbrzyma, i to cyklowi życia tej gwiazdy podporządkowana jest narracja muzyczna w utworze Marcela Chyżyńskiego. Na początku splecione w równowadze partie wiolonczeli, skrzypiec i fortepianu, od którego wszystko się zaczyna. Później rozedrganie tej równowagi i kulminacja, w której główny ciężar dramaturgiczny spoczywa na partii skrzypiec. A wreszcie ponowne uspokojenie i powrót do pierwszych taktów, czyli pojedynczych, delikatnych dźwięków fortepianu. Betelgeuse, trio fortepianowe Marcela Chyżyńskiego, zabrzmi w interpretacji Wojciecha Koprowskiego, skrzypce, Jana Kalinowskiego, wiolonczela i Marka Schlesera przy fortepianie.

0: Marek Szlezer, fortepian, Wojciech Koprowski, skrzypce i Jan Kalinowski, wiolonczela. Betelgeuse Marcela Chyrzyńskiego, czyli muzyczny obraz gwiazdy Betelgezy. Tak kończy się dzisiejsza Fantazja Polska w dwójce. Monika Kopcik, do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Olgierd Łukaszewicz.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 27 lipca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Na początek zabieram Państwa do Royal Albert Hall w Londynie na jeden z koncertów promenadowych festiwalu BBC Proms w roku 2024. Wystąpiła wówczas orkiestra symfoniczna szkockiej BBC pod dyrekcją Ryana Wigglesworth'a, a w programie dzieła m.in. Arnolda Schoenberga i Johannesa Brahmsa, od którego rozpoczynamy. A usłyszymy jego trzecią symfonię F-dur op. 90.